0: psychologii społecznej, psychologii wczesnorozwojowej człowieka. Więc kontekst jest bardzo inspirujący i w ogóle zachęcam też do czytania tej książki, bo ona jest bardzo przystępnym językiem napisana, chociaż nie jest cienką lekturą tak objętościowo, no ale
1: 400, bardzo owocną. 424 strony, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Nie opowiemy o tym, co dzieje się na tych wszystkich stronach, ale nie bez przyczyny jest to taka lektura, że jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się faktycznie, co się dzieje w człowieku właściwie od samego początku i czy to jest jakiś bagaż dziedziczenia po przodkach, to ona daje odpowiedź. Ten podtytuł jest znamienny. Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli?
0: Ja tutaj jeszcze nawiążę do w ogóle seansu filmu kinowego, który się odbił szerokim echem i był kilka miesięcy temu w kinach, Strefa Interesów, o pierwszym komendancie obozu Auschwitz, Rudolfie Hessie. W ogóle w tej książce pojawia się ta postać. On tam też nawiązuje do innych takich niefortunnie zapisanych na łamach historii dyktatorów i Józefa Stalina, i Adolfa Hitlera, i Pol Pota, tłumacząc mniej psychologicznie, a bardziej ewolucyjnie, jak jest możliwe, że ten sam człowiek jakby mieści w swojej psychice ogrom zbrodni, zdolności, skłonności do okrucieństwa, równocześnie jakby na marginesie swojej pracy zawodowej albo równolegle, będąc w innym kontekście, czułym, dobrym człowiekiem dla innej grupki społecznej, co właśnie mogliśmy oglądać w takim szokującym efekcie w tym filmie Strefa Interesów, gdzie poznajemy jakby zaplecze prywatnego życia tych najbardziej okrutnych animatorów zbrodni ludobójstwa.
1: No właśnie, te zasoby czynienia dobra wśród małp, to rozmawialiśmy ostatnio o szympansach przede wszystkim, ale one są i istnieją, są niewiele mniejsze niż w człowieku.
0: Tak.
1: Ale no właśnie, autor wychodzi też z założenia, że jednak tylko, rozumiem, człowiek jest zdolny do takich poświęceń na rzecz drugiego człowieka i niekoniecznie na rzecz kogoś z własnej grupy. Znaczy, że w ogóle ta zdolność wśród ssaków jest największa u człowieka właśnie.
0: I chyba tylko człowiek, jeżeli by tak zadać pytanie filozoficznie o naturę ludzką i naturę innych ssaków, na przykład naczelnych, to tylko człowiek jest chimerą albo hybrydą, można powiedzieć. Ona mówi o chimerze. Czyli jest takim łącznikiem równocześnie występującej skłonności do tolerancji, altruizmu, współpracy, wdzięczności i wszystkiego, co się z tym wiąże. Takie pozytywne wartości jak uczciwość, lojalność i sprawiedliwość, a jednocześnie czyniąc sprawiedliwość, będąc lojalnym, kooperującym podmiotem, jednocześnie w tym samym momencie wyrządzamy ogrom przemocy i krzywdy, jedno jakby równolegle tłumacząc, interpretując swoje działania jako dobre i złe za jednym zamachem, ale wszystko zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy w tej właśnie hybrydowej naturze ludzkiej, bo jest paradoksem, że my dokonując pewnej aktywności czynimy zło i specyficznie pomyślane dobro za jednym zamachem, ale najczęściej w takiej trywialnej prozie codziennego życia my po prostu inaczej interpretujemy i też dokonujemy pewnych aktów dobroci względem konkretnych beneficjentów, a jesteśmy we własnych oczach usprawiedliwionymi przemocowymi jednostkami, gdzie ta przemoc może być symboliczna, wobec innych, już nie beneficjentów, ale adresatów, natomiast jesteśmy wyjątkowo biegli, żeby sobie usprawiedliwiać i tłumaczyć.
1: To jest już jakby proces wtórny, tak? Znaczy w momencie, kiedy mamy punkt odniesienia do naszych zachowań.
0: No są pewne uwarunkowania bardzo konkretne. Tu Richard Wrangham wychodzi dużo dalej, wyciąga dużo dalsze wnioski niż prace, które omawialiśmy na przykład Fransa de Wallas w wcześniejszych audycji, bo on mówi i o emocjach, i o bagażu ewolucyjnym, o języku, strukturze społecznej i specyficznych zdolnościach psychicznych człowieka.
1: Co jest szczególnie ciekawe, mi się wydaje, że jest jakiś potencjał tego no, czynienia zła, to może nie, ale jakby predyspozycji do sięgania po takie skrajne zachowania czy aktywności, które są uwarunkowane ewolucyjnie i umotywowane. I zatrzymajmy się może na chwilę. Co jest biologicznie sensowne z punktu widzenia ewolucji? Jaki potencjał? Bo to nie jest taki potencjał zła, do którego człowiek jest zdolny jakby na końcu tego procesu, ale ten wstępny, on jest po coś.
0: No to są adaptacje, przystosowania do życia w małych, relatywnie małych grupach społecznych, gdzie jest podział na my i oni. Grupa, z którą się identyfikujemy, niekoniecznie genetycznie krewni, ale emocjonalnie się utożsamiamy, i jacyś inni, obcy, których na różnych poziomach możemy tolerować do pewnych granic, akceptować. Pod pewnymi względami ta akceptacja się nagle kończy i zaczyna się eskalacja karania, przemocy, aż po jakieś dalekosiężne okrucieństwo. To, co w tym jeszcze bierze udział, co jest tak ewolucyjnie istotne, to, że człowiek jako jedyny gatunek samoudomowił się, czyli jakby okiełznał agresję reaktywną, jak ją nazywa autor, okiełznał wybuchową, gorącą agresję, która spontanicznie w nas eksploduje na kogoś czy na coś.
1: Natomiast ale nie jest tak wyrafinowana na tym poziomie.
0: Nie jest, ale za to rozwinęliśmy i sobie dajemy upust agresji proaktywnej, czyli zimnej, wykalkulowanej, pełzającej
1: tego
0: agresji.
1: Zwierzęta nie, znaczy tego szympansy nie mają.
0: Ale mają pewne zaczątki, szympansy, pawiany, delfiny, nawet psowate, czyli proaktywne polowanie, proaktywne kooperowanie jako myśliwi. To znaczy, to też jest niezaplanowane długofalowo, ale jest to taki zwierzęcy zaczątek kooperacyjnej, zaplanowanej agresji, gdzie grupy rodzinne w celach po prostu, żeby przeżyć, muszą współpracować, żeby w ciągu najbliższego niewielkiego dystansu czasowego upolować ofiarę. I to tak zwane proaktywne, czyli ukierunkowane na wspólne spożycie pokarmu, polowanie, kooperacja jest takim zaczątkiem zwierzęcym, który u człowieka się rozwija już kulturowo.
1: No właśnie, to jest, można by to też z punktu widzenia biologicznego porozmawiać, czy nawet chemicznego, w sensie tego, co się wyzwala faktycznie w zwierzętach, że im ogniskuje faktycznie ten wzrok na bardzo konkretnym osobniku i zapomina o to. Tak, może państwo znają te porównania słynne z dopaminą i ADHD, i jak szliśmy przez sawannę i widzieliśmy lwa, tak, myśleliśmy widzieć tylko lwa i nic poza, to myślę, że podobnie ten mechanizm agresji, prawda, przemocy działa. Tak, że przestają być wyczulone na inne bodźce, znaczy przynajmniej ludzie. A czy u zwierząt to jest właśnie wszystko umotywowane, no tak jak mówisz, chęcią przeżycia, znaczy potrzebą przeżycia, potrzebą, co tu dużo mówić, zjedzenia kogoś, zapolowania na kogoś.
0: Oraz obroną terytorium, obroną zasobów, terytorializmem, obroną swojej rodziny, trybalizmem, plemiennością. U człowieka to ewoluowało. My tą wybuchową, nagłą, gorącą agresję wyhamowaliśmy, ale na przykład rozwinęliśmy emocje, których już inne zwierzęta nie posiadają, mają tylko człowiek, emocje moralno-społeczne. Zaczyna się na przykład od zażenowania. To zażenowanie swoim własnym działaniem przeradza się w poczucie wstydu, co ma też głęboko ewolucyjne uzasadnienie, bo dzięki zażenowaniu i wstydowi, odczuwaniu wstydu, jakby chronimy się, pokazujemy z grupie społecznej, że złamaliśmy normę, ale chcemy to jakoś odpokutować i bronimy się przed mentalnym wykluczeniem. No i poczucie wstydu może urosnąć do poczucia winy i strachu przed wykluczeniem, ale wszystkie te emocje, zażenowanie, wstyd, wina mają nas ochronić przed tym, żebyśmy nie zostali wykluczeni poza obręb właśnie tej grupki, z którą się identyfikujemy. Więc to emocje moralno-społeczne poza samoudomowieniem i tą kontrolą agresji, to są te takie najsilniejsze ewolucyjne adaptacje, odziedziczone po zwierzętach, ale już poza innymi zwierzętami.
1: W kontekście czynienia dobra i wyrafinowania w czynieniu dobra, nikt, rozumiem, ze ssaków, tak jak powiedziałeś, człowieka tutaj nie przebije, ale niestety w kontekście czynienia zła jest podobnie.
0: Oj, tak. Tutaj niektóre osobniki szympansów zwyczajnych czy delfinów butlonosych są znane ze swojego takiego silnie przemocowych interakcji z płcią przeciwną i własnymi współplemieńcami, ale tylko człowiek rozwinął najszersze spektrum różnych form przemocy, od symbolicznej, takiej bardzo mówi się o agresji, która jest świetnie zamaskowana, takiej pasywnej agresji, aż po daleko kalkulowaną na przykład chęć zemsty, odegrania się na kimś i tworzenia sojuszy po to, żeby kogoś skrzywdzić.
1: Nie ma takiego mechanizmu u małp.
0: Nie ma.
1: Są sojusze. Chęci zemsty, w takim sensie długofalowym planowania.
0: To zależy, jak długofalowa, bo występuje chęć zemsty u szympansów zwyczajnych, która polega na tym, że i u pawianów niektórych osobników, że w ramach zemsty, kiedy zostałem dominujący samiec alfa skrzywdził mnie, to ja w bardzo krótkim dystansie czasu odwzajemniam tą krzywdę, ale na najsłabszym osobniku, który jest z nim spokrewniony genetycznie. I to...
1: Z punktu widzenia ludzkiego zapytam, jaki to sens w ogóle, prawda?
0: No to rozładowanie, ulga w stresie, rozładowanie emocji i też jakiś rodzaj... Udanie upustu tej agresji gorącej właśnie, reaktywnej. Natomiast no, dalej niż kilka, powiedzmy, dni, jeżeli chodzi o planowanie, raczej nie jest możliwe ze względów neurologicznych, ale możliwe stworzenie sojuszy, które na poziomie prymitywnej komunikacji kooperują i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień na przykład osiągają jakieś sukcesy w hierarchii, w drabinie stad naczelnych. Natomiast tylko człowiek może dalekosiężnie planować bardzo rozbudowane i abstrakcyjne sojusze, rywalizacje i kooperacje. A to się łączy też z różnego rodzaju formami przemocy. Dlatego ciekawy wniosek z tej książki płynący jest taki, że odkryta w filozofii banalność zła przez Hannah Arendt na przykład z perspektywy antropologii biologicznej jest czymś powszechnym i wręcz takim bardzo oczywistym. Banalność zła i zarówno jeżeli chodzi o człowieka, jak i niektóre wybrane osobniki gatunków pozaludzkich jest czymś oczywistym, żeby dokonywać aktów przemocy, nie trzeba być żadnym geniuszem demonicznym. Ma się po prostu, albo jak w przypadku człowieka, to janusowe oblicze, albo w przypadku zwierząt pozaludzkich, niektórych wybranych naczelnych czy delfinów, jest szybka reaktywność agresji.
1: No tak, i pewnie jakby w przypadku małp na przykład, czy szympansów, bo często wracamy do tych szympansów w kwestii takiego podobieństwa i bliskości, ale rozumiem, że to nie jest tak, że ten poziom przemocy jest równy, że tak samo jak u ludzi są osobniki, które są bardziej lub mniej przemocowe?
0: No tak, oczywiście to w przypadku ssaków naczelnych i w ogóle wyższych ssaków społecznych możemy mówić o rysach temperamentu, a nawet konkretnych cechach osobowości.
1: A do czego są zdolne małpy?
0: Małpy są zdolne, no chociażby Jane Goodall,
1: ale też zła, oczywiście,
0: Richard Wrangham i Jane Goodall opisuje na przykład matkę i córkę szympansice, które z pełną premedytacją wewnątrz własnego stada napadały na pojedyncze osobniki, samców, samic, dzieci, zabijały je, zjadały, co było w ogóle ewenementem wśród szympansów zwyczajnych. I teraz osobniki, samce w danym stadzie bez większego problemu mogłyby spacyfikować tą parę morderczych samic, natomiast w ogóle nie reagowały, chociaż były świadome przemocy i mogły podejrzewać, przewidywać, że one też są zagrożone. I tutaj Wrangham razem z Jane Goodall wyciągają wniosek, że tu jest pewna granica w abstrakcyjnym konceptualizowaniu, myśleniu abstrakcyjnym. Człowiek by natychmiast spacyfikował i wykluczył poza stado takie nieprzewidywalnie przemocowe osobniki. Szympansy miały do tego potencjał intelektualny, ale jednak zostały zupełnie pasywne, bierne, czyli jakiegoś poziomu abstrakcyjnego planowania i konceptualizowania nie przeskoczyły. Tutaj też wchodzi w grę komunikacja językowa. No człowiek dodatkowe ma narzędzie, może lepiej i przemocowo kooperować i altruistycznie kooperować dzięki symbolicznej komunikacji językowej, przekazując sobie pewne wartości chociażby, czy plany i cele. Szympansy tego nie mają.
1: No ale to, że te osobniki nie zostają zlikwidowane, to świadczy o jakby poziomie rozwojowym, tak, rozumiem, tak, niższym. Tak,
0: tak? Niższym
1: jakby...
0: zdecydowanie. No i jeszcze jeden dodatkowy wniosek, konformizm, który jest też taki nieoczywisty, a intrygujący. Nonkonformiści, czyli tacy wyróżniający się i pod względem na przykład dobroci i funkcjonowania w społeczeństwie, są raczej postrzegani jako coś, co jest zagrażające stabilności stada, więc nonkonformizm jest raczej traktowany jako coś, od czego się należy trzymać z daleka. To konformizm jest taką adaptacją społeczną, która niestety prowadzi do albo obojętności, lekceważenia, albo oportunizmu, ale zarazem konformizm jest skuteczną kooperacją, jak utrzymać status quo w stadzie i być tak umiarkowanie lojalnym, ale wobec własnego stada, a natomiast usprawiedliwiać sobie przemoc wobec każdego, kto jest nonkonformistą albo po prostu jest kimś obcym z naszej perspektywy.
1: Ale nie możemy powiedzieć, i tutaj z poziomu takiego moralnego, tak, że to, co kierowało, no, dałeś przykład ten kluczowy, jeżeli chodzi o te dwie małpy, tak, bo to jest taka agresja, która wypływa nie wiadomo z czego. To znaczy, no, ona jest nieopłacalna, znaczy, bo one nie muszą tego zrobić, tak?
0: Tam Jane Goodall, jak dobrze pamiętam, wysuwała wniosek, że matka samica musiała mieć jakieś poważne zaburzenia, pewnie neurotyczne,
1: no właśnie, czyli to,
0: a córka kopiowała jej jej zachowanie.
1: No właśnie, czyli to jest jakby, patologia. To nie jest standard, nie, tak, w tym gatunku. Nie, w związku z tym nie możemy powiedzieć, że wszystkie te małpy są zdolne do czynienia tego rodzaju zła, które jest, no jakoś tam
0: absolutnie
1: nie służy
0: nie.
1: przeżyciu, tak?
0: Absolutnie nie, natomiast u szympansów zwyczajnych, w przeciwieństwie do szympansów bonobo, gdzie nie ma takiej kolektywnej przemocy.
1: Ale bonobo też tam dają sobie, tak jak wspominałeś.
0: Indywidualnie sobie dają, razy się, tak.
1: Ale to jest w kontekście czynienia w sumie dobra, ochrony dobra, spokoju. Wyższa wartość jest.
0: Bonobo samce raczej też chcą pokazać swoją odrębność, taki swój maczyzm, ale to samice je szybko,
1: no właśnie,
0: pacyfikują.
1: O tym mówię.
0: Natomiast u samców szympansa zwyczajnego jest taki typowy patriarchalny maczyzm, gdzie jest dominacja fizyczna i samice raczej są traktowane niemoralnie z ludzkiego punktu widzenia. Natomiast...
1: Ale się nie torturują.
0: Nie,
1: to znaczy,
0: absolutnie co? Nie.
1: Nie ma takiego pojęcia, że w ogóle zadaje się cierpienie dla przyjemności,
0: nie,
1: jakiegoś rodzaju.
0: Richard Wrangham akurat w swojej książce wciąga wniosek, że w ogóle zabójstwo i przemoc uruchamia pozytywne stany emocjonalne na zasadzie ulgi, odstresowania się i poczucia bezpieczeństwa. A więc niestety...
1: Tylko u człowieka.
0: Tak. Aczkolwiek ulga jako pozbycie się stresu, taka ulga fizjologiczna, no pewnie jest w przypadku innych ssaków też odczuwana w momencie, kiedy załagodzą konflikt albo odepchną zagrożenie poza obszar swojego terytorium.
1: Rozumiem, bardziej taka porównywalna ze zmęczeniem. Tak,
0: no,
1: rodzajem...
0: Zdecydowanie czują się bezpiecznie, jeżeli odepchną zagrożenie, ale tylko człowiek czyni takie wyrafinowane, wykalkulowane zło oziębłe, czerpiąc ewidentnie sadystyczną jakąś przyjemność. To jest wyłącznie ludzkie. Czasami się mówi, że kot dla zabawy męczy ofiarę. To jest absolutne przekłamanie.
1: Znaczy to jest, można powiedzieć, metafora człowieka.
0: To jest metafora człowieka. Więc tylko człowiek, jeżeli zagalopował w różnych formach przemocy i jeszcze może faktycznie czuć świadomie przyjemność czerpaną z tej przemocy, chociaż na poziomie psychologii emocji i neurobiologii afektywnej, emocjonalnej, poczucie ulgi i odczuwanie pozytywnej emocji jako bezpieczeństwa jest raczej zrozumiałe, też ewolucyjnie. Tutaj jeszcze jest ostatnia taka refleksja ciekawa, etyczna, która wynika z tych ewolucyjnych rozważań, jest taka, że od powiedzmy 2500 lat jest dyskusja, czy w etyce ludzkiej przeważa bardziej utilitarno wykalkulowane podejście, czy może bardziej słuszną etyką jest deontologia, która stawia na uniwersalne wartości, jak honor, sprawiedliwość, prawda. I ewolucjoniści powiedzą bardzo ciekawą tezę. Utilitaryzm i ta deontologia wymiennie jest przez nas wybiórczo stosowana codziennie, w zależności od sytuacji. A więc relatywizm jednak ostatecznie wygrywa. Czasami jesteśmy utilitarnymi, takimi szacującymi etykami czy moralistami, a czasami w konkretnych sytuacjach stawiamy na uniwersalną wartość, której bronimy, tylko chwilowo, tymczasowo, ale jesteśmy przekonani, że
1: znaczy,
0: ta
1: my ludzie,
0: jest,
1: my naczelne.
0: My ludzie,
1: tak.
0: my ludzie.
1: Paradoks dobra, Richard
0: Wrangham.
1: Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli? Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu o tej samej porze do koła naczelnych.
0: Dziękuję bardzo.
2: Koło naczelnych. www.radiokrakow.pl

0: Książki z duszą. Zaprasza Anna Kluz-Łoś.
1: We wstępie książki napisano zdanie, które już daje do myślenia i jednocześnie poszerza perspektywę. Ludzie, cytuję, wciąż się modlą. Badania wykazują, że nawet ci, którzy określają się jako niewierzący, modlą się. Czym jest ta czynność, w którą wielu z nas intencjonalnie się włącza? Jak wygląda modlitwa niewierzącego? Na te i wiele innych pytań spróbuje odpowiedzieć gość Książek z duszą, ojciec Tomasz Grabowski, znany rekolekcjonista, dyrektor wydawnictwa W drodze. Dobry wieczór, ojcu.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Zaproszenie do modlitwy Roberta Barona. Czy sami autor jest już taką doskonałą rekomendacją? No właśnie wiem, że wydawnictwo W drodze często tłumaczy tego autora. To rzeczywiście postać wyjątkowa w Kościele. Kim jest autor, zacytuję, jak rozmawiać o wierze, biskup w siedzibach Facebooka i Google'a?
2: No, biskup Baron to jest bardzo ciekawa postać. Zanim był biskupem, był księdzem i znajomi mówili do niego Bob. Ale to nie była najważniejsza cecha jego życiorysu. Mianowicie on jako ksiądz bardzo szybko zasłynął tym, że szuka takich różnych elementów w kulturze, które pozwolą mu opowiadać o Bogu. To się fachowo nazywa ziarna słowa. Idea bardzo dawna, jeszcze od Justyna, męczennika, czyli z III wieku, gdzie on, Justyn, zauważył, że w kulturze, nawet jeżeli to jest kultura pogańska, są takie właśnie ziarna, elementy, toposy, niekiedy historie, niekiedy dzieła sztuki, niekiedy myśl filozofa, które można odnaleźć w Piśmie Świętym, w objawieniu. I słowo Boga jest właśnie tak rozsiane, niczym jakieś ziarna, poszczególne okruchy w świecie, nie tylko chrześcijańskim, ale w ogóle w świecie. I biskup Baron już jako ksiądz najpierw zasłynął taką serią Katolicyzm. To była seria filmów, w której on opowiadał o katolicyzmie, zmieniając miejsca na ziemi, z różnych perspektyw na katolicyzm patrząc, ale właśnie często odnosząc się do tego, co w ogóle na pierwszy rzut oka z katolicyzmem nie ma nic wspólnego. Kiedy został biskupem, a może chwilę wcześniej, założył Instytut Word on Fire, który głosi Ewangelię przez opowiadanie o kulturze i szuka cały czas właśnie tych takich punktów styku, punktów łączących kulturę z Ewangelią. Nie tylko tym się zajmuje, ale to jest taka ich główna linia, ewangelizacja przez kulturę. No i oprócz tego oczywiście on stał się w ogóle znanym takim publicystą amerykańskim, katolickim i jest zapraszany w różne miejsca. No, pani zacytowała, jak rozmawiać o wierze, gdzie on właśnie zamieścił swoje przemówienia, które wygłaszał w Google i w Facebooku. Ale to nie tylko są te miejsca, on też z Jordanem Petersonem prowadził rozmowę z Benem Shapiro, czyli takimi ludźmi, którzy no, są istotnymi publicystami w tym świecie anglojęzycznym. Myśmy wydali cztery już jego książki. Dzisiaj rozmawiamy o piątej. Głównie to są książki złożone z różnych tekstów, które biskup wygłosił albo napisał i które właśnie opowiadają o kulturze, a raczej o Bogu w kulturze i o rozpoznawaniu Boga w kulturze. A oprócz tego to są zbiory tekstów, których biskup też się zajmuje takimi no, mocnymi, trudnymi rzeczami, jak chociażby skandal w Kościele, czy spadająca wiara w Eucharystię w Stanach Zjednoczonych, chociaż pewnie w Europie również, i innymi. No i za każdym razem mnie zdumiewa z jednej strony jasność jego wywodu, z drugiej strony taka uczciwość intelektualna, że on nie zamiata niczego pod dywan, tylko opowiada o tym, jak się rzeczy mają i stara się tak właśnie bardzo szczerze, czy do tych problemów, czy do konkretnych zagadnień, czy konkretnych sformułowań, na które natrafił się odnosić. No i wreszcie z trzeciej strony ta jego taka uporczywa metoda szukania tych obrazów Chrystusa w kulturze, czy właśnie takich jakichś mostów, które można byłoby zbudować do współczesnego człowieka. Jednym, który mnie naprawdę zaskoczył, to było, kiedy opowiadał o tym, że Big Lebowski z tego słynnego filmu o bezrobotnym, otyłym, obiboku ostatecznie amerykańskim, że właśnie w nim rozpoznaje też elementy, które mówią o tym, że on jest figurą Chrystusa. Tu oczywiście trzeba pamiętać o tym, że figura ma się tak do modelu, jak posąg do żywej osoby. To, że jest podobieństwo, to nie znaczy, że to jest to samo, tylko właśnie, że jest pewne podobieństwo. Natomiast dla tych państwa, którzy lubią literaturę, to na przykład interpretacja uczty Babet, właśnie z perspektywy Ewangelii, bardzo ciekawa, autorstwa biskupa Barona, gdzie on pokazuje, że owa Babet, która wyprawiła kolację dla ludzi, którzy nie byli w stanie ani tego docenić, ani zrozumieć, ani właśnie nawet dostrzec jej kunsztu kulinarnego, ta kolacja stała się czymś, co przemieniało ich wnętrza, co przemieniło ich życie.
1: No taka więc prefiguracja,
2: wiele
1: prawda?
2: Takich odniesień.
1: Tak,
2: to się fachowo jest, nazywa prefiguracja, czyli właśnie no, jakaś zapowiedź, jakieś podobieństwo do Chrystusa. I to w tym biskup Baron jest świetny, ale tym razem Zaproszenie do modlitwy to jest taka książka, która jest elementarzem, moglibyśmy powiedzieć, życia duchowego.
1: Bardzo pięknym, prostym, ciekawym, wielowątkowym, ale zacznijmy może od tego, czy ta zacytowana na początku przez niego teza, że modlą się niewierzący, to jest taka, nie wiem, ciekawa figura retoryczna, czy też zdaniem ojca jest coś na rzeczy?
2: A to trzeba zapytać niewierzących. Tu akurat nie jestem najlepszym respondentem, ale powiem pani, że kiedy się interesowałem filozofią, to natrafiłem na takie sformułowanie, tylko teraz nie pamiętam u kogo, chyba u Tillicha, że każdy z nas odnosi się do absolutnego ty. Że to jest coś, co charakteryzuje w ogóle człowieka. Że człowiek jakoś intuicyjnie przeczuwa, że ten świat nie zamyka się tylko do tych trzech wymiarów, ewentualnie czterech, jeśli weźmiemy czas pod uwagę, i że jednak nagrobek to chyba nie jest koniec i że nad tym wszystkim powinien się znajdować ktoś. No i właśnie nawet jeżeli nie nazywamy go Bogiem, tylko losem, wszechświatem, energią, czymkolwiek innym, no to jednak ta intuicja, że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy, że jest jakaś duchowa podszewka tego świata, towarzyszy no, chyba każdemu człowiekowi. I teraz, no, kiedy odnosimy się do tej właśnie mocy, osoby, wszechświata, no to tak naprawdę się modlimy. I to myślę, że w doświadczeniu trudu albo wdzięczności jest najłatwiej dostrzec, że no niekiedy się słyszy, że jestem wdzięczny światu albo wdzięczny losowi, czyli tak naprawdę komu. Czy też właśnie wtedy, kiedy dotyka nas trud, cierpienie i czy to w buncie, czy w skardze zwracamy się do niebios, ktokolwiek tam się znajduje na nasz parszywy los, no to wówczas też się modlimy. To też jest zwrócenie się do no właśnie tego absolutnego ty. Zresztą, kiedy przyglądam się współczesnej kulturze, to widzę wielkie zainteresowanie duchowością. To jest duchowość niereligijna, taka wyabstrahowana od religii, no ale ona właśnie zdaje się potwierdzać tę tezę, że każdy z nas szuka jakiegoś absolutnego ty, do którego mógłby się odnieść. A z pewnością każdy z nas może odnaleźć w sobie sam ten duchowy rys, to, że nie wystarcza mi to, co immanentne, jak to się fachowo mówi, czyli to, co właśnie materialne, co tymczasowe, co dostępne zmysłom, a szukamy czegoś transcendentnego, czyli tego, co przekracza rzeczywistość materialną.
1: Co jest najlepszym obrazem modlitwy według biskupa Barona? Bo to jest coś takiego, co mnie bardzo poruszyło. Taki prosty obraz, no właśnie, ta rozmowa dwojga przyjaciół. Wejdźmy w ten świat trochę.
2: Wejdźmy w ten świat. Wie pani, że ja nie bardzo lubię streszczać książki na antenie.
1: Zawsze ja
2: mówię,
1: wiem.
2: Niech państwo sami zobaczą, tak, państwo sami przeczytają.
1: Ale żeby zobaczyć, jak pięknie przeprowadza, jaka to jest prostota wywodu i równocześnie coś takiego, co no, jest bardzo przekonywujące właśnie. To nie jest
2: no
1: najeżona
2: tak,
1: książka.
2: Początku.
1: No właśnie.
2: No nie. On na samym początku o tym pisze. Bodajże chyba w drugim rozdziale, jeśli mnie nie zawodzi pamięć. I tam z pamięci przywołując, zwraca uwagę na to, że kiedy rozmawia dwóch przyjaciół, potrzeba po pierwsze czasu, po drugie uczciwość, wrażliwości, słuchania z uwagą, tej uważności współcześnie lubianej i tak zauważonej wreszcie.
1: Tak.
2: Potrzeba też, jeżeli dobrze pamiętam, milczenia?
1: Tak, milczenie. I to właśnie... jest właśnie dla mnie to. To jest niesamowite z tym milczeniem. Bo my po prostu dzisiaj, nasza kultura jest taka rozedrgana i taka, no my czekamy, mówimy, to od razu ma być odzew, tak? A tutaj właśnie nauczmy się milczeć, nie? To wyzwanie.
2: No tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my, znaczy ciekawe, może oczywiste, że my te relacje, jakie mamy w świecie, przekładamy jeden do jednego na Boga. I skoro nauczyliśmy się, że zamówiony produkt przychodzi do nas następnego dnia albo za dwa dni, to tego samego oczekujemy od Boga. Skoro nauczyliśmy się, że na nasze reklamacje producent odpowiada szybko i najczęściej życzliwie, no to tego samego oczekujemy od Boga. I tak dalej, i tak dalej. No, kłopot polega na tym, że nie mamy dwóch umysłów ani dwóch serc, to znaczy tym samym sercem i tym samym umysłem zwracamy się do Boga, którym to sercem i umysłem zwracamy się do ludzi i do samych siebie. I naturalnie te odniesienia, które mamy do innych, będziemy mieli do Boga. I to zarówno w tym, co dobre, jak i w tym, co przykre. No bo przecież, jeśli ktoś na przykład doświadczył krzywdy, niesprawiedliwości, czy to od najbliższych, czy to po prostu od ludzi, no to jego stosunek do świata się zmienia. Jest bardziej podejrzliwy, bardziej uważny, czy taki właśnie wycofany, bardziej krytyczny. No i siłą rzeczy do Boga będzie miał ten sam stosunek. Więc ta rozmowa przyjaciół, ona, do której pani nawiązuje i o której pisze biskup Baron na samym początku, no ona jest takim ustawieniem modlitwy w perspektywie życzliwości. Że jednak właśnie przychodzę do kogoś, czy staję wobec kogoś, kto jest przyjacielem przy moim ja i przy moim ciele, czyli stoi po mojej stronie, jest kimś, kto jest mi życzliwy i teraz muszę zrzucić z siebie różnego rodzaju pancerze i zbroje, żeby tę życzliwość przyjąć. A milczenie, którą panią tak poruszyło, no myślę, że akurat tego nie pamiętam, czy biskup Baron to pisze w swojej książce, ale na pewno są takie ślady tej myśli, no, że modlitwa ostatecznie jest działaniem Boga. On pisze o tym, że Bóg się modli w nas, ale w ogóle jest czasem, w którym nie tyle nasza aktywność jest tak bardzo ważna, co przyjmowanie Bożej aktywności. I milczenie jest tego takim warunkiem sine qua non. Ono musi zaistnieć, żeby Pan Bóg miał miejsce coś do nas powiedzieć, żebyśmy mogli Go usłyszeć, żebyśmy mogli przyjąć to, co On dla nas przygotował. Modlitwa nie jest tylko takim obowiązkiem odklepywania kolejnych przepisanych formuł, tylko jest czasem, który daje Bogu na to, żeby On działał we mnie.
1: Modlitwa występuje właściwie w innych religiach, także w wielu religiach. Czy w chrześcijaństwie jest ona czymś wyjątkowym? W jaki sposób? W jakim sensie jest czymś wyjątkowym? Zdaniem ojca. Zdaniem też biskupa Barona.
2: Biskup Baron, który... Tak. No tak. Biskup Baron, który bardzo tak... właśnie powiedziałem, że to jest elementarz. On zaczyna od takich rozdziałów, w których takie pisze rzeczy zupełnie podstawowe, no właśnie jak chociażby ta rozmowa przyjaciół, czy czym się charakteryzuje modlitwa chrześcijańska. A potem też bardzo tak... sympatycznie i życzliwie, jak dobry nauczyciel, przeprowadza nas przez różne formy modlitwy, które możemy znać, czy o których na pewno słyszeliśmy. Ta modlitwa chrześcijańska według niego jest przede wszystkim uważnym słuchaniem tego, co Trójca Święta, co Ojciec, Syn i Duch Święty ma nam do powiedzenia. I to jest zawsze osobowa relacja. My co prawda nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest Trójca Święta, możemy powiedzieć o tym kilka słów, ale ostatecznie nasz umysł tego nie ogarnia. Natomiast z każdą z osób w Trójcy Świętej możemy mieć osobną więź, osobową więź, czyli właśnie możemy poznawać charakter Ojca, Syna i Ducha Świętego i się zbliżać do nich i się z nimi starać zaprzyjaźnić, a przede wszystkim słuchać tego, co oni mają nam do powiedzenia.
1: Jak działa modlitwa? Czy możemy to w jakiś sposób... właśnie tak sprawczo zobaczyć? No bo są, mówi się często, są modlitwy, które są niewysłuchane. Dlaczego?
2: No tak, tak, modlitwy są niewysłuchane. Ja myślę, że jest ich więcej niż tych wysłuchanych niestety. To jest coś, co pewnie nie każdy chrześcijanin przyzna, ale nawet patrząc na swój własny życiorys, no to mogę powiedzieć, do czasu, kiedy modliłem się różne rzeczy, proporcja nie zawsze była taka, jaką bym sobie zamierzył, prawda? Że tych niewysłuchanych jednak często było więcej niż tych wysłuchanych. Bo w modlitwie no jednak nie chodzi o interes. I modlitwa to nie jest, jeżeli to jest rozmowa przyjaciół, to znaczy, że to nie jest rozmowa handlarzy. To nie jest rozmowa dwóch ludzi, którzy chcą zrobić interes, jeden od drugiego chce coś uzyskać i najlepiej jak za najniższą cenę. Tylko jest rozmowa przyjaciół. Dlatego, zresztą biskup Baron o tym pisze, że kiedy mówimy o modlitwie, to zazwyczaj myślimy o modlitwie prośby. I modlitwie prośby poświęca sporo uwagi w tej książce. No bo to jest to, co nam najbardziej się z modlitwą kojarzy. Zresztą, jak on też zauważa, modlitwa Ojcze Nasz to 7 wezwań, z których 4
1: prosimy.
2: Są prośbami.
1: Dokładnie.
2: Tak. Więc naturalnie my się po prostu zwracamy do Boga, dlatego że czegoś od Niego potrzebujemy. Natomiast jeśli sobie będziemy tak uporczywie powtarzać, to jest rozmowa przyjaciół, no to wtedy o co chodzi w rozmowie przyjaciół? No chodzi o poznanie, chodzi o zbliżenie się, o spędzenie czasu, o bliskość, o obecność. Chodzi o to, żeby faktycznie przyjaźń się wzmacniała, rosła i żeby dopuszczać siebie nawzajem coraz bardziej do swojego życia. Coraz bardziej się drugiej osobie powierzać, coraz bardziej z nią dzielić życie. I rzeczywista modlitwa ta, do której ta książka ma nas jakoś zaprowadzić, no ona tym właśnie jest. Coraz głębszym zaznajomieniem się, przyjaźnieniem się z Bogiem i dopuszczaniem Go do swojego świata. Także moja prośba staje się tylko jednym ze sposobów na to, żeby sprawy dla mnie ważne stały się udziałem Pana Boga. Żeby były tą domeną, w której Bóg również rządzi, również działa.
1: Biskup Baron mówi bardzo tak uczciwie, żeby być uczciwym w czasie modlitwy, tak? Żeby modlić się z wiarą, ale też podkreśla o tym i mówi o tym przebaczeniu, żeby nie chować właśnie urazów i pielęgnować różnych resentymentów. No to jest dosyć takie, wydaje się, trudne, bo jeżeli traktujemy modlitwę w sposób taki mechanistyczny, to nie wiem, czy myślimy o tym właśnie całym entourażu, że nie wiem, powinniśmy przebaczyć temu i temu, no bo to wtedy może się tak staniemy takimi, nie wiem, idealnymi aniołami, nie? Nie wiem, czy ktoś z nas często zwraca uwagę na to, że przystępując do modlitwy, ja muszę się tak przygotować właśnie.
2: No, to wszystko zależy od tego, czy my chcemy się odmawiać modlitwy, czy chcemy się modlić. Bo jeżeli chodzi o to, żebyśmy odmawiali modlitwy, mówili pacierz rano i wieczorem, co zresztą jest bardzo właściwą i polecaną praktyką, to wtedy możemy to robić, tak jak pani wspomniała, mechanistycznie. Możemy po prostu odmówić modlitwy i odfajkować ten obowiązek. Natomiast jeżeli chcemy się rzeczywiście modlić, to znaczy, znowu wracam do tej rozmowy przyjaciół, zaprzyjaźnić się z Bogiem, no to zakładamy, że jak w każdej więzi pomiędzy przyjaciółmi, to będzie mnie modyfikować. To ja nie będę taki sam, bo tak jak to jest w przyjaźni pomiędzy ludźmi, działanie mojego przyjaciela, jego słowa, to do czego mnie wciąga, zaprasza, co z nim dzielę, to kształtuje mój wewnętrzny i zewnętrzny świat. Podobnie jest z Bogiem. Jeśli chcę się z Nim zaprzyjaźnić, no to będzie mnie zmieniać. I teraz w tym kluczu, myśląc o modlitwie, to ona przestaje być obowiązkiem, a zaczyna być przywilejem, że oto ja mam szansę poznać Boga i do Niego stać się podobnym w Jego właśnie charakterze, w Jego osobowości. To jest to, co jest zadaniem modlitwy takim ostatecznym. No i w ramach tego właśnie stawania się do Boga podobnym i przyjmowania Go takim, jakim On jest, no to niestety, ale z mojego serca musi wypłynąć to wszystko, co uniemożliwia Bogu zajęcie w Nim miejsca. No i biskup Baron pisze o psalmach, między innymi, i to jest jeden z tych najgenialniejszych wzorców modlitwy, bo jeśli państwo odważycie się poczytać Księgę Psalmów z Pisma Świętego, to się okaże, że tam jest masa emocji.
1: Złorzeczące bardzo często, psalmy tak zwane,
2: no, nie? Złorzeczące, mój ulubiony 109, to polecam. No. Kiedyś go poleciłem komuś, kto przeżywał wielką złość i nie wiedział, co z nim zrobić. Na drugą osobę poleciłem lekturę psalmu 109 jako remedium na ten stan, a ta osoba wróciła do mnie i powiedziała, no aż tak zezłoszczona nie jestem. Więc naprawdę psalmy są pełne takiej krwistej emocjonalności. Nie tylko, bo są też pełne radości, a czasem żałoby i smutku. No tam jest cała gama tych doświadczeń, które są doświadczeniami ludzi, są naszymi doświadczeniami i one też pozwalają nam te doświadczenia przed Bogiem odsłonić, o nich opowiedzieć. I zresztą, jeżeli mielibyśmy się kierować Pismem Świętym w naszej modlitwie, tutaj znowu biskup Baron pisze o lekcji Divina i o modlitwie Pismem Świętym jako takich formach, które można użyć w modlitwie, no to wtedy zobaczymy, że Pismo Święte naprawdę jest pełne życiowych takich doświadczeń, opowieści, które dotyczą no, i dramatów, i wielkich radości. I że możemy w nich w Piśmie Świętym odnaleźć takie historie, które no, są naszymi historiami. A zatem, jeżeli to jest opowieść o Bogu, który działa wśród ludzi, Pismo Święte, no to ja w swoim życiu piszę jego kontynuację. Dalej ta historia się toczy i ona właśnie się toczy w modlitwie, kiedy odsłaniam to, co mam w sercu. I ja bym o tym nie chciał myśleć w taki sposób, że to jest zadanie do zrobienia, że o to, jak mam się pomodlić, to najpierw muszę przebaczyć. Tylko potraktowałbym to jako sposób na to, żeby właśnie dojść do przebaczenia. Czy do spełnienia tych wytycznych, ideałów, nie wiem, wyzwań, że oto ktoś mnie skrzywdził, ja przychodzę najpierw do Boga i się żalę. I opowiadam mu o tym, jak mnie to boli, i co się stało, i dlaczego mnie to boli, i czego bym chciał. I w ogóle też opowiadam mu o tym, że najchętniej to bym tego człowieka udusił gołymi rękoma, albo zrobił mu coś innego. Opowiadam mu o tym, bo on i tak to widzi. To jest w moim sercu. I dopóki tego nie wyleję przed nim, dopóki tego nie odsłonię, to on nie może nic z tym zrobić.
1: A żeby,
2: on tego nie może zmienić.
1: A żeby to się stało, no to musi być to, o czym biskup Baron pisze też, osobista więź z Chrystusem, tak? Wtedy, jeżeli jest ta osobista więź z Bogiem, no to możemy wchodzić w ten świat modlitwy, a doskonałym przyczynkiem do tego jest książka biskupa Roberta Barona, wydana przez wydawnictwo W Drodze. Nieduża książeczka, dobrze się czyta. Zaproszenie do modlitwy. Polecam serdecznie, rekomenduję. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl. To były książki z duszą, a jej gościem był także ojciec Tomasz Grabowski, dyrektor wydawnictwa W Drodze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Dziękuję.

Jan Stępień, miło mi powitać Państwa. Marmur to metamorficzna skała, powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Jest jednym z najtwardszych kamieni wśród skał krystalicznych. Ma dużą wytrzymałość na zgniecenie, ale mniejszą odporność na warunki atmosferyczne. To sprawia, że częściej stosuje się go do dekoracji wnętrz budynków niż na zewnątrz. Marmur dębnicki, zwany czarnym marmurem, pochodzi z kamieniołomu z miejscowości Dębnik, dziś to gmina Krzeszowice, i wykorzystywany był zwłaszcza w XVII i XVIII wieku jako materiał okładzinowy i zdobniczy. Stosowano go głównie w barokowych kościołach, a wykonywano z niego portale, ołtarze i posadzki. Ale to nie jedyna odmiana marmuru, którą możemy dziś spotkać w Krakowie i Małopolsce. Geolog dr Jan Urban z Polskiej Akademii Nauk zaprosi na radiowy spacer krakowskim marmurowym szlakiem. A wjedzie on nie tylko poprzez miejsca historyczne, jak na przykład katedra na Wawelu, ale także i współczesne obiekty, na przykład Nowochódzkie Centrum Kultury. W Krakowie na Placu Mariackim, po prawej stronie wejścia do kościoła Świętej Barbary, na zewnętrznej ścianie świątyni umieszczone są dwa epitafia. Zmarłego w 1566 roku Jerzego Pipana oraz jego żony Anny z Guldensternów. Kim był Jerzy Pipan? To protoplasta rodu krakowskich aptekarzy, którzy bywali także rajcami miejskimi. O Jerzym Pipanie starszym oraz o jego zmarłym w 1648 roku wnuku, także Jerzym, rektorze Uniwersytetu w Padwie, opowie profesor Janusz Skalski z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam.

0: Radio Kraków.
1: Doktor Jan Urban, geolog z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Teraz już rzadko spotykane, ale było takie powiedzenie: zimny jak marmur. No bo marmur to symbol chłodu i trwałości, szlachetności, no i przede wszystkim luksusu. Ale tak z geologicznego punktu widzenia, czym są naprawdę marmury?
2: Mamy dwie definicje marmuru: budowlaną i powszechnie rozumianą i definicję petrograficzną. W definicji budowlanej marmur to jest przede wszystkim skała dekoracyjna, która się błyszczy, czyli przyjmuje polar. Musi być ładna. Poza tym musi to być skała bloczna, czyli musimy móc uzyskać ze złoża blok, który potem potniemy na płyty albo zamienimy rzeźbiarsko na jakiś element architektoniczny, może na rzeźbę. No i trzecią cechą marmuru jest to, że to musi być skała węglanowa. I to trzeba wyjaśnić. Węglanowa dlatego, że skały węglanowe, tak jak wapień zmetamorfizowany czy dolomit, to skały o odpowiedniej twardości, żeby się dały ładnie polerować i żeby były dość wytrzymałe, a jednocześnie wystarczająco miękkie, żeby można było je polerować i ciąć przy pomocy na przykład piasku czy żelaznych, stalowych pił.
1: Gdy wchodzimy do gmachów reprezentacyjnych, banków, instytucji państwowych, uczelni, no to tam mamy i posadzki, i balustrady, i portale, kolumny, parapety. Czy to wszystko jest marmur?
2: Nie zawsze. Mamy także posadzki granitowe, gneisowe czy sienitowe. Mamy też w nowych budynkach sztuczne materiały, którymi się nie będziemy zajmować. Mnie one specjalnie nie interesują, wręcz mnie troszkę gorszą. Natomiast te najładniejsze, najbardziej dekoracyjne, błyszczące, to są zwykle marmury. I to jest ich podstawową cechą.
1: A gdzie marmury możemy zobaczyć w Krakowie, te prawdziwe marmury?
2: Zanim przejdę do omawiania marmurów w Krakowie, chciałbym wspomnieć postać pana profesora Jacka Reichla z Akademii Górniczo-Hutniczej, który zmarł niestety przedwcześnie w 2020 roku i który zajmował się kamieniami w Krakowie, badał marmury i piaskowce w budynkach krakowskich.
1: I wydał specjalną książkę.
2: Napisał piękną książkę Kamienny Kraków, która jest białym krukiem. Ja jestem szczęśliwy, że mam tą książkę. I jest jeszcze drugi zespół autorski, który się zajmuje kamieniami w Krakowie. To są profesor Jan Bromowicz oraz dr Janusz Magiera, także z AGH, ale oni się zajmują kamieniami w budowlach średniowiecznych, czyli raczej nie marmurami, bo marmury zaczęto stosować w Krakowie powszechnie podczas renesansu, a zwłaszcza podczas baroku.
1: To skoro już wiemy, kto opisywał marmury, to w jaki sposób możemy podziwiać marmury, spacerując, zwiedzając kościoły krakowskie, muzea krakowskie?
2: Kiedy pójdziemy do muzeów krakowskich, będziemy je odwiedzać, kościoły krakowskie, to proszę zwrócić uwagę na kamienne tablice na ścianach, czarne, albo czarne bądź czarno-białe posadzki. Ten czarny element to jest marmur dębnicki, pochodzący z miejscowości Dębnik koło Krakowa.
1: Nie z krakowskich Dębnik, tylko z miejscowości Dębnik.
2: Z miejscowości Dębnik, nieco na północ od Krzeszowic, czyli 25 km na zachód od Krakowa. Tam do złoża czarnego wapienia dewońskiego, który po obrobieniu jest właśnie marmurem dębnickim i powszechnie jest w Krakowie stosowany. W posadzkach czarny marmur jest przekładany często płytkami białego wapienia jurajskiego i wtedy robi piękną mozaikową posadzkę. Bardzo dużo czarnego marmuru dębnickiego jest w katedrze wawelskiej. Na przykład w pierwszym portalu głównym, to jest ten portal zbudowany z marmuru dębnickiego, ale także w ołtarzach, czarnych ołtarzach katedry wawelskiej jest dużo tego marmuru. W kościele mariackim jest dużo tego marmuru. Bardzo piękny ołtarz i ołtarze boczne są również w Tyńcu. Tam w kościele tynieckim jest jeszcze zastosowany inny marmur podkrakowski, małopolski, to jest tak zwana różanka czatkowicka. Bardzo małe, nieduże zwykle, bo niestety nie uda się uzyskać z nich dużych płyt. Takie białe, biało-żółte, biało-różowe płytki marmurowe powsadzane pomiędzy czarne elementy marmuru dębnickiego.
1: Podsumujmy, jakie kolory może mieć marmur?
2: Czarny to jest marmur dębnicki. Biały wapień jurajski, który też możemy w tym wypadku nazwać marmurem. No i taki biało-różowy to jest różanka czatkowicka, ale zdecydowanie bardziej barwne są marmury świętokrzyskie. Ja jako badacz marmurów świętokrzyskich spotykam bardzo dużo tych marmurów właśnie w muzeach i w kościołach krakowskich. Te marmury mają bardzo różne barwy, od prawie czarnych, ciemnobrązowych, poprzez szaro-liliowe, upszczone białymi plamami, które są szczątkami zwierząt. To są muszle bardzo często. I żyłami, pięknymi, białymi bądź różowymi żyłami kalcytowymi. I mamy takich odmian wiele. One zwykle mają nazwy od miejscowości, więc mamy marmur bolechowicki, marmur szewski z Szewc, marmur chęciński, barwinek z osiedla Barwinek pod Kielcami. Ale mamy dwa wyjątki tutaj. Mamy marmur nazwany Zygmuntówką. To jest nazwa od tego, że ten marmur został zastosowany jako pierwsza kolumna Zygmunta w XVII wieku.
1: Ta warszawska kolumna.
2: Tak. Obecny cokół kolumny Zygmunta jest budowany z innej skały, natomiast ten stary, trochę zwietrzały, jest tam niedaleko od tego miejsca zdeponowany. I to jest bardzo piękny marmur. Powiedzmy sobie, można by go porównać do salcesonu, bo to jest lepieniec. Ma plamy różnego koloru. Brązowe, szare, ciemnobrązowe, które są na tle różowym, czerwonym albo śnieżno-białym. Więc to daje piękny efekt. I drugi taki bardzo ciekawy marmur świętokrzyski to jest różanka zalejowska. Podobna troszeczkę do poczołtowieckiej, zresztą tej samej genezy, bo to są żyłowe formy występowania kalcytu permskiego, czyli mającego tak 300 milionów lat mniej więcej. I ona też ma takie różowo-białe, pstrokate barwy.
1: To na koniec poproszę o wskazówkę. Ktoś, kto chciałby przejść po Krakowie i zobaczyć te marmury, to w które punkty by pan odesłał?
2: Polecam Muzea Krakowskie, na przykład główny gmach Muzeum Narodowego. Jak wejdziemy do tego głównego gmachu, to posadzki są zbudowane z marmuru typu Szewce i Bolechowice. A więc możemy na brązowym, plamistym tle zobaczyć białe fragmenty muszli małży bądź ślimaków, białe bądź różowe, śnieżno-białe bądź różowe żyły kalcytowe. Natomiast nieco wyżej w schodach możemy zobaczyć wapień zwany Morawicą, pochodzący z miejscowości Morawice na południe od Kielc, który jest w kolorze jasno-beżowym, jasno-brązowym, ale w nim można zobaczyć amonity. Bardzo piękną Zygmuntówkę możemy zobaczyć w kolumnach bocznego ołtarza w kościele Dominikanów w Krakowie. W tym kościele zresztą są także marmury typu Bolechowice, czyli wapienie dewońskie. Ale ostatnio byliśmy z wnukiem w Nowochódzkim Centrum Kultury.
1: O, to współczesny obiekt.
2: Tak, bo te marmury były eksploatowane praktycznie do początków XXI wieku. Niestety w tej chwili ich eksploatacja prawie zamarła, aczkolwiek są rzemieślnicy, które te marmury dalej wykorzystują. Natomiast w Nowochódzkim Centrum Kultury możemy zobaczyć w posadzkach, w schodach, ale także w ścianach bocznych przepiękną Zygmuntówkę, ten taki kamienny salceson, a w posadzkach wapienie morawickie z amonitami i wapienie bolechowickie ze śladami, z odbiciami białych muszli, ślimaków i małży.
1: Ciekawe, tyle razy bywam w Nowochódzkim Centrum Kultury i nie zwróciłem na to uwagi.
2: No i jeszcze właśnie w związku z tym chciałam jedną ciekawostkę powiedzieć. Otóż miałem taki sezon, kiedy wykładałem geologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i w zajęcia z paleontologii, część tych zajęć przeprowadzaliśmy w ten sposób, że wychodziliśmy ze studentami na korytarz i oglądaliśmy posadzki, bo tam właśnie posadzka jest zrobiona z marmuru świętokrzyskich, gdzie widać pięknie przecięcie muszli ślimaków, małży i na to przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę, dlatego przyszedłem tutaj do pana redaktora, żeby powiedzieć, patrzcie ludzie na posadzki, na kolumny, spróbujcie zauważyć w nich świat sprzed 300 milionów lat.
1: Patrzmy na posadzki, żeby się nie poślizgnąć, ale patrzmy też okiem badawczym, penetrującym. Doktor Jan Urban, geolog z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Kraków.

0: Radio Kraków.
1: Profesor Janusz Skalski, znawca historii medycyny, autor książki Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku I Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
2: Dzień dobry panu redaktorowi.
1: Którą postać dzisiaj pan przedstawi słuchaczom?
2: Proponowałem ród Pipanów, bardzo zasłużony ród aptekarzy krakowskich. Aptekarze, lekarze, farmaceuci, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, rzeczywiście bardzo mądrzy ludzie i bardzo zasłużeni dla Krakowa, także fundatorzy wielu obiektów i sakralnych, i także użyteczności publicznej. Zasłużyli się bardzo dobrze dla tego miasta.
1: Kto był protoplastą rodu?
2: Jerzy Pipan, pochodzący prawdopodobnie z czeskiej ziemi, z Czech. On był pierwszym aptekarzem. Założył aptekę u wylotu ulicy Grodzkiej w Krakowie pod Złotą Głową. Na ulicy Grodzkiej możemy łatwo znaleźć to miejsce. Natomiast w tej aptece cały ród Pipanów później pracował. Kilka pokoleń aptekarzy. To, co warto wspomnieć, ten bardzo zasłużony protoplasta rodu Pipanów w naszym królewskim mieście zasłużył sobie tak bardzo, że na frontonie kościoła Świętej Barbary, jeżeli byśmy poszli na plac Świętej Barbary tuż za kościołem mariackim i przyjrzeli się na fronton tuż obok wejścia głównego do kościółka Świętej Barbary, po prawej stronie znajduje się bardzo piękne, niezbyt dużej wielkości, ale takie epitafium z płaskorzeźbą Jerzego Pipana, Georgius Pipan, który zmarł w 1566 roku, i tuż obok, po prawej stronie od tego, znajduje się drugie epitafium jego małżonki, Anny z Guldensternów.
1: Zmarła wcześniej, w 1541 roku. Jerzy Pipan pozostawił swoich następców. Zapoczątkował ród aptekarzy medyków.
2: Było ich wielu i to kilka pokoleń, ale wnuk Jerzego Pipana, wnuk, zasłużył sobie na szczególne podkreślenie. Też Jerzy, też Georgius Pipanus, ten z kolei, który bardzo dobrze wykształcił się w Uniwersytecie Padeskim, pobrał nauki w najlepszym uniwersytecie. Później przez brać akademicką, społeczność akademicką tego słynnego uniwersytetu, w wieku zaledwie 25 czy 26 lat został wybrany rektorem, artistarum. Rektorem
1: został
2: uniwersytetu.
1: Wybrany. To było został uznanie wybrany. Środowiska.
2: To bardzo ważna informacja. Przecież niewielu mamy takich wielkich uczonych, wielkich w tym wypadku lekarzy. Przecież Józef Struś, z którego jesteśmy bardzo dumni za jego fantastyczne prace na temat tętna, on był prorektorem Uniwersytetu Padewskiego około 60 lat wcześniej, ale był także Jan Zamoyski, który kupił sobie to stanowisko rektora Uniwersytetu Padewskiego. Przepłacił. A Jerzy Pipan został wybrany za zasługi przez społeczność akademicką uniwersytetu. Był wtedy bardzo młodym człowiekiem, a zatem musiał być kimś naprawdę wybitnym. To wielka postać w polskiej nauce. Niestety zapomniana, niestety nie pamiętamy o tym. Jeżeli będziemy na placu Świętej Barbary i popatrzymy na twarz jego dziadka, niestety nie dysponujemy w tej chwili podobizną jego wnuka, ale był prawdopodobnie bardzo podobny. No to pamiętajmy o tym, że mieliśmy w naszej historii także wielkich lekarzy, którzy zyskali sławę międzynarodową.
1: Jerzy Pipan, ten, o którym pan mówi, zmarł w roku 1648. Łatwo zapamiętać, bo to jest koniec wojny 30-letniej, ale także był posiadaczem Karniowic.
2: I w Karniowicach ufundował kaplicę. Tam jest pamiątka po Pipanie i tam znajduje się też jego epitafium. Odwiedzając Karniowice, warto też przypomnieć o tym wielkim polskim uczonym, profesorze Uniwersytetu Padewskiego. A tu wspomnę, że artistarum, wymieniłem tą nazwę. Uniwersytet Padewski nie miał jednolitej struktury. On był podzielony. Miał kolegium artistarum albo universitas artistarum i drugą część kolegium juristarum, które to kolegium nauczało prawa i różnych dziedzin prawa. Natomiast artistarum to przecież sztuki wyzwolone. To najważniejszy trzon Uniwersytetu Padewskiego w czasach renesansu, kiedy Uniwersytet Padewski rozwijał się fantastycznie i wtedy, kiedy było w tym uniwersytecie najwięcej mądrych głów, wielkich uczonych, uczonych w skali światowej, najważniejszych. I wtedy, w tym czasie, kiedy tak wielu było wielkich, nasz krakowski lekarz, uczony, był rektorem.
1: O Jerzych Pipanach, zasłużonych medykach, aptekarzach krakowskich, dziadku zmarłym w 1566 roku i wnuku zmarłym w 1648, rozmawiałem z profesorem Januszem Skalskim z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze.

0: Radio Kraków.
1: Dziś to wszystko. Audycję zrealizował Michał Karoń, a przygotował i przedstawił Jan Stępień. Do usłyszenia.

0: pracują na Nobla.
1: Przed mikrofonem Ewa Szkurłat, a przed Państwem magazyn naukowy Pracują na Nobla. Nauka obywatelska to forma współpracy zawodowych naukowców z wolontariuszami przy realizacji projektów badawczych. Polega na zaangażowaniu entuzjastów w zbieranie danych, analizę czy wybór metod, co znacznie demokratyzuje naukę i zwiększa zaangażowanie społeczne. Słyszeliśmy o projektach naukowych, w których obywatele liczyli gatunki roślin, ptaków czy motyli. Dziś opowiem o projekcie, który włącza społeczeństwo w pomiary promieniowania jonizującego. Projekt CITISTRA realizuje Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

0: Dane zebrane przez obywateli mogą uzupełniać rządowe systemy monitorowania poziomu promieniowania jonizującego. Projekt CityStra nawiązuje do inicjatywy obywatelskiej powstałej w Japonii po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku. Przerodziła się ona w globalną organizację non-profit Safecast, powiedziała profesor Renata Kierepko z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
1: W całej nauce obywatele mogą pomagać. Jest specjalna dziedzina, która się nazywa nauki obywatelskie, która jest poświęcona temu, żeby nawiązać współpracę pomiędzy ekspertami a przedstawicielami społeczeństwa, którzy nie są specjalistami w danej dziedzinie.
2: Przyzwyczailiśmy się, że obywatele mogą na przykład pomagać liczyć ptaki, mogą pomagać przy inwentaryzacji gatunków, ale jak mogą pomóc podczas zmierzenia poziomu promieniowania?
1: Mogą pomóc tym, że będą współuczestniczyć w pewnych procedurach pomiarowych. A więc my im przekażemy informacje, nauczymy im, damy im pewne umiejętności, damy im sprzęt, a oni z tym sprzętem wyruszą w teren i będą według przekazanych przez nas informacji wykonywać pomiary promieniowania jonizującego. Ja się tu będę upierać, żeby mówić o promieniowaniu jonizującym, dlatego że dla ludzi, wielu ludzi promieniowanie może być podczerwone, promieniowanie świetlne. Chodzi o to, żeby uszczegółowić ten zakres, którym ja się zajmuję.
2: Czy możemy podać definicję tych wszystkich rodzajów promieniowań, żebyśmy uniknęli pomyłek?
1: Promieniowanie jonizujące to promieniowanie, które w wyniku oddziaływania może usunąć elektron z powłoki atomu. I takim promieniowaniem jest na przykład promieniowanie rentgenowskie. Jest promieniowanie, które wysyłają atomy, które ulegają przemianom naturalnie w środowisku lub są wytworzone sztucznie.
2: Skąd wziął się pomysł na uruchomienie takiego projektu naukowo-obywatelskiego?
1: To jest zdecydowanie program naukowy, chociaż łączy wiele aspektów. Pomysł na taki projekt, a nie inny, powstał w konsekwencji pewnych doświadczeń, które czerpaliśmy ze zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Tutaj chciałabym się odwołać do takiego zdarzenia, do awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Wtedy społeczeństwo japońskie wykazało nieufność do danych, które przekazywał rząd japoński. I w związku z tym powstała taka oddolna inicjatywa. Stwórzmy detektory, którymi może się posługiwać przedstawiciel społeczeństwa, niespecjalista, które będą nas informować o stanie faktycznym tego, co istnieje w środowisku, jak wygląda poziom promieniowania jonizującego. No i powstał ten pomysł, zaistniał w Japonii. On się później rozprzestrzenił na cały świat. Okres pandemii też pokazał, że ważne jest, żeby pewne elementy z takich projektów zaistniały w Europie, dlatego że niektórych komponentów, to okres pandemii pokazał, że niektórych rzeczy nie możemy w danym momencie ściągnąć natychmiast z innej części świata. Czesi, naukowcy z Instytutu SURO, zaproponowali budowę europejskiego detektora, bazując oczywiście na tym, co stworzyli Japończycy. I tak powstał detektor Czechrad. No i później, jak już powstał detektor, to pojawił się, to było, powiedziałabym, natychmiastowy pomysł o tym, żeby powstała CityStra, czyli żeby powstała taka sieć, która działa w trzech krajach, w Czechach, Słowacji, na Słowacji i w Polsce.
2: Skąd się wzięła ta nieufność do wyników badań oficjalnych państwowych urzędów?
1: Pomimo tego, że dzieli nas sporo tysięcy kilometrów, to wszystkie społeczeństwa reagują dokładnie tak samo. Polskie społeczeństwo zareagowałoby dokładnie tak samo, gdyby coś się zdarzyło i też pojawiłaby się nieufność. Myślę, że to jest taka naturalna cecha, może związana z tym, że te informacje spływają w konkretnym czasie. One nie są dostępne od tak, od już. One muszą być sprawdzone, zweryfikowane. Zresztą w naszej sieci też muszą być sprawdzone i zweryfikowane. Dopiero wtedy podane. A więc to, że czekamy na te wyniki, prawda? I wtedy, kiedy się coś dzieje, ten czas płynie trochę szybciej. I chcielibyśmy już teraz, a nie za jakiś czas i w innym miejscu, nie w miejscu, w którym my się akurat znajdujemy. Ta potrzeba posiadania informacji, czy w ogóle informacji na temat tego, co się dzieje tu i teraz, jest, myślę, że była wtedy tam w Japonii szaloną wartością. Biorąc pod uwagę zachowania, jesteśmy bardzo podobni do tamtego społeczeństwa, albo ono jest do nas podobne i jesteśmy ludźmi i reagujemy dokładnie tak samo. Pomimo tego, że dzielą nas i różnice kulturowe, i tradycyjne, i postrzeganie świata, to jednak te instynkty w sytuacjach zagrożenia czy działania są dokładnie takie same.
2: Jak duży jest taki detektor i jak on działa?
1: Jest generalnie wielkości mojej dłoni, czyli ma jakieś kilkanaście, 12, 13 centymetrów długości, 8 centymetrów wysokości, szerokości około 10 centymetrów. Masa nie jest większa niż 0,5 kilograma. Jest to detektor, który jest odporny na wilgoć, na wodę, który możemy przenosić w plecaku, przypięty do spodni, w kurtce, przewozić w samochodach. Więc jest to detektor do pomiarów mobilnych.
2: Czy on automatycznie przesyła dane pomiarowe?
1: Nie. I to też nie jest przypadkowe. Założyliśmy, że nasz projekt, sieć, która powstanie, ma być wiarygodna, rzetelna i odporna na wszelkiego rodzaju ataki czy próbę wpłynięcia na dane pomiarowe. Dlatego użytkownicy detektorów przesyłają dane do Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2: W jaki sposób te dane się zapisują?
1: Dane się zapisują na karcie SD, która się znajduje wewnątrz detektora. Oprócz danych pomiarowych zapisywane jest też koordynaty GPS, godzina oczywiście. Także później, ściągając te dane i przesyłając je nam, jesteśmy w stanie w Krakowie zanalizować je i stworzy na tej podstawie mapy z terenu, który został zmapowany przez użytkowników detektorów.
2: Czy już ktoś używa tych detektorów?
1: Od maja zeszłego roku używanych jest w Polsce 200 detektorów, ponieważ na jeden detektor przypada od 1 do 10 użytkowników. Licząc, że średnio jest ich 5, mamy około, to jest szacunek, będziemy wiedzieć dokładnie w momencie zakończenia projektu, ale tych użytkowników jest około 1000 w Polsce. Przedstawiciele grup zawodowych, takie jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, stacje epidemiologiczno-sanitarne, nadleśnictwa, Wojska Obrony Terytorialnej, pracownicy urzędów gmin.
2: Chodzą gdzieś w konkretne miejsca z tymi detektorami?
1: Cała sieć została tak skonstruowana i ustaliliśmy pewne zasady współpracy. Użytkownicy powinni wykonywać nie mniej niż jeden pomiar miesięcznie, który trwa nie krócej niż 15 minut. Gdzie mogą z nimi się przemieszczać? W każde miejsce, w którym przebywają ludzie. Więc im więcej tego terenu zmapowanego, tym lepiej. Tym lepiej widzimy, jak wygląda Polska z punktu widzenia promieniowania jonizującego.
2: Jakich informacji Państwo oczekują od takich pomiarów? Co mogą obrazować?
1: Obrazują poziom promieniowania jonizującego na terenie Polski. W tej chwili na terenie Polski istnieją stacjonarne sieci pomiarów. One mają dość ograniczone zasięgi, dlatego że takich stacji, na przykład należących do Państwowej Agencji Atomistyki, jest 65 i one są głównie wybudowane czy zlokalizowane na granicy wschodniej, co nie dziwi. Za to cały zachód jest trochę mniej, powiedziałabym, mniej monitorowany. Dlatego też taka mobilna sieć, której uczestnicy są w stanie się przemieszczać i są w stanie na naszą prośbę pójść w konkretne miejsce i zobaczyć, jaki jest stan w danym miejscu, uważamy, że jest super sprawą i super pomysłem. Poza tym przy okazji uczymy naszych użytkowników, gdzie mogą sprawdzać, gdzie są zlokalizowane stacje stacjonarne i żeby porównywać swoje wyniki, które wyświetlają się na wyświetlaczu, z wynikami z najbliższej stacji, zobaczyć, jak wygląda najbliższa okolica. Okolica, w której żyją ci ludzie.
2: Wskutek czego takie promieniowanie jonizujące może się pojawić?
1: Jest od początku istnienia naszego świata. To, które jest weryfikowane przez detektory w ramach projektu CITISTRA, jest promieniowaniem jądrowym, czyli wynikającym z tego, że jądra atomów naturalnie zmieniają się w jądra atomów innego rodzaju. Nie jest to nic nienaturalnego. Tak od zawsze jest. Natomiast ten poziom tego promieniowania jest na tyle niski, że nie wykształciliśmy żadnych dodatkowych zmysłów, żeby móc odbierać to promieniowanie. Dlatego musimy się posłużyć urządzeniami. No i ludzie wymyślili detektory promieniowania jonizującego, które są jak dodatkowy zmysł, jak oko, ręka, ucho, które są czułe na ten, a nie inny rodzaj fali elektromagnetycznej lub cząstki.
2: Mogą przynieść informacje na temat na przykład jakichś niezarejestrowanych awarii jądrowych?
1: W sytuacjach kryzysowych tak, dlatego w samym tytule naszego projektu jest zawarta ta ewentualność zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych lub zdarzeń. Te zdarzenia oczywiście to są zdarzenia wojenne, a wojnę mamy za granicą wschodnią. Gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia niewielkiej odległości, na przykład od granic Polski, i masy powietrza przetransportowałyby te izotopy na teren Polski, to jeśli tylko będzie ich odpowiednio dużo, to faktycznie te detektory to zarejestrują. One są na takie specjalne zdarzenia. Natomiast jeśli doszłoby do rozszczelnienia jakiegoś źródła promieniotwórczego, a jakiś nasz użytkownik znalazłby się blisko, to oczywiście, jeśli źródło tylko emituje odpowiedni rodzaj promieniowania, to oczywiście detektor to zarejestruje. To też ważne z punktu widzenia, to są centra szybkiego reagowania, odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczności na danym terenie, żeby wiedzieć, jacy ludzie zostali przeszkoleni i którzy ludzie mogą wykonywać zgodnie ze wszystkimi procedurami pomiary i wiedzą, jak je zrobić.
2: Projekt trwa już rok. Czy mają Państwo jakieś wstępne wyniki?
1: Projekt trwa od 2024 roku, natomiast w maju zeszłego roku zaczęliśmy dystrybucję detektorów. Mamy już wyniki, one są dostępne na stronie projektu www.citistra.ifj.edu.pl. Można zobaczyć mapy, jakie powstają dzięki danym przesyłanym przez użytkowników włączonych do sieci. Oprócz tego, co miesiąc wysyłamy, staramy się teraz co miesiąc wysyłać naszym użytkownikom, czasami jest to więcej, czasami mniej, miesięczne mapy z ich pomiarów. Czyli każdy miesiąc kalendarzowy opatrzony jest mapą dla danego detektora, ponieważ mamy kontakt ze wszystkimi użytkownikami naszych detektorów, na ich adresy mailowe wysyłamy zestawy map, czyli jak wygląda teren, którym użyli detektorów.
2: Czy przez ten czas wydarzyło się coś niepokojącego?
1: Mieliśmy możliwość zarejestrowania przypadków, w którym używane były źródła promieniotwórcze, zgodnie z regułami, z zasadami, natomiast ten fakt został odkryty przez naszych użytkowników. Po kontakcie z instytucją, w której dochodziło do użycia tych źródeł, dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście istnieje tam taka praktyka i ona jest związana z prześwietlaniem spawów. Do tych celów używa się właśnie źródeł promieniotwórczych i nasi użytkownicy wykryli, że coś takiego ma miejsce. To znaczy zauważyliśmy różnicę pomiędzy tym, co było nieco dalej od tego miejsca, z tym, co było zarejestrowane przez detektor w danym miejscu.
2: Do kiedy ten projekt będzie trwał?
1: Projekt zakończy się w styczniu 2027 roku, natomiast współpracę z naszymi użytkownikami zakończymy w listopadzie tego roku. Projekt trochę przerósł nasze oczekiwania, to znaczy on się bardzo ładnie rozwija, bardzo ładnie funkcjonuje, wymaga od nas szalonej pracy, dlatego że przygotowanie całego materiału, który wysyłamy, zajmuje jednorazowo, oszacowałam to dzisiaj rano, 108 godzin i one muszą być bardzo mocno ze sobą skorelowane. Pracuje na tym 5 osób, ale właśnie słabym punktem jest to, że nie została wymyślona jego przyszłość przed jego zaczęciem. Natomiast myśmy już w zeszłym roku, na samym początku, w lutym, zauważyli, że projekt byłby idealny dla miejsc, w których będą zlokalizowane przyszłe elektrownie jądrowe. Tak się dzieje, że jeśli powstają tego typu sieci, nie związane z promieniowaniem jonizującym, ale sieci obywatelskie w ramach jakichś projektów, one przestają istnieć wraz z końcem projektu. My byśmy chcieli uniknąć tego, mając już pewien zasób wyników, czym możemy się pochwalić. Przygotowujemy portfolio, które będziemy przedstawiać konkretnym instytucjom, mówiąc, jak projekt może zadziałać, co możemy zaoferować. Chodzi o to, żeby te umiejętności, które są, one nie zniknęły, żeby detektory nie wyjechały z powrotem do Czech, żebyśmy mogli skorzystać z tego. Przy okazji nauka zyska, będziemy mieć świetnej rozdzielczości mapy poziomu promieniowania jonizującego w Polsce. Natomiast jeśli nie zabezpieczymy teraz tej strony finansowej i nie znajdziemy źródeł finansowania na przyszłe lata, to Po projekcie zostaną oczywiście wyniki, ale szkoda jest nam umiejętności, które już posiadają ludzie, a detektory wrócą do Czech. Chcielibyśmy i próbujemy zadbać o to, żeby projekt miał przyszłość. Wiemy o podpisanej umowie pomiędzy Państwową Agencją Atomistyki a wojskiem. Pojawił się taki news w mediach. Myślę, że też moglibyśmy zaoferować nasze usługi właśnie w tej kwestii. Współpracujemy teraz z Wojskami Obrony Terytorialnej. Przyjeżdżamy i szkolimy dodatkowo ludzi, a więc jesteśmy też przydatni im, bo w ich rozpisce zajęć znajduje się taki szczegół, w którym jest promieniowanie jonizujące i jeśli nas tylko proszą o to, to oczywiście jedziemy i pomagamy. Projekt to sytuacja win-win, to znaczy my dostajemy dane, a za to przekazujemy też wiedzę, udostępniamy materiały, wyjaśniamy, konsultujemy, próbujemy zorganizować pracę tak, żeby żaden użytkownik nie czuł się osamotniony, czy moment, w którym coś się dzieje z detektorem, że będzie miał jakieś poczucie winy, dyskomfortu, raczej staramy się być bardzo otwarci i prosić o wszelkie informacje, jeśli się coś dzieje i my wtedy działamy, próbujemy naprawić sytuację.
2: Czy inne kraje również rozwijają takie sieci?
1: Tak, takie sieci są rozwijane również w innych krajach. Ostatnio prześledziliśmy sieci, w zasadzie prześledziliśmy, ja mówię liśmy, a tak naprawdę zrobił to członek mojego zespołu, czyli dr Anna Mrozik, więc myśmy usiekli tego bohuna. Prześledziła, jak wyglądają te sieci. Tych sieci wcale nie ma dużo w Europie i tak jak mówię, one są bardzo często ograniczone czasem. Taką najbardziej globalną siecią to jest sieć SafeCast, która powstała jako pokłosie awarii w Fukushimie i teraz działa na całym świecie. W ramach tej sieci powstała też taka interaktywna mapa. Można zajrzeć na stronę www.safecast.org i zobaczyć, że Polska jest białą plamą. I właśnie informacje i dane z naszego projektu wejdą na te mapy. A więc każdy, kto wykonywał pomiar, będzie mógł prześledzić na tej mapie, znaleźć swoje nazwisko, że wykonał pomiar, że przeszedł tą drogą albo przejechał tą drogą, będzie mógł to sprawdzić, będzie mógł też zobaczyć, jak wygląda sytuacja na terenie objętym projektem CityStra w Polsce.
0: Mówiła profesor Renata Kierepko z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Projekt CityStra jest realizowany w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Słowacji.

0: Dzisiejszy program poświęcony jest nauce obywatelskiej, a więc nie sposób nie przypomnieć, że powstaje nowa baza danych Atlasu Płazów i Gadów Polski. Każda osoba zainteresowana tymi zwierzętami może w łatwy sposób zgłaszać własne obserwacje za pomocą formularza internetowego. Można go znaleźć na stronie Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W akcję może się włączyć każdy. Przesyłane dane mogą dotyczyć skrzeku, kijanek oraz dorosłych osobników. Wszystkie potwierdzone informacje dotyczące obserwacji płazów i gadów będą na bieżąco przetwarzane i obrazowane w formie map rozmieszczenia poszczególnych gatunków. Dzięki nim naukowcy będą mogli przeanalizować przyczyny zanikania płazów oraz opracować plany ich ochrony.
1: Takie rechotanie jest, no. Ale to nie przeszkadza.
2: Mają taki zielony kolor, też taki jakby brązowy. I są takie malutkie.
3: Takie fajne, glutowe. Mają takie fajne oczka, są takie zielone, taką fajną
2: formę. I takie miłe.
3: Te języki mają takie szuperowe, takie długie.
4: Zbieramy dane na temat płazów i gadów z całej Polski. Interesują nas gatunki zarówno te takie ściśle chronione, jak i takie, które wydają się bardziej pospolite. Również martwe osobniki. Dane zbieramy bezterminowo.
5: Jakie informacje znajdują się w tym formularzu? Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
4: Formularz jest bardzo prosty. Najważniejsze dla nas jest podanie miejsca obserwacji. Można wpisać tam albo takie od razu koordynaty, jeśli się ma dane na ten temat, a jeśli się nie ma tych danych, można wybrać miejsce od razu z mapy, która tam jest zamieszczona.
6: No, jedna już sucha. Niektóre są mokre, suche to już na wymarciu. No, skaczą.
0: Jak powiedziała dr Małgorzata Łaciak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, ważne są obserwacje wszystkich gatunków, nie tylko tych rzadkich i objętych ścisłą ochroną. Formularze zgłoszeń płazów i gadów znajdą Państwo na stronie Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Tą informacją kończę magazyn naukowy Pracują na Nobla. Za uwagę dziękuję. Ewa Szkurłat. Do usłyszenia.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Paulina Bisztyga, otwieramy kufer z piosenkami w Radio Kraków i słuchamy artystek, artystów krajów basenu Morza Śródziemnego i utworów głównie lat 60., 70. Dzisiaj będzie też troszkę 80. i mocne motywy słoneczne, bo cieszmy się majóweczką. Na początek Marii, słońce, ty, które przybywasz z daleka, ty, które dobrze znasz sekret kwiatów, powiedz mi, czy miłość uprawiać będzie swój ogród w moim sercu. A przed nami Alain Barrière i też zaśpiewa o bardzo słonecznych momentach. A potem taką perełeczkę znalazłam. Znacie Państwo tę piosenkę, ponieważ duo Inter było tylko jednym z wielu wykonawców. A normalnie w oryginale śpiewał i grał ją zespół Four Seasons. To jest rok 67. Błagam cię, podaj swoją kochającą dłoń skarbie. Jestem ciekawa, jak Państwu się w wersji hiszpańskiej podoba. Ja uważam, że wersja jest urocza, chociaż zdecydowanie z mniejszym pazurem zaśpiewana niż oryginał.

Słuchacie Państwo Radia Kraków i kolejny motyw słoneczny. Nicoletta zaśpiewa o Fio Maravia. Twój ojciec był słońcem, muzyka i ty jesteście podobni. No a potem to już jest słońce samo w sobie, czyli El Pasador. Tutaj będzie dużo damba, damba, dam i słowa kocham też będzie troszkę. No i myślę, że Państwo się uśmiechniecie.

Słuchacie Państwo Radia Kraków. Daniel Magal zaśpiewa oczywiście piosenkę miłosną. Twoje włosy były czarne. Tak pełne miłości, widziałem jak tańczysz, ale no niestety objął cię inny i inny cię pocałował. No i dramat gotowy, a potem będzie Matia Bazar i czuję cię. Muzyka zaledwie dźwięczy, ale ja cię po prostu czuję. Tutaj się jeszcze pojawią płatki orchidei.

Słuchacie Państwo Radia Kraków. Salvatore Adamo zaśpiewa taką historię, która zaczęła się od kilku miłosnych słów, a potem przemieniła się w szaleństwo. No i też ten utwór opowiada o takiej wdzięczności za piękne chwile, niezapomniane. A potem wiedziałam, że ten dzień nastąpi i że ta piosenka zabrzmi w Radiu Kraków. Czyli szczęściem jest trzymać się za ręce, idąc daleko. Szczęściem jest twoje niewinne spojrzenie wśród tłumu. Jestem bardzo ciekawa, czy państwo już kojarzycie, jaka to piosenka. Mogę tylko dla podpowiedzi zaznaczyć, że śpiewał ją i wypromował duet Romina Power i Albano.

Słuchacie Państwo Radia Kraków. No i wraca nasz wspaniały uśmiech. Ukochana moja, kochanie moje, Amada mi, amore mio. Więc tutaj chyba nie trzeba nic więcej dodawać. Oczywiście El Pasador. A potem Kalimba de Luna i Tony Esposito. Znowu motyw słoneczny. Bo w kraju słońca ludzie wiedzą, jak się bawić.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, a ja już się pożegnam. Sandro Sitio to jest taki odpowiednik Michała Bajora dla mnie. Czas i los bezlitośnie mnie dręczyły, ale idę dalej, nie dając się złamać, bo płacz i błagania są bezużyteczne. Trzeba po prostu wierzyć, że wszystko minie. A potem kolejna piosenka pana Sandro, już tym razem łagodniejszym głosem. I tutaj będzie opowieść o tym, że z tego pulsującego takiego czegoś nieokreślonego w twoim spojrzeniu wyczuwam, że muszę cierpieć z powodu sytuacji, która zmieniła mój rozum. Chyba to jest jakiś po prostu obłęd miłosny. A ja Państwu życzę pięknego dnia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nazywam się Paulina Bisztyga. Mówię do usłyszenia, ale oczywiście zawsze zachęcam do pozostania z Radiem Kraków koniecznie. Dziękuję.

Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM. Radio Kraków.

0: Radio Kraków.
1: Dzień dobry, jest szósta.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
1: Na które zaprasza Joanna Prębska.
2: Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. Powołał radę, która ma ją opracować. Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego. Coraz więcej przypadków choroby brudnych rąk, czyli żółtaczki pokarmowej. A wiadomości zaczynamy od informacji dla kierowców. W Starym Wiśniczu w powiecie bocheńskim zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest pod opieką ratowników medycznych. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. W rocznicę uchwalenia

0: dbać o interes polityczny Karola Nawrockiego.
1: Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać. I trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
0: Skład nowej rady też budzi wątpliwości koalicji rządzącej. Weszli do niej Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabano, Barbara Piwnik i Józef Zych.
2: Radio Kraków, wiadomości.
0: Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w Polsce. Zostało mu wręczone w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Poczobut, który w białoruskiej kolonii karnej spędził 5 lat, mówi, że nawet w niewoli nie był osamotniony, bo zawsze czuł, że może na kogoś liczyć.
3: Zważając na to, że byłem poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są ludzie, są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną.
0: Andrzej Poczobut, dziennikarz i więzień polityczny, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, od aresztowania w 2021 roku stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów 28 kwietnia. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Obecny wzrost zakażeń jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową. Dotyczy osób w różnym wieku, dzieci, kobiet i mężczyzn. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski zaznacza, że zakazić się można wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia.
4: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej, a więc właściwie każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa i niestety praktycznie chorują wszyscy, którzy spożyli taką potrawę, więc tu mamy poważne wyzwanie.
0: Profilaktyką są szczepienia, ale ponieważ nie są obowiązkowe, nie w każdej aptece można się przeciwko wirusowi zapaleniu wątroby typu A zaszczepić. Na koniec sport i skrajne nastroje dwóch małopolskich drużyn. Piłkarze Wisły Kraków wygrali w pierwszej lidze w Rzeszowie ze Stalą 2-1 i są już jedną nogą w Ekstraklasie. Do przerwy Biała Gwiazda przegrywała 0-1, ale w drugiej połowie dwie bramki zdobył Federico Duarte i ceny na 3 punkty przyjechały do Krakowa.
5: Przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać. Mówiliśmy o tym cały tydzień w zespole, wewnątrz. Pierwsza połowa była trochę niemrawa w naszym wykonaniu. Natomiast po straconej bramce, po przerwie, bardzo dobra reakcja zespołu. Cieszę się, że po wielu remisach przełamaliśmy tą serię, że wygraliśmy mecz. Zrobiliśmy bardzo duży krok do tego, żeby awansować.
0: Wiśle wystarczy teraz remis w kolejnym piątkowym meczu z Chrobrym Głogów, by przy Reymonta świętować już pewny awans. Tymczasem Brukbet Termalika Nieciecza żegna się z Ekstraklasą. Podopieczni trenera Marcina Brosza w meczu ostatniej szansy ponieśli klęskę. Przegrali na wyjeździe z GKS-em Katowice 1-5 i mają 10 punktów straty do miejsca gwarantującego utrzymanie. W 3 ostatnich meczach do zdobycia jest natomiast maksymalnie 9 punktów. Nie ma więc szans na pozostanie w elicie. W innym meczu Ekstraklasy Krakowia zremisowała także na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 0-0. Pasy wciąż walczą o utrzymanie.
6: Niebo bezchmurne, poranek słoneczny, choć niezbyt ciepły. Teraz w Krakowie 6 stopni, 7 i stopni w Tarnowie i Nowym Sączu, w Zakopanem plus 4. Będzie znacznie cieplej. Dzisiaj maksymalnie termometry mają pokazać aż 27 stopni. Sporo słońca, niewiele chmur. Po południu mogą się pojawić, ale deszczu z tych chmur nie będzie i tych chmur też jakoś specjalnie wiele na niebie również nie będzie. Na Podhalu przy podobnej pogodzie chłodniej do plus 23 stopni. Ciśnienie 989 hektopaskali. Sytuację biometrologiczną

0: zaczyna dziś korzystna. Maturzyści, korzystajcie. Sześć minut po godzinie szóstej to zaczynamy poranek z Radiem Kraków. Dzień dobry. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja. Słońce wstało dziś w Krakowie i Małopolsce o 5.11. Zajdzie 3 minuty po godzinie 20. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 31 minut. Za sterami Michał Karoń, program wydaje Marcin Ziobro. Dzień dobry, jeszcze raz mówi Piotr Jędrzejewski. Będziemy razem do 9.00.
1: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

10 minut po godzinie 6 to zaczynamy grę o poranny zestaw wsparcia w dzień, kiedy zaczynają się egzaminy maturalne, a Kraków wraz z Małopolską wraca do pracy po długim weekendzie. Przyda się upominek, o którym będzie głośno. To jest głośnik Bluetooth z radiem i z hasłem muzyka, którą lubisz. Maturzyści, którzy piszą dziś egzamin z języka polskiego, wymagają dziś szczególnego wsparcia, także muzycznego.

0: Kapitan Nemo wyciszał emocje maturzystów, a dziś ponoć matura łatwiejsza, perspektywy kariery niebo lepsze, więc maturzystom doradzamy spokój i absolutny optymizm, a państwa prosimy o wspomnienia, jak udawało się okiełznać nerwy i opanować stres podczas egzaminu maturalnego i innych ważnych i trudnych egzaminów. Bardzo proszę się otworzyć. poranek@radiokraków.pl 12 20 03 333. To otwarcie może zostać nagrodzone. poranek@radiokraków.pl 12 20 03 333.
1: Emocje, które łączą. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Kwadrans po godzinie 6:00. Z przyjemnością przedstawiam Państwu Marcina Koczybę, który powrócił po długim weekendzie i ma dla Państwa informacje o tym, co dzieje się na małopolskich drogach.
1: Dzień dobry, zabrzmiało jak po długiej podróży, ale coś w tym jest. 3,5 godziny wczoraj z Zakopanego do Krakowa.
0: A to nie żaden rekord, prawda? Ale trochę nie. Się jechało.
1: Tak, tak, ale w miłym towarzystwie, więc okej, okay, tak. Ola mi po drodze śpiewała, nawet nie musiałem radia włączać.
0: No to bardzo interesujące.
1: Prawda? Jest. Tak, że było bardzo miło i przyjemnie. W ogóle Zakopane weekend cudowny, przepiękna pogoda i no fajnie było, naprawdę, co tu dużo mówić. Dzisiaj spokojnie, bez wypadków, bez kolizji, dzień zaczyna się pięknie, słonecznie, warunki drogowe znakomite, ale proszę się za bardzo nie rozpędzać. To co, masz jakieś słowo,
0: tak,
1: czy ja wrzucam?
0: Mam, tak, mam, dobrze, mam. Bardzo to proszę. To jest takie okolicznościowe, rzekłbym nawet. To jest łaciński przymiotnik maturus. Co oznaczał w takim razie i co oznacza słowo maturus?
1: Ciekawe, no, czy Państwo wiedzą.
0: Poranek @radiokraków.pl 1220 03 333. Jeśli Państwo od 6 słuchali, to połączą te klocki.
1: Kropki. I tak. Kropki się łączy.
0: Aha, to
1: klocki się układa. Ale w porządku.
0: Nie. A dlaczego by tego nie zmienić?
1: No w sumie można, jak się uprzeć, to właściwie wszystko. No, tylko nie wpychajcie kółka w trójkąt.
0: W tej chwili klocki się łączy też, nie? Bo mają takie wypustki jeden na drugi i w ten sposób łączą się klocki.
1: Tak, to prawda, to w ten sposób można coś zbudować.
0: Ja mówię o tych nowocześniejszych klockach, okay, nie wiem. Tych, na których zostaliśmy wychowani, co
1: drewnianych.
0: To się ustawiało obok siebie jedynie.
1: Tak.
0: Albo jeden na drugi.
1: Tak, no to te wypustki pomagają.
0: No dobrze, drodzy Państwo, koniec tych śmiechów, koniec tych chichów, poranek@radiokraków.pl, poranek@radiokraków.pl i 1220 03 333, co oznacza słowo maturus.
2: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

20 minut po godzinie 6, poniedziałek, 4 maja. Imieniny świętują dzisiaj Antonia, Antonina, Pelagia, Tekla, Teodora, Damian, Michał, Sylwan, Waspezjan i Florian. Patron Krakowa i Polski, rzymski oficer umęczony za wiarę 4 maja 304 roku. Krakowski kościół świętego Floriana powstał na Kleparzu, gdzie w 1184 roku według legendy zatrzymały się woły ciągnące wóz z jego relikwiami. Dziś dzień podopiecznych świętego Floriana, Międzynarodowy Dzień Strażaka, dzień także hutnika, kominiarza, garncarza i piekarza i dzień maturzystów, którym pali się grunt pod nogami. Dla nich fanfary.

0: Fanfary szczególne, niech moc będzie z wami w Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Rocznicę w 1863 roku pod Stokiem polscy powstańcy pokonali siły cara. W 1934 roku założono Polski Związek Inżynierów Budowlanych. W 1990 huta imienia Lenina stała się hutą imienia Tadeusza Sędzimira, a 9 lat wcześniej Polacy obejrzeli po raz pierwszy kultową komedię Stanisława Barei.
1: Ja Szczupak, do wszystkich, zaciągamy sieć, można zaczynać!
0: Miś ma 45 lat i wygląda na to, że wcale się nie starzeje. 4 maja urodzili się m.in. Niccolò Machiavelli, który w traktacie Książę zalecał, aby być zarazem lwem i lisem. Książę Bogusław Radziwiłł, pisarz i krytyk Tadeusz Peiper, krytyk muzyczny Jerzy Waldorf oraz Tadeusz Kwiatkowski. Rówieśnik i przyjaciel Karola Wojtyły, pisarz, satyryk i scenarzysta, m.in. serialu, z którego pochodzi ta kwestia.
2: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem... Ciepło.
0: Ba, gorąco będzie dzisiaj. Jak zwykle przy starcie matur i powrocie do pracy po długim weekendzie. Walusia Kwiczoła w serialu Janosik grał Bogusław Bilewski. Urodziny świętują między innymi dzisiaj aktorka Małgorzata Pieczyńska i Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim. Maturę zdała ponoć śpiewająco w 1979 roku i śpiewa nadal. Pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego.

0: Kampania społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Kampania społeczna.
2: 6:30.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Zaprasza Joanna Porębska.
5: Od dziś znów utrudnienia na Zakopiance. O 9:00 w rejonie węzła Myślenice zamknięty zostanie jeden pas jezdni w kierunku Zakopanego.
6: Ruch na jezdni przeciwnej prowadzącej w kierunku Krakowa pozostanie bez zmian. Taka organizacja ruchu potrwa do czwartku 7 maja do godzin popołudniowych.
5: Mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym czasie drogowcy zlikwidują przejazd techniczny między jezdniami i zamontują bariery energochłonne. Prace mają związek z dobiegającą końca budową węzła Myślenice. Ma on zostać udostępniony kierowcom za kilka tygodni.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty z sześciu satelitów ICEYE, którym będzie dysponowało wojsko. Firma przekaże wojsku zdolności operacyjne dotyczące satelitów obserwacyjnych w połowie maja. Wojskowa konstelacja radarowa Polaris da wojsku nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Wszystkie polskie satelity są wyposażone w autorski radar z technologią, która pozwala satelicie widzieć w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. To była wyjątkowo krótka majówka. Zaledwie 3 dni. Nie było szans poszaleć z dłuższym wyjazdem, a dziś trzeba już wrócić do pracy, jeśli nie wzięło się urlopu.
7: Boli. Tym bardziej, że nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku.
8: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
7: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypad w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
5: Jeśli komuś ciężko, to proszę pomyśleć o maturzystach, którzy już dziś rozpoczynają egzaminy. O 9:00 początek matury z polskiego. Trzymamy kciuki i będziemy maturzystom towarzyszyć dziś przez cały dzień.
9: Czas na sport. Marek Solecki, dzień dobry.
10: Dzień dobry. No skoro dobry, to zacznę od dobrych wiadomości, czyli od pierwszoligowych wyników. Krakowska Wisła Okrogot, piłkarskie ekstraklasy, tak naprawdę matematyczne szanse na to, by mogła zostać jeszcze wyprzedzona, jeśli chodzi o pierwsze 2 miejsca w pierwszoligowej tabeli. Choć mogę już dziś powiedzieć, że na pewno w przyszłym sezonie krakowski zespół zagra w ekstraklasie, awansując z pierwszej ligi. No bo jeżeli Wisła miałaby być wyprzedzona, to przez wieczystą. Wisła wygrała, choć zagrała słabo pierwszą połowę w Rzeszowie, przegrywając 0-1, ale później 2 trafienia Frederico Duarte sprawiły, że to biała gwiazda zainkasowała 3 punkty. Zwycięstwo także wieczystej Kraków w ważnym meczu wyjazdowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 4-1. Tu też zaczęło się źle dla Krakowian, ale później 4 gole zdobyte przez podopiecznych Kazimierza Moskala. Nie rezygnuje z walki o awans Puszcza Niepołomice, która w tej kolejce pokonała Znicz Pruszków 1-0. W tej ścisłej czołówce pierwszoligowej tabeli na drugim miejscu Śląsk Wrocław, który w tej serii spotkań wygrał w Łęcznej z Górnikiem 4-0. Dodam jeszcze, że Chrobry to też drużyna ze ścisłej czołówki, pokonała u siebie GKS Tychy 3-2. Jeśli chodzi o nie najlepsze wiadomości, a wręcz o złe wiadomości, Brukbet Termalika Nieczesza pożegnał się z Ekstraklasą. Zostały jeszcze Słoniom 3 mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale nie ma już wątpliwości, nie ma matematycznych nawet szans po wczorajszej porażce w Katowicach z GKS-em Wysokiej 1-5. Przed spadkiem broni się Krakowia, która bezbramkowo zremisowała w Lubinie z Zagłębiem, choć zespół gospodarzy długo grał w dziesiątkę. Pasy jednak tego nie potrafiły wykorzystać. Krakowia 13 w tabeli, 3 punkty przewagi nad 16 Widzewem, który otwiera strefę spadkową. W tej dolnej trójce oprócz Widzewa i Brukbetu także Arka Gdynia. Na Na czele tabeli Lech Poznań, który ma w tej chwili 6 punktów więcej od wicelidera Górnika Zabrze, ale Zabrzanie mają jeden mecz do rozegrania jeszcze, no bo przecież grali w finale Pucharu Polski, wygrywając z Rakowem Częstochowa 2-0. Brawa dla Zabrzan. A z Częstochowa napłynęła informacja, że trenerem Rakowa nie jest już Łukasz Tomczyk. W drugiej lidze piłkarskiej najwięcej uwagi przy małopolskich kibiców przykuwało spotkanie w Nowym Sączu. Małopolskie derby Sandecja Podhale zakończone bezbramkowym remisem. Obydwa zespoły nadal w strefie barażowej o pierwszą ligę. Hutnik przegrał natomiast u siebie z Wartą Poznań 0-1. Lider Unia Skierniewice miał wolne, bo zainkasował 3 punkty za walkover w meczu z GKS-em Jastrzębie. Pozostając przy piłce, piłkarze Interu Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie wywalczyli po raz 21 w historii tytułu Mistrzów Włoch, wygrywając z Parmą 2-0. Polski pomocnik zaliczył asystę. W Hiszpanii koronacja Barcelony została odłożona, bo wprawdzie Barsa wygrała, m.in. po bramce Roberta Lewandowskiego, ale Real także wczoraj wygrał na wyjeździe ze Espaniolem 2-0. I zespół Barcelony może sobie tytuł zapewnić 10 maja po meczu z Realem Madryt. Jeszcze hokejowa informacja. Reprezentacja Polski w Sosnowcu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A przegrała po zaciętym meczu z Francją po rzutach karnych 2-3. Polacy dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale ostatecznie 2 punkty dla Francuzów, 1 dla nas, ale bardzo cenny punkt dla naszej reprezentacji.

Wracamy do gry o głośną nagrodę. Dziś wracamy do pracy po długim majowym weekendzie. Maturzyści zaczynają egzaminy od języka polskiego. Mamy upominek, o którym już zaczyna się robić głośno. To jest głośnik Bluetooth z radiem i hasłem muzyka, którą lubisz. Przeboje rodziców i dziadków dzisiejszych maturzystów niech dziś dodają ducha młodym.

0: Piosenka Opanuj się z 1982 roku. Rodzice dzisiejszych maturzystów byli bardzo młodzi, kiedy podrygiwali w rytm tego przeboju na koncertach grupy Perfect. Spokojnie, jeszcze 3 tygodnie i znów będziemy mogli na koncertach poszaleć. No my jak my, ale maturzyści i rodzice, bez nerwów już. Na razie prosimy Państwa o wspomnienia, jak udawało się opanować w trudnych chwilach życiowych egzaminów stres właśnie. Sprawdzone metody na opanowanie stresu, mile widziane oczywiście. Pan Alan pisze, w tym roku mija dokładnie 20 lat od mojej matury, więc mogę już mówić o tym, jak starszy człowiek przy ognisku, za moich czasów też był stres. A u mnie to jeszcze łączyło się z egzaminem zawodowym, więc nauki było tyle, że człowiek chwilami nie wiedział, czy jeszcze żyje, czy jest już zeszytem. Było dużo stresu, trochę nieprzespanych nocy i klasyczne wrażenie, że od tego zależą losy świata. A dziś wspominam to z uśmiechem, bo prawda jest taka, że na maturę pracuje się przez całą edukację, nie tylko w maju. Kto przez te lata choć trochę uważał, ten naprawdę ma z czego składać odpowiedzi. Dzisiejszym maturzystom powiedziałbym więc jedno. Spokojnie, oddychajcie, piszcie, nie panikujcie. To nie jest koniec świata, tylko kilka arkuszy papieru, a za jakiś czas też będziecie o tym mówić z uśmiechem i lekkim niedowierzaniem, że aż tyle nerwów było o kilka kartek papieru. Trzymam za was kciuki. Kończy maila pan Alan. Dziękujemy bardzo. Poranek @radiokraków.pl 12 20 03 333. No to czekamy na Państwa wspomnienia i te maturalne, i nie tylko, związane z egzaminami. Jak ten stres opanować? No chyba, że go nie ma.
1: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.

0: Reklama.
1: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
0: Reklama.
2: Za kwadrans będzie godzina 7. Marcin Koczeba o tym, co na drogach.
3: Nadal bez wypadków i bez kolizji warunki drogowe wciąż bardzo dobre, natomiast ruch coraz większy. Mam wrażenie, że niektórzy jeszcze wracają z wyjazdu majowego, weekendowego. Na obwodnicy w stronę Katowic kolejka. S7, dojazd do Krakowa od strony Proszowic, a właściwie to od Kocmyrzowska, a na S7 do Kocmyrzowskiej kolejka, czyli to ten objazd fragmentem obwodnicy Krakowa, która jeszcze całkowicie domknięta nie jest, ale ten odcinek akurat tutaj jest i tam państwo stoją. Na Zakopiance też widać bardzo duży ruch w stronę Krakowa, także proszę uważać, no bo jeśli dojdzie do kolizji, to będziemy mieli zaraz jakiś wielki, wielki zator. No i nasze słowo dzisiaj. Tak?
2: Słowo to łaciński przymiotnik maturus. Co oznacza? I to jest pytanie do państwa.
3: Ale w jednym z maili padło słowo głaskoterapia.
2: Głaskoterapia, tak, bo że to pytamy jest o sposoby pomoc ewentualne na stres. I teraz nie wiem, czy maturzystów, czy rodziców. No i przy jednym, drugim przypadku pewnie się to sprawdza. Głaskoterapia, czyli po prostu głaszczemy koty, psy, to co w domu jest pod ręką, że tak powiem.
3: Co wpadnie w łapy, to do głaskania.
2: Siebie nawzajem też możemy głaskać.
3: Sąsiada, jak nie ma kogo, można poprosić.
2: Na przykład.
3: Pajryśku, pan wpadnie.
2: Bo... listonosza. Byłby zdziwiony.
3: Myślę. W ogóle chodzą jeszcze dzisiaj?
2: Jasne, że tak.
3: Bardziej jeżdżą może. Ale tak czy owak odwiedzają.
2: Poranek małpa radiokraków.pl 12 20 03 333. Zapomniałem przypomnieć możliwość kontaktu i przypomnę jeszcze raz nasze słowo, które nas dziś interesuje. Maturus. Co oznacza?
4: Radio Kraków. W Krynicy 102.1 FM.

0: Dzisiaj matura z języka polskiego, więc teraz coś dla uspokojenia skołatanych nerwów maturzystów, jeśli oczywiście one są skołatane. Pytanie, które stawię na nogi, ale nie z polskiego, tylko z fizyki. Czy nie wyjeżdżając z Polski możemy doświadczyć fatamorgany? Na czym polega to zjawisko i czy fatamorgana to to samo co miraż? Rozmówca Marzeny Florkowskiej był dr Witold Zawadzki z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Wcale nie trzeba się wybierać do Afryki, żeby to bardzo ciekawe zjawisko móc zaobserwować. Fata Morgana, a w zasadzie miraż, ta nazwa Fata Morgana pochodzi od nazwiska wróżki Morgany Le Fay, natomiast nazwa naukowa miraż, no właśnie w taki dzień, kiedy piasek na pustyni jest nagrzany, przed wieczorem już powietrze się troszkę ochłodzi, a piasek jeszcze jest gorący, on, mówiąc tak może potocznym językiem, oddaje to ciepło do powietrza. Zachodzi taka sytuacja, gdzie powietrze to przy piasku, to niżej położone jest cieplejsze, ma wyższą temperaturę niż to powietrze wyżej położone. I wtedy światło ulega zakrzywieniu. Promienie światła biegnące gdzieś tam z nieba ulegają zakrzywieniu. Przypomnijmy, że zazwyczaj światło biegnie po takiej najkrótszej drodze, czyli takiej linii prostej pomiędzy dwoma przysłowiowymi punktami A i B, ale nie zawsze tak jest. No na pewno też wiemy, że jak światło padnie na przykład na powierzchnię wody, to część światła się odbija, a część ulega załamaniu. I właśnie o to załamanie tu chodzi. Gdy światło przechodzi przez warstwy powietrza o różnej temperaturze, czyli też o różnej gęstości, czyli o różnej prędkości propagacji światła, to właśnie ulega takiemu stopniowemu zakrzywianiu promienia światła i wpada nam do oka. I wygląda to w ten sposób, że kierując swój wzrok na piasek, taki właśnie rozgrzany, widzimy coś jakby wodę. Dziwne. No skąd ta woda na pustyni mogłaby się znaleźć? No okazuje się, że tym, co widzimy, to jest po prostu niebo. Światło z niebieskiego nieba, bo jeszcze to jest dzień, to światło z niebieskiego nieba odbija się od właśnie w sposób takiego ciągłego załamania, od tego rozgrzanego powietrza leżącego przy bardzo blisko powierzchni piasku, no i niebo jako niebieskie, wydaje nam się, że to widzimy wodę.
2: Na pustyni widzimy wodę i zawsze się to tłumaczyło tak, że ci spragnieni, długo już idący wędrowcy w karawanie podążający przez pustynię widzą to, czego pragną najbardziej, czyli widzą właśnie oazę, widzą wodę. W Polsce też możemy obserwować to zjawisko?
1: No tak, na pustyni błędowskiej. Taki właśnie efekt mirażu, czyli fatamorgany, właśnie możemy zobaczyć na pustyni błędowskiej oraz czasami na Wyżynie Śląskiej. Ja dodam, że one się dzielą też na dwa rodzaje, miraż dolny i miraż górny, bo ten miraż dolny właśnie, czyli tą wodę, to widzimy pod powierzchnią horyzontu, dlatego że światło wtedy biegnące z nieba odkrzywia się właśnie tak ku górze, natomiast można też zobaczyć czasami inne zjawisko, że statek płynący gdzieś tam do oddali widzimy jakby lewitował w niebie, no bo wtedy światło z tego statku biegnące do góry odkrzywia się w dół, do naszych oczu pada, a nam się wydaje, jakbyśmy ten statek widzieli nad linią horyzontu.
0: No ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj nie doświadczą zjawiska fatamorgany, jak zobaczą arkusze ze swoimi pracami z języka polskiego. O stres pytamy, stres i matury. Pan Paweł pisze, z tym stresem to bez przesady. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Trzeba było iść i napisać. Czy rzeczywiście, jakie są Państwa doświadczenia? Poranek małpa radiokraków.pl 12 20 03 333. Nasz poranny zestaw wsparcia czeka.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiesiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026, Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
2: Jest 7.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Zaprasza Joanna Porębska.
4: Amerykanie wycofują część swoich wojsk z Niemiec. My prowadzimy rozmowy nad zwiększeniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, komentuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest ekstremalnie sucho w lasach. Pożar może wywołać najmniejsza iskra, ostrzegają leśnicy. Rozpoczynają się matury. W tych wiadomościach powiemy, jak radzić sobie ze stresem. Niezależnie od tego, co dzieje się w Niemczech, prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, lecz także nad jego zwiększeniem. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje w ten sposób decyzję Pentagonu o zmniejszeniu o 5 tysięcy

0: Europejskiej jesteśmy w kontakcie. Na razie one nie są na skalę, która by powodowała jakieś drżenie w nas, ale oczywiście niestety wojna na Bliskim Wschodzie opóźnia dostawy również do Polski.
1: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, które od zakończenia II wojny światowej stanowią filar amerykańskiej polityki obronnej, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy. Może tak się stać tylko w wypadku, gdy sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, że decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO.
2: Radio Kraków Wiadomości.
1: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach całej Polski, także w Małopolsce. Ściółka leśna ma wilgotność poniżej 12%, czyli tyle co kartka papieru. Pożar może wywołać najmniejsza iskra, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr. Takie warunki tworzą niebezpieczną pogodę pożarową, stwarzającą duże zagrożenie na terenach leśnych.
1: Wczoraj po południu strażacy walczyli z pożarem lasu w rejonie Płazówki w Witowie. Ogień pojawił się w trudno dostępnym terenie na zboczu góry. W weekend doszło również do pożaru na zboczach Babiej Góry po słowackiej stronie. Od dziś na północy Polski ma zacząć padać deszcz, ale nie będą to opady, które znacząco wpłyną na poprawę sytuacji hydrologicznej. W Małopolsce w rejonie Krakowa, w zlewni Rudawy, Prądnika oraz Wisły od ujścia Skawiny panuje susza hydrologiczna. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób. Wśród nich blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. I bez wątpienia dla wielu z nich matura to źródło stresu. Jest wiele metod na radzenie sobie z tym stresem, mówi psycholog Katarzyna Gorgoń.
4: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
1: Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9. Tarnowski informator miejski znów pojawił się w skrzynkach pocztowych mieszkańców. Tym razem są w nim informacje o tym, dlaczego warto płacić podatki w Tarnowie, po co magistratowi większe udziały w tarnowskich wodociągach oraz o pracach nad nową aplikacją. Gazetka miała się już nie pojawiać. Zapowiadały to władze Tarnowa na początku kadencji. Argumentowały to wówczas koniecznością ograniczenia wydatków. Co w takim razie się zmieniło? O tym Kuba Sajdak.
5: Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny argumentuje, że dzięki tej gazetce urzędnicy mogą dotrzeć do osób, które nie korzystają z internetu lub czerpią wiedzę tylko ze źródeł drukowanych.
6: Widać tę potrzebę informowania o pewnych działaniach, o pewnych zamierzeniach, więc nienachalnie będziemy starali się z taką informacją do mieszkańców docierać.
5: Radny Mirosław Biedroń uważa jednak, że gazetka to niepotrzebny wydatek w obecnej sytuacji finansowej miasta, które ma prawie 500 000 długu.
7: Słyszymy ciągle o brakujących pieniądzach dla szkół, dla sportu. Biorąc pod uwagę, że są inne skuteczne źródła dotarcia z informacją, no to wydawanie pieniędzy nie wydaje się zasadne.
5: Za wydanie najnowszej broszury miasto Tarnów zapłaciło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jakub Sajdak, Radio Kraków.
1: I jeszcze ekoprognoza. O poranku prawie w całej Małopolsce oddycha się dobrze. Zanieczyszczenia powietrza mocno przekraczają normę jedynie w Libiążu. Lekkie przekroczenia stacje pomiarowe pokazują z kolei w Krakowie i Spytkowicach koło Wadowic.
8: Dzisiaj bardzo piękny i ciepły dzień, sporo słońca i gorące, 27 stopni tyle maksymalnie wskażą termometry, niebo niemal bez chmur i słońca nam nie zabraknie. Na Podhalu przy podobnej pogodzie nieco chłodniej do plus 22 stopni. Ciśnienie 989 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna dzisiaj korzystna. Sześć minut po godzinie siódmej, druga godzina poranka z Radiem Kraków rozpoczęta, a mamy poniedziałek w kalendarzu.

0: kalendarzu, 4 dzień maja. Solenizanci nie zapominamy: Antonia, Antonina, Pelagia, Tekla, Teodora, Damian, Michał, Sylwan, Waspezjan i Florian. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego.
1: Radio Kraków w Krynicy 102.1 FM.

10 minut po godzinie 7 trwa gra o dzisiejszą nagrodę dnia. To jest głośnik Bluetooth z Radiem FM z hasłem Muzyka, którą lubisz. Dodajemy dziś ducha amaturzystom fragmentami przebojów sprzed lat. Głos zabierze teraz dzisiejsza jubilatka Beata Kozidrak i przypomnij, że spokój jest najważniejszy.

0: Także dla rodziców dzisiejszych maturzystów spokój jest najważniejszy. Wypada wesprzeć ich pociechy, ich samych, a my pytamy państwa, jak państwo wspominają stres i egzaminy te maturalne i inne, jak sobie państwo radzili z okiełznaniem nerwów i opanowaniem stresu. Poranek @radiokraków.pl 12 20 03 333, numer telefonu, adres mailowy oczywiście do wykorzystania. Nasz głośnik Bluetooth z radiem czeka na państwa.
1: Radio Kraków w Tarnowie 101 FM.

0: kwadrans po godzinie 7:00, to sprawdzamy, jak sytuacja na drogach. Marcin Koczyba.
1: Ja już wróciłem, ale jak się okazuje, nie wszyscy wrócili z Zakopanego i ruch na Zakopiance bardzo duży. Przypominamy przy okazji, że o 9:00 kolejna zmiana w Myślenicach, kolejna zmiana ruchu w związku z przebudową tego miejsca, więc jeśli Państwo przez Myślenice będą jechali po 9:00, to jakieś tam mogą pojawić się kolejne utrudnienia. Na obwodnicy Krakowa w stronę Katowic sznurek samochodów, za węzłem Południe i potem tak do Stopnia Wodnego. Na autostradzie A4 w rejonie Targowiska bardzo mocno zwalniamy w stronę Krakowa, a na 94 to ci, którzy omijają autostradę A4, niestety też przystaną w Łapczycy. Nie jest to może jakiś wielki korek, ale już widać, że ruch wyraźnie większy. Poza tym na S7 do Kocmyrzowskiej, Kocmyrzowska w stronę centrum, aleja 29 listopada, 94 z obydwu stron Krakowa. Tak się ten dzień zaczyna. Na szczęście bez poważniejszych wypadków.
0: Interesuje nas dzisiaj łaciński przymiotnik maturus, co on znaczy, ale pan Krzysztof podaje bardzo ciekawą analizę samego słowa matura. Aha. Wywodzi się z kultury zbieracko-łowieckiej. Było związane z polowaniem natury wśród natury. Tur był duży i nie taki łatwy do upolowania. Wymagało to sprytu, odwagi, szczęścia i czegoś tam jeszcze. Mieć tura oznaczało, że ktoś ma już te wszystkie cechy i że się turom nie kłaniał. Spokojnego dnia, szczególnie tym, co piszą.
1: No, a jeśli komuś się powiodło, to były turbulencje.
0: Tak jest. Panie Krzysztofie, dziękuję za tę analizę słowa matura. Rzeczywiście piękna. Coś w tym jest. Mhm. Kultura zbieracko-łowiecka cały czas z nami jest. Maturus, przymiotnik łaciński, nas interesuje, co oznacza poranek @radiokraków.pl 12 20 03 333.
2: Radio Kraków.
0: Jak co roku o tej porze możemy wygłosić tę sentencję. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W całym kraju rozpoczynają się matury, o czym Państwo już wiedzą, od 6:00. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób w całej Polsce. Niejednemu pewnie towarzyszyć będzie stres, chyba że to pokolenie, które przystępuje do matury, już się nie stresuje. Psycholog Stanisław Bobula. Dzień dobry, panie Stanisławie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pamięta pan swoją maturę?
3: O, tak, to jest takie doświadczenie, którego nie da się zapomnieć.
0: To czego nie zrobiłby pan wtedy, gdyby posiadał pan wiedzę, którą ma teraz?
3: Na pewno nie stresowałbym się nadmiernie, ponieważ tak, jest to najważniejszy egzamin do tej pory, ale jeden z wielu, który przed nami, i matura to nie jest koniec, tylko początek. No i jeżeli coś pójdzie nie tak, zawsze można poprawić.
0: A czy jest różnica pokoleniowa w podejściu do matury? Myślę o pana pokoleniu, moim pokoleniu, a tym, które przystępuje teraz do matury. Czy my możemy jakieś takie wnioski wyciągnąć? Czy oni się stresują?
3: Tak, każdy się stresuje, bo wszyscy mamy bardzo podobne układy nerwowe. Jedne osoby się stresują bardziej, inne mniej. To już zależy od funkcji, można powiedzieć, osobniczej. Ale dzisiejsza młodzież może ma też troszeczkę większą świadomość, czy samoświadomość. No, ma do dyspozycji ogromną wiedzę, która jest zgromadzona w internecie. I w związku z tym może to troszeczkę im pomóc w tym, żeby podejść do matury ciutkę spokojniej.
0: To czego nie doradzi chat GPT, a co może doradzić z fatalnym skutkiem?
3: Ja myślę, że skorzystanie z czata GPT zaraz przed maturą wcale nie jest takie złe, chociaż ja akurat za samym czatem GPT nie przepadam, ale na pewno dobre przygotowanie się do egzaminu w ostatniej chwili i odpowiednie zachowanie w trakcie egzaminu zwiększa po prostu prawdopodobieństwo sukcesu.
0: Czego rodzice, bo przejdźmy do nich, bo oni też się pewnie stresują i to mocno, pewnie niejednokrotnie bardziej niż sami maturzyści, nie powinni robić w ten poranek przed maturą, dzisiaj, przed językiem polskim?
3: Ja myślę, że przede wszystkim nie mówić nie bój się, bo to jest sformułowanie, które dla mózgu znaczy trzeba uciekać, jest zagrożenie. Lepiej powiedzieć po prostu jestem z tobą, można powiedzieć wierzę w ciebie, wiem, widzę ile czasu poświęciłeś, o ile oczywiście tak jest faktycznie i się przygotowywałeś. Więc jestem tutaj, w razie czego damy radę spokojnie. To nie jest koniec świata, tylko dopiero początek.
0: Raczej unikać takiego sformułowania, no wiesz, za moich czasów to dopiero była matura, teraz to nic.
3: Znaczy, ja dokładnie mam odwrotne wrażenie, że za moich czasów ta matura była dużo mniej ważna, bo zdawały się egzaminy na studia, byliśmy zdecydowanie bardziej spokojniejsi. Dzisiaj od tej matury w sumie zależy całkiem sporo, ale tak jak powiedziałem, można ją w kawałkach poprawiać, więc jeżeli komuś by jakiś przedmiot nie wyszedł, to spokojnie, świat się nie kończy.
0: Nic nie pamiętam w głowie kołacze. Czy istnieją skuteczne sposoby jakiejś autoperswazji, autoterapii, nazwijmy to w ten sposób?
3: Znaczy, przede wszystkim warto pamiętać, że w sytuacji stresu nasz mózg, a dokładnie ciało migdałowate, może zablokować dostęp do zgromadzonych informacji w korze przedczołowej. Co to znaczy? Że powinniśmy na przykład w sytuacji bardzo dużego stresu zacząć wolno oddychać, skupić się na oddechu, tak żeby najlepiej wydech był dłuższy niż oddech, po to, żeby odblokować tą wiedzę, która jest zgromadzona w tej korze przedczołowej. Więc skuteczne oddychanie może nam naprawdę pomóc w trakcie egzaminu, uspokoić układ nerwowy i przywrócić pełnię działania mózgu.
0: Uwagi na sam czas egzaminu to już dla tych, którzy właśnie wychodzą i zmierzają w stronę sal maturalnych. Przeczytać pytania uważnie, tak? Postarać się je zrozumieć, ułożyć w głowie plan działania?
3: Tak, ja bym zaproponował przeczytać cały arkusz bardzo uważnie, rozplanować sobie, które zadania wykonuję najpierw, i tutaj strategia niskich owoców jest najlepsza, to znaczy najpierw rozwiązuję te, które są prostsze. Sukces zawsze obniża stres, jednocześnie proste zadania, które mam dobrze opanowane, przygotują nas lepiej na rozwiązanie tych trudniejszych. Mogę sobie jeszcze dodatkowo, jeżeli dla kogoś to jest dobra strategia, po prostu rozplanować, ile mam czasu mniej więcej na każde zadanie. Znowu można rozplanować czas na te łatwiejsze i czas na te trudniejsze. To od razu powinno nam obniżyć poziom stresu i absolutnie kluczowe, każde zadanie, każde polecenie czytamy po kilka razy, zwracając uwagę, że tam nie ma partykuły przeczącej nie, która może kompletnie odwrócić znaczenie danego polecenia. A na samym końcu, jak odpowiadamy, to warto logicznie się zastanowić, czy ta odpowiedź ma sens. Czy na pewno, jeżeli na przykład instalacja gazowa w samochodzie zwróci się po 20 latach, czy ktoś by ją naprawdę instalował, czy nie. Jeżeli odpowiedź nie ma logicznego sensu, to znaczy, że być może gdzieś w jakimś zadaniu zrobiliśmy błąd.
0: To tak na koniec, jak najlepiej się relaksować po tym dzisiejszym i kolejnych egzaminach?
3: Przede wszystkim spędzić czas z bliskimi, można z kimś porozmawiać, no i przede wszystkim ruch, aktywność fizyczna. Natomiast to, czego absolutnie pod żadnym pozorem nie zalecam, to jest alkohol. On tylko i wyłącznie może nam zepsuć przygotowanie do kolejnego dnia i obniżyć poziom wykonania na kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
0: Czyli jak świętować to na końcu?
3: Jeżeli świętować to na końcu, ale mimo wszystko środki psychoaktywne najlepiej zostawić na boku i skupić się na tym, co jest dla nas dobre w przyszłości, a nie tym na tym, co nas truje i powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu.
0: Psycholog Stanisław Bobula, dziękuję za te garść rad i dobrego dnia życzę.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia.
2: Radio Kraków w Rabce 87,6 FM.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
2: 7:30.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: I Joanna Porębska.
4: Apele i prośby mieszkańców przyniosły efekt. Na ulicę Krakowa wraca linia autobusowa numer 137. Autobusy pojadą jednak zmienioną trasą od Krowodrzy Górki do osiedla Gotyk na Prądniku Białym.
5: W momencie, jak ona będzie wyjeżdżała z Krowodrzy Górki, no to będzie obsługiwała takie przystanki jak Szpital Jana Pawła II, Mackiewicza, Imbramowska, Opolska Estakada, Dobrego Pasterza, Księdza Mejera, Banacha, no i pętla na osiedlu Gotyk.
4: Jak dodaje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, w dni powszednie autobusy będą kursować co pół godziny, a w weekendy i święta co 50 minut.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Zrobiło się ciepło i na tatrzańskich szlakach pojawiło się nie tylko sporo turystów, ale także żmije, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. Żmije są na razie ospałe i powolne, co zwiększa ryzyko przypadkowego nadepnięcia. Żmija zakowata to jedyny jadowity gatunek węża występujący w Polsce. Jak podkreślają przyrodnicy, jej jad może być niebezpieczny. Jednak tragiczne wypadki należą do rzadkości. Zwierzę to atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, najczęściej gdy zostanie przypadkowo nadepnięte lub zaskoczone w miejscu bez możliwości ucieczki. Jeśli ma taką możliwość, unika człowieka i schodzi mu z drogi. Andrychów kupi 22 nowe autobusy na rzepak, a dokładnie paliwo HVO, czyli odnawialny, syntetyczny olej napędowy produkowany z odpadów, takich jak zużyte oleje spożywcze i tłuszcze zwierzęce. To ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego diesla. Autobusy mają wyjechać na drogi na początku przyszłego roku. Miasto dostało na ich zakup 17,5 miliona złotych z unijnych funduszy. Z własnej kasy dołożyło nieco ponad 3 miliony.
2: Sport i Marek Solecki.
6: Raz jeszcze zaczynamy od dobrych wieści, czyli od zwycięstwa krakowskiej Wisły w wyjazdowym spotkaniu w Rzeszowie ze Stalą 2-1, co sprawia, że Wisła ma na wyciągnięcie ręki awans do piłkarskiej ekstraklasy. Wisła wygrała, choć w pierwszej połowie zagrała słabo, przyznaje trener Białej Gwiazdy Mariusz Job.
7: Po przerwie bardzo dobra reakcja zespołu od samego początku. Poprawiliśmy agresywność działania, to było widać na boisku. Myślę, że duża przewaga w drugiej połowie, można było jeszcze zdobyć więcej bramek. Cieszę się, że po wielu remisach przełamaliśmy tą serię, że wygraliśmy mecz z młodą, ambitną drużyną w miejscu, gdzie mają ciekawy projekt na to, żeby tych młodych ludzi rozwijać.
6: Na 3 kolejki przed końcem rozgrywek Wisła o 5 punktów wyprzedza wrocławski Śląsk, o 9 wieczystą Kraków, która wygrała na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 4-1, i o 11 punktów Chrobrego Głogów, który wygrał u siebie z GKS-em Tychy 3-2. Piąty ŁKS, szósty Ruch Chorzów, ale wyprzedzi ich może warszawska Polonia, która dzisiaj zagra w Bytomiu. Na 9 Puszcza Niepołomica, która nie rezygnuje z walki o miejsce premiowane grą w barażach. W piłkarskiej ekstraklasie lider Lech Poznań wygrał w tej kolejce w Lublinie z Motorem 1-0 i ma 6 punktów przewagi nad Górnikiem Zabrze. Ale finaliści Pucharu Polski, przypomnę, Górnik zdobył to trofeum, zagrają dopiero 13 maja spotkanie z tej kolejki. 13 jest Krakowia z 3 punktami przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem. Krakowia, która bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z grającym długo w dziesiątkę Zagłębiem Lubin. Drugi mecz nowego trenera Bartosza Grzelaka, drugi bez zwycięstwa.
8: Jest rozczarowany. Zagłębie dostali tą czerwoną kartkę. Nie wykorzystaliśmy tego. Trochę za niski tempo mieliśmy z piłką. Wyszliśmy do drugiej połowy. Lepiej zaczęliśmy grać. Stwarzaliśmy dużo takich pół szans i oczywiście wiemy, że Zagłębie Lubi są bardzo silni na swoich stałych fragmentach gry. Dużo musieliśmy się bronić. To nie było wystarczająco dobrze.
6: Jeszcze bardziej rozczarowany był trener Słoni Marcin Brosz, bo Brugbet Termalika przegrał w Katowicach z GKS-em 1-5 i żegna się z piłkarską ekstraklasą. Trenerowi Słoni pozostało komplementować rywali.
0: Byli lepsi i pokazali to na boisku. Przed meczem mówiłem, że tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
6: Wczoraj jeszcze Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a dziś Radomiak zmierzy się z gdańską Lechią. Pozostając przy piłce, mistrzowskie tytuły w Europie w tym sezonie dla Bayernu Monachium w Niemczech, dla drużyn z polskimi zawodnikami, dla Porto w Portugalii i Interu Mediolan we Włoszech. Barcelona jest o krok od mistrzowskiego tytułu. W Anglii Manchester United pokonał przed własną publicznością Liverpool 3-2, na czele Arsenal z 6 punktami przewagi nad Manchesterem City, który jednak rozegrało 2 mecze mniej. We Francji po remisie Paris Saint-Germain także wicelider Lens zdobył tylko punkt. Wszystko jest jeszcze możliwe. A w Lidze Mistrzyni Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzyń. Zmierzy się w nim z Olimpikiem Lyon. W żużlowej Ekstralidze zwycięstwa gospodarzy drużyn z Zielonej Góry z Włókniarzem Częstochowa, Sparty Wrocław z Unią Leszno i Prestoruń z GKM-em Grudziądz. Dziś wystąpi jedyna drużyna, która do tej pory punktu nie straciła, czyli Motor Lublin w Gorzowie ze Stalą.

0: Poranna grupa wsparcia została stworzona właśnie po to, by w takich dniach reagować i wspierać tych, którzy dziś będą egzaminowani, tych, którzy na egzamin wychodzą, wypuszczają z domu. Pani Joanna pisze, a myślałam, że jestem twarda. Właśnie do kuchni wszedł mój mały, duży maturzysta wystrojony w garniak. A ja co? No zryczałam się jak bóbr. Wiem, ile kosztowało naszego syna i nas, by znalazł się tu, gdzie jest. Trzymam kciuki za wszystkich maturzystów i życzę im powodzenia. Pamiętajcie, nie ma takiej matury, której nie da się poprawić, a na marzenia czasem warto poczekać. Ja swoją maturę zdawałam ponad 25 lat temu. Wspominam ją bardzo źle, przede wszystkim przez ogromną presję otoczenia, co potęgowało stres. Był to czas, kiedy matura miała otwierać nam niemal wszystkie drzwi. Pozdrawiam wszystkich rodziców. Pani Janno, dziękuję za tego maila. poranek@radiokraków.pl 12 20 03 333. No to się wspieram nieustająco.
1: Radio Kraków.
0: Mamy poniedziałek, 4 maja. Wczoraj hucznie świętowaliśmy rocznicę uchwalenia konstytucji, flagi i patriotyczne przemówienia, ale w majowym zgiełku umknął nam inny ważny termin – Światowy Dzień Wolności Prasy. A temat jest ważny, bo zalewa nas ocean fejków. Jak to właściwie jest z tym wolnym słowem? Czy my, dziennikarze, mamy jeszcze prawo głosu, czy lądujemy na marginesie, przegrywając walkę z dezinformacją? O tym Kamil Wszołek.
2: Dzień dobry. No, sytuacja jest, krótko mówiąc, gęsta. Gdyby wolność prasy była pacjentem, lekarz właśnie wezwałby rodzinę na tę najtrudniejszą rozmowę. Według najnowszego raportu Reporterów Bez Granic, tylko 1 na 100 osób na świecie ma dziś dostęp do rzetelnych informacji. 1%. Reszta żyje w informacyjnym smogu albo pod kloszem cenzury. Mamy rekord, którego nikt nie chciał pobić. Wolność mediów na świecie jest najniższa od ćwierć wieku. Ponad połowa krajów na mapie to strefy trudne albo wręcz beznadziejne. To już nie tylko czasy, gdzie zaprawdę trafia się do lochu, choć i tak w aresztach na całym globie siedzi teraz ponad 470 dziennikarzy. Jak się nas ucisza? Nowocześnie. Zamiast łamać pióra, wyłącza się prąd w sieci. Takie shutdowny, czyli nagłe blokady internetu, to jest hit w Indiach czy Mianmie. Nie podoba nam się to, co piszą online? No to cyk, odcinamy serwery i po problemie. Drugi trik – bezpieczeństwo narodowe. Rządy od Rosji po Egipt mówią, my was nie cenzurujemy, my tylko walczymy z terroryzmem. I pod tym pretekstem kneblują reporterów śledczych tajnymi paragrafami. A jak na tym tle wypada Polska? Tu mam dla nas plaster na ranę. Awansowaliśmy na 27 miejsce. Jesteśmy w grupie zadowalającej obok Francji czy Wielkiej Brytanii. To miłe, ale spójrzcie na północ. Tam jest Norwegia, która od lat okupuje fotel lidera i ani myśli go oddać. Z drugiej strony mamy RTE, absolutnie czarne serce dla wolnych mediów. Ciekawostka, Syria. Po obaleniu reżimu Asada zaliczyła gigantyczny skok o 36 miejsc w górę. No to pokazuje, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Można ją stracić w rok, jak w Nigrze, który poleciał na łeb na szyję, ale można też ją odbudować na zgliszczach. Dlaczego to nas powinno obchodzić? Bo bez niezależnego dziennikarza, który odsieje fejki, korupcja rośnie szybciej niż smog w bezwietrzny dzień. Bez wolnej prasy dezinformacja staje się jedyną dostępną prawdą. Więc zamiast szampana życzmy sobie dziś po prostu dostępu do faktów. Bo jak widać, to towar coraz bardziej luksusowy.
3: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.
0: Za kwadrans będzie godzina 8. Marcin Koczyba o tym, co na drogach. Bez wypadków, bez kolizji, warunki drogowe znakomite, ale ruch coraz większy. Naprawdę mam wrażenie, że Państwo wracają jeszcze z długiego weekendu majowego. Mogą Państwo do nas napisać, czy to prawda, czy nie. Ale tak,
4: tak
0: czy owak...
4: napiszcie do nas, napiszcie.
0: Tak, prosimy. Piszcie.
4: Piszcie, czy jedziecie.
0: Czy
4: jak
0: nie.
4: Jak wam się jedzie.
0: Czy śpicie. Jak śpicie, to też piszcie.
4: Tak jest, oczywiście. Nieustająco piszcie.
0: Tak jest.
4: Pamiętajcie o maturzystach, którzy będą pisać.
0: I o strażakach, którzy mają święto.
4: Tak, jasne. A no. Także, żeby...
0: Kto jeszcze?
4: No jak to kto? Kominiarze.
0: Kominiarze?
4: Hutnicy.
0: O.
4: Garncarze.
0: Proszę bardzo.
4: I piekarze.
0: Nie da się żyć bez nich wszystkich.
4: Tak jest.
0: I każdego z osobna. Wszystkich pozdrawiamy i najlepsze życzenia przekazujemy. Ruch na drogach rośnie, jak wspomniałem, a czwórka od Targowiska do Krakowa już bardzo mocno zwalniamy. Miejscami jedziemy żółwim tempem. 94 w Łapczyce, a potem jeszcze wjazd do Krakowa, to już bardziej ulica Wielicka w Krakowie, no ale też to się tak przekłada, więc jeśli Państwo tamtędy jadą, no to trzeba się w cierpliwość uzbroić, może wyjechać troszkę wcześniej. Na obwodnicy Krakowa za węzłem południe w stronę Katowic do Stopnia Wodnego, no i oczywiście standardowo S7 do Kocmyrzowskiej, Kocmyrzowska do S7, Zakopianka tutaj od Gaju, Libertowa wjazd do Krakowa w sznurku samochodów, przypominamy po 9 zmiana organizacji ruchu w Myślenicach na Zakopiance. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o te większe problemy na drogach.
4: To szybciutko wyjaśnijmy, co oznacza łaciński przymiotnik maturus.
5: Maturus? Dobrze, że to pytanie pada dziś. Maturus, łacińskie słowo, oznacza dojrzały, dorosły. Pochodzi od innego słowa maturitas, dojrzałość.
4: Profesorze Stanisławie, dziękujemy za to wyjaśnienie.
0: Jakbyśmy... Dobrze, już nic nie powiem.
4: Poranek małpa radiokraków.pl 12 20 03 333.

0: Za 10 minut, godzina 8, Georgina Grybaś w studiu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: I cóż ciekawego?
1: No jak
0: to? Ja to już wiem, co ciekawe.
1: Oczywiście, że wiesz. Mam nadzieję, że państwo też wiedzą, ale ci z państwa, którzy nie wiedzą, za chwilę się dowiedzą. Proszę państwa. Pięknie, prawda? Tak. Nie czuję, że rymuję od rana. To znaczy, proszę państwa, że jest poniedziałek po majówce, czyli jeszcze jest ciężko, ale spokojnie, za chwilę druga kawka i wszystko wróci do normy. Natomiast tak, jutro będziemy bardzo wszyscy tutaj w napięciu od rana do samego wieczora, ponieważ przed nami premiera, w zasadzie prapremiera, podwójna premiera słuchowiska Radia Kraków i Narodowego Starego Teatru, Melancholia Sprzeciwu, na podstawie powieści ubiegłorocznego noblisty Węgra Laszlo Krasznohorkaiego, w reżyserii i z adaptacją Jakuba Skrzywanka. No, myślę, że jesteśmy pierwsi, tak sobie myślę, jeśli chodzi o słuchowisko na podstawie prozy właśnie tego autora. No, emocjonujące to były działania, które wydarzyły się tutaj w Radiu Kraków, więc mam nadzieję, że też dla państwa będzie to duża przyjemność. My co prawda bardzo kulturalnie i grzecznie mówimy, że to chyba nie będzie dla wszystkich, ale też mamy takie wrażenie i takie poczucie, że to będzie na pewno jakieś i to będzie trochę prowokujące. Zresztą taka też jest książka. Myślę, że część z państwa być może sięgnie już niebawem wielkimi krokami. Wydawnictwo Czarne, które jest polskim wydawcą Krasznohorkaiego, wypuści Melancholię Sprzeciwu na rynek, więc będziemy wszyscy mogli się cieszyć tą naprawdę wielką literaturą. Także o 18:00 spotykamy się na dużej scenie przy Jagiellońskiej Narodowego Starego Teatru i to będzie być może dla niektórych z państwa pierwsza okazja, że będzie można zamknąć oczy w teatrze i będzie okej,
0: okay, tak, bo będziemy słuchać. To jest ważna uwaga, bo państwo pewnie nie zdają sobie z tego sprawy. Słysząc Stary Teatr, to myślą, że zobaczą aktorów na scenie, a tu mały psikus. Myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, pewnie dla wielu pierwsze, ale warto skupić na nim swoją uwagę.
1: To znaczy myślę, że w ogóle ten anturaż Narodowego Starego Teatru i to, że być może już państwo wiedzą, a jeśli nie, to będą pewne linki do jednak tego, co na scenie Narodowego Starego Teatru się już wydarzyło w związku z spektaklem Jakuba Skrzywanka Zamach na Narodowy Stary Teatr. W związku z tym myślę, że warto, zwłaszcza jeśli jest się uczestnikiem życia kulturalnego, życia teatralnego w Krakowie. Tam spotkamy się o 18:00. Mamy bilety dla państwa.
0: Mamy. Bardzo proszę zgłaszać chęć i zapotrzebowanie. poranek@radiokraków.pl, ale Georgina chciała państwu zadanie jeszcze zlecić.
1: Tak, bo w komunikacie, który do państwa wysyłamy, jest taka informacja, że co do treści słuchowiska, ale też powieści, że do pewnego niedookreślonego miasteczka przyjeżdża cyrk, który ma wypchanego wieloryba ze sobą, no i też pewnego księcia, ale nie tylko, oczywiście, żeby części z państwa nie zdradzać. I ja sobie pomyślałam, że z cyrkiem my mamy przeróżne wspomnienia. I do cyrku jeszcze lata temu się chodziło i on był takim, on wprowadzał pewne zamieszanie, kiedy w przeróżnych miasteczkach się pojawiał. I ja jestem bardzo ciekawa, czy państwo mają jakieś szczególne doświadczenia albo szczególne wspomnienie z cyrkiem właśnie. W Melancholii Sprzeciwu te doświadczenia nie są zbyt radosne, ale być może państwo mają inne.
0: A, czyli więc prosisz, żeby tak, państwo jakieś wspomnienie związane z cyrkiem nam wysłali.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Byłabym zachwycona.
0: poranek@radiokraków.pl i to wspomnienie cyrkowe może otworzyć państwu drogę do zaproszenia na jutro, na
1: ale
0: godzinę
1: 18:00
0: do dużego, na dużą scenę Narodowego Starego Teatru.
1: I jeszcze premiera, ta premiera antenowa, do której z kolei wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, też jutro, tuż po 21:00, więc jeżeli z jakichś powodów państwo nie dotrą do Krakowa albo nie dotrą do Narodowego Starego Teatru, to proszę pamiętać, że jeszcze po 21:00 słyszymy się na antenach Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Jeszcze dla porządku tylko powiem, że tam są fantastyczni aktorzy i te głosy, które państwo usłyszą, to Ewa Kajm, Roman Gancerczyk, Stanisław Linowski, Aldona Grochal, Radosław Krzyżowski, Błażej Peszek, Łukasz Stawarczyk, Szymon Czacki, Dorota Ignatiew i po raz pierwszy dzieciaki Wanda Baranowska, Henryk Baranowski, którzy też nam narobią trochę zamieszania. Adaptacja i reżyseria Jakub Skrzywanek, muzyka Karol Nepelski, realizacja nasz znakomity kolega Wojciech Gruszka. Także bardzo, bardzo Państwa namawiamy do tego, żeby spędzić z nami jutrzejszy wieczór.
0: Niezły cyrk. Wspomnienia z cyrkiem związane i czekamy na nie od Państwa, bo to pozwoli zdobyć zaproszenia na to jutrzejsze wydarzenie. poranek@radiokraków.pl Georgina Gryboś, dziękuję.
2: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
4: Jest 8.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Zaprasza Joanna Porębska.
6: Kierowców czekają dziś nowe utrudnienia na Zakopiance w rejonie Myślenic. Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w gronie osób, które mają się zająć opracowaniem nowej konstytucji. Emocje powoli sięgają zenitu. Za godzinę rozpoczyna się matura z języka polskiego. Za godzinę zmienia się też organizacja ruchu na Zakopiance w rejonie węzła Myślenice. Będą spore utrudnienia na jezdni w stronę Zakopanego.
7: Drogowcy zamkną jeden pas ruchu na jezdni w stronę Zakopanego. W stronę Krakowa ruch będzie odbywać się normalnie. Utrudnienia mają potrwać aż do czwartku po południu. W tym czasie zlikwidowany zostanie przejazd techniczny między jezdniami.
8: Ten przejazd utworzyliśmy po to, aby móc zbudować estakadę, ale w tym momencie estakada jest już gotowa i możemy zasklepić ten przejazd oraz uzupełnić bariery energochłonne. Przy okazji wykonamy także prace porządkowe, ponieważ jesteśmy już na finalnym etapie prac wykończeniowych.
7: Tłumacza Anna Bałtyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Węzeł Myślenice ma zostać otwarty za kilka tygodni. Natalia Ertman, Radio Kraków.
6: Nowy węzeł ma rozwiązać problem korków i poprawić

0: konstytucji.
1: Kiedy my dzisiaj dyskutujemy, czy nam jest potrzebna nowa konstytucja, czy może reforma tej, która jest, to pamiętajmy, że nasi przodkowie już ponad 200 lat temu przewidzieli, że bieg wypadków i zmiany na świecie mogą powodować to, że to, co oni uważają w tej chwili za święte i piękne, za te 25 lat będzie wymagało naprawy.
0: W gronie 10 osób powołanych do Rady Nowej Konstytucji znalazł się były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, z wykształcenia prawnik i historyk, kojarzony raczej z lewicą. Ale jak tłumaczy Karol Nawrocki, w Radzie reprezentowane są wszystkie środowiska, co zapewni uczciwą debatę nad przyszłością i ciągłością państwa. Czy konstytucja powinna zostać zastąpiona nowym dokumentem? O to zapytamy posła Łukasza Kmitę, szefa małopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Będzie on gościem porannej rozmowy Radia Kraków. Będziemy też mówić o odejściu z klubu PiS posłów Łukasza Mejzy i Janusza Kowalskiego. Zapraszamy, kwadrans po 8. Za godzinę maturzyści w całym kraju rozpoczną pierwszy z egzaminów, pisemny egzamin z języka polskiego. Według danych Komisji Egzaminacyjnej zgłosiło się do niego prawie 345 tysięcy absolwentów szkół średnich i branżowych. To rekordowa liczba, co wynika z wcześniejszych reform systemu edukacji. Przed drugim liceum ogólnokształcącym w Chrzanowie jest nasza reporterka Natalia Feluś. Natalio, czy wszystko gotowe? No i czy pojawili się już pierwsi maturzyści?
2: Jeszcze nie. To na razie pojedyncze osoby, ale za to nauczyciele już w komplecie i kilka minut temu w liceum rozpoczęła się przedmaturalna odprawa. Arkusze maturalne trafią do poszczególnych sal, a za niecałą godzinę w ręce maturzystów. Nauczyciele podkreślają, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik.
3: Nauczyciele przygotowani, przeszkoleni. Teraz za minutę, dwie będziemy otwierać, sprawdzać przesyłkę, czy mamy wszystkie materiały egzaminacyjne.
4: Tegorocznych maturzystów mamy 274. Oprócz tego jeszcze jest parę osób zeszłych lat, którzy będą poprawiać wyniki.
2: Mówią Andrzej Bieda, dyrektor liceum, i Marek Malik, wicedyrektor. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 4 godziny. Z trzech obowiązkowych przedmiotów, obok języka polskiego to matematyka i język obcy, uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30%, żeby matura została zaliczona. Natalia Feluś, Radio Kraków.
0: Dziękuję za relację. No i niezmiennie trzymamy kciuki za maturzystów.
5: A pogodę będą maturzyści mieć całkiem przyjemną. Sporo słońca, niewiele chmur, szczególnie po południu. Deszczu z tych chmur nie będzie, także spokojnie. 27 stopni, tyle maksymalnie mają wskazać dzisiaj termometry. Na Podhalu podobna pogoda, tylko nieco chłodniej, do plus 22-23 stopni. Ciśnienie 989 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna korzystna.

Pierwszy egzamin maturalny tuż, tuż. Dzisiaj język polski, a my Państwo pytaliśmy, jak sobie Państwo ze stresem radzili i wszelkiego rodzaju maturalne wspomnienia nie przyjmowaliśmy. Pan Jacek pisze: przed maturą radziłem sobie ze stresem w sposób, nazwijmy to, kreatywny. Oficjalnie mówiłem wszystkim, że mam plan, powtórki, notatki, systematyczność. W praktyce mój plan polegał głównie na tym, żeby najpierw zrobić herbatę, potem sprawdzić coś na chwilę w telefonie, a potem dojść do wniosku, że w sumie to już trochę późno na naukę i lepiej zacząć od jutra. Oczywiście były też momenty ambitniejsze, na przykład wtedy, gdy otwierałem książkę i po 5 minutach czytania jednego akapitu uznawałem, że zasłużyłem na przerwę. Bardzo dbałem o higienę psychiczną, więc tych przerw było całkiem sporo. Stres próbowałem też oswajać w bardziej naukowy sposób. Przekonywałem sam siebie, że przecież to tylko egzamin. Najlepszą metodą okazało się jednak coś zupełnie banalnego – rozmowy z innymi. Kiedy okazywało się, że wszyscy są tak samo zestresowani, tak samo niepewni, robi się trochę lżej. Nagle cały ten dramat zamieniał się w coś bardziej ludzkiego. Pozdrowienia od Jacka. Panie Jacku, pozdrawiamy. No i tradycyjnie oczywiście, jako że stanowimy poranną grupę wsparcia, to wzajemnie się wspieramy. I maturzystów, i rodziców, i odwrotnie. Poranek maupa@radiokraków.pl 12 20 03 333.

0: Marcin Koczywa o tym, co na drogach.
1: Bardzo spokojny poranek. Jeśli chodzi o wypadki, to nie mamy tutaj o czym mówić. Kolizji groźniejszych też raczej nie było. Za to ruch na trasach dość duży. Wlotówki do Krakowa, czyli siódemka od strony Kielc i Warszawy. S7 w stronę Kocmyrzowskiej państwo stoją. Co ja powiedziałem, Zakopianka od Kielc i Warszawy chyba nie całkiem, z drugiej strony zupełnie, o to mi chodziło, tak, tak, od Zakopanego. No i do tego wszystkiego 94 z obydwu stron. Na A4 Targowisko, zwalniamy w stronę Krakowa i 94 od Wieliczki wjazd do Krakowa. Tak to wygląda w tej chwili.
0: Szesnaście minut po godzinie 8, czas na naszą poranną rozmowę.
2: Radio Kraków.
3: Rafał Nowak-Bończyk, dzień dobry, a porannym gościem Radia Kraków jest dziś szef PiS w Małopolsce, poseł Łukasz Kmita. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, tuż po pięknej majówce.
3: Na początek, a propos tej majówki, zapytam pana, czy brał pan udział w tych oficjalnych uroczystościach 3 maja w Krakowie?
4: Brałem udział w oficjalnych uroczystościach w Olkuszu, tam zostałem zaproszony. I wiem, że brali udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w oficjalnych uroczystościach, ale panie redaktorze, mam prośbę. Dzisiaj 340 tysięcy maturzystów idzie na swój egzamin dojrzałości. Dzisiaj z polskiego, jutro matematyka, w środę angielski. I myślę, że wspólnie życzmy im powodzenia, połamania piór. Wierzcie w siebie, dużo energii, radości. Ten egzamin warto mieć za sobą. Powodzenia.
3: No, powodzenia, oczywiście. Ale wracając jeszcze do tej majówki, to chciałem zapytać, czy wsłuchiwał się pan, czy też nie, w słowa pani Barbary Nowak, która ogłaszała bojkot tych uroczystości krakowskich.
4: Słów pani kurator nie słyszałem. Słyszałem
3: o tym, że nie pójdziemy na mszę świętą do katedry i nie pójdziemy w marszu organizowanym przez wojewodę z PSL Kręczara. Tam coś było o niemieckim Tusku jeszcze.
4: To była, z tego co wiem, prywatna wiadomość do pewnej grupy działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Niedobrze, że z prywatnych wiadomości wyciekają. Tak jak mówię, nie było żadnego zakazu uczestnictwa w żadnych wydarzeniach. Dobrze, że jak co roku wydarzenia i święta państwowe są organizowane przez przedstawicieli państwa polskiego. Szacunek dla konstytucji, szacunek dla wszystkich tych, którzy przestrzegają konstytucji, należy się z każdej strony siły politycznej. Ja trochę żałuję, bo jak ja byłem wojewodą, to rzeczywiście część środowiska związanego wtedy z opozycją nie przychodziła na uroczystości, a uważam, że takie dni powinny nas wszystkich jednoczyć, pomimo różnych, bardzo często ostrych różnic, ale są takie święta państwowe, gdzie powinniśmy stanąć razem, posłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Swoją drogą miał wczoraj fenomenalne przemówienie. Zachęcam, żeby odsłuchać. Ja jadąc dzisiaj z domu do państwa właśnie wysłuchałem w całości około 15-minutowego wystąpienia pana prezydenta Karola Nawrockiego. I myślę, że to jest takie wystąpienie, które jednoczy, łączy i pokazuje, że mimo oczywistych różnic, bo te różnice są i w polskim kościele, i w polskiej polityce, i w polskich domach, i na polskiej uczelni, warto myśleć wspólnotowo o Polsce.
3: No właśnie, a propos tego przemówienia prezydenta w Warszawie, panu też się marzy ustrój prezydencki w Polsce, no bo Karol Nawrocki wprost tego nie powiedział, no ale ewidentnie o to chodzi.
4: Panie redaktorze, Karol Nawrocki wczoraj mówił o tym, że nawet twórcy Konstytucji 3 maja przewidzieli, że po pewnym czasie, po 25 latach należy dokonać pewnego przeglądu Konstytucji. Wtedy tak się nie stało, ponieważ byliśmy pod zaborami, no ale dzisiaj trzeba też przyznać, że w przyszłym roku będzie 30 lat od uchwalenia Konstytucji i warto zobaczyć, co tam jest zapisane w sposób może nie ostry. Warto się zastanowić, w jaki sposób być może zmienić częściowo, bo prezydent mówił, co nie wybrzmiało w mediach publicznych. Trochę się dziwię, że TVP tak to zrobiła. Nie wybrzmiało, że prezydent powiedział albo o zmianie konstytucji, albo o jej liftingu, tak to powiedzmy. No i zaprosił wszystkich do tego, że wszystkich przedstawicieli sceny politycznej, kół partii politycznych do tego, żeby wydelegowali swoich przedstawicieli. Powstała Rada Konstytucyjna. Więc sama dyskusja, taka dyskusja, powiedzielibyśmy akademicka, programowa, nie jest niczym złym, wręcz odwrotnie. Część zapisów konstytucji no jest nieostra, bo prezydent wykonuje pewne swoje działania przy pomocy chociażby ministra obrony narodowej, czy jest zwierzchnikiem sił zbrojnych przy pomocy ministra obrony narodowej. Wydaje się, że dzisiaj też żyjemy w czasach, kiedy potrzeba jednoznacznego wskazania, na przykład w czasie wojny, kto będzie dowodził. Mam nadzieję, że do tej wojny nigdy nie dojdzie, ale te spory, zresztą sam prezydent mówił, że te spory w Polsce polityczno-partyjne, one są za ostre. Ja zgadzam się z tym sformułowaniem prezydenta.
3: Ale przepraszam, panu przerywam. 31 bodajże wet, prawie dwa razy więcej niż Andrzej Duda przez całe 10 lat swojego urzędowania?
4: No i te weta wynikają właśnie z zapisów konstytucji, które mówią, że prezydent ma prawo do zawetowania ustaw, a Sejm ma możliwość odrzucenia weta prezydenckiego. Musi tylko dysponować większością 3/5. Dzisiejsza koalicja tym nie dysponuje.
3: Więc... No właśnie, a żeby zmienić konstytucję, to 2/3. No tak, i no ale, ani obecna ale, koalicja, ani opozycja.
4: I proszę zwrócić uwagę, że między innymi padają takie głosy, że być może referendum dotyczące konstytucji powinno odbyć się w ramach przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, które są przewidziane na jesień, żeby to Polacy zabrali głos i sami zdecydowali, czy chcą zmiany konstytucji. Ja jestem zdania, że myśmy powinni oddać naszym obywatelom, Polakom właśnie głos w tej sprawie, dotyczącej konstytucji. Ale ustawy... Bo proszę mi wierzyć, panie redaktorze, ci, co przez 8 lat krzyczeli konstytucja, konstytucja, dzisiaj jak już objęli tą władzę, to deptają tą konstytucję i mówią, nie, to tamci są źli. Trochę spokoju, trochę pokory i trochę ciszej nad tą naszą konstytucją, która była swoją drogą no, fenomenalna. No, pierwsza w Europie, druga na świecie. Czymś, co powinniśmy się chwalić. Niestety ci, którzy chcieli reformować państwo, no, zostali, nie chcę powiedzieć, że zagłuszeni przez tych, którzy u carycy Katarzyny szukali wsparcia i pomocy i uważali,
3: ja
4: że to
3: wiem,
4: caryca Katarzyna...
3: Ja pan tak by mógł aż do wpół do, czyli powinna, kolejne kilkanaście minut powinna bez żadnego Polskę. Problemu. A propos przestrzegania konstytucji, to obóz rządzący twierdzi, że depcze ją Karol Nawrocki. Ale zostawmy, ponieważ ani jedni, ani drudzy z państwa nie mają większości, żeby ją zmienić. O ten ustrój prezydencki pan mi nie odpowiedział. Ale zostawmy.
4: Panie redaktorze, jakbym ja miał zdecydować, ja jestem zdania, że prezydent, który dzisiaj ma najsilniejszy mandat, ale to jest moja opinia, to nie jest opinia Prawa i Sprawiedliwości, powinien mieć taką formułę, jak ma prezydent Macron, czyli model francuski, czy prezydent Stanów Zjednoczonych, niezależnie kto nim będzie. Ale tak jak mówię, ja jestem skromnym tylko magistrem politologii, nauk politycznych, dziennikarstwa, więc chętnie posłucham Polaków, a nie będę swój pogląd lansował.
3: Nie wiem, czy nam starczy czasu jeszcze, żeby wrócić do prezydenta Trumpa i tego, jak wygląda to jedynowładztwo w jego wydaniu, ale teraz chciałbym zostawić sprawy ustrojowe i zapytać pana, co to się dzieje w pana klubie, że tak się zmniejsza. W zeszłym tygodniu 2 osoby. Nie będzie panu brakowało Łukasza Mejzy i pana Kowalskiego?
4: Muszę panu powiedzieć, że jak słuchałem Donalda Tuska, kiedy tak atakował Mejzy, to sobie pomyślałem, że Donald Tusk jest takim Łukaszem Mejzą w polskiej polityce i nawet ich łączy to, że Tuskowi też zabrano prawo jazdy, jak przekroczył prędkość wtedy, kiedy jeszcze był w opozycji.
3: Ja ale tam 160 punktów?
4: Wie pan, nie wiem ile, ale też przekroczył.
3: A po ile zabierają?
4: Czyli jeden, można powiedzieć, jeden i drugi jest piratem drogowym. Mam nadzieję, no, patrząc na Donalda Tuska, to jest z pewnością także piratem politycznym. Ale wracając do kwestii... Akurat to nie jest moje środowisko, które jakoś tam bardzo ceniłem i szanowałem, choć muszę powiedzieć, że Janusz Kowalski miał bardzo dobre wystąpienie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące odwołania pani minister Henik-Kloski. Więc był na pewno pracowity. No, to, że odeszli, nie zmienia to faktu, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest dalej największym klubem parlamentarnym. My chcielibyśmy się skupić na tej pracy merytorycznej, na tej pracy dotyczącej krytyki rządu, na tej pracy związanej z propozycjami dotyczącymi pewnych zmian w taki sposób, aby Polakom żyło się lepiej, aby nie likwidować dostępu do publicznej ochrony zdrowia, aby nie likwidować
3: mówię, tak?
4: badań diagnostycznych.
3: Frazę pan naprawdę ma rozbudowaną. Bo, wracając do Łukasza Mejzy i Janusza Kowalskiego.
4: I Donalda Tuska.
3: Mówi się o tym w mediach, ale nie tylko, jak sądzę, że Łukasz Mejza odszedł przez walki Freak Fightów, które zapowiedział, że weźmie w nich udział za milion bodajże złotych. Nieważne. To
4: i podobno miał przeznaczyć te środki na cele charytatywne. Jak chcemy być taki, tacy bardzo szczegółowi, to na pomoc dzieciom. I z tego, co słyszałem, tak jak pan powiedział, to się nie spodobało nie tylko, myślę, prezesowi, ale myślę, że bardzo...
3: Ale jak rozumiem, prezesowi również się nie spodobało. Ale nie, bo ja nie o to chciałem zapytać.
4: Ale a w ogóle polityk to nie jest poziom walki Freak Fightów. Zgadza się pan, prawda?
3: No to wasz polityk. No
4: ale generalnie Donald Tusk ten poziom walki, panie, uprawia na...
3: Bo ja nie o to. Ja jeśli chodzi o Łukasza Mejzę, że ja rozumiem, że prezesowi nie spodobało się te klatki, pani Schreiber i pan Mejza i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jakim cudem w takim razie wystawili państwo posła Mejzę w ostatnich wyborach, skoro tam nie ciążyło na nim niepoważne oskarżenie o to, że będzie w klatce walczył, ciążyły na nim bardzo poważne oskarżenia, że wyłudzał pieniądze od rodziców bardzo ciężko chorych dzieci na fejkowe kuracje w Ameryce Południowej. I te dzieci istnieją, ci rodzice istnieją, zeznania są i to państwo nie przeszkadzało, a Freak Fighty państwu przeszkadzają?
4: Panie redaktorze, szybko wygooglowałem, że Łukasz Mejza miał w okręgu numer 8 w województwie lubuskim zajął drugie miejsce na liście w tym okręgu pod kątem liczby głosów. Ja nie słyszałem, żeby był skazany za te okropne rzeczy, o których pan mówi. Nie był nigdy moim faworytem. Wie pan, to jest tak, że w środowisku są bardzo różne osoby. Akurat pan Łukasz Mejza może ma jakieś zasługi dobre, nie wiem. Ja akurat nie zgłębiałem nigdy jego zasługi. Wie pan, moim liderem jest Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, bardzo lubię i cenię Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, więc na tych osobach się skupiam. Inni posłowie z 6 i 7 szeregu jakoś mnie nie interesują.
3: No ale o drugiego posła z 6 czy 6 i 7 szeregu zapytam, czy Janusza Kowalskiego, bo tutaj są dwie opcje, dlaczego pan poseł odszedł. No bo on sam mówi o jakimś współpracy z komunistami w Biłgoraju Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że to mało prawdopodobne jest, żeby to był rzeczywiście ten powód. Natomiast mówi się o tym, że albo pan poseł Kowalski jest dogadany z panem Braunem i ma jedynkę na liście w jakimś ważnym okręgu, już zaklepaną, albo druga sprawa, no, że państwu bardzo ciążą jego związki z Zonda Krypto. Wirtualna Polska opisała, jak to jeździł gdzieś tam do miejsc związanych z panem Kralem, włączał zagłuszarki i Bóg wie, co tam się działo. Zresztą no, potem pan, bardzo bronił, bardzo atakował ustawę rządową regulującą kryptowaluty. Tak.
4: No, trzeba przyznać, że po pierwsze przez półtorej roku Donald Tusk rzeczywiście nie ochronił Polaków przed, no, wydaje się, bardzo złą działalnością pewnego obszaru kryptowalut. Ja swoją drogą i na trybunie...
3: weta prezydenta. Tak?
4: Nie wiem, czy pan wie, ale akurat nie wziąłem udziału w tym głosowaniu, podobnie jak Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak. Ale wracając do rzeczy, ja w ogóle przestrzegam Polaków, którzy mają gotówkę i chcą szybko się wzbogacić przed jakby inwestowaniem w kryptowaluty. Dla mnie to nie jest, dla mnie jako dla Łukasza Kmity, bezpieczny sposób inwestowania swojej gotówki. Polecam w ogóle obligacje Skarbu Państwa, niezależnie od tego, że teraz rządzi Donald Tusk, to jednak uważam, że warto inwestować w Polskę, pewny zysk. Tak samo uważam, że warto inwestować chociażby w srebro i złoto, które sprzedaje Narodowy Bank Polski w ramach monet kolekcjonerskich. Wspierajmy to, co dobre i pewne. Wspierajmy Polskę.
3: No tak, ale ja wrócę do tych dwóch wet Karola Nawrockiego i tego, jak Prawo i Sprawiedliwość głosowało w Sejmie.
4: No bo wie pan, te dwie ustawy tak naprawdę nic by nie zmieniały. Nie wiem, czy pan wie, że tam był okres przejściowy i dopiero od czerwca zaczęłyby obowiązywać te ustawy. A poza tym, wracając jeszcze do wypowiedzi, które są powszechnie znane, te tak naprawdę dwie ustawy powodowałyby, że polskie giełdy kryptowalut przeniosłyby się do innych krajów.
3: Ale mówi pan o tej działającej ze Estonii?
4: Żadnej ale panie ochrony myślę, bo nie byłoby.
3: To działała ze Estonii.
4: A przypominam także, że pan Przemysław Kral i jego podmiot uzyskał w tym roku dostęp do tego, że można było na podstawie danych z dowodów osobistych sprawdzać w państwowym rejestrze, bazie danych, dane osób, które kryptowalutami się że tak powiem, zajmowały. Czyli mogę z całą pewnością powiedzieć, że organy państwa nie zadziałały. W moim przekonaniu było jakieś polityczne przyzwolenie ze strony być może jakiegoś koalicjanta Donalda Tuska, albo może samego Donalda Tuska. Przypominam także, że zonda krypto finansowały i te giełdy kryptowalut finansowały także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc lista grzechów jest bardzo, bardzo duża.
3: Ale nawet nie zdążyłem powiedzieć, no to powiem teraz, bo skoro pan powiedział, że także finansowały Wielką Orkiestrę, no to powiedzmy sobie, że 450 tysięcy dla Fundacji Zbigniewa Ziobro tuż przed głosowaniem.
4: Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się nie to podoba, panie redaktorze.
3: Finansowanie SIPAC, czyli konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Jasionce, na którą przyjeżdżali Amerykanie. Kilkadziesiąt milionów dla Telewizji Republika powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością.
4: Z SIPAC-iem nie widzę problemu, bo nie jest związany bezpośrednio z żadną partią polityczną.
3: Wielokrotne wystąpienia pana Krala w tejże Republice.
4: Ale mam prośbę na koniec. Dzisiaj także Dzień Strażaków. Prawie 100 tysięcy strażaków ochotników, którzy codziennie stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Szacunek dla was, drodzy druhowie, drodzy strażacy. Niech święty Florian czuwa i wspiera. Serdecznie was pozdrawiam jako były wojewoda Małopolski, ale sercem jestem z wami. Dziękuję za waszą służbę, za waszą pomoc i za wasze wsparcie. Poseł prawie 50 tysięcy wyjazdów w tamtym roku strażacy Łukasz z Małopolski. Zmita. Wielki szacunek dla was.
3: Dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję. Dobrego tygodnia.
5: Reklama.
6: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama.
3: 8:30.
8: Radio Kraków. Wiadomości.
9: Zaprasza Joanna Poremska.
10: Sama dyskusja programowa nad nową konstytucją nie jest niczym złym. Tak powołanie Rady Nowej Konstytucji przez prezydenta Karola Nawrockiego skomentował w Radiu Kraków poseł PiS Łukasz Kmita. Szef małopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że część zapisów obecnej ustawy zasadniczej jest nieostra. Nawet twórcy konstytucji 3 maja uważali, że należy dokonać jej przeglądu po 20 latach, mówił Kmita i podkreślił, że prezydent do prac nad nową konstytucją zaprosił wszystkich reprezentantów sceny politycznej.
8: Radio Kraków Wiadomości.
10: Zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. W tym roku śniegu było na tyle dużo, że narciarze mogli jeździć nie tylko na hali gąsienicowej, ale również na trudniejszej trasie w kotle goryczkowym. Od dziś nie będzie również kursować kolejka na Kasprowy, mówi Łukasz Chmielowski z Biura Prasowego Polskich Kolei Linowych.
11: Do 22 maja ośrodek na Kasprowym Wierchu będzie zamknięty. Planowane przeglądy i serwisy techniczne, aby przygotować kolej, urządzenia techniczne do sezonu letniego.
10: Wraz z zamknięciem Kasprowego Wierchu cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego został zamknięty dla uprawiania wszelkich form narciarstwa i snowboardingu. Wyjątkiem pozostaje szlak turystyczny na odcinku Morskie Oko Rysy. To szczególnie wrażliwy czas dla przyrody. Wybudzają się świstaki, niedźwiedzie opuszczają gawry, ptaki przystępują do lęgów, a samice wielu gatunków wkrótce urodzą młode i natura potrzebuje spokoju. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w najbliższą sobotę podczas półfinału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka. Półfinałowe spotkanie wyłoni 12 uczestników finału, który odbędzie się 13 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie. Finaliści wystąpią u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Julii Pietruchy, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka. Organizatorem Festiwalu Zaczarowanej Piosenki jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko.
9: Sport, Marek Solecki.
5: Piłkarskie Ekstraklasie Lech Poznań po zwycięstwie w Lublinie coraz bliżej mistrzowskiego tytułu. Za jego plecami dwa zespoły ze Śląska, Górnik Zabrze i GKS Katowice. Krakowia 13 po bezbramkowym remisie z grającym przez ponad godzinę u siebie Zagłębiem Lubin 0-0. Trochę rozczarowany trener Bartosz Grzelak, ale przyznaje, że ten punkt może być bardzo cenny.
12: W tej sytuacji, trzy mecze do końca, to musimy to oczywiście, to boli dzisiaj, ale jak się jutro spotkamy i zaczynamy pracować, no to musimy być mentalnie silni i do przodu patrzeć.
5: W strefie spadkowej widzę Warka i Brukbet, który nie ma już szans na utrzymanie. Trener Marcin Brosz przyznaje, że liczył na trochę lepszy występ niż to, co zobaczyliśmy w meczu z GKS-em Katowice przegranym 1-5.
13: Czekaliśmy jak gdyby na wyrok, a nie do końca walczyli o to, żeby ta piłka nie wpadła i to jest to, co nas najbardziej boli, mój zespół.
5: Jeszcze dziś w tej kolejce Radomiak zagra z Lechią Gdańsk. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. To nie tylko efekt porażki w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, tak twierdzą władze klubu. W pierwszej lidze piłkarskiej wiadomo już, że awans zdobywa zespół z Krakowa. Wszystko na to wskazuje, że Wisła, która ma w tej chwili 5 punktów przewagi nad Śląskiem i 9 nad Wieczystą. Wisła, która wygrała w Rzeszowie ze Stalą 2-1. Trener Mariusz Job.
14: Dla nas też jest bardzo ważne, żeby utrzymać pierwszą pozycję tej korespondencyjnej rywalizacji ze Śląskiem Wrocław, więc mamy swój cel w tym, żeby być przygotowanym bardzo dobrze do wszystkich kolejnych spotkań, które pozostały.
5: Śląsk traci 5 punktów, Wieczysta 9, a z walki o prawo gry w barażach nie rezygnuje Puszcza, która zajmuje 9 miejsce. Polscy hokeiści przegrali na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu z Francją po rzutach karnych 2-3. Cenny punkt zdobyty w tym spotkaniu, mówi Bartłomiej Pociecha.
15: Marzył nam się co najmniej ten drugi punkt, niestety go nie mamy, ale co, szanujemy ten jeden zdobyty punkt i być może to on zaważy gdzieś tam dalej o tabeli.
5: W pozostałych meczach Kazachstan wygrał z Japonią 6-0, Ukraina z Litwą 2-1. Mistrzami świata 18-latków Szwedzi, którzy wygrali z gospodarzami Słowacją. Awans w lidze NHL do następnej rundy zespołu z Montrealu. Szaleństwo w Kanadzie. Wygrana 2-1 w 7 meczu na Florydzie z Tampą i wygrana seria 4-3. Siatkarki Waki w Banku Stambuł po raz 7 wygrały Ligę Mistrzeń. W Stambule w finale pokonały zespół Magdaleny Stysia Geczaczybashi 3-1. Trzecie miejsce zajęła drużyna Joanny Wołosz do Koneliano, która bliska była awansu, bo w półfinale prowadziła z Waki w Bankiem już 2-0 i miała 4 piłki meczowe. Włoch Andrea Kimi Antonelli, jadący Mercedesem, wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. A lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie. Gładko w finale pokonał Aleksandra Zwieriewa w niecałą godzinę, wygrywając 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu tej rangi.
16: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.

0: Lidia Bogaczówna, aktorka Teatru Słowackiego w studiu. Czas na przegląd prasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Może zacznę bardzo optymistycznie. Dobrze,
0: tak.
1: Panie Piotrze. Więc z optymizmu jest to, że ja już jestem po maturze.
0: Dobrze, ale to zapytam w takim razie, bo to za 20 minut ruszy cały ten maraton maturalny. Jak radzi sobie aktor ze stresem? Bo zakładam, że mu się towarzyszy, więc być może można by było jakoś tak na ostatnią chwilę. No jutro jest matematyka.
1: Więc ja akurat ta rada byłam w matwizie.
0: Ta rada też może być przydatna, jak sobie z tym stresem radzić, jeśli
1: sobie
0: on się pojawia.
1: No pojawia się, oczywiście zawsze się pojawia, dlatego że nawet jeśli się nie pojawia, to natychmiast się pojawia z tego powodu, że się nie pojawia. Naprawdę, tak to jest. Dlatego, że jednak jest to spięcie, zawsze jest to wstyd, zawsze jest to przerażenie, czy nie zapomnę tekstu. I jak sobie pomyślę, o Jezu, żeby tylko tekstu nie zapomnieć, w tym momencie zapominam tekstu. Czyli po prostu, tak jak to wszyscy mówią, naprawdę spokojny oddech. No i to, że myślenie do przodu, że to jest tylko parę dni, to po pierwsze. Po drugie, nie takie orły zdawały, jak sobie przypomnimy. W związku z tym naprawdę to nam się wydaje, że to jest przerażające. Ale ta matura nie jest przerażająca taka. Natomiast ze stresem każdy aktor radzi sobie inaczej. Każdy ma swoje sposoby. Bardzo dobrym sposobem jest tak zwane przesuwanie ściany. Stoimy przy ścianie i chcemy ją przesunąć z całej siły. Rękami, po prostu opieramy się rękami i przesuwamy. I po prostu organizm wtedy, mózg jest nastawiony na zupełnie co innego. Jest nastawiony na siłę, na przesuwanie, na mięśnie i naprawdę po prostu to odpuszcza.
0: Odwracamy uwagę.
1: Uwagę i to bardzo odpuszcza. Ja oczywiście mam jeszcze swoją wspaniałą modlitwę do Ducha Świętego. Zawsze, tak, nie wejdę bez tego na scenę, tak, który po prostu mi tam pomaga.
0: I sprawdza się?
1: Sprawdza się, pomaga mi. Znaczy, czy się sprawdza, to już powiedzą widzowie.
0: No nie, ale ten moment wsparcia gdzieś tam jest.
1: Tak, absolutnie. Mnie to uspokaja. Taki mam rytuał. No jest to coś w rodzaju mantry, prawda? Także życzę maturzystom wszystkiego najlepszego. I proszę państwa, bo już tak należy do państwa mówić, tak? Już nie będziecie dziećmi, będziecie już naprawdę. To jest, no jednak, to jest jakiś egzamin dojrzałości, prawda? A ja bym powiedziała, że to właściwie nie tyle egzamin, co to jest, co powinno to być potwierdzeniem dojrzałości państwa. Także pióra w dłoń i piszcie, lećcie wysoko.
0: A co napisali w gazetach?
1: A w gazetach, proszę bardzo, do rzeczy. Osaczeni w Budapeszcie, jak Tusk i Żurek próbują dopaść Ziobrę i Romanowskiego. To, proszę państwa, ciekawy artykuł, także zachęcam do przeczytania. Bo takie są na przykład Rządni Krwi, tutaj takie są podtytuły. Rozgrzane rządzą zemsty polskie władze i media liczą na koniec rządów Orbana, że koniec rządów Orbana oznacza szybkie wydalenie do kraju Ziobry i Romanowskiego, mogą się przeliczyć. I tutaj jest ciekawa, bo mnie tutaj, znaczy jedna wypowiedź Zbigniewa Ziobry, że zapewnia, że gdyby w kraju przywrócono praworządność, jest gotów przyjechać w ciągu 6 godzin, bo tyle jedzie się z Budapesztu. No może tam po prostu nie ma internetu, że po prostu nie wiadomo, że nie wiedzą tam, że w Polsce jednak przywrócono parę lat temu po ostatnich wyborach praworządność? No ale to już to jest. No i jeszcze tutaj pan Romanowski mówi, że choć jest nie jest nadmiernie wrażliwy, to bardzo brakuje mu kontaktu z bratem, czy przyjaciółmi i współpracownikami z Lubelszczyzny i reszty Polski, ale to wszystko jednak mobilizuje do walki z tymi bandytami przy władzy, nie z zemsty, ale żeby już nikt nikogo nie skrzywdzili i nie zniszczyli Polski. Także cały artykuł polecam, naprawdę, taki myślę, że
0: dość ciekawy. Ciekawy.
1: Tak,
0: robimy krótką przerwę i do przeglądu prasy wracamy za moment. Za 15 minut będzie godzina 9. To sprawdźmy, jak sytuacja na drogach. Marcin Koczyba.
2: No w Krakowie dzisiaj bardzo spokojnie. Ruch właściwie, no można powiedzieć, nieduży w porównaniu do tego, co bywa zwykle o tej porze, aczkolwiek oczywiście są miejsca, gdzie państwo przystaną. Gorzej jest na głównych trasach, a czwórka cały czas od strony Tarnowa w stronę Krakowa, przed Krakowem w rejonie targowiska już mocno zwalniamy. Na Zakopiance wjazd od Gaju i Libertowa do Krakowa w kolejce, na Kocmyrzowskiej kolejka i S7 do Kocmyrzowskiej również zatłoczona. Uwaga, o 9:00 przypominam, zmiana organizacji ruchu w Myślenicach na Zakopiance. To kolejny etap przebudowy tego miejsca. Będzie tam duże rondo i to powoduje, że trzeba tam troszeczkę jednak więcej prac poprowadzić. No i to właśnie jest kolejny ich etap, ale potem będzie miło i przyjemnie. Proszę na siebie uważać, jechać ostrożnie i dobrego dnia.

0: Radio Kraków.
1: Wracamy do przeglądu prasy. Aktorka Teatru Słowackiego Lidia Bogaczówna.
2: I tak, sięgam po Newsweek. Proszę Państwa, na pierwszej stronie premier Nawrockiego. To Zbigniew Bogucki wyciął Cęckiewicza, jest najbliżej ucha prezydenta i to on, a nie Czarnek, został jego kandydatem na premiera. No, zawiłe to są historie polityki i tutaj jest bardzo ciekawy artykuł. Ostry jak Zbyszek, czyli premier Nawrockiego, czyli kariera błyskawiczna. Dobrze ubrany, wygadany, ale dziesiątki już takich widziałem, a tu nagle bum, pierwsza liga i podejrzewam, że to nie jest szczyt jego ambicji, mówi o Zbigniewie Boguckim polityk PiS. I tutaj, proszę Państwa, ja przeczytałam prawie, albo źle przeczytałam, to Państwo to doczytają, że wygląda na to, że to jednak on będzie kandydatem na prezydenta, prawda? Zaskoczony jestem, jak bardzo Zbyszek się wyostrzył w ostatnich miesiącach, mówi polityk PiS. Może to wpływ prezydenta, a może w końcu zrozumiał, o co chodzi w tej zabawie. A, no właśnie, o co chodzi w tej zabawie, proszę Państwa? No jak to? O co?
1: No, jeśli jesteśmy przy polityce, to można by było powiedzieć, że chodzi o władzę.
2: Tak, chodzi o władzę, czyli o to, że ja mogę wszystko. To znaczy, tak się często tym politykom wydaje. Władzę. Bo, ja ciągle powtarzam, bo mówimy na przykład o, nie wiem, o strukturach miejskich, prawda, i tak dalej, i tak mówimy, a władza, władza, władza. Ci więksi też, Sejm, władza. Przecież, proszę Państwa, to nie jest władza. Przecież to są panowie... Czy panie,
1: to służba.
2: To jest służba, a nie władza. A to my, używając wyrazu władza, namaszczamy ich jak na tron króla. Także może zacznijmy od tego, żeby często przypominać, nie używać tego słowa, tylko używać słowa służba. Jak ja raz powiedziałam pani urzędniczce, która była bardzo nieelegancka, nie chciała się długo ze mną spotkać i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałam, proszę pani, pani niejako jest w służbie mojej, to się na mnie śmiertelnie obraziła. A ja jej wytłumaczyłam dlaczego, bo pani tutaj siedzi za moje pieniądze po to, żebym ja za panią robiła inne rzeczy, a pani za mnie inne. Na tym polega właśnie społeczeństwo, prawda? Także proszę Państwa, nie używajmy wyrazu władza tam, gdzie jest po prostu niepotrzebne. Służba. I teraz, proszę Państwa, też bardzo ciekawy, bardzo fajny artykuł. Bajka Łatwo Ganga. Jacy jesteśmy w cyfrowym świecie? Agnieszka Żądło. Ta akcja pokazuje, że wciąż liczą się takie cechy jak skromność i autentyczność. Matko moja, chwała Bogu. I że obok świata celebryckiego na pierwszy plan może wyjść zwykły człowiek. Mówi doktor habilitowana Małgorzata Bogunia-Borowska, profesor UJ-u, socjolożka i medioznawczyni z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to jest naprawdę bardzo piękny, ciekawy, optymistyczny artykuł. Akcja Łatwo Ganga stała się fenomenem, o którym dyskutują wszyscy, od użytkowników TikToka po polityków i poważnych publicystów. Dlaczego akurat ten pomysł okazał się takim sukcesem, to Państwo przeczytają. I okazuje się, że ta akcja nie jest tylko przecież nagłaśniana w Polsce. Cały świat o niej mówi. I to jest właśnie cudowne wykorzystanie cyfrowego świata. I to jest, proszę Państwa, Newsweek. Teraz przechodzimy do prasy. Dziennik Polski, proszę Państwa. No tu ciekawy temat, który dzieli mieszkańców Królewskiego Miasta, czy podróż tramwajem przez Aleję Trzech Wieszczów, bo trwa dyskusja o przyszłości Trzech Wieszczów. No i były ankiety, wypełniło ich prawie 1600 osób. No i mówią właśnie na to, głównie ludzie zwracają uwagę na rozładowanie tego ruchu strasznego. No i mówią, że przydałby się tramwaj przez środek. Czy to będzie? Zobaczymy. Teraz Ciekawe nauka. Uniwersytet Jagielloński pochwalił się najnowszymi osiągnięciami badaczy tej uczelni. Wiedzą, jak zatrzymać deszczówkę. Co oczywiście, proszę Państwa, w czasach suszy, która w tej chwili już jest, prawda, to jest niezwykle ważne. Woda deszczowa może dłużej pozostawać w miastach. Naukowcy z UJ-u mają pomysł, jak ją zatrzymać, wykorzystując do tego materiały pobudowane z recyklingu. Co ciekawe, w trakcie badań okazało się, że proponowana metoda pozwala zatrzymać wodę w podłożu 20 dni dłużej niż przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych materiałów, takich jak na przykład keramzyt. Zastosowanie w przestrzeni miejskiej innowacyjnych retencyjno-filtracyjnych rozwiązań umożliwia właściwie zarządzanie wodami opadowymi, co z kolei przekłada się na redukcję temperatury w środowisku zurbanizowanym, poprawę jakości powietrza i wspieranie bioróżnorodności. W związku z tym trzymamy kciuki, żeby to
1: czekamy na realizację.
2: Tak, czekamy na realizację, żeby oczywiście były pieniądze na to, prawda? Bo myśl wspaniała to jedno, a potem się wszystko rozbija o pieniądze. Proszę Państwa, Krakowski Teatr jako jedyna polska scena w prestiżowym europejskim gremium. Anna Piątkowska pisze, Narodowy Stary Teatr został jednogłośnie przyjęty do Europejskiej Sieci Teatralnej, skupiającej największe i najbardziej rozpoznawalne instytucje teatru w Europie. Powinniśmy być, proszę Państwa, dumni, bo to jest takie gremium, do którego należy paryski Teatr de L'Odeon, wiedeński Burgtheater, Dramaten w Sztokholmie czy lodyński National Theatre. 17 najważniejszych teatrów na świecie stwierdziło, że Narodowy Stary Teatr jest dziś najlepszym i najciekawszym teatrem w Polsce. Bardzo się cieszę i gratuluję kolegom z Placu Szczepańskiego. Naprawdę jest to wspaniałe. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że to jest zazwyczaj tylko jeden teatr z danego kraju. No trudno, powiedzmy naszym kosztem, kosztem Teatru Słowackiego. Koledzy, cieszcie się.
1: Nie, ale mimo wszystko bardzo doceniam i podziwiam ten moment tego, że ta informacja się pojawiła, bo to pokazuje, że nie jest tak źle, że nie jesteście gniazdem żmi z jednej, z drugiej strony, że jest taki moment wspierania się i doceniania tego, co robią inni.
2: Ależ oczywiście, dlatego, że przecież to jest małe środowisko, to po pierwsze. My razem studiujemy, razem dyskutujemy, razem dbamy o tę kulturę teatralną. Przecież często się wymieniamy aktorami, prawda? Także od czasu do czasu ci aktorzy grają u nas, my gramy tam. Także proszę Państwa, naprawdę jest to wielki zaszczyt, co tu dużo mówić. Teatr Stary już był kiedyś za Mikołaja Grabowskiego, ale ponieważ to jest co roku sprawdzane, jednak to on troszeczkę spadł i w tej chwili znowu, dzięki nowej dyrekcji, znowu jest w tym zacnym gronie, w związku z tym wielkie gratulacje. Natomiast tu, proszę Państwa, zaciekawiła mnie ogromnie jedna reklama na całą stronę. Proszę Państwa, na jednej stronie odpowiednia cena za twoje złoto. Sprzedaj swoje złoto w twojej okolicy. Uczciwa cena za twoje złoto. Cena złota jest aktualnie wysoka, a najbardziej mnie rozbawiło. Wielu naszych klientów jest zachwyconych wartością swojej nieużywanej złotej biżuterii. Ten zestaw pierścionków, uszkodzony naszyjnik i niepasujące kolczyki były warte 10 962 zł. Proszę Państwa, proszę bardzo, proszę teraz rzucić się do swoich skarbców ze złotem i tu czekają na Wasze złoto. Jeszcze tu ciekawe, bo ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest snooker. Ja bardzo się tym interesuję, naprawdę. Mnie to niezwykle interesuje. Ostatnio nasz młody, w ogóle taki Antoni Kowalski, cudowny młody chłopak, wykosił wielu mistrzów. I proszę Państwa, właśnie, jest ogromny artykuł o tym. To jest klub Zielona Góra, który jest rzeczywiście wiodący i wydał nam takiego Antoniego Kowalskiego. W związku z tym, jeśli Państwo się interesują snookerem, to proszę bardzo.
1: Ma coś uspokajającego, o dziwo. Przynajmniej oglądanie.
2: Ale to jest tak eleganckie, to jest tak piękne, naprawdę. No dawniej były bierki, za moich czasów snookera nie było. A to jak oglądam ten snooker, naprawdę to jest coś tak wciągającego, a tak uspokajającego, że polecam Państwu. Natomiast tutaj no niestety to powiem, że tu troszeczkę mi ciśnienie podniosło, proszę państwa, to, że przeczytałam, że pasy czołgają się do utrzymania. Co to znaczy, że czołgają się? To już tak źle jest?
1: Najlepiej nie jest.
2: No to niedobrze. Proszę państwa, Gazeta Wyborcza. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Bohater i człowiek niezłomny. Wczoraj podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wręczył mu Order Orła Białego. I teraz co mówi Andrzej Poczobut? Nie czuję się bohaterem. Dla mnie są nimi żołnierze AK. O gloryfikację, których byłem oskarżany. Ja po prostu jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. To tylko tyle i aż tyle. I proszę państwa, cały ogromny artykuł o... Też to jest rozmowa z Andrzejem Poczobutem w temacie dnia. Niezwykle bolesna też, wstrząsająca rozmowa. Ostatnie słowo wygłosiłem po polsku. Andrzej Poczobut przed sądem w Grodnie. W związku z tym proszę sobie to przeczytać. Też jeszcze w dużym formacie. Duży artykuł o mężczyznach, których opuściły włosy. No patrzę na pana, no panu to nie grozi. Wręcz przeciwnie, włosy ma do pasa. No.
1: Dobra.
2: Tak, niestety. Przyszedł trend dbania o włosy, w ogóle o skórę głowy, co akurat jest dobre, ale z tym jest związane też to większe przewrażliwienie. To sobie panowie przeczytają. Nie wiem, czy panowie sięgają w ogóle po wysokie obcasy, ale tu jest dla panów. I teraz tak patrzę, czy jeszcze coś, tak, tu, znaczy jest, mam tylko, czy tutaj, czy pan mnie popędza już?
1: Lekko popędzam.
2: Lekko mnie pan popędza.
1: To tak na koniec?
2: Na koniec, proszę państwa. Rzeczpospolita. Smartfon zamiast drona, 5 miliardów złotych na komunię. Choć obejmuje coraz mniej dzieci, pierwsza komunia pozostaje jednym z największych sezonów sprzedaży w Polsce. Łączne wydatki sięgają ponad 5 miliardów rocznie od organizacji przyjęć po prezenty. Same obiady to koszt rzędu 2 do 3 miliardów złotych. I teraz proszę bardzo, najczęściej wybierane są pieniądze, bo to łatwy prezent. Nie wymagają zaangażowania czasu przeznaczonego na poszukiwanie. Największą popularnością cieszą się smartfony, konsole, laptopy i smartwatche, ale także hulajnogi elektryczne. No naprawdę... No. Czas umierać, świat się wali.
1: To tym optymistycznym akcentem kończymy. Jeszcze raz życząc maturzystom wszystkiego najlepszego. Lidia Bogaczówna, aktorka Teatru Słowackiego, gazety dla państwa przeglądnęła. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Michał Karoń, Marcin Ziobro, Piotr Jędrzejewski. Do usłyszenia.
0: Radio Kraków. Reklama.
3: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama. Radio Kraków.
5: Jest 9:00.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Przedstawię Joanna Porębska.
6: Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Już zaczęli absolwenci szkół średnich, piszą egzamin maturalny z języka polskiego. W tych wiadomościach będzie też komentarz posła PiS Łukasza Kmity w sprawie nowej Rady Konstytucji, którą powołał prezydent Karol Nawrocki. Lekki stres jest, przyznają maturzyści tuż przed rozpoczęciem pierwszego egzaminu maturalnego. Uczniowie przez 4 godziny będą pisać egzamin z języka polskiego. Majówka to dla większości z nich był ostatni dzwonek na powtórki, ale i czas relaksu tuż przed egzaminem dojrzałości.
7: Jest lekki stres, ale myślę, że jestem przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
8: Spokój, opanowanie, tak, wszystko powtórzone elegancko.
9: Lekki stres, ale ogólnie jest dobrze, tak.
10: Czujesz się przygotowany? Relaks był w weekend czy ostatnie powtarzanie?
9: Pół na pół.
7: O 21:00 skończyłam powtarzać, a później to już spokojnie.
10: Wszystko powtórzone?
11: Nie.
6: Mówili w rozmowie z naszą reporterką Natalią Feluś, maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chrzanowie. Do egzaminu przystąpiło tam 274 tegorocznych absolwentów. To uczniowie z 9 klas maturalnych. W całym kraju natomiast do matur przystąpiło 345 tysięcy uczniów, którzy w tym roku zakończyli naukę w szkołach średnich i branżowych.
0: Radio Kraków Wiadomości.
6: Zmarł arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady

0: podkreślali, że po 25 latach należy dokonać przeglądu najważniejszej ustawy w Polsce, aby dostosować ją do współczesnych czasów, mówił w porannej rozmowie Radia Kraków poseł Łukasz Kmita, szef małopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. 3 maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, w której znaleźli się przedstawiciele różnych opcji politycznych, od Ryszarda Legutki i Julii Przyłębskiej po byłego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia obecnej Konstytucji RP, powiedział Łukasz Kmita.
1: Warto się zastanowić, w jaki sposób być może zmienić częściowo, bo prezydent mówił albo o zmianie konstytucji, albo o jej liftingu, tak to powiedzmy. No i zaprosił wszystkich do tego, że wszystkich przedstawicieli sceny politycznej, więc sama dyskusja nie jest niczym złym, wręcz odwrotnie.
0: Rada Nowej Konstytucji liczy 10 osób. Wśród nich są jeszcze m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych, związany z PSL-em, i była minister sprawiedliwości w rządzie lewicy Barbara Piwnik. Podpisanie umowy w sprawie SEJF planowane jest na piątek w Warszawie. Jak mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontaktowana.
2: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, MRTT tak zwane, nie produkujemy, więc będziemy kupować u naszych sojuszników.
0: W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronne. Przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano niemal 44 miliardy euro, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zobowiązania finansowe Polska będzie spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. I jeszcze sprawdzamy, co pokazuje mapa zanieczyszczeń powietrza w Libiążu i Nowych Żukowicach. W powiecie tarnowskim pyły zawieszone mocno przekraczają normę, a reszta Małopolski z dobrą jakością powietrza. Na termometrach od 15 stopni w Zakopanem do 20 w Oświęcimiu, ale temperatura jeszcze pójdzie w górę. Może wzrosnąć do 24 stopni. Do końca dnia będzie pogodnie i słonecznie. Na jutro synoptycy też zapowiadają bardzo ciepły dzień z niewielką ilością chmur.
3: No i tak to wygląda wedle poniedziałkowego porządku, porydyku owce na halach. Koniec chyba już ostateczny przymrozków i przymrozkom położyła ta udana, myślę, dla Państwa także majówka, przynajmniej pod względem pogodowym. Maturzyści, za nich kciuki trzymamy, piszą. A więc możemy spokojnie ruszać z programem przed hejnałem poniedziałkowym. Anna Piekarczyk przy mikrofonie, Michał Karoń czuwa za konsoletą. Agata Ciechanowska będzie czekać na Państwa telefony już niebawem przy mikrofonie. A będzie można do nas dzwonić jak zawsze od już pewnego czasu. Na żywo sobie tutaj z Państwem rozmawiamy. Dzisiaj temat, który będzie się snuł poprzez te właściwie 3 godziny, to pewien teatr krakowski, który w tym roku ma swój jubileusz. Teatr, myślę Państwu, bardzo dobrze znany. Jeżeli nie osobiście, to ze słyszenia, a na osobiste wspomnienia i różnego typu skojarzenia z Teatrem Stu będziemy czekać. Ale to jeszcze za chwilę. Zapraszamy.

12 minut po godzinie 9 to co prawda jeszcze może nie jest ten czas, kiedy by się należało w teatrze chłodzić, ale zasiąść tam zawsze dobrze, zwłaszcza o godzinie 18. I taka okoliczność przed Państwem. 5 maja, czyli już jutro o godzinie 18, Narodowy Stary Teatr, tamże Melancholia Sprzeciwu, to premiera słuchowiska. Jeżeli Państwo mają ochotę, to zapraszamy. Hejnal @radiokrakow.pl już teraz.

0: sorry, no.
1: Niektórzy z Państwa to jednak rebusy lubią, takie bardzo wyrafinowane, i podpisują się na przykład tylko imionami albo nawet inicjałami, i tak poprzeczka bywa ustawiona wysoko, więc ja bardzo proszę jednak o dopisanie czegoś więcej, żebym mogła przekazać te zaproszenia do Starego Teatru na prapremierę, bo to wszak prapremiera będzie, a premiera, czyli to dziecko prapremiery, to już u nas na antenie Radia Kraków po godzinie 21 jutro. A owa premiera to Melancholia Sprzeciwu, Narodowy Teatr Stary. I oczywiście podwójne zaproszenia, 3 mam dla Państwa, więc proszę spieszyć i maile pisać w naszą stronę.
2: Muzyka, którą lubisz. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21.10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: Reklama.
5: 9.30.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Joanna Porębska.
7: Na początek informacja dla kierowców. W Rdzawce na Zakopiance samochód wjechał do rowu. To jezdnia w stronę Krakowa. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale mogą być utrudnienia. A lada chwila z lekkim opóźnieniem będzie zapowiadane zwężenie na Zakopiance w Myślenicach. Chodzi o jezdnię w kierunku Zakopanego. Trwają ostatnie prace przed udostępnieniem nowego wiaduktu i kładki dla pieszych. Kierowcy w kierunku Zakopanego pojadą jednym pasem. Utrudnienia potrwają do czwartkowego popołudnia. Dziś rozpoczyna się wymiana systemu ILS na krakowskim lotnisku. To system naprowadzania, który umożliwia samolotom startowanie i lądowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Ten obecny jest już mocno wysłużony. Lotnisko korzysta z niego od ponad 20 lat. Wymiana systemu będzie rekordowo szybka. Nowy ILS ma zacząć działać 1 października.
8: Ze standardowych 7 miesięcy mamy 5 miesięcy trwania tego etapu prac, ale to nie koniec, dlatego że po 1 października ruszamy z kolejnym etapem tej inwestycji. To pozwoli, żeby ten temat mgieł, który w Krakowie był od lat bardzo dotkliwy. My mamy świadomość, jak wielu pasażerów się zmagało z tym problemem. Zostanie nie rozwiązany w 100%, ale w blisko 100%.
7: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport, dodaje, że za kilka lat ma powstać nowa droga startowa wyposażona w system naprowadzania najnowszej generacji. Tatry można się wybrać nie tylko na górską wędrówkę, ale też na rower. Tatrzańskie szlaki rowerowe wcale nie są przeznaczone tylko dla profesjonalistów, przekonuje Paulina Bobak, rowerzystka i przewodniczka.
9: Nie jest ich za wiele, bo są szlaki do Doliny Chochołowskiej, do Doliny Lejowej, ścieżka pod Reglami, oczywiście na Kalatówki oraz do tego naszego Murowańca, czyli na Halę Gąsienicową. I w te miejsca u nas w Tatrach Polskich można wyjechać na rowerach.
7: Przed rowerową wyprawą w Tatry należy jednak pamiętać, że nie są to asfaltowe ścieżki, ale żwirowe i kamieniste trasy. Konieczny jest więc rower górski. Nie można też zapominać o sporych wzniesieniach i podjazdach, ale widoki wynagrodzą wysiłek.

0: Kilka książek dzisiaj będzie dla Państwa w programie przed Hejnałem, ale tą pierwszą zdecydowanie od Katarzyny Fortuny Państwo otrzymają w ramach tomów i tomików, a teraz już rozmowa Kasi Fortuny z Jackiem Denelem.
1: Krakowska premiera najnowszej książki Jacka Denela, Historie łajdackie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Autor gości w Krakowie. Aż dech zapiera w piersiach, jak też pisze Eliza Kącka, bo mamy tutaj historię wyłowionej z sekwany topielicy. Później jest historia podwójnego samobójstwa, która rozegrała się w międzywojennym Krakowie. Mamy też historię kilku mężczyzn, którzy też zasiadają. No nie możemy wszystkiego zdradzać. Właśnie zastanawiam się, jak mówić o tej książce, żeby jej po prostu nie opowiedzieć.
2: No to jest pewien przywilej i trudność pisania opowiadań, że stwarza się cały świat i bohatera, czy bohaterkę, czasami cały tłumek bohaterów, no, na dosyć ograniczonej, na ograniczonym metrażu stron, że tak powiem.
1: Tak, książeczka jest niewielka, bo liczy niecałe 200 stron, około 170 i też jest bardzo pięknie wydana, jest w niej dużo światła i bardzo dobrze się czyta, no, jest też niezwykle wciągająca właściwie. Trudno się oderwać, jednym tchem się czyta.
2: No tak, tę oprawę graficzną bardzo piękną zrobiła Kira Pietrek, z którą współpracowałem już przy paru poprzednich książkach. I bardzo jestem z tego zadowolony, bo też ona w jakiś sposób koresponduje z pewnymi ambiwalencjami całego tego zbioru opowiadań. Właśnie takimi, że z jednej strony to jest historyczne, ale z drugiej strony trochę jednak o nas. Z jednej strony to jest o różnych łajdactwach, no bo to historie łajdackie, a z drugiej strony o ludziach, którzy wcale łajdakami nie są. Tylko się spotykają z jakimiś dramatami życiowymi, czy po prostu z jakimś takim łajdactwem systemu, społeczeństwa, w którym żyją. Więc myślę, że ta szata graficzna ładnie oddaje tę ambiwalencję.
1: Zastanawiałam się, bo tutaj jest sporo takich historii, które, jak sam narrator wspomina, miały miejsce w rzeczywistości, mają jakieś odniesienia do rzeczywistości. Pan znany jest też z tego, że sięga pan do wielu źródeł, do wielu archiwów, gromadzi pan też między innymi stare fotografie. Czy tak też było w tym przypadku, że gdzieś tam pan jakieś zawiązki tych historii wygrzebał?
2: No, ta historia samobójstwa krakowskiego jest wzięta z notki prasowej w Tajnym detektywie. Ja zresztą zostałem poproszony o napisanie takiego tekstu do cyklu Okaz. To były teksty o Kazimierzu, a to się właśnie na Kazimierzu przydarzyło i stąd pochodzi to opowiadanie, chociaż oczywiście no, rozwinięte, no, zawsze się tam coś dodaje, przesuwa i tak dalej, i tak dalej. Nieznajoma z sekwany, no, to jest znana historia, chociaż to, jak ona jest opracowana, niekoniecznie. Bieg okoliczności, opowiadanie warszawskie, to jest zupełnie autentyczna historia opowiedziana przez moją sąsiadkę, która zresztą niedawno zmarła w wieku lat 97, bardzo słusznym wieku.
1: To otwierające opowiadanie, bieg okoliczności.
2: Tak, czterech czwartek, no to jest historyczna sprawa w najmniejszych szczegółach, chociaż oczywiście samo to posiedzenie w restauracji i picie wódki, to jest gdzieś tam przeze mnie domyślone. Więzień Kufsztajnu, to też jest prawdziwa historia, faktycznie Rossa Sándor, węgierski zbójnik, był więziony w twierdzy w Kufsztajnie i faktycznie miejscowy aptekarz i fotograf wykonał mu serię zdjęć. Znalazłem takie zdjęcie, nie mam go w kolekcji, było bardzo drogie, ale znalazłem to zdjęcie i zacząłem szukać pozostałych fotografii wykonanych tego dnia i faktycznie ten Sándor Rossa był fotografowany przez aptekarza Sztęgla.
1: Jacek Denel, autor historii łajdackich, które ukazały się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
0: A w sprawie tej książki proszę o maile pod hejnal@radiokrakow.pl, podobnie zresztą jak w sprawie zaproszeń do Teatru Starego. Jeszcze jedno podwójne dla Państwa pozostało i czeka.

Tak jak wspominałam, kilka tych książek będzie w dzisiejszym programie przedchnęłem. Jedna już w Państwa dobrych rękach, a czas na kolejną, tym razem Melancholia sprzeciwu. Ten tytuł już dziś wybrzmiał w zaproszeniach na słuchowisko. No ale nie byłoby tych zaproszeń i tego słuchowiska, gdyby nie książka Melancholia sprzeciwu Laszlo Krasznahorkaja. To powieść nagrodzona w 25 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Ten węgierski pisarz gości także u nas w radiu za pośrednictwem słuchowiska, którego będzie można posłuchać już jutro po godzinie 21, a wcześniej na scenie Narodowego Teatru Starego Teatru będzie można zobaczyć wystawione je w wersji scenicznej. Takie zaproszenie również na Państwa czeka. W połowie grudnia to było, w 25 roku Radio Kraków podpisało wtedy list intencyjny z Narodowym Starym Teatrem. Być może Państwo pamiętają i w ten sposób zawiązała się ta nić współpracy, która zaowocowała no właśnie takim przedsięwzięciem jak prapremiera i premiera razem ujęte 5 maja i na takie wydarzenie Państwa zapraszamy. Jedno zaproszenie zostało, ale razem z książką może znaleźć swoje dobre ręce pod hejnal@radiokraków.pl. Można przesyłać maila do nas już teraz.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
4: Jest to 10.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Joanna Porębska.
6: Polska powinna wprowadzić system prezydencki, uważa poseł PiS-u Łukasz Kmita. Rosyjski port na granicy katastrofy ekologicznej. Gdzie tatrzańskie świstaki mają swoje nory? Sprawdzają to leśnicy. To Polacy powinni zdecydować w referendum, czy chcą nowej konstytucji, mówił w porannej rozmowie Radia Kraków poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita. Jego zdaniem Polska powinna wprowadzić system prezydencki, ale o tym powinni ewentualnie zdecydować Polacy, stwierdził szef małopolskiego PiS-u.
7: Prezydent, który dzisiaj ma najsilniejszy mandat, ale to jest moja opinia, to nie jest opinia Prawa i Sprawiedliwości, powinien mieć taką formułę, jak ma prezydent Macron, czyli model francuski, czy prezydent Stanów Zjednoczonych, niezależnie kto nim będzie. Ale ja jestem skromnym tylko magistrem politologii. Chętnie posłucham Polaków, a nie będę swój pogląd lansował.
6: Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki chce realnie rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji. W rocznicę Konstytucji 3 maja ogłosił powołanie Rady Nowej Konstytucji. Są w niej m.in. byli politycy z tytułami profesorów prawa i historii z różnych opcji politycznych. Wśród nich były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Kanclerz Niemiec zapowiada kontynuację współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Friedrich Merz stwierdził, że nie zmienią tego ani podniesione cła na samochody z Unii Europejskiej, ani zapowiedź wycofania 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Szef niemieckiego rządu przyznał w wywiadzie dla telewizji ART, że między nim a prezydentem USA są duże różnice w spojrzeniu na obecną wojnę z Iranem. Powiedziałem mu, jeśli chcesz naszej pomocy w takich konfliktach, to zadzwoń najpierw do nas, sojuszników, i zapytaj. Wtedy możemy omawiać szczegóły, powiedział Friedrich Merz. Rosyjski port w Tuapse nad Morzem Czarnym jest na granicy katastrofy ekologicznej. Według rosyjskich mediów władze regionalne i federalne starają się ukryć skutki wielokrotnych nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowce od połowy kwietnia atakowały terminale naftowe i rafinerię Rosnieftu, powodując wyciek ropy do okolicznych rzek i

0: Polskie Radio.
1: W Tatrach rozpoczęło się liczenie świstaczych nor. Taki monitoring prowadzony jest średnio co 2 lata w kwietniu i w maju. Leśnicy starają się w ten sposób oszacować liczebność i rozmieszczenie nor.
2: W trakcie liczenia ważne jest, by nie spłoszyć świstaków, które dopiero co wykopują się ze swoich nor po zimowym śnie.
3: Więc albo obserwujemy z lornetki, z dystansu, albo tam, gdzie da się w miarę podejść, robimy też zdjęcie takie potwierdzające, że ta nora rzeczywiście funkcjonuje. Do odpowiedniej aplikacji takiej systemowej to wprowadzamy, żeby to było widoczne.
2: Wyjaśniał leśniczy z Kuźnic Marcin Strączek-Helios. Pracownikom Tatrzyńskiego Parku Narodowego udało się już zlokalizować pierwsze nory.
3: Stwierdziliśmy już norę przy trasie narciarskiej w Kotle Goryczkowym, przy kamieniu w Dolinie Kondratowej. Takie standardowe miejsce. Pojawiła się nora w Dolinie Świńskiej, Goryczkowej i na Pośrednim Goryczkowym. Pozostałe nory na razie są jeszcze nieaktywne, świstaki się nie wybiły.
2: Szacuje się, że po naszej stronie Tatr znajduje się ponad 100 świstaczych nor. W każdej z nich żyje cała rodzina. Łącznie to kilkaset osobników. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: O liczeniu świstaczych nor piszemy też na radiokraków.pl. Dziś w Małopolsce znów bardzo ciepło, do 24 stopni pokażą termometry. Będzie pogodnie i słonecznie. Na jutro synoptycy zapowiadają podobną aurę z jeszcze wyższą temperaturą, do 26 stopni.
4: Cztery minuty po godzinie 10:00. W tym miejscu chcę Państwa już zaprosić na rozmowę z Krzysztofem Jasińskim. Założycielem, twórcą, reżyserem, dla niektórych guru, dla niektórych mistrzem Teatru Stu przede wszystkim i odpowiedzialnego za fenomen jego trwania. Fenomen trwania Teatru Stu to także książka, która może być nazywana Biblią, a przez samego dyrektora jest nazywana takim testamentem twórczości. Teatr Stu, fenomen trwania 1966-2026. Ta księga ważąca całkiem sporo dzisiaj dla Państwa na wydaniu. W zamian za opowieść. Oczywiście książka jedna, więc opowieść także jedna zostanie nią nagrodzona, ale na wszystkie czekamy, a właściwie czekać będzie Agata Ciechanowska, która przy telefonie zasiądzie i będzie przechwytywać Państwa wspomnienia, skojarzenia z Teatrem Stu. Proszę sobie przypomnieć, jakie spektakle te pierwsze mieliście okazję zobaczyć. Być może ktoś jeszcze widział scenę w namiocie i stamtąd ma wspomnienia, a może te znacznie późniejsze. Proszę pisać na hejnal@radiokraków.pl, ale proszę przede wszystkim dzwonić przez najbliższe pół godziny 12 20 03 333, a my już za chwilę z Krzysztofem Jasińskim porozmawiamy o tym, jak było i o tym, jak jest i o tej przyszłości skrzętnie zaplanowanej.

0: Teatr Stu to już 60 lat, odkąd istnieje, chociaż teraz znany pod nazwą Teatr Scena Stu. A rok 2026 to rok obchodów 60-lecia istnienia. Z tej okazji mamy dla Państwa album Teatr Stu, Fenomen Trwania 1966-2026. Z tej okazji również w lutym tego roku odbyła się premiera spektaklu Pan Twardowski, Faust Krakowski. Z nami twórca i dyrektor Teatru Stu, Krzysztof Jasiński. Zastanawiam się, panie dyrektorze, na ile wcześniej miał pan opracowane te jubileuszowe obchody i kiedy pan wiedział, że to właśnie Faust będzie obecny w jubileuszowym spektaklu?
1: Proszę pani, to tak długo trwa to wszystko, prawda? I to oczywiście jest wspaniałe, że tak długo trwa, ponieważ żyjemy w czasach takich krótszego trwania na ogół, bo i tak się już dziwimy, że na rany boskie tyle lat nie było wojny, jak było wspaniale i teraz znów coś się chmurzy na horyzoncie i to inni mówią, no tak, no bo kiedyś będzie, bo musi być, prawda? Więc, jeśli idzie z kolei o sztukę, o teatr, to teatry też bywają efemerydami. No teraz tu miał tą wspaniałą przygodę młodzieńczą, że już wtedy mógł być efemerydą, oczywiście, bo pokolenie się kończy, albo tam, nie wiem, przygoda się kończy, młodość się kończy, trzeba się ożenić na przykład, albo wyjść za mąż, mieć dzieci. To wszystko się gdzieś dzieje w życiu obok teatru. Fenomenalne jest to, że tak długo to wszystko trwa i że ci, którzy zakładali, którzy byli od samego początku, niektórzy jeszcze grają dzisiaj wieczorem na scenie, jutro, wracając do tego, co na ten jubileusz. Jakbyśmy tak pomyśleli, jakie wątki, takie wątki intelektualne, artystyczne, literackie wątki brały górę w repertuarze Teatru Stu na smutno albo na wesoło, tak w ogóle na co dzień, to były wątki goeteańskie, wątki faustyczne czy faustologiczne, różne wątki tego wokół tego. No bo pan Twardowski, dlatego wróciłem tutaj, żeby przypomnieć, że Andrzej Załucha był wielkim panem Twardowskim.
0: To ostatnie przedstawienie, ostatnie.
1: Tak, a to faustyczne elementy, ale przecież jak ktoś pamięta jeszcze Miszę Małgorzatę Buchakową, u nas to się nazywało Pacjenci w namiocie, no to przecież dane boskie, prawda? To jest dopiero Goethe, prawda, w takim ujęciu.
0: No właśnie, i to jest ten pan Twardowski przychodzi na myśl, jeżeli się pomyśli o takich wątkach też osobistych pana z osobami, które ten teatr tworzyły i tworzą na przestrzeni czasu. Andrzej Załucha oczywiście, to nie bez przyczyny symboliczne. Ostatnie jego przedstawienie w tym teatrze. Ma pan dalej saksofon Andrzeja Załuchy u siebie w gabinecie?
1: Nie, no pewnie, no to nie, no to tak to jest, ale to już są takie, jakby powiedzieć, no Boże mój, no to ja nie mam tak, że na kominku mam ustawione 20 fotografii i tam na... No
0: pewnie
1: na,
0: byłoby nie, więcej tych fotografii już.
1: Nie, no tak, więc tak, ale Andrzejem się witam codziennie, przechodząc do siebie, do roboty, bo wisi na ścianie gdzieś tam po drodze z uśmiechniętą Zuzią, prawda? Ale jeden portret mam, portret Jerzego Treli, który jest u mnie w gabinecie, no patrzy mi w oczy codziennie i pilnuję, żebym się zachowywał tak, jak żeśmy się umówili.
0: Jest też swoje portret Zbigniewa Wodeckiego i wielu, no tak, wielu innych osób.
1: Wielu innych, które... I też w tym przedstawieniu, które przy okazji jubileuszu zostało wystawione, a będzie trwało, mam nadzieję, ponieważ właśnie jest ważnym na te czasy również przedstawieniem. To tam wspominamy wszystkich, prawda? Jeszcze był Marek Grechuta przecież z tych wielkich, ale nie tylko on, wielu, wielu innych.
0: Gdyby poszukać, zrobić porządny research i poszukać, czy ktoś może przyrównać się do pana kadencji dyrektorskiej, aktywnej, bo byli tacy, którzy szukali i badali, to można by chyba tylko znaleźć brytyjskiego reżysera Sama Waltersa, tam 42 lata tylko, jeżeli chodzi o stałe urzędowanie dyrektorskie i w ten sposób właściwie jest pan obecnie najdłużej dyrektorującym dyrektorem. Przypuszczał pan, to było oczywiste, że własny teatr to jest dzieło dożywotnie, że to jest nierozłączne?
1: Czy znaczy, proszę pani, w życiu trzeba chodzić do roboty. Bo tylko wtedy życie ma sens, bo możemy powiedzieć, że miłość jest najważniejsza w życiu i tak dalej, ale tak naprawdę w porządku że z tą miłością, tylko tak naprawdę to trzeba mieć ochotę wieczorem pójść rano do roboty, prawda? Więc wieczorem jak się kładziemy do łóżka, a wiemy, że trzeba się dobrze wyspać, bo rano trzeba wstać i pójść do roboty i to ma sens, ba, nawet może fascynować. Oczywiście bywają dni, kiedy nie chce nam się iść do roboty z różnych powodów, ale ja mówię o całym życiu. No? Więc ja miałem to wielkie szczęście, że robota była moją pasją życiową. Także ja nie wiem nawet, jak to minęło. To nie był nigdy garb, ani jakiś coś bardzo tak, dokuczliwego. To była walka pewnie, bo to teatr to jest codziennie wieczorem coś absolutnie unikalnego, bo spektakl teatralny to jest jędka, taka mucha, jędka, jednodniówka, która po prostu znika. Pyk! I go nie ma. Tam może jest jakieś zdjęcie, może ktoś coś napisze, coś powie, ale tak naprawdę liczy się to, co zostało jakby górnolotnie, ale przy okazji jubileuszu powiem górnolotnie, w sercu tego, kto był na przedstawieniu i cokolwiek przeżył. No bo po to my to robimy.

0: ludzie, których chce się słuchać. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
1: Kiedyś pan wspominał, pamiętam, o pierwszym przedstawieniu, które sprawiło, że pan się teatrem zafascynował. A ja bym chciała, jeżeli pan pozwoli, troszeczkę wcześniej jeszcze pójść do momentu, kiedy pojawia się postać Jana Jaworskiego, tego właśnie dyrektora Sanatorium Akademickiego jeszcze, którego pan kiedyś opisywał jako takiego człowieka trochę drogowskaz, który powiedział w prostych słowach: zajmij się teatrem, czy idź do teatru. Czy to był taki pierwszy impuls faktycznie na pana drodze, bo tam była kariera nauczycielska, znaczy, stała też,
2: idzie, prawda? O profesjonalizm, oczywiście, ale myślę, jak się znalazłem na ciągłówki 9, popularnie się mówi na ciągłówkach, w sanatorium akademickim, to mnie przywieźli z Poznania, bo zachorowałem na gruźlicę i miałem się leczyć. Oczywiście wtedy już była streptomycyna, to był ten czas dawno, ale bo więcej niż 60, no powiedzmy ile, 2-3 lata temu, prawda? Nie, 64, no to szybko to wyszło. Ja po prostu od razu mnie tam wyleczyli, a ponieważ miałem taką przeszłość studencką z Poznania kabaretową, więc tam założyłem kabaret. No wiele było ciekawych epizodów, tam nie będę teraz o nich opowiadał, ale Jan Dobrodziej, bo taki miał pseudonim, prawda, Jan Dobrodziej, zaprosił mnie do gabinetu i powiedział, że nie, no tutaj... A obok niego siedział prorektor szkoły teatralnej, profesor Mernowicz, i on mówi, nie, no żeśmy tutaj z panem profesorem ustalili, że wyślemy cię do szkoły teatralnej. To nie tak, a może byś poszedł, może coś tam i tak dalej, nie? Wyślemy cię, prawda, czy tam... chyba tak to było.
1: I klamka zapadła wtedy, ale to było w panu wcześniej, potencjał, no tak,
2: ale
1: i to
2: ja nie miałem nawet garnituru wtedy tamtego, bo trzeba się jedzie z Poznania, młody chłopak do sanatorium, no to nic nie miałem tam, miałem jakieś... Tak jak się idzie do więzienia, powiedzmy, nie? To tam się ma z sobą jakąś reklamówkę z czymś tam w środku. To ja nic nie miałem, ale mnie wysłali, więc zrobili jakieś zebranie, z którego wynikało, z którego z pacjentów garnitur, który ma garnitur najpierw, a potem który najlepiej będzie na mnie pasował, który krawat. Nie, ubrali mnie po prostu i wysłali na egzamin. Było bardzo zabawne. Bo ja nigdy nie byłem przez Kraków przejeżdżałem coś tam gdzieś na jakieś wycieczki, ale nie miałem żadnego pojęcia o tym, jakie są teatry w Krakowie, co to jest w ogóle Kraków. No wiedziałem tylko tyle, że Smok Wawelski, że Matejko i tak dalej, Mickiewicz na rynku, to wszystko wiedziałem. Natomiast nie miałem żadnego pojęcia o tym, co jest takim, ja wiem, esprit Krakowa. To się wszystkiego uczyłem, ale błyskawicznie. No.
1: Ten pierwszy impuls to był cyrk, który przyjechał do Śmigla, jak to było? Kiedyś pan opowiadał
2: Śmigiel,
1: ten impuls.
2: Wspaniałe.
1: Pierwszy.
2: No, parę było takich impulsów, ale nie, to był Teatr z Gniezna, który przyjechał do Domu Kultury z Konradem Wallenrodem, czyli przedstawieniem udramatyzowanym tym poematem Mickiewicza Konrad Wallenrod. Ja jako taki szczeniak, dziecko, poszedłem. Miałem to szczęście, że już tam się gdzieś kręciłem po jakichś zajęciach w Domu Kultury. I zobaczyłem, jak przyjechała ciężarówka z dekoracjami. I zaczęli te dekoracje wyjmować. Mnie to tak zaciekawiło, bo to całe ściany z oknami, kawałek zamku. I no oczywiście wlazłem tam, przyglądałem się, jak to montują, i spędziłem cały dzień w teatrze tam, właśnie w tym Domu Kultury. No i wreszcie byłem na przedstawieniu, zobaczyłem Czary Mariestona, ale drugie miejsce... Czy dla równowagi, to jest operetka krakowska, ponieważ moja mama po śmierci ojca, już potem ojciec mój umarł, jak miałem 9 lat, mama kochała operetkę zawsze i zawsze z ojcem jeździła na operetki, na premiery, no a potem już taty nie było, no to ja musiałem z mamą jeździć. Więc jeździłem na operetki i też patrzyłem z otwartą gębą.
1: Także... Zaszczepiła pana. Myśli
2: tak,
1: pan?
2: No to był taki świat takiej tajemnicy. No, a że ojciec uczył mnie czytać i I dosyć dużo przeczytałem jako szczeniak, dziecko książek, więc literatura, słowo, jakby być taka, powiedzmy, wyobraźnia taka magiczna, o, to z tych lektur i tak dalej. Więc to wszystko razem do kupy, prawda? Że, no i potem harcerstwo. Bo to, ta organizacja harcerska po wojnie, bo to, proszę Państwa, to jednak było, to był 49 rok, kiedy ja po prostu byłem już harcerzem. Więc myśmy jeszcze byli ZHP, prawda? Tak dalej. Z tymi tradycjami. Ogniska. No i ogniska to programy artystyczne przy ogniskach. Śpiewy i tańce i różnego rodzaju skecze. Ja jestem autorem najpopularniejszego utworu śpiewanego harcerskiego. No, który cała Polska śpiewa. No, przyznałem się do tego po wielu, wielu latach, no bo się najpierw wstydziłem, że można coś takiego, prawda? I tak dalej.
1: No, dla wielu widzów, dla osób związanych z Teatrem Stu, to jest miejsce bardzo osobiste, magiczne. Kiedyś mówili, nie trzeba należeć do tej rodziny, by ją podziwiać i by do niej dołączać od czasu do czasu. I faktycznie są ludzie, którzy dołączają na chwilę i gdzieś potem idą swoimi drogami. Pan był inspiracją i był pan takim zapalnikiem dla wielu osób, które dzielą się swoimi refleksjami, no nie tylko w różnych wywiadach, ale w książce, która jest z nami, Fenomen Trwania, tam i Jerzy Zoń, i Włodzimierz Staniewski, i wielu, wielu innych, którzy mówią, że no gdyby nie to spotkanie, to skręciliby w inną stronę zupełnie. A czy pan miał mistrzów, jakichś inicjatorów pana różnych kierunków, kogoś, kto... No poza tym słynnym momentem przed szkołą teatralną jeszcze zaważył, że pan pójdzie w tą, czy to raczej się w panu wszystko przelewało, zagotowywało i...
2: Ja chciałem być awangardą, prawda? A przynajmniej być w awangardzie, jak tylko przyjechałem. Ponieważ te wcześniejsze moje studia w Poznaniu zapewniły mi tam kontakt właśnie z poznańską awangardą. I mogłem sobie na to pozwolić, bo studiowałem w studium nauczycielskim, więc studia nie sprawiały mi specjalnego kłopotu, czyli krótko mówiąc, to nie była medycyna i ja miałem dużo czasu wolnego również, więc łaziłem po teatrach, nawet statystowałem przez te lata, dwa lata, początek lat 60., prawda, w Poznaniu. Czyli jak przyjechałem do Krakowa, a już no jakby wdepnąłem od razu, pierwsze kroki, to jest klub pod Jaszczurami, prawda? Teatr 38 obok i tak dalej, więc jedna z pierwszych osób, które spotkałem w ogóle, to byli bracia Dymni. Wiesław Dymny i Mieczysław Dymni. Ja się z nimi, dobrze, można powiedzieć, że pierwsze poważne piwo, które wypiłem pod Jaszczurami na dole, to właśnie było z nimi, więc proszę Pani, jakby w oko cytlonu wlazłem od razu. Więc chciałem być w awangardzie. Awangarda w Polsce, wtedy to był Jerzy Grotowski. Zaczynał, to jeszcze było Opole. Ja jeszcze z Poznania wyjeżdżając gdzieś tam na jakiś festiwal do Opola właśnie widziałem Fausta na przykład, widziałem u Grotowskiego w Opolu. Nie wiem, czy jeszcze żyją tacy, co widzieli Fausta w Opolu. Mówię o tym dlatego, że w gronie fantastycznych zupełnie ludzi, Wojtek Przoniak, Olgierd Łukaszewicz, Jan Łukowski i moi koledzy z roku, Jerzy Federowicz, Jerzy Szejbal, to wszystko koledzy z jednego roku. Aha. Wybitni artyści. No, Przoniak już odszedł, prawda? Jaś Łukowski odszedł. No, bo lata lecą, natomiast no, było z kim porozmawiać i było z kim się kłócić. Spierać o sztukę, spierać się o sens, o cel i tak dalej. Więc to było ważne.
1: Ale nie ma pan poczucia, że był taki mistrz? Nie słuchał pan za dużo?
2: Nie, nie, w samej szkole. Mhm. Ale oczywiście, że tak. Był jeden od słowa. Tylko akurat ja go słuchałem wyjątkowo, bo ci moi koledzy, których wspominałem, niekoniecznie. No, bo Grotowski był poza. Ja miałem przyjaciela, który był szefem Teatru 38, Waldemar Krygier, który był bliskim współpracownikiem Jerzego Grotowskiego. I myśmy codziennie się spotykali, więc ja miałem, że tak powiem, tam szpiega i ja codziennie wiedziałem, co się dzieje w Teatrze Laboratorium. Ale takim wobec proszego dla mnie również guru był Juliusz Osterwa, bo wtedy jeszcze dla Grotowskiego Osterwa coś znaczył. No, potem to życie zmanipulowało, żeby powiedzieć najogólniej, ale ja pozostałem przy Osterwie do dziś, prawda? I poprzez profesora Jerzego Merunowicza, który uczył nas wiersza, a ja byłem jakby jego zaufanym takim studentem. No, potem brał mnie na takie prywatne lekcje, a to był wielki mistrz słowa. On mnie wtajemniczył Wyspiańskiego i to tak najgłębiej, jak tylko się dało.

0: Pan oczywiście aktorem bywał, jest pan aktorem zawodowym, dyplomowanym, ale czy miał pan poczucie, że realnie chciał być tym aktorem kiedykolwiek?
1: Nie, to ja ze strachu byłem aktorem, jak już musiałem być, bo miałem dyplom i tak dalej. Nawet czasami troszkę się łudziłem, że może przełamię w sobie to wszystko, co mówiło mi, nie jesteś aktorem, nie wygłupiaj się, nie rób tego. Prawda? No ale więc... No pewnie, że musiałem i pewnie, że chciałem. Najbardziej to chciałem grać w filmach, jeździć na koniu i strzelać z rewolwerów. Prawda?
0: To właściwie wszystko się udało z tych rzeczy.
1: No tak, parę takich, no ze 20 takich ról zagrałem, ale nie mogę sobie powiedzieć o sobie, żebym był aktorem, żebym się potrafił spełniać w tej roli. Ale jako reżyser się spełniłem i to była prawdziwa moja jakby domena, to się pojawiło już w szkole, prawda? Poprzez ten teatr stóp, przez założenie teatru. Mówi się najogólniej, że w opozycji do szkoły. Nie, ta opozycja to było coś prostego, łatwego właściwie, bo szkoła teatralna jest tak na takim poziomie rzemieślniczym, prawda? Więc tam się nie eksperymentuje, tam trzeba się nauczyć podstaw zawodu. A myśmy chcieli przewracać świat przecież, prawda? Tak dalej.
0: Jeżeli pan pozwoli, to moglibyśmy porozmawiać na chwilę o planowaniu, bo pan planował jeszcze na takim etapie, gdzie pewnie nikt nie rozglądałby się za dziedzicem. Pan się już wtedy rozglądał za potencjalnym dziedzicem.
1: No to proszę panie, no nic nie trwa wiecznie, no nie bujajmy się, jestem starszym chłopcem. Wobec powyższego w pewnym momencie tam jakimś, na przykład jak no 10 lat temu powiedzmy, prawda, to ja sobie pomyślałem, że trzeba coś zebrać do kupy, podsumować i zastanowić się co dalej, żeby nie było tak, że wywaliłem się na jakimś zakręcie i zostawiłem jakąś grupkę, prawda, ludzi, którą nazywałem przez większość czasu rodziną. No więc to tak jest, jak tata czuje się tam, że trzeba zebrać dorosłe dzieci już i powiedzieć im, słuchajcie, no to tutaj tego, ty masz skarpetki, ty masz zegarek, a ty nic nie dostaniesz, bo jesteś łobuz. Czyli mowa o jakimś testamencie. W teatrze to jest troszkę inaczej, bo co to jest teatr stu? No co to jest? To jest coś... To jest jakaś galereta w powietrzu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, w cyberchmurze jest coś. Coś tam jest w tej cyberchmurze, trzeba mieć tylko kod dostępu, prawda? Więc Rodzina Stu to nie jest ta grupa tych kilkudziesięciu, kilkuset, tysiąca artystów, co się przewinęło przez 60 lat i czują związek i przychodzą i no, mówią, my jesteśmy ze Stu. Ta książka, którą pani łaskawie wspomniała, to dokumentuje jakby. To nie, to jest coś poważniejszego. Przecież jak tak się przyjrzeć dokładnie, teatr to jest jedynym teatrem w Polsce, który od 25 lat ogłasza repertuar na cały rok i od razu sprzedaje bilety. Żaden teatr tego nie ma. Nie będę teraz gadał dlaczego, ale powinien mieć. Każdy teatr stacjonarny, prawda, powinien to mieć, który nie eksperymentalny, broń Panie Boże, ale taki, co gra codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, powinien mieć jak najdalej tą organizację rozwiniętą, więc takim jesteśmy, no ale przede wszystkim, jakby się przyjrzeć, to nie ma nas na żadnych płotach. Przecież nie ma nas w żadnej reklamie. Nie można otworzyć gazety i tam, że jakiś teatr wykupił sobie reklamę i że on tam ogłasza, że będzie miał premierę coś. My tego nie robimy dawno, dawno, dawno, bo nie musimy dlatego robić. Oczywiście, że są już media społecznościowe i tak dalej, tam te plotki lecą. Ja akurat w tym nie uczestniczę, ale wiem, że to istnieje. Więc co to jest Rodzina Stu? No, Rodzina Stu to jest ta grupa 40 tysięcy mniej więcej wokół Krakowa, bo to nie tylko Kraków, bo w Gdańsku też mamy tych swoich
0: widzów,
1: potencjalnych widzów, ale to jest potencjalna grupa, która się interesuje, to są widzowie, którzy chcą przychodzić, chcą tu się dowiedzieć, chcą być, wykupują wcześniej i tak dalej, więc to jest Rodzina Stu prawdziwa, więc jak oni pomyślimy o tym, żeby coś i tak dalej, to czego oni oczekują? No czegoś, co jest właśnie, co się formowało przez te wszystkie lata, co jest charakterystyczne dla tej rodziny. Repertuar właśnie taki, a nie inny. Stosunek do zawodu i tak dalej. To jest, albo się to widzi poprzez te gwiazdy, które się kręcą w tej orbicie i tak dalej, albo szerzej, poprzez magię miejsca i tak dalej. No więc nie można tego tak zostawić tak z dnia na dzień i stąd te takie plany. Ale jak dalej jakby to powiedzieć, proponować repertuar w tym duchu, czyli jak wystawiać przedstawienia w tym duchu.
0: Planuje pan z dużym wyprzedzeniem?
1: Tak mnie mama nauczyła. Ja jestem z takiego domu poznańskiego, no, że mama mnie nauczyła planowania dokładnie, a musieliśmy już planować, jak ojciec odszedł, to musieliśmy planować, to były najpierw plany tygodniowe, bo chodziło o wyżywienie. No. Mama musiała pójść do roboty, siostra była młodsza, a więc ja musiałem gotować. No, czyli przygotować do obiadów. Większą część obiadu właściwie przygotowałem. Sam mama robiła niedzielę, ale ja miałem przez mamę przygotowaną na takim duży papier i tam było numer jeden to, numer dwa numer to i tak step by step, kawałek po kawałku była cała zupa. I tak dalej. Potem już nie musiałem korzystać z tych notatek, już miałem w głowie. Jak był taki program, to proste, jadłospis na tydzień, ale to uczyło mnie właśnie widzenia czegoś w perspektywie. Nawet chodziło o to, że jeżeli się kupuje coś, no nie ziemniaki, ziemniaki dłużej, ale jakieś produkty, no to one muszą być rozłożone, że się broń, Panie Boże, nic nie zmarnowało. Ja mam to do dzisiaj, nic się nie marnuje. Jeśli idzie o. Dokładnie rozumiem te wszystkie apele, jak dużo się marnuje jedzenia w Polsce. No bo nikt tak naprawdę, ci już nie pamiętają te pokolenia następne głodu powojennego. No ja to mam po prostu no i wiem, jak powinien wyglądać dzień.
0: Jak powinna wyglądać przyszłość.
1: Tak, więc ja kończąc myśli takie tu rozwichrzone na ten temat trwania.
0: Ale ma pan datę zamknięcia rozdziału teatralnego w swoim
1: godzinę
0: życiu?
1: Mam również. Nie tylko datę. Wiem jaki jest dzień miesiąca, roku oczywiście i o której godzinie. Ja już to powiedziałem publicznie, także znaczy w gronie najbliższych w teatrze, że przyjdzie taki moment, teraz już koniec żartów. Powiedzmy, jeszcze mam trzy repertuary. Ten czwarty repertuar, powiedzmy, dokładnie wiadomo, że to jest 29 na 30, to ten repertuar, ja już go nie będę realizował, tylko ja muszę mojemu następcy go dać wcześniej, prawda, bo my z rocznym wyprzedzeniem sprzedajemy bilety. Więc on już będzie miał, ale będzie miał ten luksus, że ma repertuar, już jakby sprawdzony i teraz będzie sobie planował następny, a planować musi go w duchu no tych 60 lat, czy tam iluś, i przede wszystkim w nimbie, w nimbie Teatru Stu.
0: Młodzi się pana radzą, przychodzą, ma pan taką relację poza aktorską, aktorsko-reżyserską z młodym pokoleniem, które chce zaczerpnąć siły, sensu. To jest coś, czego pan pewnie jest nośnikiem dla wielu ludzi. To jest rzadkie, niezmiernie, a
1: oj,
0: dzisiaj
1: pani
0: już zupełnie.
1: Dotknęła teraz czułego bardzo miejsca, prawda? Bo co ja mam tu powiedzieć przez mikrofon? No oczywiście, że tak, przecież, że przychodzą. Wie pani, co ja robię? Odradzam. Mówię, tak jak mój profesor kiedyś powiedział, słuchaj, jest tyle zawodów na A. Astronom, a ogrodnik, a prawnik, prawda? Przecież to jest strasznie trudny zawód. To ja nie zachęcam do uprawiania tego zawodu. To jest w znacznym stopniu powołanie. Ja miałem taki wypadek w rodzinie, kiedy mój wnuk, prawda, on już teraz jest wspaniałym aktorem dorosłym, więc mogę to powiedzieć, nie mówiąc po imieniu. Boże mój, to ja mu odmawiałem parę lat, a on się po prostu zaciął i poszedł swoją ścieżką, no bo był powołany do tego zawodu.
0: Otworzył pan sezon w Gromie na sadzenie drzew, jeszcze pan sadzi drzewa?
1: Ale oczywiście już posadziłem, jeszcze już nawet trafiła pani w czułe miejsce. No bo ja właśnie jak przychodziłem tutaj do radia, to jeszcze w kalendarzu sprawdzałem właśnie, czy są dni sadzenia. Żeby dać rozporządzenie, bo sam nie będę mógł teraz pojechać, bo będzie premiera w Teatrze Stu, a są pewne okresy, w których pewne gatunki roślin trzeba posadzić, tak jest najlepiej.
0: Czego panu życzyć?
1: No nie, żeby jakoś dotrwać do tej daty, no a potem otworzyć następny rozdział. No. Tam właśnie, tam pewnie, tam
0: na
1: bardziej.
0: Na Mazurach już.
1: Tam bardziej, tak, bo to zwyczajnie to chodzi, że za 3 lata będę troszeczkę starszym kolegą, I zwyczajnie nie wypada, wie panie. Już trzeba wiedzieć, kiedy przesiąść się po prostu na inny typ pojazdu.
0: Dyrektor Krzysztof Jasiński, reżyser. Wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia w Teatrze Stu, przede wszystkim na Alejach Krasińskiego. Tam warto przychodzić codziennie i się nie zawiedziecie państwo.
0: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18:00 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21:10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: Reklama.
0: Radio Kraków.
5: Robimy przerwę małą od rzeczywistości teatralnej, by wejść w rzeczywistość językoznawczą i nie bez przyczyny o tej porze dr Artur Czesak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzisiaj o słowie, którego chyba jeszcze w oficjalnej polszczyźnie nie ma, ale jakże często pojawia się na forach internetowych, a nieraz w bardzo uczonych dyskusjach nawet, dotyczących spraw ważnych, spraw kultury. Już mówię. Hur-dur. Hur-dur. Pisane przez samo H i dwa R w jednym i drugim elemencie. Hur-dur. To pożyczka z języka angielskiego, też z internetowych rozmaitych forów i... Kiedy się tego używa i co to oznacza? To jest oczywiście po pierwsze dźwięko naśladowcze. To jest jakieś takie burczenie i warczenie osób, które mają przekonanie, że wielkie racje za nimi stoją i chcą najczęściej niestety nieskładnie taką przemocą słowną, tym krzykiem, tym machaniem rękami, nawet jeśli to jest machanie rękami internetowe, okazać swoją wyższość, moralną i racjonalną przewagę, ale im się nie udaje. Więc od razu ironiści inteligentni mówią, że hurdur to jest przykład takiego dziaderskiego. To też nowe słowo podejścia, które ma tę wyższość okazywać. Czyli na przykład, może to jest też wiele hałasu o nic. Hurdur, Zenek Martyniuk pauperyzuje polską kulturę masową. Czyli jest teza wygłaszana z wielkim namaszczeniem, ale jeśli ktoś ją cytuje i poprzedza tym hurdur, to znaczy, że ma do niej dystans ironiczny, a może nawet w ogóle się nie zgadza, a przynajmniej nie zgadza się z tym tonem. Profesor Dragan, znany fizyk, obwieścił, że dzięki narzędziom sztucznej inteligencji rozwiązuje się matematyczne problemy, które były nierozwiązane przez długie dziesięciolecia, ponieważ te najbardziej zaawansowane modele potrafią skojarzyć rozmaite rodzaje danych. Na co jedni mówią, że to Andrzej Dragan, hurdur, przesadnie akcentuje rolę sztucznej inteligencji, bo to przecież w gruncie rzeczy jest tylko tyle, ile się do tego włoży. Chociaż chyba nie całkiem. ale też pojawiają się takie kpiny z uczonych inżynierów dawnego typu, hur, dur, lepiej nauczcie się tego na pamięć, bo jak nie będzie prądu, to niczego sobie nie policzycie. Czyli oczywiście jest to myśl słuszna. Być może suwaków logarytmicznych wciąż nie należy oddawać do rozmaitych pszoków, bo się mogą przydać, ale myślę, że to hur, dur, takie ironiczne, z angielszczyzny się wywodzące, już nam polszczyznę wzbogaciło czy zaśmieciło. Hur, dur, pełno tych obcych zapożyczeń. Dlaczego teraz wszyscy mówią wow, a nie mówią jakież to cudowne? Ano właśnie dlatego, że nam się kultura trochę internacjonalizuje. Nie bądźmy takimi marudami internetowymi i życiowymi, które swoją rację burczeniem na wszystkich chcą wykazywać. Dziękuję.
5: Doktor Artur Czesak o burczeniu i chórzeniu, a państwo chórem piszą na hejnal@radiokraków.pl w sprawie wspomnień wszelakich dotyczących Teatru Stu i jego młodości, tej pierwszej, drugiej i tej trzeciej, która cały czas trwa. Do tego chóru jeszcze wrócimy.
0: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.

0: Heinel@radiokrakow.pl. Można było tak, ale można było, a nawet należało, jeżeli państwo znaleźli chwilę pod 12 20 03 333, ale już telefon zakręcamy. Ten jeden jedyny wybrany, ale też mail od pana Marka czytam, bo jak spodziewaliśmy się, znaleźli się oczywiście ci widzowie, którzy dobrze namiot Teatru Stu pamiętają. Dzień dobry, pisze jeden z nich. Należę do tych szczęśliwców, którzy mieli okazję oglądać niezapomniane spektakle Teatru Stu w namiocie przy ulicy Rydla. Dla młodego studenta, którym wówczas byłem, możliwość kontaktu ze sztuką przez wielkie S było czymś wyjątkowym. Szczególnie pamiętam spektakl Kur Zapiał, który na zawsze odmienił moje życie. Płonące pochodnie przed wejściem, Aleja Czaszek, muzyka Pawluśkiewicza, libretto Dymnego. Czego chcieć więcej? Miał rację Tadeusz Kantor, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Od tego czasu widziałem wszystkie spektakle Teatru Stu, włącznie z ostatnią premierą i podsumowaniem artystycznym. Pan Twardowski, Faust Krakowski. A wchodząc kiedyś do teatru, nie przypuszczałem, że wyjdę z niego innym człowiekiem, pisze pan Marek. A pan Andrzej do nas zadzwonił w tej samej sprawie.
1: I jako człowiek leciwy muszę przyznać, że pamiętam Teatr Stu, no już nie powiem, że w namiocie, ale jeszcze wcześniej, ale w namiocie na przykład była szalona lokomotywa z Marią Rodowicz, Markiem Grechutą, Król Ubu. Ponadto fantastyczne były benefisy. Benefisy, które były również w programie telewizyjnym. Benefisy, których prowadził właśnie pan dyrektor, który to brawurowo prowadził, gdzie było przeróżnych aktorów czy przeróżnych piosenkarzy, kilku czy kilkunastu, którzy występowali, a był oczywiście ten beneficjent, czyli podstawowy artysta czy podstawowy piosenkarz, bo raczej to było nie zespoły, tylko po prostu indywidualnie aktorzy czy indywidualnie muzycy, znaczy piosenkarze czy piosenkarki. No znakomite na przykład były role, już teraz przeskakuję z beneficów, znakomite role były Jurka Treli, no teraz fantastycznie stworzony.
0: No tak, stworzony i trwa, panie Andrzeju, a dla pana taka książka, która może do wielu rzeczy służyć i życie podeprzeć. Teatr Stu, fenomen trwania. Oczywiście mowa o wielkiej wadze tej książki, nie tylko tej merytorycznej, nie tylko tej ilustracyjnej, ale także zupełnie poważnie mówiąc, fizycznie jest to książka, która całkiem sporo waży, do pana trafi. A jeżeli państwo mają ochotę jeszcze na wspomnienia, to oczywiście heinel@radiokrakow.pl.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Minęła 11.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Joanna Porębska.
5: Nowe zasady liczenia stażu pracy. Można zyskać 6 dodatkowych dni urlopu. Krynica depcze po piętach Zakopanemu. Tłumy turystów spędziły tam majówkę. A zaczynamy od utrudnień na Zakopiance i A4. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Zakopianka w Białym Dunajcu na górskim odcinku. Zderzyły się tam czołowo 2 samochody, 1 osoba jest ranna. Możliwe także kłopoty na autostradzie A4 przed Tarnowem, jadąc od strony Dębicy. Strażacy gaszą płonące auto, tu nie ma informacji o poszkodowanych. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.
6: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
7: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego, albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
6: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie

0: i potwierdzenia opłacania składek.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: Nie tylko Podhale przeżywało w ostatnich dniach prawdziwe oblężenie. Tysiące turystów spędziły tegoroczną majówkę także w Krynicy. Odwiedzający zgodnie podkreślają, że na miejscu dopisała zarówno piękna pogoda, jak i lokalne atrakcje. Najczęściej odwiedzane miejsca to Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, ścieżka w koronach drzew i słynny deptak.
2: Przyjechaliśmy na majówkę na Górę Parkową, ponieważ jest tu świeże powietrze, na pewno bardziej świeże niż w mieście i też piękne widoki.
3: Tego miasta mamy ogromny sentyment, bo jednak tutaj w dzieciństwie dużo czasu spędzaliśmy. Taki spacer po południu, po deptaku w Krynicy, wyjść na Górę Parkową, czy właśnie zjeść coś dobrego, w jakich restauracjach bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać.
4: Bardzo ładne tereny, widoki.
5: Czyli majówka w Krynicy udana.
4: Tak.
6: Nie nudzimy się absolutnie, zapraszamy wszystkich do Krynicy.
0: Największe obłożenie w Krynicy odnotowały hotele o najwyższym standardzie. I jeszcze ekoprognoza. Tutaj bez zmian zanieczyszczenia powietrza mocno przekraczają normę jedynie w Libiążu. Na pozostałym obszarze regionu oddycha się bardzo dobrze.
1: Wiadomości kulturalne.
0: Violetta Gawlik.
7: Dzień dobry. Andrzej Zarycki, kompozytor muzyki symfonicznej, teatralnej i filmowej oraz poezji śpiewanej, świętuje 85. urodziny. Z tej okazji Akademia Muzyczna imienia Krzysztofa Pendereckiego zaprasza na jubileuszowy koncert. Wydarzenie zatytułowane Andrzej Zarycki, portret urodzinowy z wiolonczelą w tle, to okazja do spotkania z artystą i jego twórczością. Zabrzmią nie tylko słynne piosenki, m.in. Skrzypek Hercowicz na moście w Awinią czy Cyganie, ale też utwory instrumentalne. Odbędzie się również premiera opowieści trzeciej, utworu pochodzącego z najnowszego dzieła Andrzeja Zaryckiego, zatytułowanego Siedem opowieści z domowej biblioteki, mówi Dorota Imiełowska, organizatorka i pomysłodawczyni wydarzenia.
8: Andrzej Zarycki stworzył absolutnie unikalny koncert, można powiedzieć taki troszkę koncert symbol, bo jest tam magiczna siódemka, czyli koncert wiolonczelowy, w zasadzie cykl koncertowy. Każda z tych opowieści stanowi osobną część i jest bardzo, bardzo związana z osobistymi wspomnieniami z życia kompozytora. Tango, opowieść trzecia, jest dedykowane Zygmuntowi Koniecznemu. I to jest taki piękny gest jubilata w stosunku do Zygmunta Koniecznego.
7: Jubileuszowy koncert odbędzie się dziś o 19 w sali koncertowej Akademii Muzycznej. Wstęp wolny. Dziś w kinie pod Baranami Śródziemnomorski klimat. Odbędzie się premiera filmu Wolność po włosku w reżyserii Mario Martone. To portret słynnej włoskiej aktorki i pisarki Goliardy Sapienzy, artystki, która napisała książkę Sztuka szczęścia. W Wolności po włosku wciela się w nią Valeria Golino. Zaprasza Wojtek Kampa z kina pod Baranami.
9: Jest to film włoski, jest to film bardzo słoneczny i ciepły. Na pewno będzie to idealny kompan na, miejmy nadzieję, słoneczne majowe dni.
7: Premiera Wolności po włosku dziś o 18 w kinie pod Baranami. Maj w Pałacu Potockich upłynie pod znakiem Głosów Europy, nowego cyklu, który pokaże zaskakujące oblicza europejskiej literatury, filmu i sztuki. Pałacowe sale wypełnią spotkania wokół Festiwalu Muzyki Filmowej, literackich premier czy młodej sztuki. Majowe wydarzenia zwieńczy nowy cykl Pałac Spokoju, w ramach którego na uczestników czekać będą spotkania z jogą, medytacją i relaksem.
0: Słońca w Małopolsce dziś nie będzie brakować. Do końca dnia ma być pogodnie i bardzo ciepło, do 24 stopni. A jutro jeszcze wyższa temperatura, do 26 stopni i też bez opadów.
10: Siedem minut po godzinie 11 na zegarze Radia Kraków i trzecia godzina programu Przed Hejnałem, w której między innymi rozdział dotyczący no właśnie codzienności i tego, jak się żyje dzieciom z rodzicami i odwrotnie. Tym się zajmie już za chwilę Katarzyna Wnęgioniec.
1: Radio Kraków. W Krynicy 102.1 FM.

0: z nami już Katarzyna Wnękioniec.
1: Dzień dobry. No i dzisiaj, na przykład, ja nie wiem, bo on mnie nie zrozumiał, a przecież chciałam, żeby mnie zrozumiał. A on mnie nie polubił, a tak mi zależy, żeby jednak mnie lubił. Ja to bym chciała to zmienić, no ale to się już wydarzyło. No ale żeby coś zrobić, żeby to jednak zmienić, bo niepotrzebnie to powiedziałam, mogłabym to zmienić. No tak naprawdę to chciałabym, żeby on mnie odbierał inaczej. No i tym dziwnym wstępem powiem, o czym dzisiaj będzie. Mianowicie o tym, że i w świecie dorosłych, i im dedykuję dzisiejszą audycję, i w świecie nastolatków, i w świecie małych dzieci, cały czas chcemy zmieniać coś, na co absolutnie nie mamy wpływu. Próbujemy zmieniać świat i bardzo czujemy się z tym nieszczęśliwi, że tego zrobić nie możemy. I że to nie idzie tak, jak byśmy chcieli. I że ktoś poczuł się urażony i ja bym to chciała zmienić. I może, no właśnie, jednak zrobiłabym coś, żeby nie poczuł się. Może byśmy kogoś zmienili, albo on, chciałabym, żeby on myślał inaczej. I teraz weźmy sobie taki przykład. Ktoś przychodzi do mnie na przykład z kawałeczkiem ciasta. I mówi, proszę, masz, chcę cię poczęstować tym kawałeczkiem ciasta. Bardzo kiedyś dawno mówiliśmy o tym, ale to był wtedy zupełnie inny temat. Ktoś częstuje mnie i ja mówię, wiesz, nie, dziękuję. No i teraz pytanie, co się dzieje w głowie tej osoby, która mnie tym ciastem częstuje? Bo może się dziać na przykład taka rzecz. Ona odmówiła to ciasto, ona mnie nie lubi. Ona na przykład, może być tak, ona, no widziałam, że u Joli jadła, a tutaj nie chce. I znowu mówimy o dzieciach, mówimy o nastolatkach, które przetwarzają milion różnych możliwych scenariuszy w głowie. Mówimy o dorosłych, którzy również to robią. A przecież my jesteśmy tymi dorosłymi, którzy i nastolatkom, i dzieciom powinny dać pewność siebie, powinni dać możliwość wyregulowania się i też dobry wzór. No to w takim razie, jak to zrobić? Skąd wiedzieć? Jak się w tym wszystkim zatrzymać? Proponuję takie ćwiczenie dla wszystkich, dla dzieci małych, tak po kolacji na przykład, albo w jakąś niedzielę, żeby narysować sobie dwa światy. Dla nastolatków również, ale zapraszam do tego również dorosłych. Także dorosłych mamusiów, tatusiów, gości nawet, którzy przyjadą. Można z tego uczynić fajną grę. Zrobić sobie, narysować dwa światy. Mogą mieć różne kolory. Może być na kartkach w różnych kolorach. Proponuję, żeby zostawić telefon. I tak jak zrobiliśmy to na majówkę. Oczywiście wszyscy. I odpoczęliśmy od mediów. No to właśnie teraz. Co dalej na tych światach? Zatytułować jeden świat, na co mam wpływ, a drugi świat, na co nie mam wpływu. I spróbować sobie wymyśleć razem z dzieckiem takie cudne scenariusze. Najpierw właśnie mówimy o malutkim dziecku, o takim, które chodzi do przedszkola. Wymyślić scenariusze na temat tego, czy na przykład masz wpływ na to, jak, nie wiem, Zuzia przyszła w takiej samej sukience jak twoja. Tak? Czy możesz mieć jakiś wpływ na to? Albo na przykład, czy możemy mieć jakiś wpływ na to, że Zuzia dzisiaj powie, ja nie będę się z tobą bawić. Czy masz jakiś wpływ na to, że, nie wiem, możecie wyjść, wyjdziecie na dwór, żeby się pobawić, czy nie? Kto o tym decyduje, co o tym decyduje? Takie malutkie mini scenariusze na temat tego właśnie, czy w jakich momentach ten wpływ możesz mieć, a w jakich nie. I właśnie przyporządkować tę sytuację, oczywiście odpowiednio dla starszej osoby, dla nastolatka, przyporządkować i stworzyć scenariusze trochę inne na jej poziomie, na jego poziomie, na poziomie dziecka starszego. W świecie, w którym mamy wpływ, co powinno się znaleźć we wszystkich kategoriach i także naszej wiekowej, bo to jest naprawdę ogólnodomowe, ogólnorodzinne doświadczenie, mogłoby się to stać i zapraszam, żeby takim było. Po stronie, na co mam wpływ, co powinno być? Po pierwsze, moje granice. Czyli jeżeli ktoś chce mi zabrać łopatkę, albo jeżeli ktoś rysuje po moim zeszycie w szkole, kiedy jestem starszy, to są moje granice. I ja tutaj bardzo konkretnie mam wpływ i mogę zareagować, nawet powinienem. Cudny pomysł na to, żeby zacząć uczyć, w jaki sposób to zrobić. Bo my bardzo często też dajemy instrukcje dzieciom. No to zrób tak, żeby ci nie zabierało łopatki. Hello, mamo, ja tu jestem. A w jaki sposób mam to zrobić? albo na przykład właśnie dla starszego dziecka. No a co mam zrobić, jeżeli na przykład ktoś, kto jest po drugiej stronie dorosły, mówi, a poradź sobie, załatwcie sobie to między sobą. Wracamy oczywiście do światów. Ja tylko zapraszam, żeby te instrukcje i te takie dobre, nie chcę powiedzieć rady, ale może pomysły dawać bardzo konkretne. No i te moje granice to jest właśnie w tym świecie, na który mam wpływ. Mam wpływ również na to, jak się zachowam. Bo jeżeli ktoś powie, nie będę się dzisiaj z tobą bawić, bo wiesz, chciałam się pobawić z Piotrkiem, to mogę odpowiedzieć, głupia jesteś, na poziomie przedszkola oczywiście, albo starszego wieku niestety też. A mogę tego nie zrobić, mogę powiedzieć, dobrze, okej, rozumiem, albo jest mi smutno, jest mi źle, ale to może jutro się pobawimy? Może. Czyli na swoje zachowanie mam wpływ. Mam też wpływ na to, jak o sobie mówię. Bo mogę wszystkim mówić, jaka jestem biedna, nieszczęśliwa i jak mi źle jest w życiu. Mogę mówić zupełnie inaczej. Mogę również w tym, na co mam wpływ, powinny się znaleźć także moje nawyki. Czyli, no właśnie, czy wszystkie są dobre? Może właśnie tego telefonu mniej i można też doradzić córce, synowi, w jaki sposób to zrobić. Albo o tym wstawaniu trochę, albo o tych nocach z nastolatkami porozmawiać. Może przyjrzeć się sobie dorosłemu, o której idziesz spać, o której wstajesz. Ważne jest też w tym świecie, na który mamy wpływ, jak dbam o siebie, jak wyglądam, jak się prezentuję. Nie chodzi mi o ten idealny wygląd, chodzi mi o to, żeby może czasem jednak się uśmiechnąć do kogoś, a nie tylko chodzić z gradową miną. Może też powiedzieć dziecku i pokazać, że jak ty się uśmiechniesz, to ktoś odpowie uśmiechem. To, na czym skupiam uwagę, to, czym się zajmuję, to, co lubię, to są też rzeczy, na które mam wpływ. Na co nie mam wpływu? Na przeszłość. I to powinno się znaleźć w tym drugim świecie. Tego już nie zmienię. Chlapnąłem? No trudno, muszę z tym żyć. Ta rozmowa nie poszła tak, jak chciałem przeze mnie, bo nie potrafiłem, bo powiedziałem coś, czego żałuję. To już się wydarzyło. Teraz mogę tylko coś zmienić, pomóc, przeprosić być może. Nie mam wpływu na to, czy ktoś mnie zrozumie. Nie mam wpływu na to, co ktoś pomyśli sobie, jak ja powiem dziękuję za to ciastko. Być może jestem na diecie i wcale nie jest tak, że kogoś nie lubię. Wtedy tak, u kogoś innego zjadłem to ciastko, ale dzisiaj właśnie nie mogę, albo już jestem tak pełna, że nie mam ochoty. I to, co ktoś dorabia inny w głowie swojej na ten temat, to jest tylko jego. Zostaw mu to. Nie mam na to żadnego wpływu, nie masz na to żadnego wpływu. I dobrze jest to tworzyć i też również tłumaczyć wszystkim naszym dzieciom, ale też sobie przypominać nam dorosłym, że właśnie tak jest. Przekonania, zachowania innych ludzi, także emocje innych, bo jeżeli ktoś, nie mam wpływu żadnego na to, co ktoś zrobi z tym, że ja powiem, że no nie mogę dzisiaj z tobą do kina i ten ktoś powie na to trudne, że bardzo trudne słowa, ktoś mnie obrazi, ktoś powie zawsze taka jesteś, użyj tych słów, których nie lubimy. Nie mamy na to wpływu, co ktoś mówi o nas, czy jak ktoś reaguje. Nie mamy wpływu na opinie innych. Nie mamy wpływu na to, czy ktoś się zmieni, bo ja bym tak bardzo chciała i to nasze dorosłe, takie częste. Bo ja go zmienię, bo ja chciałabym, żeby on się zmienił, bo ja chciałbym, żeby ona się zmieniła. Nie mamy czarodziejskich różdżek. To jest tylko i wyłącznie właśnie w tym drugim świecie. To ona może podejmować takie decyzje, to on. No i nie mogę też, nie mam wpływu absolutnie na to, czy ktoś poczuje się obrażony, czy nie. Jeżeli nie było to moją intencją i nie zrobiłam niczego, ale pomimo tego ktoś się poczuł urażony, zostaw mu to. Niech sam się z tym skonfrontuje, niech sobie tego doświadczy i niech zostanie z tym, bo to jest jego opowieść, tylko i wyłącznie. To jest o nim, a nie o tobie. Myślę, że bardzo ważną jest taka lekcja, przypomnienie. Takie dwa światy, takie stworzenie dwóch różnych kolorowych miejsc, żeby sobie przypomnieć nam dorosłym, co możesz zmieniać, a co nie, żeby naszym dzieciom było łatwiej zrozumieć, co mogą zmieniać, a czego zmieniać po prostu nie mogą. I żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym, na co mamy wpływ. Dziękuję bardzo.
0: To Katarzyna Wnękioniec dla Państwa. Myślę, że porad wystarczy w sam raz do przyszłego tygodnia, bo o tej samej porze znów Kasia Wnękioniec, psycholożka, będzie podpowiadać, doradzać i odpowiadać na Państwa maile.
2: Radio Kraków. W Nowym Sączu 90 FM.

0: A tymczasem od Państwa maile cały czas przychodzą, a dotyczą tematu, który właściwie rozwinął się po godzinie 10, chociaż przez całe dzisiejsze 3 godziny pod hejnalmałpka.radio.krakow.pl takie wspomnienia dotyczące Teatru Stu i Państwa zresztą osobistych przygód związanych z tym teatrem przychodzą. Były też telefony całkiem niedawno pod 12 20 03 333. Nasz słuchacz wspominał tak.
1: Teatr Stu to przede wszystkim teatr, który wychodził do społeczeństwa w różnych miejscach. Pamiętam scennik Spadanie, Exodus, na przykład wnętrza Barbakanu, czy też oczywiście późniejszy Namiot na ulicy Rydla i Szalona Lokomotywa. A poza tym, no na przykład osobowości teatralne, które stamtąd wyrosły, Olgierd Łukaszewicz, Wojciech Przoniak, Jerzy Trela. Także to wielka historia i pokoleniowy teatr, który dobrze, że znalazł całą siedzibę i nadal trwa. Pozdrowienia dla Krzysztofa Jasińskiego.
0: No tak, Krzysztof Jasiński był dzisiaj z nami. Ta rozmowa na stronie internetowej Radia Kraków do odsłuchania w podcaście będzie już po godzinie 12, czyli po programie przed hejnałem.

0: radiowa biblioteka to już kolejna książka w tej godzinie dla Państwa. W tym tygodniu z radiowej biblioteki to jedyna biografia Karoliny Elandz-Korońskiej. Autorem książki jest Marcin Wilk, krakowski dziennikarz, recenzent, znawca literatury, a także autor kilku książek, m.in. biografii Ireny Kwiatkowskiej czy Anny Jantar. Przez kilka lat brał również udział w literackich programach Radia Kraków. Czyta Jacek Romanowski.
1: Kupowanie dzieł sztuki było pasją i namiętnością Karola Elandz-Korońskiego, ojca Karoliny. Kto wie, czy nie rodzajem uzależnienia. Kupował niemal mimochodem, wstępując do antykwariatów po to i owo. Joanna Winiewicz-Wolska te poszukiwania italskiego piękna nazwała pierwszym stadium quattrocentozy, jak żartobliwie określano w rodzinie jego miłość do sztuki włoskiej XV wieku. Kolekcja odziedziczona po przodkach, a następnie przez niego uzupełniana, budziła podziw nie tylko wiedeńskiego towarzystwa. Aby pomieścić swe zbiory, Elandz-Koroński wzniósł nową rezydencję nieopodal pałacu Belvedere na miejscu zburzonych całkiem niedawno fortyfikacji miejskich. Budowla mieściła się w trzecim becyrku i była jedną z wielu arystokratycznych rezydencji w tej dzielnicy Wiednia. Otoczony ogrodzeniem z kutego żelaza, z bramami lekko wsuniętymi poza linię zabudowy, neobarokowy budynek przy Jacquin-Gasse był pałacem w sensie ścisłym. Bogato zdobiony, służył przede wszystkim do prezentacji dzieł zgromadzonych przez właściciela. Wydana w 1903 roku broszura, napisana prawdopodobnie przez Karola Elandz-Korońskiego, poświęcona tym zbiorom, uzmysławia, z czym publiczność, bo pałac w części był otwarty dla zwiedzających, mogła się tam zetknąć. Niczym w przewodniku po salach muzealnych opisywano w niej kolejne pomieszczenia, pokrótce charakteryzując poszczególne prace. Do pałacu wybudowanego w latach 90. XIX wieku na zlecenie Elandz-Korońskiego wedle projektu sporządzonego przez biuro Fellner i Helmer zaglądali już wówczas ludzie pióra, pędzla czy sceny. Odwiedzali pałac malarz Hans Makart, rzeźbiarz August Rodin, pisarze i poeci Hugo von Hofmannsthal oraz Rainer Maria Rilke. Bywali tam często także naukowcy, najwybitniejsi w swoich dziedzinach. Hrabiemu udało się stworzyć specyficzny, bo profesorski salon arystokratyczny. Sukces Elandz-Korońskiego to również zasługa jego osobowości i charyzmy. Umiał rozmawiać z każdym, w każdych okolicznościach. Na przykład w Salzburgu w styczniu 1875 roku, gdy się okazało, że miejscowe muzeum akurat jest zamknięte, przekonał jego dyrektora, by pozwolił mu wejść, przynajmniej do sali na parterze, gdzie wystawiono starożytności pochodzące z salzburskich wykopalisk. Podobnie w czerwcu 1875 roku w Agrygencie, na południowym wybrzeżu Sycylii, skorzystał z życzliwości przyjaciela, który zabrał go do pewnego adwokata przechowującego klucz do powstającego właśnie muzeum. Nie minęło wiele czasu, a Elandz-Koroński znalazł się w środku i podziwiał wystawione przedmioty. W 1874 roku Karol Elandz-Koroński rozpoczął karierę na dworze cesarza Franciszka Józefa I. Po śmierci ojca otrzymał dziedziczny fotel w austriackiej Izbie Panów. Najpierw piastował godność tajnego radcy dworu, a w 1878 roku uzyskał nominację na wielkiego podkomorzego. Stanowiło to wyraz uznania dla jego działalności i zasług. Elandz-Koroński bowiem, choć nie był politykiem w tradycyjnym sensie, uprawiał z powodzeniem dyplomację kulturową, angażując się w wiele przedsięwzięć. W latach 80. współorganizował na przykład wyprawy archeologiczne do Azji Mniejszej, w znacznym stopniu je finansując. Szczególnie bliskie sercu Elandz-Korońskiego, poza sztuką, były sprawy polskie, zwłaszcza Galicja. Jak to określiła wiele lat później jego córka Karolina, wodził on rej w polskim towarzystwie, gdzie gromadzili się potoccy, badeniowie, gołuchowscy, sapiechowie, bawrowscy, dzieduszyccy. Byli to właściciele dużych dóbr ziemskich, obdarzeni co najważniejsze, zmysłem społecznym, podstawą wszelkiego moralnego autorytetu. Pisała we wstępie do Świata przedwczorajszego Stefana Badeniego, podkreślając, że wszyscy oni działali w specyficznym obszarze południowych ziem Rzeczypospolitej. Kontakty ze światem intelektualnym stanowiły dla Lanskorońskiego jeden z priorytetów.
0: To fragment książki Marcina Wilka, jedyna biografia Karoliny Lanskorońskiej. Czytał Jacek Romanowski, a książkę wydało wydawnictwo Znaki. To jest książka, która w radiowej bibliotece w tym tygodniu będzie gościć, więc jeszcze nieraz Państwo się z nią spotkają. Ucho w ucho. Michał Karoń za konsoletą dzisiaj program realizował. Agata Ciechanowska wydawała. Anna Piekarczyk, ja dziękuję. Do usłyszenia.
2: Radio Kraków. W Tarnowie 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21.10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy. O wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Reklama.

0: Dwie minuty po 12.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Joanna Prymska, zapraszam. Pierwsi maturzyści już skończyli egzamin z języka polskiego. Rozmawiała z nimi nasza reporterka, za chwilę się z nią połączymy. Małżeńska kłótnia w Krzeszowicach omal nie zakończyła się tragedią. Żona zaatakowała męża nożem. Politycy podzieleni w sprawie konstytucyjnej inicjatywy prezydenta. Pierwsi maturzyści opuścili już sale egzaminacyjne, choć do końca pisemnego egzaminu z języka polskiego została jeszcze godzina. Ponownie łączymy się teraz z wozem satelitarnym Radia Kraków i Natalią Feluś, która jest przed jedną ze szkół. W jakich nastrojach są absolwenci, z którymi rozmawiałaś, no i jakie były tematy?
2: Maturzyści wychodzą zadowoleni. Tematy wypracowań im odpowiadały. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość to temat, który większość z nich wybierała. Uczniowie przyznali, że matura nie była trudna.
3: 2 godziny 20 minut, no to chyba łatwe. No, wszystko napisane, także nie ma żadnej luki zostawionej. No, wszystko jest dobrze.
2: Tematy podeszły?
3: Podeszły jak najbardziej. Temat numer jeden, no super. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.
4: Temat rozprawki nam akurat siadł, bardzo przyjemny.
5: I jak te lekturki, które tam były, proszę Państwa, do gazu, tutaj 1964, plakat z Antygony, dla mnie bajka. Bardzo fajnie się trafiło.
6: Ja uważam, że była generalnie całkiem prosta. Ja się w ogóle nie uczyłam od zeszłego roku, a ja nie poprawiałam, tylko po prostu musiałam sobie zapisać tak dla zajawki, bo w zeszłym roku miałam chyba 80% z polskiego.
4: Nigdy nie napisałem tak dobrze chyba rozprawki, nie?
0: Dziękuję.
2: Egzamin z języka polskiego potrwa jeszcze godzinę. Jutro uczniów czeka matura z matematyki.

0: szpitala. Zarówno kobieta, jak i jej mąż byli w stanie silnego upojenia alkoholowego.
1: Mówi Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Zatrzymanej może grozić 20 lat więzienia. W tej kadencji na pewno się nie uda. Mowa o nowej konstytucji. Zmiany ustawy zasadniczej chce prezydent. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Większość parlamentarna jest sceptyczna wobec tej inicjatywy.
2: Zdaniem prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego ta inicjatywa to nie tylko początek prac nad nową konstytucją, ale również silną Polską. Gość radiowej Trójki ocenił, że uchwalenie nowej ustawy zasadniczej zajmie kilka lat.
3: Decyzja o powołaniu Rady rozpoczyna proces pracy, którego finałem będzie konstytuanta i ogłoszenie nowej konstytucji.
2: Do tego wymagane może być ponadpartyjne porozumienie, a tymczasem większość klubów koalicji rządowej jest przeciwna inicjatywie prezydenta. W ocenie europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, nie uda się to pod patronatem Karola Nawrockiego. Gość Polskiego Radia 24 uważa, że obecny prezydent nie jest człowiekiem kompromisu.
4: Czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny.
2: Do uchwalenia nowej ustawy potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie oraz bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Do 10-osobowej Rady Nowej Konstytucji zostali powołani przedstawiciele różnych opcji politycznych, m.in. były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Siostra jest badaczką francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej. Policja zatrzymała 36-letniego podejrzanego. Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Wieczernika. Na nagraniu widać, jak mężczyzna podbiega do zakonnicy, przewraca ją na ziemię, odchodzi, a potem wraca i ją kopie. Policja podejrzewa, że był to atak na tle rasistowskim. Izraelskie MSZ nazwało sprawę haniebną. I jeszcze informacja dla kierowców. Kończą się kłopoty na Zakopiance w Białym Dunajcu po wypadku z udziałem 2 samochodów. Jedyna osoba została ranna, droga była całkowicie zablokowana. Teraz ruch powinien wracać do normy. Na dobre rozkręcają się natomiast utrudnienia w Myślenicach. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest zwężona do jednego pasa. To w związku z pracami przy nowym wiadukcie i kładce dla pieszych. Korek na dojeździe do Myślenic zaczyna się w Jaworniku. Utrudnienia potrwają do czwartkowego popołudnia. W całej Małopolsce piękna, słoneczna pogoda i bardzo ciepło, około 25 stopni. Jutro też prawie wszędzie niemal bezchmurne niebo i do 26 stopni.
5: Tymczasem 7 minut po 12 zapraszamy na pierwszy majowy program O tym się mówi, w którym zatrzymamy się jeszcze przy wydarzeniach, jakie przyniosła zakończona majówka. W związku z tym już za moment w Radiu Kraków powrócimy do tematu z ostatnich wiadomości Radia Kraków, czyli do Rady Nowej Konstytucji. Więcej na ten temat w rozmowie z pierwszym gościem programu O tym się mówi, Piotr Kołek, Jacek Bańka. Dzień dobry.

0: poniedziałkowy program, o tym się mówi. Rozpoczniemy od pytań o Radę Nowej Konstytucji, albo szerzej o to, czy mamy rzeczywiście dzisiaj do czynienia z tak zwanym momentem konstytucyjnym. Stąd pierwszy gość programu O tym się mówi, profesor Maciej Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, moment konstytucyjny to jest taki czas, w którym mamy rozdźwięk pomiędzy ważnymi zmianami społecznymi a zapisami ustawy zasadniczej. Jesteśmy w takiej chwili?
1: Znaczy na pewno, przynajmniej od dłuższego momentu, obserwujemy, że namysł nad polską konstytucją jest konieczny, dlatego że postępujący konflikt polityczny prowadzi do paraliżu państwa i niemożności, tak na dobrą sprawę, załatwienia wielu istotnych spraw. Przykład ambasadorów jest tutaj niezwykle wymowny. Tak? Pokazuje, że konflikt polityczny paraliżuje nas w takich przestrzeniach, w których nie powinno być nigdy paraliżu, czyli w przestrzeni polityki zagranicznej. Więc jak najbardziej, poza tym mamy kwestię Trybunału Konstytucyjnego, który de facto nie istnieje, tak, już od dłuższego czasu. Więc refleksja i praca w tym zakresie jest koniecznością.
0: Czyli ważny moment, jakich kilka już było. No 89 to oczywiście ten najważniejszy w tej najnowszej historii Polski.
1: No mamy 89, później mamy małą konstytucję, no i mamy tą konstytucję z 1997, która była poprzedzona również wieloletnią pracą. Było kilka projektów, musimy o tym pamiętać. I prezydent Wałęsa opracował swój projekt, i Solidarność opracowała swój projekt. No i Komisja Konstytucyjna działająca w parlamencie również opracowała swój projekt, więc to była długoletnia droga, która dała nam instrumenty pewnej jakby stabilizacji i sformułowania tego ustroju państwowego po okresie komunizmu w sposób stabilny. Natomiast mamy już ponad 20 lat i tak jak było nawet w Konstytucji Majowej, po 25 latach był zapis, że należy przejrzeć tę konstytucję i ją zweryfikować, czy ona działa, czy nie. Więc dochodzimy do tego chyba naturalnego okresu, który pokazuje, że ta dyskusja, tak jak powiedziałem wcześniej, jest istotna.
0: Jest istotna. No i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebny jest krok w stronę, nie wiem, systemu prezydenckiego, czy w drugą stronę? Jesteśmy w środku.
1: Głosy są takie, że potrzebujemy kroku w którąś ze stron. Tak? Mamy taki ustrój, który, jeżeli patrzeć na ustroje europejskie, lokuje nas trochę pomiędzy Francją, a pomiędzy Niemcami. Tak? Czyli nie jest to ustrój kanclerski, nie jest to ustrój prezydencki, jest prezydent, ale który ma dość istotne uprawnienia. Więc próba tutaj jakby zdefiniowania i wpisania się w te dwa podstawowe modele, które istnieją w Europie, rzeczywiście jest dość jasna. Natomiast te głosy są takie, które wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Musimy się zdecydować na któryś z tych modeli, bo dotychczasowego nie da się utrzymać.
0: No dobrze, to jest jeden wymiar, czyli dyskusja o tym, jaki model rządów mamy w naszym kraju. Z drugiej strony jest też oczywiście ten wymiar polityczny. Co mówi skład Rady Nowej Konstytucji? Co panu mówi, panie profesorze? No jest tam między innymi Julia Przyłębska.
1: No on jest bardzo ciekawie skonstruowany. Widać, że ktoś to przemyślał nie tyle pod względem efektu pracy, tak, albo tego owocu, który ma być w miarę przemyślany, ale również ktoś to przemyślał mocno pod względem politycznym, bo i mamy marszałka Zycha, który jest jednak politykiem emerytowanym już mocno, ale Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mamy Marka Jurka, który jest również pewnym ukłonem w kierunku Konfederacji, tak. Mamy Jacka Majchrowskiego, który nie odebrał nominacji, tak, ale jest próba wciągnięcia go w pewną rozgrywkę.
0: Ale dlaczego akurat prezydenta Majchrowskiego, byłego prezydenta Krakowa?
1: No bo to jest człowiek, który gdzieś elektoratowi lewicowemu może się kojarzyć jednak przychylnie, więc widać taką próbę stworzenia namiastki reprezentacji politycznej, ale to nie jest namiastka reprezentacji politycznej, tak? Czyli jest próba takiej pozorowania sytuacji tej, że mamy tu lewicę, tu mamy prawicę, więc jest takie gremium w miarę konsyliacyjne, ale to jest pozór, tak? No, marszałek Józef Zych, zasłużony człowiek z niezwykłym autorytetem, ale on ma 88 lat, to należy o tym pamiętać, nie wpadając oczywiście w żaden ageizm, tak? No, ale jednak jego jakby możliwości tutaj są mocno ograniczone. Więc mamy również dobranego jednego konstytucjonalistę, mamy jednego socjologa, mamy filozofa, mamy panią sędzinę. Więc widać, że trochę tak jak w supermarkecie, ktoś powiedział, okej, kogo nam jeszcze brakuje, to wybieramy. Tu jest czerwone, zielone, tak żebyśmy mieli po prostu całą tęczę. Więc widać tu bardzo przemyślny zamysł, ale nie tyle prawny, nie tylko prawny, co polityczny.
0: No właśnie, o ten zamysł polityczny teraz zapytam. Dlaczego teraz i dlaczego w ogóle robi to prezydent Nawrocki?
1: No jest to bardzo, dlatego że postulat konstytucji jest czymś, co wybrzmiało tuż po wyborach prezydenckich. To pamiętajmy, to tuż po wyborach prezydenckich prezydent Nawrocki jeszcze jako prezydent elekt powiedział, że nowa konstytucja będzie w tym kolejnym krokiem. No trzeba pamiętać, jeszcze bardzo charakterystyczne było to, że prezydent Nawrocki wskazał datę, kiedy ta rada ma zakończyć swoją działalność, to znaczy koniec jego pierwszej kadencji. To jest bardzo dużo czasu, tak? Ale pokazuje, okej, przed kolejnymi wyborami zjawi się ten element. I teraz sytuacja generalnie wygląda taka, tak, z punktu widzenia jakby prezydenta i obozu prezydenta Nawrockiego, że on ma pewien problem, tak, jest najważniejszą osobą w państwie, ale on nie ma wcale zaplecza politycznego, tak, nie ma zaplecza partyjnego, tak. Jest Jarosław Kaczyński, jest Mentzen, jest Bosak, jest Braun, jest cała paleta różnych opcji, który i każdy z tych liderów jest mocnym liderem i naprawdę nie będzie chciał oddawać swojego przywództwa na rzecz kogoś trzeciego, tak. Więc prezydent Nawrocki, ten projekt prawdopodobnie wygląda w ten sposób: przenieśmy centrum władzy, centrum decyzyjne, tak, skoro ja nie mogę zostać premierem, no to niech władza będzie przy mnie. Więc to jest prawdopodobnie próba rozpoczęcia rozgrywki o polityczne przywództwo nie tylko w państwie, ale również na prawicy, uwzględniając jeszcze jedną rzecz, którą należy powiedzieć. Tak, mamy wybory w 2027 roku. Wedle sondaży, które mamy teraz, szykuje się potężny kryzys polityczny związany z kwestią niemożliwości wyłonienia stabilnego rządu. No i wtedy przychodzi nam prezydent Nawrocki, mówi: słuchajcie, ja mam pomysł, tak? Ja jestem tym zbawcą, który w tym momencie kryzysowym mam jakiś projekt, jak to rozwiązać, więc to będzie prawdopodobnie dość skuteczne paliwo polityczne. Oczywiście dokąd ono będzie prowadzić, trudno określić.
0: No, żeby rzeczywiście nie było takich historii, my mamy tutaj patent na to, by no, uniknąć takich momentów paraliżu, tak jak pan powiedział, kiedy nie będzie można tej większości parlamentarnej wyłonić, bo rzeczywiście takie mamy sondaże. To skoro mówimy o koalicji 15 października również, no to trzy pytania jeszcze dotyczące spraw takich partyjnych, ale zacznę może od Prawa i Sprawiedliwości, no bo teraz rozpoczęliśmy od prawicy. Mamy dwa stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości, to Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Czy kolizja ich jest nieunikniona i no i czy Mateusz Morawiecki tutaj nie myśli tak przyszłościowo jako o kimś, kto może być takim obrotowym Polskim Stronnictwem Ludowym choćby?
1: No na pewno jest tak, że jakby włączenie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego jakby w ramach obozu Prawa i Sprawiedliwości, no jest zażegnaniem poważnego kryzysu, który się rysował jeszcze 2 tygodnie temu. Więc widać, że i trudno teraz określić, czy taki zamysł był na początku. To znaczy, czy mamy duży problem z pozyskaniem elektoratu prawicowego, w związku z tym robimy wrażenie konfliktu i tworzymy tak zwane dwa płuca. No czy też jest to stabilizacja pewnego konfliktu, który, można powiedzieć, może działać również na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, bo efekt będzie ten sam. Więc zobaczymy, jak to dalej się rozstrzygnie. W dużej mierze prawdopodobnie będzie tu decydująca rola arbitra, to znaczy Jarosława Kaczyńskiego, który bądź co bądź dotychczas bardzo skutecznie pacyfikuje wszystkie te odśrodkowe siły. No i musimy jeszcze jedno pamiętać. To jest próba powtórzenia, albo prawdopodobnie będzie próba powtórzenia scenariusza Ziobro-Gowin w środku PiS. Tylko mamy jeden problem. O ile Ziobro i Gowin były odrębne partie, to znaczy samemu Prawo i Sprawiedliwości dość łatwo było dystansować się, powiedzieć: okej, no to jest pan Ziobro, to nie my, to jest pan Gowin, to nie my, a my tu jesteśmy, ale większość w Sejmie jest. O tyle istnienie tego typu frakcji już w ramach partii będzie trudniejsze do sprzedania opinii publicznej. Ale oczywiście jest to możliwe, pamiętając również o jednej rzeczy, tak? Zarówno minister Czarnek, jak i premier Morawiecki, no to są twarze jednak 10 lat sprawowania przez Prawo i Sprawiedliwość rządów, tak? I próba grania jakby świeżością na tych twarzach jest bardzo trudna, co też pokazuje, tak? Efekt Czarnka niewiele przyniósł, tak? Dlatego, że on, jeśli chodzi o ten elektorat konfederacko-braunowski, no jednak nie budzi zaufania, bo był członkiem tego rządu, którego działania Konfederacja, jak i zwolennicy Brauna dość mocno krytykowali.
0: No to na koniec jeszcze koalicja 15 października. No mamy ocaloną minister Henning-Kloskę. Wydawać by się mogło, no jakoś na razie stabilność koalicji jest, no ale z drugiej strony kwestie związane z Kolegium Humanum, no i Szymona Hołownię tutaj oczywiście w tle handel dyplomami, no i wniosek o uchylenie immunitetu.
1: No musimy pamiętać, że to jest przeciek z prokuratury, tak, że ten wniosek jest gdzieś na horyzoncie. Taka informacja się pojawiła. No jeśli chodzi o Kolegium Humanum, to musimy pamiętać, że ta lista będzie o wiele dłuższa i ona nie tylko będzie siekła, no miejmy nadzieję, że będzie dłuższa, szersza i uwzględni szerokie spektrum polskiej sceny politycznej. Więc mamy tu dopiero początek, bo tam dużo ciekawych nazwisk również się pojawiało.
0: Natomiast, no są też małopolskie nazwiska.
1: Więc zobaczymy, jak się to rozstrzygnie. No będzie to poważny kryzys, natomiast on już nie będzie miał takiego zasięgu w chwili, kiedy po pierwsze Szymon Hołownia stał na czele tak partii, kiedy był marszałkiem Sejmu. No widać, że jest postacią, która zasadniczo jest mocno w cieniu. No sama Polska 2050, Stowarzyszenie Centrum, tu już jakby gra polityczna się nie toczy, tak? Więc prawdopodobnie to będzie dało się przykryć w ten sposób, żeby utrzymać większość, bo prawdopodobnie tak to będzie wyglądało. Natomiast no, pytanie, co z tymi formacjami w czasie przyszłych wyborów, bo to jest jakby kluczowe pytanie. Czy zostaną wchłonięte, bo prawdopodobnie ten kierunek ewolucji obu tych, czyli tego Centrum i Polski 2050, no i idzie w tym kierunku, żeby jednak stały się podmiotami w ramach szeroko rozumianej koalicji obywatelskiej.
0: No i ludowcy wciąż pod kreską, no ale to do tego już nas przyzwyczaili. W Radzie Nowej Konstytucji dzisiaj w Radiu Kraków w programie o tym się mówi profesor Maciej Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Jest godzina 12:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marek Proszak, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, bada sprawę zdjęć z tegorocznego arkusza maturalnego opublikowane w mediach społecznościowych. Tuż po 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu maturalnego, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor Centralnej Komisji uspokaja, że nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. Jak zapewnił, sam wyjaśnia sprawę.
2: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem, i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
0: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników.
1: Radio Kraków Wiadomości.
0: 66-latek z Kęt koło Oświęcimia oszukany przez fałszywą platformę inwestycyjną. Mężczyzna znalazł w internecie reklamę, dał się skusić i zadzwonił pod wskazany numer. Namówiony przez rzekomego brokera przelał pieniądze na wskazane konto. Potem kontakt się urwał. Mężczyzna stracił ponad 12,5 tysiąca złotych. Policja apeluje, by nie inwestować pochopnie, zwłaszcza przez telefon. Najlepiej tego typu sprawy załatwiać osobiście z przedstawicielami firmy inwestycyjnej. Rozpoczyna się budowa parkingu przesiadkowego w krakowskich Bronowicach. Obiekt powstanie przy ślimaku łączącym ulicę Bronowicką, Balicką i Armii Krajowej. Od jutra pojawią się tam pierwsze, na razie niewielkie utrudnienia. Jak informuje zarząd dróg, na jezdni łączącej ulicę Armii Krajowej z Bronowicką będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Zamknięty zostanie chodnik po jednej stronie ulicy. Parking ma pomóc odciążyć ruch z Bronowic w kierunku centrum Krakowa. Ma być gotowy za 2 lata.

0: poniedziałkowym programie o tym się mówi. Jeszcze na moment zatrzymamy się przy wydarzeniach, jakie przyniosła nam ostatnia majówka. W Tatrach wrócił transport do Morskiego Oka, o czym porozmawiamy z kolejnym gościem programu o tym się mówi. A jest z nim Bartłomiej Kuraś, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Piszesz o awarii jednego z czterech elektrycznych busów kursujących do Morskiego Oka. Czy ten przypadek w jakiś sposób powinien być się przyczynkiem do ponownej dyskusji o tej formie transportu do Morskiego Oka?
1: No nie wiem, czy możemy mówić o ponownej dyskusji.
0: Bo ona trwa, rozumiem.
1: Ta dyskusja cały czas się toczy. Awarie się zdarzają i tutaj akurat nie może być mowy o jakichś trudnych warunkach atmosferycznych, bo pogodę mieliśmy piękną podczas majówki. Natomiast może to jest spowodowane tym, że te busy po raz pierwszy wyjechały w tym roku na tę trasę. Coś nie poszło z ładowaniem. W każdym razie, bo to są busy elektryczne, w każdym razie Tatrzański Park Narodowy jeszcze nie podał przyczyn awarii, ale była ona na tyle poważna, że po dojechaniu na Polanę Włosienica, która znajduje się tuż przed Morskim Okiem, bus nie był w stanie ponownie ruszyć, nie udało się go uruchomić i następnego dnia został zwieziony lawetą, a działo się to w czasie, gdy Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że ma pieniądze na zakup kolejnych 16 takich pojazdów, no i ta dyskusja odżyła, jak zauważyłeś.
0: Właśnie, czy jest to jakiś argument dla fiakrów albo dla tych, którzy stoją po stronie tego tradycyjnego transportu do Morskiego Oka? No i wskazują tego typu przypadki, jaki dotknął jednego z tych czterech elektrycznych busów.
1: Spór wokół transportu nad Morskie Oko ciągle się toczy, no i oczywiście każde jakiekolwiek zdarzenie związane z pojazdami poruszającymi się na tej trasie, czy to są elektryczne busy, czy to są wozy konne, staje się argumentem w dyskusji dla jednej ze stron tego sporu, a też jest to spór polityczny, bo też w koalicji rządzącej obecnie naszym krajem nie ma zgodności do przekazu na temat szlaku nad Morskie Oko, bo gdy tylko ugrupowania lewicowe wskazują, że najwyższy czas wycofać transport konny z Nadmorskiego Oka, pojawiają się w tym miejscu politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i mówią, że nie wyobrażają sobie tej trasy bez transportu konnego. Ma to tą dobrą stronę, że już konie są bardzo dokładnie kontrolowane, no i trzeba przyznać, że od okrągłego stołu, który miał miejsce 2 lata temu, zakopiańskiego okrągłego stołu w sprawie transportu nadmorskiego, te wozy wożą mniej turystów, może nadmorskie kochać najwyżej 10 dorosłych pasażerów równocześnie, są częściej zmieniane, mają dłuższe przerwy. Jednak pytanie, czy ten transport ma zniknąć, konny transport ma całkowicie zniknąć z Nadmorskiego Oka kosztem elektrycznych busów, jest ciągle otwarte i dyskusja się toczy.
0: No i też różne ograniczenia dotyczą samego transportu tymi busami elektrycznymi, bo też jest jedna linia, z której korzystać mogą choćby osoby z niepełnosprawnościami. To jest plan związany z transportem, przyszłym transportem do Morskiego Oka, bo są już 4 elektryczne busy. Jak mówiłeś, ministerstwo ogłosiło, że ma już pieniądze na zakup kolejnych 16, ale to nie jest koniec inwestycji, bo potrzebne będą choćby systemy do ładowania, montaż tego wszystkiego na trasie do Morskiego Oka.
1: Tak, tak. Natomiast pieniądze na te stacje ładujące są zapisane w tym projekcie pozwalającym na zakup tych kolejnych 16 elektrycznych busów. Sam transport busami z Zakopanego, z centrum Zakopanego, te busy startują spod jednej siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego, Centrum Edukacyjnego, więc dojazd busem z centrum Zakopanego nad brzeg właściwie Morskiego Oka też budzi emocje i wywołuje pytania kierowane między innymi przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, w ubiegłym roku na naszych łamach zwrócił uwagę, że takie zasanie turystów wprost z centrum Zakopanego 10 minut od Krupówek w serce Tatr też może mieć negatywne skutki pod względem bezpieczeństwa, bo z Nadmorskiego Oka jeden ze szlaków prowadzi na Rysy. Jest czasowo stosunkowo w krótkim czasie osiągalny, to jest około 2,5 godziny, no ale jednak turyści, którzy nie są obeznani z górami, łatwo się tam pakują w tarapaty i to takie tarapaty poważne. Statystyki pokazują, że właśnie na Rysach po polskiej stronie dochodzi w ostatnim czasie do największej ilości wypadków śmiertelnych, więc to, że ten kurs Zakopanego nad Morskie Oko jest przeznaczony przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, którzy siłą rzeczy raczej nie będą się wybierać na Rysy, a chcą podziwiać cud natury, jakim jest Morskie Oko, to jest dobre rozwiązanie i wydaje się, że tu do jakiejś refleksji doszło, by nie były to przewozy masowe, no bo jeśli by kurczę ruszyło 20 busów z centrum Zakopanego dziennie nad Morskie Oko, no to, to możemy sobie wyobrazić, tak, jakby to wyglądało.
0: No właśnie, to już tak na koniec. A co na to turyści? No, co pokazała majówka? Jakie są opinie dotyczące no właśnie fiakrów i tych busów elektrycznych?
1: Turyści są różni, bo wielu turystów, zwłaszcza takich z zacięciem taczańskim, wędrowania gdzieś wyżej, właściwie w ogóle nie korzysta z jakiegokolwiek transportu nad Morskim Okiem i uważa, że to powinien być szlak pierwszy, który jest długi, ma około 10 kilometrów, no ale to są Tatry i też wiele dolin tatrzańskich ma podobną długość. Są tacy, którzy chętnie korzystają. Trzeba przyznać, że to nawet badania pokazują, że część turystów z dalszych regionów Polski uważa konne zaprzęgi za swego rodzaju atrakcje. No to choć tu jest sprawa dyskusyjna. Są zwolennicy elektrycznych busów. Część taterników też korzysta z podwózek, no bo jeśli chcą gdzieś zrobić ambitne trasy, które są wymagające czasowo, no to sobie skracają to dojście podwózką i znam takich, którzy i korzystają z konnego transportu i z elektrycznych busów. Pewnie w wakacje to wszystko zweryfikują, gdy już tych busów będzie znacznie więcej niż w poprzednim wieku. No i zobaczymy, jak ten ruch na trasie Nadmorskie Oko będzie się rozkładał, no bo wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli wzmożone kursy elektrycznych busów, równocześnie kursy zaprzęgów konnych, no i do tego zwolenników pieszych wędrówek.
0: No to będziemy przyglądać się uważnie temu, co dzieje się na trasie do Morskiego Oka i wsłuchiwać się w tę, jak powiedziałeś, niegasnącą dyskusję dotyczącą transportu z Zakopanego, z centrum Zakopanego do Morskiego Oka. A dziś o tym w Radiu Kraków. Bartłomiej Kuraś, dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Na Podhalu nadal dyskusję wywołuje model transportu do Morskiego Oka. No a w Krakowie i w gminach na południe, od stolicy Małopolski, najwięcej emocji budzi planowana droga S7 Kraków-Myślenice. No i o tym porozmawiamy już po godzinie 13. Tym bardziej, że tuż przed majówką doszło do kolejnego protestu mieszkańców tak Krakowa, jak i gmin leżących na południe od stolicy Małopolski. To po godzinie 13 w krakowskiej części programu o tym się mówi. O tym, co w Nowym Sączu. Krystyna Pasek, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w sądeckiej odsłonie programu o niepokojących informacjach płynących z sadowniczych miejscowości, takich jak Łososina Dolna czy Łącko. Chodzi oczywiście o przymrozki, te, które przed majowym weekendem dały się mocno we znaki sadownikom i jak się okazuje wyrządziły spore szkody. Szczegółowe szacowanie strat dopiero jeszcze jest w planach, ale już teraz te informacje są rzeczywiście bardzo niepokojące i o tej wstępnej skali strat będziemy rozmawiać, o sposobach zaradzenia, o sposobach wsparcia dla sadowników. Między innymi o tym porozmawiamy z Tomaszem Gasparskim ze Stowarzyszenia Integrowanej Produkcji Owoców w Przesnej.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam w imieniu Krystyny Pasek, a w programie O tym się mówi od poniedziałku do piątku po 13. Właśnie trzy propozycje. Ta nowosądecka, tarnowska, no i oczywiście krakowska. O tym się mówi, przypomnę, do godziny 14. Teraz 12.53.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.
6: Jest 13.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Marek Proszek. USA chcą uwolnić statki z Zatoki Perskiej. Teheran twierdzi, że ostrzelał amerykański okręt, który zbliżył się do cieśniny Ormus. W wiadomościach tragiczne statystyki majowego weekendu na małopolskich drogach. Pod koniec maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy, szczególnie w dziedzinie obronności. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone pomogą uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej. Dowództwo irańskiej armii ostrzegło amerykańską marynarkę wojenną, by nie zbliżała się do cieśniny Ormus. Prezydent USA twierdzi, że projekt Wolność to inicjatywa, to odpowiedź na prośby ze strony wielu państw.
8: Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich statki z tych zamkniętych dróg wodnych, ogłosił Trump. Amerykański prezydent nie wyjaśnił szczegółów, zapowiedział jedynie, że operacja, którą nazwał Projekt Wolność, rozpocznie się dzisiaj. W Zatoce Perskiej zablokowanych jest kilkaset statków z przeszło 20 tysiącami marynarzy, a trwające negocjacje pokojowe między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie. Teheran przedstawił 14-punktową propozycję, która obejmuje m.in. wycofanie wojsk USA z regionu, a także nowy mechanizm kontroli ciśniny Ormus. Iran analizuje teraz otrzymaną od Stanów Zjednoczonych odpowiedź, ale na zapowiedź w sprawie operacji Projekt Wolność reaguje jednoznacznie. Teheran uzna każdą ingerencję USA w ciśnienie Ormus za naruszenie obowiązującego rozejmu. Daria Kania, Polskie Radio.
6: Jak tymczasem informuje irańska agencja prasowa Fars, amerykański okręt, który zmierzał w stronę ciśniny Ormus, zawrócił w stronę okrętu. Miały zostać wystrzelone rakiety po tym, jak zignorował wcześniejsze irańskie ostrzeżenia. 27 maja zostanie podpisany traktat między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotkał się z premierem Kierem Starmerem przy okazji szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Traktat ma wzmacniać współpracę między oboma krajami, zwłaszcza w dziedzinie obronności.
9: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
6: Tym bardziej, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
7: Radio Kraków, wiadomości.
6: Policja podsumowała majowy weekend na małopolskich drogach. Statystyka jest tragiczniejsza niż statystyka majówki przed rokiem. Od 30 kwietnia do wczoraj na drogach w naszym regionie doszło do 34 wypadków. Zginęły w nich 2 osoby, obie to motocykliści.
10: 35 osób zostało rannych. Policjanci ujawnili także 101 nietrzeźwych kierujących. W analogicznym okresie roku ubiegłego na małopolskich drogach doszło do 37 wypadków, w których 42 osoby zostały ranne. ranne. Nie było natomiast ofiar śmiertelnych. Ujawniono 94 nietrzeźwych kierowców.
6: Wylicza Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. W całym kraju w długi majowy weekend doszło do 278 wypadków drogowych. Zginęło w nich 20 osób, 321 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 1300 nietrzeźwych kierujących.
7: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
6: Bez strażaków nie ma obrony cywilnej, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Dniu Strażaka w Porębie Spytkowskiej koło Brzeska. Od kilkunastu lat kościelne wspomnienie świętego Floriana

0: związane z zapewnieniem szczelności i bezpieczeństwa na polsko-białoruskiej granicy. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie, ciepło. Noc w Małopolsce bez opadów z temperaturą do 11 stopni. Na jutro znów słonecznie i dość ciepło. Termometry wskażą do 24-25 stopni.
1: Do projektu Wolność Donalda Trumpa, projektu, o którym mówiliśmy w ostatnich wiadomościach Radia Kraków, powrócimy jeszcze w programie O tym się mówi. Będzie to przed godziną 14. No ale rozpoczniemy od kolejnych protestów w sprawie nowej drogi S7 łączącej Kraków z Myślenicami. Gościem Radia Kraków będzie profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Piotr Kołek, Jacek Bańka. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Radio Kraków.
1: W poniedziałkowym programie O tym się mówi. Powrócimy do protestu w sprawie nowego przebiegu drogi S7 Kraków-Myślenice. Mimo tego, że nie znamy żadnych nowych szczegółów dotyczących propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mieszkańcy Krakowa i gmin leżących na południe od Krakowa przed majówką blokowali Zakopiankę. A o nowej S7 porozmawiamy z profesorem Andrzejem Szaratą, rektorem Politechniki Krakowskiej. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie rektorze, ponad 20 lat uczestniczy pan w procesach planowania na terenie całej Polski dróg ekspresowych. Co jest nie tak z tym procesem wypadku S7 Kraków-Myślenice?
2: W ogóle takim problemem, matką wszystkich problemów jest to, że ta droga nigdy w planach nie istniała, jej nie było. Nie ma korytarza transportowego zarezerwowanego na przebieg po nowym śladzie drogi ekspresowej S7 i sam fakt pojawienia się takiego korytarza wzbudził ogromne emocje, to jest zresztą zrozumiałe. Tutaj dla kontrastu pokażę, powiem, co się działo przy północnej obwodnicy Krakowa. Ten korytarz był od wielu, wielu lat zarezerwowany i pomimo tego, że został coraz ciaśniej zabudowany, część mieszkańców pewnie protestowała, ale sam fakt istnienia korytarza transportowego pod drogę powoduje, że jak się kupuje nieruchomość, to się ma pewne przeświadczenie. Okej, ta droga może kiedyś powstanie. Część osób pewnie liczyła, że ta północna nie powstanie nigdy. No, powstała. Dzięki temu, dzięki Bogu ją mamy. To zupełnie inna procedura była. W tym przypadku to jest zupełnie inny sposób działania, czyli pojawia się koncepcja budowy ponownie w śladzie drogi i to już wzbudziło emocje, a jak się jeszcze pojawiło kilka wariantów, jak i to chyba w 23 roku, które były takim szerokim, no, w okresie słowa tu markerem narysowane, którędy można w ogóle poprowadzić tą drogę, no to jak każdy sobie pomnożył szerokość tego markera przez skalę i długość, no to od razu pojawiło się tysiące ludzi, którzy potencjalnie mogli znaleźć się w zasięgu tej drogi i stąd pojawiły się emocje, które do tej pory się w zasadzie tylko zwiększają.
1: Panie rektorze, ale były plany budowy mniej więcej w tym miejscu drogi, która połączy Kraków-Myślenice, nie było konkretnego korytarza, o to chodzi.
2: Tak, chodzi o konkretny korytarz, który byłby zarezerwowany jako taka rezerwa terenowa dla potrzeby tej inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, jak się w Polsce buduje autostrady czy drogi ekspresowe w skali całego kraju. Każdy wie, jak one będą wyglądały. Jeżeli ktoś kupuje nieruchomość, doskonale wie, w którym miejscu może kiedyś w przyszłości spodziewać się drogi szybkiego ruchu. Można się na to przygotować. Można akceptować to, albo nie. Natomiast tutaj, no, ta sytuacja nieco inaczej wygląda. Nie mówię, że tak dróg się nie projektuje, bo można projektować, no ale niestety emocje wzięły górę i w tym momencie bez ostudzenia tych emocji w mojej ocenie niewiele da się zrobić. Te protesty będą jeszcze się nasilały i tutaj chyba potrzeba takiego mocnego resetu i zajęcia się od początku przebiegiem i wskazania tych wariantów, które rzeczywiście mają rację bytu.
1: Sporo mitów narosło wokół tej nowej S7 Kraków-Myślenice. Od pierwszego pan rektor rozpoczął, bo też często słyszymy, no budowali swoje domy, a przecież wiedzieli, że tędy pójdzie droga. No to nie było takiej informacji.
2: No to się zgadza, ale jakby problem z budową dróg jest taki, że wszystkim się wydaje, że to jest bardzo proste i każe się na tym zna, każe sobie spokojnie poradzi z tą interpretacją. Jestem z wykształcenia inżynierem budownictwa drogowego, wiem, jak się drogi projektuje, bo tego mnie uczono na studiach i wiem, że to nie jest takie łatwe, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. Konsekwencje budowy drogi są nie tylko społeczne, środowiskowe, ale również techniczne i to, że my wybieramy kategorię drogi chociażby, to ma ogromny wpływ na to, jak duży zasięg terytorialny, jak ten pas drogowy duży musi być. Im wyższa kategoria drogi, tym, przypomnę, mamy większe promienie łuków pionowych czy łuków poziomych, co oznacza, że ta droga, mówiąc już tak kolokwialnie, łagodniej prowadzi nas z punktu A do punktu B. Proszę porównać sobie autostradę do jakiejś zwykłej drogi lokalnej. W tej lokalnej mamy ciasne, wąskie łuki i to przechodzi. W autostradzie nie ma takiej możliwości, w drodze ekspresowej również. Więc im wyższe kategorie postawimy, tym mamy te techniczne wymagania inne, ale również dostępność się pogarsza, bo po pierwsze dzielimy obszar na dwie części, a węzły mają też określoną odległość. Nie możemy ich robić co 200, co 300 metrów zjazdów, tak jak to ma miejsce w przypadku dróg niższych klas. Tutaj są to już odległości kilkunastu kilometrów czasem.
1: W praktyce jak to wygląda? Drogi u nas budują drogowcy, czy drogowcy i politycy? Bo też słyszymy takie opinie. Nie było wschodniego wariantu i zachodniego, bo akurat tam mieszkają wyborcy tych polityków, którzy w momencie, kiedy rozpoczęło się procedowanie przebiegu S7, byli tymi najważniejszymi politykami w rządzie i obok rządu.
2: Nie chcę komentować takich stwierdzeń. To oczywiście, jak tu pan redaktor powiedział wcześniej, pojawia się mnóstwo mitów, które się wokół tego narastają i nie mam zamiaru nawet do tego się odnosić. Natomiast rzeczywiście drogę powinni projektować specjaliści, drogowcy, inżynierowie, którzy się na tym znają. Natomiast skąd i dokąd, to już jest strategia państwa. I tu państwo jako organizator rozwoju systemu transportu w Polsce powinno powiedzieć, dla nas ważniejsza jest sądeczanka, dla nas ważniejsza jest trasa S7, która musi mieć swój ślad, czy on w ogóle musi być. Dla nas ważniejsza jest dokończenie budowy autostrad w Polsce, czy dróg ekspresowych. Dla nas ważniejsza jest S19 w wschodniej części Polski, która powinna być domknięta. Tam znowu słyszymy, jakie są małe poślizgi czasowe. Więc jakby to jest strategia państwa. Czyli w tym kontekście politycy rzeczywiście mają wpływ na to, co i kiedy budujemy. Natomiast to, jak budować, od tego są inżynierowie.
1: A czy, wracając do oddziaływania środowiskowego tego typu przedsięwzięć, uzasadnione jest wyłączenie stref A, B, C uzdrowiska w Słoszowicach?
2: Tak samo, jakby pan zapytał się pan redaktor, czy możemy budować drogę szybkiego ruchu przy środku osiedla.
1: No ale wcześniej mówiono tylko o strefie A, a nie o B i C.
2: No znowu, pojawiają się pewne rzeczy, które w ramach projektów, których no, nie powinny się zdarzyć. Tematy, nie wiem, pojawiają się w korytarzu obiekty, których w projekcie nie uwzględniono, a w rzeczywistości są uwzględnione, one istnieją. To są takie oczywiste słabości, które nawet laik bez problemu wychwyci. No, to, czy budynek jest, czego nie ma, to widać i tutaj się nie da. Nie potrzeba specjalnej wiedzy do tego. Więc nie wolno projektować infrastruktury drogowej w taki sposób, że nastawiamy się na takie oczywiste strzały. A jeżeli nawet one będą gdzieś, to no, trzeba się na to przygotować. Mieć odpowiednią narrację, odpowiednie wyjaśnienia. I w tym kontekście może tego trochę zabrakło na wstępnym etapie projektowania. W tym momencie tak sobie tu można mędrkować trochę, bo w takiej roli się trochę teraz tutaj czuję, bo jest post factum, czyli to mleko przysłowiowe się rozlało i musimy sobie jakoś z tym poradzić, ale emocje, które w tym momencie towarzyszą projektowaniu, w ogóle projektowaniu tej drogi, nie tylko konkretnym wariantom, ale w ogóle samej jej potrzebie, są już tak duże, że ja sobie nie wyobrażam poprowadzenia dalej tego projektu według tych koncepcji, które do tej pory zostały przedstawione.
1: Jeden reset już nastąpił, no to nie można resetować resetu.
2: Byłem na spotkaniu w Warszawie pierwszym, które Generalna Dyrekcja zaprezentowała. I w mojej ocenie chyba nie do końca interesariusze zrozumieli, o co chodzi. Takie wrażenie odniosłem, bo Generalna Dyrekcja zaczęła to spotkanie od zaprezentowania koncepcji wielokryterialnej i doboru wag w poszczególnych czynników składowych, które się pojawiają. I to mi się wydaje rozsądne, po to, żeby zapytać się mieszkańców, co o tym sądzą. To jest właściwy kierunek. Natomiast ta grupa reprezentantów mieszkańców, oni jakby odnieśli się w ogóle do całej koncepcji tej drogi. I to też pokazuje, że cokolwiek teraz Generalna będzie chciała zrobić, będzie napotykała na ogromny opór, ponieważ sens tej inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania. Sens w takim przebiegu, jaki został zaproponowany.
1: Zupełnie nowy przebieg, zupełnie nowa koncepcja, reset. Jakie są pana rekomendacje?
2: Znaczy ja zawsze powtarzam, że i to mówiłem już kilka razy, że jeżeli mówimy o budowie nowego odcinka drogi, to mówię nie tak, mamy 5 wariantów, czy 6 jakichś, które przebiegają, niech to będą te sforze, o których teraz mówimy i tylko wśród nich wybieramy, pojawia się natychmiast pytania, dlaczego nie analizowano wariantu po starym śladzie? Dlaczego nie analizowano wariantu po wschodzie albo po zachodzie Krakowa, w zachodniej stronie Krakowa? Dlaczego tych wariantów nie porównano tą samą metodyką, którą teraz się porównuje warianty, które są proponowane? To jest w mojej ocenie fundamentalny błąd. To, że ktoś kiedyś analizował po starym śladzie, mówi, nie, myśmy to sprawdzili, nie ma takiej możliwości. W porządku. Ale teraz to po starym śladzie powinno być porównane tą samą metodą z tymi, o których teraz mówimy. Kilka przebiegów, które teraz były proponowane, idą po bardzo trudnych warunkach gruntowych. Są tam osuwiska. Propozycja pojawiła się tuneli. I nagle okazuje się, że te koszty, które mamy w przypadku tych nowych przebiegów, które teraz się pojawiły na tapecie, są kosztami, które możliwe, podkreślam możliwe, że będą porównane z innym wariantem. Czyli punkt startowy wyboru właściwego wariantu jest zupełnie inny. I po trzecie należy mieć świadomość tego, że system transportowy to nie jest tylko układ drogowy, który sobie zaprojektujemy. Tutaj mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia z bardzo istotnymi przesunięciami modalnymi, to tak nazywamy profesjonalnie, czyli po prostu z przesiadką z samochodów na kolej, ewentualnie w drugą stronę. Jeżeli my proponujemy przebieg drogi S7 nowy, bez względu na to, którędy on będzie poprowadzony, to nagle dochodzimy do sytuacji, w której z południa Krakowa, z południowej części województwa do Krakowa, będziemy mieli do czynienia z 4 pasami ruchu wlotowymi. I to jest de facto zaproszenie do tego, żeby do tego Krakowa wjeżdżać samochodem. Ja bym się nie zdziwił, gdyby miasto Kraków w pewnym momencie podjęło decyzję, że całe miasto będzie w strefie płatnego parkowania, bo sobie nie poradzi z natłokiem tych samochodów. To jest konsekwencja rozbudowy infrastruktury drogowej. Z drugiej strony mamy w tej chwili mieszkańców, którzy narzekają, że te boczne uliczki są drogi lokalne, które służą dla nich, powinny dla nich służyć, są nagle
1: tranzytowe.
2: I ja też rozumiem ten argument, to jest absolutnie słuszny argument, że tak nie może być. Trzeba znaleźć rozwiązanie, no ale tym znalezieniem rozwiązania jest przede wszystkim pokazanie wszystkich wariantów i porównanie ich wszystkich możliwości tą samą metodą, to po pierwsze. Po drugie, uwzględnienie przepływów międzygałęziowych, czyli pokazanie, jaki będzie wpływ kolei na tą budowę. Jeżeli my wybudujemy tą drogę, to według mnie budowa kolei w ogóle jest bezcelowa, bo po co budować 4 pasy ruchu, skoro mamy kolej do myślenia z nową wybudowaną. Po trzecie, kolej do Piekiełka, która w tej chwili się buduje, przejazd pociągiem według koncepcji PKP PLK pomiędzy Krakowem a Zakopanem po budowie tego odcinka Kraków-Podłęże-Piekiełko do Zakopanego, to będzie około godziny. Więc nagle się okaże, że wiele osób powie, po co jechać samochodem, skoro mogę się na tę wycieczkę do Zakopanego przyjechać pociągiem szybciej niż samochodem. I wtedy te 4 pasy są nam potrzebne? Nie. Więc to wszystko musi być brane pod uwagę. No i wreszcie fundamentalna sprawa, która się pojawia. Tak sobie zerknąłem na tę prognozę ruchu, która, bo tym się zajmuję, zajmowałem całe życie, która była zrobiona dla S7. Tam kilka rzeczy wymagałoby doprecyzowania, ale jedna mi się wyraźnie rzuciła na oczy. Otóż wybrałem sobie jeden odcinek wjazdowy do Krakowa ze strony Zakopianki od roku 2025 i zobaczyłem, jak ten sam odcinek w wariancie bezinwestycyjnym, czy takim, w którym nic się nie będzie działo, zmienia się w roku 2070, czyli docelowym, to tam wzrost natężenia ruchu zaproponowano o mniej więcej 45%, czyli o połowę więcej samochodów miałoby się tam pojawić przez te 35 lat do przodu. Tylko że problem jest taki, że liczba mieszkańców według prognoz demograficznych w całej Polsce spadnie o mniej więcej 34%. Czyli kto ma tymi samochodami tam jeździć? To jest proste pytanie. Dla kogo my tą drogę budujemy? Można założyć, że będą samochody autonomiczne. Można założyć, że będziemy my tu jako Małopolska, bo takie są też prognozy, nie stracimy liczby ludności, bo to rzeczywiście tak będzie. No ale na pewno trudno jest obronić połowę wzrost natężenia ruchu przy założeniu, że nie ma ludzi, którzy mieliby tymi samochodami jeździć. Nie wierzę, żeby wskaźnik ruchliwości, czyli przeciętna liczba podróży, którą wykonuje mieszkaniec w ciągu doby, nagle miała wzrosnąć, bo wszystkie badania, które są od lat w Polsce prowadzone, nie pokazują istotnego wzrostu tej ruchliwości. Co oznacza, że uwzględnienie wszystkich zmiennych, czyli demografii, czyli rozwiązań kolejowych, podjęcia decyzji, czy budujemy kolej do myślenia, czy nie budujemy, jest to absolutnie kluczowe. I też proszę zwrócić uwagę na oczekiwania różnych gmin. One wydaje się, że są sprzeczne, ale w mojej ocenie jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie takim kompromisem, na który część z tych głównych przeciwników jest w stanie przystać. Myślenice mają problem z ogromnym ruchem blisko swojego miasta. Chcą przesunięcia tej drogi. To są rozwiązania, które w mojej ocenie muszą być brane pod uwagę. Te oczekiwania społeczności lokalnych też należy brać pod uwagę. Stąd te projekty, o których mówię, czyli pokazanie innych takiego szerszej palety rozwiązań i porównanie ich tą samą, podkreślam, metodą, pozwoli nam znaleźć rozwiązanie. To oczywiście jest niesłychanie trudne. Stąd ja uważam, że w tej chwili sprawa powinna być bardzo mocno wyciszona, ponieważ każde działanie, które będzie tworzyło nowe opcje, w zasadzie generuje tylko kolejne protesty mieszkańców.
1: O nowej S7, Kraków-Myślenice. Dziś w programie O tym się mówi profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Radio Kraków. Jest punktualnie 13:30.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marek Proszek. Na początek wiadomości z dróg. Mogą być utrudnienia na trasie wojewódzkiej 977. W miejscowości Zborowice w powiecie tarnowskim samochód osobowy wypadł z drogi. Nie ma jeszcze informacji, czy ktoś został ranny. Kierowcy powinni tam szczególnie uważać. Ceny benzyny w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro. Litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Cena oleju napędowego nie zmieni się i będzie wynosić maksymalnie 7 zł 31 groszy.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka ważne jest to, jak postrzegają go inni. To tematy wypracowań, jakie mieli do wyboru tegoroczni maturzyści. To tematy nieoficjalnie przekazane przez uczniów, którzy napisali maturę z języka polskiego. Oprócz wypracowania były też dwa testy, język polski w użyciu i test historyczno-literacki. Czas na napisanie egzaminu to 4 godziny. Wśród prawie 345 tysięcy tegorocznych maturzystów jest także tegoroczny mistrz Portugalii. Oskar Pietruszewski jest zawodnikiem reprezentacji Polski oraz FC Porto. W sobotę wywalczył ze swoim zespołem tytuł mistrzów kraju. Wczoraj przyleciał do Polski, by zdawać maturę.
2: Przygotowałem gdzieś tam się, co prawda, indywidualnie w Portugalii. Gdzieś się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę. Gdzieś tam to jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia. Ważne na pewno, żeby to mieć. No nic się nie zmieniło. Ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tę maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
0: A jutro maturzyści będą zdawać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.

0: Poniedziałkowy program O tym się mówi. Zakończymy kolejnym już spojrzeniem na sytuację na Bliskim Wschodzie. Na dziś bowiem Donald Trump zaplanował początek projektu Wolność. Projekt Wolność zakłada koordynację ruchu statków w cieśninie Ormus. I o tym porozmawiamy z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani profesor, Trump wyklucza wojskową eskortę w cieśninie, ale nie wyklucza użycia siły, jeśli doszłoby do ataków. No to jak to rozumieć inaczej, jeśli nie de facto wojskową eskortę?
1: Nie wiem, ja jestem w kropce słuchając prezydenta, czy też tych, którzy występują w jego imieniu i próbują nam przedstawić plan zarządzania cieśniną Ormus, dlatego że jeżeli prezydent dopuszcza użycie siły, no to powstaje pytanie, no kto będzie wykonawcą? To musi być wojsko. Więc tutaj zataczamy pewne koło, no i pańskie pytanie, czy to będzie wojskowa eskorta, jest również moim pytaniem. No nie mamy bezpośredniej linii z prezydentem, z Białym Domem.
0: No ale co mówią te siły kierowane do cieśniny? 15 tysięcy żołnierzy, niszczyciele i 100 samolotów. O tym mówi Trump.
1: Tak, ale wydaje się, że to jest pewien mechanizm, który był stosowany już w przeszłości i to jest mechanizm odstraszania. To znaczy, to jest pewien element procesu negocjacyjnego. Donald Trump wysyła te siły, chcąc wywrzeć presję na stronę irańską, żeby no, ona przestraszywszy się tej skali potencjalnych zniszczeń i potencjalnych konsekwencji, wycofała się ze swoich żądań, albo te no nieco złagodziła stanowisko. Kłopot polega na tym, że strona irańska wie doskonale, że te straty, nawet jeżeli bezpośrednio one zostaną w tej części cieśniny należącej do Iranu zrealizowane czy poniesione, to jednak konsekwencje zamknięcia czy dalszego zakłócenia przepływu przez ten strategiczny obszar poniesie cały świat ze Stanami Zjednoczonymi włącznie. Więc to nie jest w moim przekonaniu taki mechanizm, który miałby szansę zadziałać.
0: Trump jednocześnie odrzuca irańską propozycję zakończenia wojny. W tej propozycji miało być, no właśnie, odblokowanie aktywów Iranu, odszkodowania, zakończenie działań militarnych w Libanie, czy też odblokowanie wspomnianej cieśniny Ormus, no i nowy model koordynacji tam ruchu. Iran poznał raczej siłę, czy raczej słabość Trumpa, proponując to, co zaproponował?
1: To jest druga propozycja Iranu. Pierwsza propozycja Iranu, i wiemy o tym z doniesień dyplomatów omańskich, bo tam właśnie toczyły się te negocjacje w momencie pierwszej koncentracji wojsk amerykańskich w regionie, wtedy kiedy no, toczyły się negocjacje jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych. Już wiadomo było, że coś się wydarzy, ale nie wiadomo jeszcze było co i na jaką skalę. I wówczas te propozycje Iranu były właściwie znakomite. One dawały Amerykanom większość tych ustępstw, których Stany Zjednoczone oczekiwały. Jest tajemnicą dla właściwie całego świata, dlaczego Stany Zjednoczone wówczas nie zdecydowały się na kontynuowanie ścieżki dyplomatycznej, bo mamy doświadczenia z zawieraniem porozumień z Iranem. To nigdy nie było łatwe, no ale administracja Obamy w 2015 roku taki układ dotyczący potencjału nuklearnego i dotyczący zaniechania i takich szczegółowych inspekcji tego procesu budowania potencjału nuklearnego w Iranie zawarła. I on był realizowany, przypomnijmy, kto wycofał Stany Zjednoczone i de facto cały świat, no bo to było porozumienie multilateralne z tego porozumienia, administracja Donalda Trumpa.
0: Pani profesor dostrzega jakiś jeszcze tutaj margines negocjacyjny między, no właśnie, operacją lądową Stanów Zjednoczonych, a tymi warunkami, które stawia Iran. No w jakiej w ogóle sytuacji są Stany Zjednoczone dzisiaj?
1: Stany Zjednoczone są w impasie. One zostały złapane z pułapkę, która została zastawiona przez nie same. To znaczy wpadły we własny potrzask. Sidła, które no, same zastawiły, dlatego że rzeczą oczywistą było, że jeżeli zostaną podjęte działania ofensywne wobec Iranu, to pierwszym elementem nacisku będzie zablokowanie cieśniny Ormus. I to jest ten klocek w tej całej układance, który powstrzymywał poprzednie administracje amerykańskie, ale też no, w ogóle te siły międzynarodowe, które od czasu do czasu miewały taki pomysł, żeby wywrzeć większy nacisk na Iran od zdecydowanych działań. Tutaj Trump się wyłamał, natomiast on nie przewidział takiego scenariusza. I teraz Stany Zjednoczone są w impasie, dlatego że to Iran w tej rozgrywce, pomimo strat, pomimo tego, że no, te konsekwencje dla tego państwa będą długofalowe i one już są drastyczne, dlatego strona irańska domaga się między innymi odszkodowań, ale to Iran pokazał siłę i obnażył słabość Ameryki. Słabość, która polega między innymi na tym, że Amerykanie niewystarczająco dobrze przygotowali plan strategiczny. No sądzono, zakładam, że po pierwsze Irańczycy ustąpią i ustąpią w takim stopniu, który no, oznaczałby dla reżimu, jeszcze poprzedniego reżimu, który został zlikwidowany, ale nie zastąpiony, bo tej zmiany reżimu tak naprawdę nie było, oznaczałby jakąś formę upokorzenia. To było dla nich nie do przyjęcia i wydaje się, że cały świat o tym wiedział, oprócz ekipy Donalda Trumpa.
0: A zgadza się pani przy tym, patrząc już na tę sytuację z perspektywy europejskiej, że ofiarą tego, co dzieje się także w cieśninie Ormus, jest Europa. Kanclerz Merz mówi, że Europa staje się ofiarą polityki Trumpa.
1: Ofiarą polityki Trumpa jest przede wszystkim ta część świata, która nie ma dostępu do zasobów. Europa, pamiętajmy o tym, jest w kłopocie pewnym i może okazywać niezadowolenie i my wszyscy okazujemy niezadowolenie sięgając po portfele na stacjach benzynowych. No ta sytuacja nieco się zmieniła, ale ona znowu się zaostrzy. To jest tylko kwestia czasu. Ceny paliw pójdą w górę. Natomiast Europa to jest bogata część świata. To znaczy my mamy na tyle zasobów, że my sobie w tej sytuacji poradzimy. Ale proszę pamiętać, że przez tę cieśninę przepływa znacząca część chociażby nawozów. I ten transfer jest blokowany od ponad miesiąca i będzie blokowany wciąż. Agencje ONZ mówił już kilka tygodni temu o tym, że świat jest na skraju poważnego kryzysu żywnościowego i ofiara tego kryzysu będą przede wszystkim najbiedniejsi, najbardziej narażeni właśnie na te przeróżne perturbacje, które wydarzają się w przestrzeni międzynarodowej. Zatem tak, Europa jest ofiarą, ale największy koszt polityki, chybionej polityki Donalda Trumpa poniosą państwa rozwijające się, poniosą ci ludzie, którzy już teraz dotknięci są przeróżnymi nieszczęściami, no a nie mamy wystarczająco zasobów zawsze, ani też woli politycznej, żeby nieść im pomoc.
0: No oczywiście pytam też w kontekście tej zapowiedzi Trumpa o wycofaniu co najmniej 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Ta redukcja obecności amerykańskiej miałaby objąć także Hiszpanię i Włochy. W jaki sposób zmieni to bezpieczeństwo Europy? Bo tak naprawdę no to nie są jakieś potężne siły, a obecność żołnierzy amerykańskich, jeszcze rozróżniając, czy jest ona rotacyjna, czy jest stała, ma wymiar przede wszystkim taki symboliczny.
1: Ona ma wymiar symboliczny i ona ma wymiar związany z odstraszaniem. I to jest sprawa poważna, nie należy jej bagatelizować. Natomiast wydaje się, że ta decyzja i sam ruch związany z wycofaniem pewnych kontyngentów amerykańskich wojsk jest przypieczętowaniem tej sytuacji, która właściwie ma miejsce od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa. To znaczy panuje niezrozumienie i niespójność perspektywy pomiędzy tymi stronami debaty transatlantyckiej, czyli Stanami Zjednoczonymi i państwami europejskimi, co do tego, na ile i czy w ogóle Stany Zjednoczone wciąż jeszcze oferują gwarancje bezpieczeństwa dla państw europejskich. I oczywiście NATO jest w mocy. pomimo tych wszystkich wypowiedzi, które gdzieś tam sieją niepokój i Donald Trump mówi, że to się Ameryce nie opłaca, ten układ związany z bezpieczeństwem. Więc te wszystkie postanowienia, one są zachowane, natomiast my nie mamy do końca na tyle zaufania już, mówię nie tylko o obywatelach, ale mówię przede wszystkim o przywództwie politycznym państw europejskich, zaufania do akurat tej administracji, żeby polegać na niej stuprocentowo i liczyć na to, że w sytuacji zagrożenia, chociaż te sytuacje zagrożenia, pamiętajmy o tym, one nie muszą być takie jednoznaczne, bo pewnie w sytuacji bezpośredniego ataku, no to powinien artykuł 5 zadziałać. Natomiast no, Rosja, no bo o tym zagrożeniu przede wszystkim w naszej części Europy myślimy, prowadzi wojnę hybrydową, czyli te zagrożenia są piętrzone, one nie są jednoznaczne. To niekoniecznie musi być tak, że czołgi przekroczą granice Pribałtyki czy Polski chociażby i te sytuacje są niejasne i tutaj w momencie, kiedy ten fundament zaufania jest naruszony, on jest poważnie naruszony, no jednak ta sprawczość i proces decyzyjny będzie znacząco opóźniony i to może zwyczajnie nie zadziałać, to może nie wystarczyć.
0: I nie powinno nas to uspokajać, że te zapowiedzi nie dotyczą naszego kraju, bo w naszym kraju przecież amerykańscy żołnierze przebywają w sposób rotacyjny. Nie mają tutaj swoich rodzin, swoich dzieci.
1: Tak, tylko my powinniśmy widzieć tę strukturę bezpieczeństwa jako część pewnego szerszego projektu. I to jest pytanie, czy tych żołnierzy, spekulujemy w tej chwili, bo miejmy nadzieję, że ten scenariusz nigdy się nie ziści i zdaje się, że nie ma danych, żeby przypuszczać, że on miałby się ziścić w najbliższym czasie, ale czy ci rotacyjni żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują w Polsce, wystarczą do potencjalnej obrony granic wraz z wojskami polskimi? No tutaj postawmy wielki znak zapytania. Nikt tego nie wie, ale gdybyśmy mieli spekulować, to prawdopodobnie nie, bo to też nie o to chodzi. To chodzi przede wszystkim o ten element kalkulacji. To znaczy, gdyby Władimir Putin brał pod uwagę taki scenariusz, to pytanie, które on musi sobie zadać, to jest na ile on musi liczyć się z tym, że natychmiast w ślad za tymi wojskami, które już są, nadejdą posiłki i one będą wzmocnione nowoczesnym sprzętem i takimi systemami, na które Rosja nie ma odpowiedzi. I to jest sens bycia w sojuszu obronnym i to był sens przez ostatnie dziesięciolecia realizacji polityki bezpieczeństwa w ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodziło zwyczajnie o to, żeby tego giganta militarnego, żeby to najpotężniejsze militarnie państwo świata mieć po swojej stronie.
0: O zapowiedzi wycofania co najmniej 5 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. To samo dotyczy również Włoch i Hiszpanii. No i oczywiście o sytuacji w Cieśninie Ormus. Dzisiaj w Radiu Kraków w programie O tym się mówi. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: W ten sposób zamykamy poniedziałkowy program O tym się mówi. Jacek Bańka, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18:00 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21:10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Jest godzina 14:00.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Marek Ploszek. Najprawdopodobniej w piątek podpisana zostanie umowa Safe. Izrael krytykowany po pobiciu francuskiej zakonnicy. W Jakrze z Morskiego Oka obawiają się o swoją przyszłość. Umowy mają podpisane do połowy maja. Na początek jednak coraz większy ruch na małopolskich drogach przed pomajówkowym popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Problemy czekają kierowców jadących Zakopianką w stronę Myślenic i Zakopanego. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Kraków, drogowcy przed południem wprowadzili tam zwężenie w związku z budową wiaduktu i kładki dla pieszych. Utworzył się korek, który zaczyna się w Jaworniku, ma około 2 km długości. Wzmożony ruch także na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Zakopiańskiego w kierunku Balic. W piątek rząd będzie najprawdopodobniej gotowy z podpisaniem umowy Safe, poinformował o tym premier Donald Tusk. Tę datę podawał także wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Komisja Europejska potwierdziła, że procedura zatwierdzania umowy już się rozpoczęła. Mówimy o inwestycjach w obronność, czas ma tu kluczowe znaczenie, więc komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie jest to możliwe. Zostały uruchomione wewnętrzne procedury, muszą być przeprowadzone, by możliwe było podpisanie porozumienia, tłumaczy rzecznik komisji Thomas Renier. Safe to niskooprocentowane pożyczki na inwestycje w obronność. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat, będzie rozłożona do 2070 roku. Polsce z puli 150 miliardów euro przypadła niemal 1/3, prawie 44 miliardy. Mają być przeznaczone m.in. na program Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii i modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu prawie 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu. Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Kobieta jest badaczką francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej. Policja zatrzymała 36-latka podejrzanego o atak.
5: Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Wieczernika. Na nagraniu widać, jak mężczyzna podbiega do zakonnicy, przewraca ją na ziemię, odchodzi, a potem wraca i ją kopie. Policja podejrzewa, że był to atak na tle rasistowskim. Izraelskie MSZ nazwało sprawę haniebną. Francuski konsulat domaga się postawienia napastnika przed sądem. Atak potępili właśnie przedstawiciele środowisk żydowskich. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie mówi o narastającej wrogości wobec chrześcijan. Rabin Uriel Levison powiedział, że jest wstrząśnięty tym, jak częste stały się podobne incydenty. Organizacja Rabbis for Human Rights napisała, że rabini nie mogą milczeć wobec przemocy i idei żydowskiej supremacji. Incydent potępiły także izraelskie media. W ostatnich godzinach wiele z nich cytuje głosy chrześcijan z Jerozolimy, którzy mówią, że ataków na nich jest coraz więcej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
3: W ubiegłym roku odnotowano 155 incydentów wymierzonych w chrześcijan w Izraelu i wschodniej Jerozolimie. W pierwszym kwartale tego roku takich incydentów było 31.
4: Radio Kraków, wiadomości.
3: Tylko do połowy maja fiakrzy pracujący na drodze do Morskiego Oka mogą wozić turystów. Tatrzański Park Narodowy nie podpisał z nimi nowych umów. Bez zezwoleń na pracę na popularnej trasie 60 właścicieli zaprzęgów obawia się o swoją przyszłość, mówi prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Bukowiny Tatrzańskiej Andrzej Mąka.
6: Po prostu nie dopuszczamy takiej myśli, żebyśmy mogli nie jeździć, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek też takich prawnych ani ekspertyz, żeby te konie tam miały nie pracować na tej trasie do Morskiego Oka. Od władz parku słyszymy, no jakby to powiedzieć, co chwila co innego.
3: Spotkanie w Ocparku i Fiakrów zaplanowane jest na piątek. Przewoźnicy domagają się wydania zezwoleń na pracę do października. Likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka domagają się od lat niektóre organizacje prozwierzęce, tłumacząc to przeciążeniem koni. W ubiegłym roku TPN uruchomił tam pilotażowo połączenia obsługiwane przez 4 elektryczne busy. W zimie nie kursowały. Od końca kwietnia turystów wożą zarówno konne fasiągi, jak i elektryczne busy. Przeznaczone są one głównie do transportu osób z niepełnosprawnościami, starszych, a także rodziny z dziećmi. Ministerstwo Klimatu przekazało pieniądze na 16 takich pojazdów. TPN musi jednak rozstrzygnąć przetarg na ich zakup, stworzyć odpowiedni postój i stację ładowania. Zajmie to co najmniej kilka miesięcy.

0: Dzień dobry, przed mikrofonem Wioletta Gawlik. Zapraszam na przystanek Kultura w Radiu Kraków, a dziś ze mną w studiu jest pani profesor Dorota Imiołowska z Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, organizatorka i pomysłodawczyni jubileuszowego koncertu, który odbędzie się już dziś. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Pani profesor, dzisiejszy koncert jubileuszowy nosi tytuł Andrzej Zarycki, portret urodzinowy z wiolonczelą w tle. I ta nazwa właściwie wszystko nam już wyjaśnia. Ten koncert będzie organizowany w ramach uroczystości jubileuszu 85. urodzin legendy piwnicy pod Baranami, czyli pana Andrzeja Zaryckiego. Pani odpowiedzialna jest za to wydarzenie, więc proszę na początek się wytłumaczyć, jak do tego doszło. Skąd w ogóle pomysł, żeby w takiej formie uczcić ten niezwykle ważny jubileusz?
1: Tak, więc jubileusz 8 z kropką. 85 to nic innego jak 8,5, czyli potraktowałam to jako miarę wartości muzycznej, 8 z kropką, albo jubileusz od A do Z. I musi być perfekt. To już o tym pan Andrzej Zarycki wie, bo to hasło, że tak powiem, funkcjonuje. Dlaczego to wymyśliłam? Po pierwsze, z szacunku i podziwu dla twórczości Andrzeja Zaryckiego. Po drugie, z zachwytu nad piwnicą, którą uwielbiam. I jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Andrzej Zarycki stworzył absolutnie unikalny koncert. Można powiedzieć taki troszkę koncert symbol, bo jest tam magiczna siódemka.

0: czyli można powiedzieć 7 bez zera, ale można powiedzieć 70, 7 dziesiątek, 7 dekad. Koncert wiolonczelowy, w zasadzie cykl koncertowy o absolutnie magicznym tytule Siedem opowieści z domowej biblioteki. Brzmi cudownie. Mało tego, każda z tych opowieści stanowi osobną część i jest bardzo, bardzo związana z osobistymi wspomnieniami z życia kompozytora. Są to bardzo zróżnicowane opowieści, świetnie się je czyta, czyli gra i będzie się świetnie opowiadać, bo muzyka jest językiem. Po prostu będziemy opowiadać historię. Premiera jest zaplanowana już na późną jesień, ale jubilat sam poprosił, żeby koniecznie w programie pokazać jedną chociażby z tych opowieści, jak taki aperitif, można powiedzieć. I stąd tango greckie, ponieważ tango, opowieść trzecia, jest dedykowane Zygmuntowi Koniecznemu. I to jest taki piękny gest jubilata w stosunku do Zygmunta Koniecznego, kolejnej legendy Piwnicy pod Baranami.
1: To już za chwilkę, pani profesor, wejdę pani w słowo, bo będziemy sobie jeszcze szerzej o tym mówić. Spróbujmy sobie na razie uporządkować wszystkie te informacje, o których pani przed chwilą opowiedziała. Otóż ten dzisiejszy koncert jest organizowany z okazji jubileuszu, czyli 85. urodzin Andrzeja Zaryckiego. I on też wpisuje się w dwa inne ważne wydarzenia jubileuszowe, czyli 65-lecie Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego oraz 70. urodzin Piwnicy pod Baranami. I w związku z tym, jakiego Andrzeja Zaryckiego zobaczymy na tym dzisiejszym wydarzeniu? Bo to nie będzie tylko koncert.
0: To będzie ocean z Andrzejem Zaryckim.
1: Czy będzie on piwniczny, czy będzie on akademicki, czy będzie on góralski? Jaki będzie Andrzej Zarycki dziś?
0: Myślę, portret Andrzeja Zaryckiego. Że będzie... To też dla mnie będzie niespodzianką, ale na pewno będzie pokazany wpływ Akademii Muzycznej i szczególnie jego profesora Lucjana Kaszyckiego na to, kim jest Andrzej Zarycki.
1: A kto go tworzył, pani zdaniem? Pani go dobrze zna.
0: Opierając się na tym, co sam mi powiedział. Ojciec, pierwsza, najważniejsza postać. Wspaniały skrzypek, poeta.
1: Góral.
0: Góral. Pierwszy taki autorytet, no ojciec powinien być autorytetem dla syna. I ojciec rozbudził i bardzo go wspierał w jego drodze artystycznej. W te pierwsze kroki są najważniejsze. Właśnie to, co się dzieje w dzieciństwie, to jaki jest pierwszy dotyk instrumentu, pierwsze spotkanie. I kto nad tym czuwa, kto wspiera, kto... pokazuje idź tędy albo idź tamtędy, to jest lepsza droga. Ojciec, fantastyczna postać, niezwykle ważna dla Andrzeja Zaryckiego i potem Akademia Muzyczna, w której się kształcił. Bardzo duże grono pedagogów, który miał na niego ogromny wpływ, ale to właśnie profesor Kaszycki. On jakby zmienił sposób patrzenia Andrzeja Zaryckiego na wiele aspektów związanych z muzyką. Stąd on się skierował bardziej ku muzyce filmowej, bo profesor Kaszycki był dla nas studentów zawsze legendą. To muzyka filmowa, teatralna, rozrywka. My po prostu byliśmy pod ogromnym wrażeniem, zresztą to była niezwykła postać, niezwykle urokliwy pan z wielką kulturą, zawsze uśmiechnięty, życzliwy, elegancki. Zresztą tam było wiele takich postaci, gdzie myśmy, pamiętam, walczyliśmy o to, żeby być na przykład w klasie kameralnej u profesora Łukowicza, bo to było bardzo ciężko się do niego dostać. To i też jest nazwisko, z którym Andrzej Zarycki się zetknął i też pamiętam, na którejś próbie o nim rozmawialiśmy. Więc na pewno będzie ten wątek.
1: O te wątki góralskie jeszcze zapytam, czy będą obecne dzisiaj?
0: Myślę, że będą obecne we wspomnieniach, ponieważ mamy przy stoliku jubilata, siedzą też goście, którzy będą dzielić się humorem, anegdotkami, ale oczywiście, że będą trzy najważniejsze wątki. Andrzej Zarycki to jest legenda piwnicy, ale tu się pojawia ta ta nowa ścieżka, koncert wiolonczelowy, bardzo poważne dzieło, no on będzie trwało około pół godziny.
1: To powiedzmy sobie coś więcej, pani profesor, o tym dziele, bo to trzeba podkreślić, że dzisiejszego wieczoru, no właściwie będzie taka premiera.
0: Tak,
1: tego
0: to będzie premiera Światowa Opowieści
1: utworu,
0: trzeciej.
1: Tak, 7 opowieści z domowej biblioteki, to jest ogromne dzieło Andrzeja Zareckiego,
0: tak.
1: Bardzo osobiste, bardzo sentymentalne, bo opatrzone tym jego komentarzem.
0: Tak, każda z tych części ma jego własny, bardzo prywatny, można powiedzieć, komentarz.
1: I jedna z tych opowieści, czyli opowieść trzecia, dziś wybrzmi.
0: Tak.
1: Gdyby pani musiała powiedzieć, czym są te jego opowieści, patrząc na nie trochę z perspektywy...
0: Ja powiem jego językiem.
1: Dobrej znajomej, ale też i ekspertki muzykolożki.
0: Jego opowieści dla niego, no sam to powiedział, nawet napisał do mnie, zastanawialiśmy się, czy znowu nie zmienić tytułu. To jest album, tak jak album z fotografiami. Otwieramy i otwierają się wspomnienia, a to zdjęcie, albo to zdjęcie, a tu byłem tu, a tu byłem tam. O, teraz sobie przypominam, tak, znam ją. To jest bardzo personalne. Po drugie, jest napisane, właśnie on jest bardzo autentyczny, on pisze po prostu, jego muzyka jest bardzo rozpoznawalna, bo to jest jego. Sam podkreślał, że to nie jest tak, że on siedzi, duma nad jakąś frazą, o tak, a może tak, a nie, to może jutro. Proste, albo idzie coś, albo nie idzie. Jak nie idzie, to trzeba zostawić i wziąć coś innego. On jest taki świeży, po prostu to jest tak jak woda. Woda w oceanie cały czas się przemieszcza, tam jest ruch, tam jest świeżość, tam jest głębia i nigdy nie wiadomo, na co możemy się mu natknąć. Ale to też jest pewna tajemnica. W pracy jest świetny, jest bardzo, bardzo elastyczny, otwarty. To jest osoba bardzo otwarta. On mi tak powiedział, i to jest piękne, że pisanie muzyki to jest tajemnica. I nie powinniśmy się tak ją dzielić, obnosić, opowiadać o tym. I on ma rację. Bo to są, przecież to są emocje. To jest to najgłębsze, co może być. Chciałam też zrobić koncert, który pokazuje różne oblicza Zareckiego i różne oblicza Akademii i różne oblicza naszej katedry.
1: Powiedziała pani profesor o tym, że pisanie muzyki to tajemnica. I to są słowa mistrza Andrzeja Zareckiego. Jakie tajemnice Andrzej Zarecki zdradza nam w tych swoich 7 opowieściach z domowej biblioteki?
0: To wszystko, co jest zawarte, ja otwieram tę księgę, jest, każda opowieść jest inna i rzeczywiście to jest tak, jakbym czytała wspaniałą kronikę, wspaniałą księgę. Księgę z różnymi emocjami. Każda z tych opowieści jest zamkniętą historią i oczywiście...
1: To są osobiste historie z życia Andrzeja Zareckiego.
0: Tak, oczywiście nie są one jakieś wszystkie bardzo poważne, ale to było impulsem, jakieś przeżycie, jakieś wspomnienie. To się wzięło z emocji, z serca, z wyobraźni, z życia. Właśnie to mnie cieszy, że to jest jego część. Każda z osób słuchających będzie mogła sobie to odczytać i znaleźć coś, jakiś zaułek, w którym się schowa,
1: odnajdzie.
0: Tak, odnajdzie. Też bym powiedziała, że to jest troszkę taki koncert, który doskonale pasuje i właściwie jest takim prezentem dla piwnicy, bo ta magiczna siódemka, ale on ma też skład jest takiego brzmienia bardziej teatrów międzywojennych, przedwojennych. Tu nie jest regularna wielka symfoniczna orkiestra. Nie, tu jest skład taki bardzo ciekawy.
1: Podczas dzisiejszego wieczoru będzie mieć miejsce światowa premiera opowieści trzeciej.
0: Tak.
1: Przypomnę raz jeszcze, to jest jedna z tych 7 opowieści z domowej biblioteki Andrzeja Zareckiego. Kto wystąpi podczas dzisiejszego wieczoru?
0: Concerto Ensemble, złożony właśnie ze studentów, poprowadzi pani Monika Bachowska, która też jest bardzo dobrze zaznajomiona z panem Andrzejem Zareckim, więc państwo trochę tak mamy tak piwnicznie, domowo, akademicko, tak mamy taką rodzinę, co jest typowe, tak? Bo jeżeli ktoś kogoś chce spotkać, pójdzie na rynek i się na pewno zobaczą. W piwnicy to już jest kwintesencja Krakowa, tego takiego prawdziwego, a na tej scenie to już mamy wszystko razem. I dlatego napisałam też, że to są 3 historie, jeden wieczór i jedna scena.
1: Milion emocji.
0: Milion emocji, tak. Albo trójkąt takiej sztuki. Piwnica, Akademia, I tym jeden z wierzchołków tym razem jest Andrzej Zarycki.
1: Dzisiejszy koncert odbędzie się o godzinie 19 w sali koncertowej imienia Krystyny Moszumańskiej Nazar Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wstęp wolny,
0: tak.
1: A zapraszała na to wydarzenie nasza dzisiejsza gościni, profesor Dorota Imiałowska z Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego, organizatorka i pomysłodawczyni koncertu. Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję. Przybywajcie państwo, czekamy.
1: Violetta Gabigia również dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Radio Kraków.

0: Reklama.
1: Festiwal Czterech Tradycji. Wyjątkowa fuzja muzycznych światów, dźwięków i przestrzeni. Zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty prezentujące muzykę różnych kultur. Od Bliskiego Wschodu po muzykę polską, bałkańską i żydowską. Festiwal Czterech Tradycji. Od 30 kwietnia do 10 maja. Szczegóły na stronie www.filharmoniakraków.pl. Poleca Radio Kraków, patron Filharmonii Krakowskiej.
0: Reklama.
2: Tu Radio Kraków, jest 14:30.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Zapraszam, Marek Proszek.
4: Amerykańska armia zaprzecza doniesieniom Teheranu. Irańskie media informowały, że marynarka wojenna tego kraju trafiła dwoma pociskami amerykański okręt wojenny w cieśninie Ormus. Żaden amerykański okręt nie został trafiony, twierdzi dowództwo centralne USA. Agencja Fars informowała, powołując się na lokalne źródła, że amerykański okręt zignorował wcześniejsze ostrzeżenia Iranu, po czym został ostrzelany i zawrócony. Prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać statkom handlowym w przepłynięciu cieśniny Ormus. Szybko przybywa pasażerów na lotnisku w Balicach. W kwietniu z usług Kraków Airport skorzystało 1 214 000 osób. To o 13% więcej niż przed rokiem. Te doskonałe wyniki osiągnęliśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej. Podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wymusił na przewoźnikach zawieszenie niektórych lotów. Z powodu zawieszonych lotów na Bliski Wschód nie odbyło się ponad 500 operacji lotniczych w marcu i kwietniu, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński. Teraz odbywają się loty z Krakowa do Tel Awiwu. Pozostali przewoźnicy deklarują wznowienie operacji w drugiej połowie maja, zapowiedział Strutyński. I według niego 11 czerwca swoje połączenia do Krakowa ma zainaugurować nowy przewoźnik z tego regionu, Etihad, który będzie operował z Abu Zabi.
3: Radio Kraków, wiadomości.
4: A w nich smutne wieści z Zakopanego. Zmarł Maciej Gąsienica, zasłużony ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Artysta fotografik, specjalizujący się w fotografii górskiej i ratowniczej. Wziął udział w 375 wyprawach. Był jednym z założycieli ratownictwa śmigłowcowego w Tatrach. Miał 79 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę o 11:30 w kościele parafialnym przy Krupówkach w Zakopanem. Maciej Gąsienica zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej.

Ani nawet tyciuszkiej chmurki na niebie nie ma. Cieszmy się tym, co mamy za oknem, bo nareszcie wiosna chyba zaczęła się trochę rozpędzać. Choć tak, zawsze można ponarzekać. A sucho jest, a deszczu nie ma. Ale żmije w lesie się pojawiły, widziałem na własne oczy. To proszę uważać. Dzień dobry, bez żadnych żmi i bez żadnych chmur na niebie, ani zachmurzenia tym bardziej. Słonecznie i ciepło witamy w muzycznej zmianie Radia Kraków w wydaniu poniedziałkowym. Po długim weekendzie, po majówce mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w komplecie, wypoczęci i z werwą będziemy pchać ten tydzień do przodu. My na pewno, Piotr Kołek vis-a-vis, Tomek Buszewski, ukłony, zapraszamy. No i na początek Baltazar.

Są takie utwory, które nazywają się w języku Szekspira Just in Time. Idealnie pasują na popołudniową porę. No chyba Modzie What I Mean to jeden z takich reprezentantów właśnie z naklejką taką, a nie inną właśnie z tej półki. Utworów idealnie pasujących na popołudnie. Dodajmy jeszcze ciepłe i słoneczne. Za 16 minut wybije godzina 15. Muzyczna zmiana Radia Kraków. Proszę sobie wyobrazić, że dziś mija 14 lat od śmierci faceta, bez którego hip-hop, śmiem twierdzić, mógłby wyglądać trochę inaczej. Adam Jauch, czyli MCA z Beastie Boys. Adam, on zaczynał od hardcore punku, a potem razem z ekipą Beastie Boys zrobili taki swoistego rodzaju kulturowy przewrót. No ale Beastie Boys to już nie był tylko rap, tylko styl życia, eksperyment. Mieszanka rocka, funku, elektroniki, takiego totalnego luzu. A Adam był mózgiem, sercem i sumieniem tego zespołu. I to on wprowadził do ich twórczości duchowość, zainteresowanie buddyzmem, ale też mocne społeczne zaangażowanie. Organizował koncerty dla Tybetu, działał aktywistycznie. No miał misję, a nie tylko sam mikrofon. Za moment utwór z płyty Hello Nasty, czyli końcówka lat 90. Brzmienie trochę futurystyczne jak na owe czasy. Klip przypominał takie japońskie science fiction. Trochę klasy B, ale pewnie takie miało być. No i refren, który chyba zna każdy, nawet jeśli twierdzi, że nie słucha rapu. Bo Beastie Boys z Adamem Jauchem pokazali, że można być jednocześnie inteligentnym, bezczelnym, alternatywnym i mainstreamowym. A Adam do końca pilnował, żeby to wszystko miało sens.

trochę takiego grania, które broni się, jeżeli Państwo jadą gdzieś w tym momencie, na przykład trochę w zachodnią stronę, ze słońcem tak prawie naprzeciw oczu i pewnie okularów przeciwsłonecznych. To taka muzyka absolutnie broni się w samochodzie i nie tylko. Ale tej muzyki z motywem drogi na pewno do 16 nie zabraknie. W dzisiejszym spotkaniu muzycznej zmiany. Kilka ważnych dat także w drugiej części po godzinie 15. Między innymi przypomnimy sobie pewien ważny album zespołu Kult, który dziś też obchodzi swoją rocznicę wydania. Ale to wszystko po godzinie 15, bo o 15 najświeższa porcja wiadomości. Oczywiście to już teraz Państwa zachęcam do tego, aby pozostali Państwo z Radiem Kraków. A gdy ktoś zastanawia się i skrobi w głowie, czy my będziemy ogłaszać, że mamy bilety na pożegnalną trasę Joki i tą trasę pożegnalną, która startuje 9 maja, to odpowiadam tak, tak, będziemy mieli. Więcej szczegółów zdradzimy Państwu po godzinie 15. A teraz ciągle i niezmiennie w stronę światła wróć, w stronę słońca w Radiu Kraków w muzycznej zmianie.

0: Reklama.
1: Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Będzie to powieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu. Od 8 maja do 28 czerwca.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Reklama.
3: Turoty Kraków jest 15.
4: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Jest Marek Proszak.
5: Prezydent zaczyna pracę nad zmianą konstytucji. W wiadomościach komentarz. Policja szuka autorów bluźnierczych napisów, które pojawiły się na murach sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaczęło się szacowanie strat, jakie w sadach wyrządziły przymrozki. Rządzący są na nie. Opozycja deklaruje, że jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na sejmowych korytarzach.
6: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
7: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
6: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
8: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
6: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
6: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Premier zapowiedział, że nie weźmie udziału w pracach nad zmianą konstytucji. W takim gronie nie wyobrażam sobie konstruktywnych rozmów, stwierdził Donald Tusk. W skład rady, która zajmie się przygotowaniem propozycji zmian, weszła m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, a także Barbara Piwnik, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych i Ryszard Piotrowski oraz Jacek Majchrowski. Z byłym prezydentem Krakowa o jego udziale w pracach nad zmianą konstytucji porozmawiamy w programie Co niesie dzień. Zaczynamy po 16.
4: Radio Kraków, wiadomości.
5: Satanistyczne napisy na murach sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pod lupą policji. Mundurowi prowadzą śledztwo pod kątem publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej. Bluźniercze napisy pojawiły się w sobotę. Wciąż nie udało się złapać sprawców.
10: O zdarzeniu tym poinformował jeden z pielgrzymów. W związku z powyższym policjanci wykonali oględziny tego miejsca, sporządzili dokumentację fotograficzną. Obecnie policjanci prowadzą czynności pod kątem publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5: Mówi Agnieszka Pytek z policji w Wadowicach. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1999 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z, tu cytat, trumną na kółkach. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak.
11: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastano go w miejscu zamieszkania.
5: Do wypadku doszło 5 lat temu. Według śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą, zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z autem jadącym z naprzeciwka. Zginęły podróżujące nim kobiety.
4: Radio Kraków, wiadomości.
5: Przymrozki wyrządziły poważne szkody w sądeckich sadach. Dopiero rozpoczęło się szacowanie strat. Wiadomo już jednak, że są gospodarstwa, w których owoców w tym roku nie będzie w ogóle. Przed majowym weekendem temperatura w okolicach Łącka i Łososiny Dolnej spadła nawet do minus 7 stopni. Mówi się o klęsce, podkreśla Tomasz Gasparski, prezes Stowarzyszenia Integrowanej Produkcji Owoców w Podkarpacie w Brzeznej.
0: Są gatunki, które ucierpiały bardzo. Mówimy tutaj o pestkowych, śliwy, czereśnie, wiśnie. Tu się bardzo często mówi o takim 100% uszkodzeniu. My pewne rzeczy możemy zadziałać na roślinę. Mówimy tu przede wszystkim o grupie upraw ziankowych, czyli jabłoń, grusza, stosując fitohormony roślinne, które mogą spowodować, że trochę zregenerujemy rośliny.
5: Do urzędów gmin zaczęły wpływać pierwsze informacje od sadowników. Szkody można zgłaszać w ciągu 10 dni od wystąpienia przymrozków. Minister rolnictwa zapowiedział w weekend wsparcie dla rolników. Po oszacowaniu strat resort wystąpi do Brukseli o przekazanie wsparcia finansowego z rezerwy rolnej.

Tak w duecie pan Bruno Mars i pani Lady Gaga, Die With A Smile. 9,5 minuty już po godzinie 15. Kto z państwa włączył radio, to miło nam tu Radio Kraków i Muzyczna Zmiana. Druga odsłona i nie ostatnia naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Pan Wojtek pisze, dzień dobry panie Tomku, majówka i po majówce przyszła i z nim ostatni węgielek w grillu dogasł i już sobie poszła, ale przynajmniej zostawia nam słonko. Witam już w maju. PS, co do żmij, o czym wspominałem państwu, niektórzy, pisze pan Wojtek, napotykają je na co dzień w kuchni, przed pokoju, nawet w własnym łóżku. Ale to tylko tak zasłyszane, niepotwierdzone na własnej skórze, dodaje pan Wojtek. Ja na świecie jak ten padalec, więc gdzie mi tam do żmij? Dobrego tygodnia. Dziękujemy za te życzenia. Oczywiście z uwagą proszę, ze wszystkimi płazami, gadami, nie tylko. Bo to różnie może być. 15.10 już, ale ten czas pędzi. Za moment kolejne daty z naszego muzycznego kalendarium. Kilka z polskiego rynku muzycznego. No i oczywiście zapowiedź tego, na co państwo czekają, czyli tego, co wydarzy się 9 maja w klubie Studio w Krakowie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I tak po duetach, bo to wcześniej Lady Gaga i Bruno Mars, potem MGMT, czas na tercety, Igor Herbut z Alii i Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra i utwór pod tytułem Nareszcie. Już 2 tygodnie z nami, więc jeszcze nowy, jeszcze świeży. 17,5 minuty po godzinie 15. Dziś mija rok od odejścia Joki, czyli Michała Martyna, jednego z najbardziej charakterystycznych postaci w historii polskiego hip-hopu. A cały kaliber 44 to absolutnie nie był zwykły rap, to była psychodelia, filozofa. Momentami wręcz, proszę wybaczyć określenie, taka odklejona podróż przez głowę razem z Magikiem i Abradabem stworzyli coś, co do dziś brzmi świeżo, mimo że już upłynęło 25 lat. Joka był tym spokojniejszym głosem, mniej krzykliwym niż Magik, ale z ogromnym ciężarem emocjonalnym. Ich teksty wcale nie były o dużych pieniądzach i drogich samochodach. To były historie o stanie umysłu i szukaniu siebie i o chaosie. A film to numer, który idealnie oddaje klimat kalibra. Taki trochę sen, trochę nie wiadomo co. No a jeśli chodzi o teraźniejszość, to przypomnę, że 9 maja w Krakowie rusza pożegnalna trasa dla Joki. To będzie takie domknięcie pewnego rozdziału i pewnego rodzaju taki emocjonalny rachunek sumienia.
2: Siemanko, tutaj Abra DAB. Zapraszam na koncert Tribute to Joka do krakowskiego klubu Studio 9 maja. Bądźcie tam.
1: Bilety na ten koncert oczywiście będą do dostania na antenie Radia Kraków. Proszę nasłuchiwać i proszę być czujnymi. Proszę być z nami cały czas.

0: Reklama.
1: Wakacje z dzieckiem w mieście spędzają Ci sen z powiek? Odkryj nowość, tematyczne półkolonie letnie w Smart Kids Planet, krakowskim centrum mądrej zabawy w Galerii Kazimierz. 9 innowacyjnych stref, pełne wyżywienie i aż 2 wycieczki w każdym tygodniu. Mądra zabawa dla dziecka i komfort dla Ciebie. Nie zwlekaj, dowiedz się więcej i zarezerwuj miejsce już dziś na www.smartkidsplanet.pl. Wszystkie dzieci są smart.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
4: Wiadomości komunikacyjne. Ela Raczyńska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od informacji z dróg. W Limanowej na ulicy Zygmunta Augusta zderzyły się 2 samochody osobowe. Pasażerowie samodzielnie opuścili pojazdy. W tym miejscu ruch odbywa się jednak wahadłowo. Mogą pojawić się więc korki. Jeśli chodzi o zatory i korki właśnie, to stoimy między innymi na autostradzie A4 w kierunku Balic, od węzła w Sfoszowicach aż do Kryspinowa. Ciasno również między innymi w Olkuszu i centrum Nowego Sącza. Kierowcom przypominamy o pracach drogowych na Zakopiance w związku z budową węzła w Myślenicach. Zamknięty jest lewy pas jezdni w kierunku Zakopanego. W tym miejscu mogą tworzyć się duże korki. Jeśli chodzi o komunikację miejską w Krakowie, tutaj bez utrudnień dla pasażerów. Natomiast jeśli chodzi o kolej, pociąg relacji Szczecin-Kraków do stolicy Małopolski zamiast o 16:16 przyjedzie z opóźnieniem wynoszącym około 40 minut.
5: Jest 15:30.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Marek Proszek. Były promocje na stopień oficerski, odznaczenia państwowe i podziękowania za służbę. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To święto zawodowe obchodzone w Polsce od ponad 20 lat. Wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina patrona strażaków, świętego Floriana. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył strażakom awanse generalskie i odznaczenia państwowe.
7: Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
5: W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Oznacza to, że interweniowali średnio co minutę. Część z tych zdarzeń, 118 tysięcy, to były pożary. Strażacy pomagali także m.in. przy wypadkach i kolizjach drogowych, przy usuwaniu skutków wichur, powodzi i podtopień. Udzielali także pomocy medycznej.
6: Radio Kraków, wiadomości.
5: Turyści dopisali. Branża turystyczna w Zakopanem nie może narzekać na obłożenie obiektów noclegowych. W pierwszej dobie majówki wyniosło ono 50%, w dwóch kolejnych 70%. Pod Tatry w długi majowy weekend zjeżdżają przede wszystkim turyści krajowi. W tym roku było podobnie. Wśród przyjezdnych z zagranicy dominowali w tym roku Węgrzy. Jeszcze jako prognoza, jakość powietrza w Małopolsce jest dobra. W całym regionie stężenie zanieczyszczeń jest niewielkie. Także prognozy nie zapowiadają pogorszenia jakości powietrza.
6: Radio Kraków.

Proszę Państwa, mam takie wrażenie, że ten utwór to teraz po prostu wszędzie, bo tworzymy konserwę i też się pojawi. Trochę tak jest, ale jeszcze nam się podoba. End of Beginning to DJO w Radiu Kraków w muzycznej zmianie w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Pewnie Państwo kojarzy serial Scrubs, no bo teraz moment na to, aby poschylić się nad muzyką serialową. Jak zwykle jest taki moment w muzycznej zmianie poniedziałkowej. No to jeżeli Państwo znają serial Scrubs, to pewnie znają również ten utwór od pierwszych sekund. Laszlo Bain. To taki zespół, który może nie podbił list przebojów. Globalnie stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych tematów serialowych. Właśnie utwór pod tytułem Superman. A ich styl, no taki lekki pobrok, trochę z nutą ironii. Ale idealnie wpasował się w serial Scrubs i tą pierwszą część sprzed 20 lat i tę nowszą. Zresztą sam serial, jak kto z Państwa oglądał, to wie, jak to nie, to tylko spieszę do niej, że to taki balans między absurdem a bardzo prawdziwymi emocjami. No i co ciekawe, przy zespole Laszlo Bain pojawiał się również Colin Hay, czyli głos zespołu Man at Work. Zresztą fani Scrubs dobrze wiedzą, że jego akustyczne występy w serialu to był jeden z najbardziej klimatycznych momentów. A sam Scrubs, no właśnie, po ponad 20 latach od premiery wraca, jest ta nowa odsłona. Moim zdaniem bez taniego odcinania kuponów. To taka próba opowiedzenia tej historii trochę dla nowego pokolenia. Twórcy podjęli ogromne ryzyko, ale po tych pierwszych trzech czy czterech odcinkach chyba się opłacało. No to co? No to Scrubs.

0: Superman.
1: I ponad 20 lat temu z tej pierwszej serii serialu Scrubs, no i teraz tej po latach również niezmiennie Laszlo Bejnie, Superman muzycznie. To w Radiu Kraków. 15:40 na zegarach, jeszcze szybko data z naszego muzycznego kalendarium. 56 lat kończy Greg Alexander, człowiek, który udowodnił, że czasem wystarczy jeden strzał muzyczny, aby zapisać się w historii muzyki. Pamiętacie Państwo zespół New Radicals? Taki one hit wonder, prawda? I to zespół jednej płyty, jednego wielkiego przeboju. You Get What You Give. To utwór, który do dziś brzmi trochę jak manifest końcówki lat 90. Taki trochę pop, trochę rock, trochę bunt w garniturze, ale jednak w lekkim sportowym kapelusiku. No i ta ciekawostka jest taka, że Greg Alexander wcale nie chciał być gwiazdą i po sukcesie zespołu New Radicals i utworu You Get What You Give rozwiązał zespół, bo uznał, że show business to nie jego bajka. Ale tak nie do końca, bo jednak został w show biznesie i pisze, jest jednym z najbardziej cenionych songwriterów w branży muzycznej. Pisze między innymi dla Sophie Ellis Bextor, Roda Stewarta, zespołu Texas czy nawet Rana Keatinga. No tak to rozumiem, można się bawić. I dziś pan Greg Alexander kończy 56 lat. No to przypomnijmy sobie ten One Hit Wonder.

0: I to równo 28 lat temu, właśnie 4 maja, ukazała się płyta Ostateczny Krach Systemu Korporacji zespołu Kult. Taki dźwiękowy raport z końcówki lat 90., który to dziś zaskakująco brzmi bardzo aktualnie. Przy okazji warto dodać, że to ostatni album nagrany z perkusistą Andrzejem Szymańczakiem, czyli ze Szczotą popularnym. Andrzej był absolutnym filarem, jeżeli chodzi o brzmienie zespołu Kult. Teraz miejsce Andrzeja zajmuje Tomasz Gejs. To tyle z muzycznego kalendarium w muzycznej zmianie Radia Kraków. Nie zapomnieliśmy o płycie tygodnia. Ona jest. Poczytają Państwo o niej na radiokraków.pl, a zapewni ją sama autorka.
1: Hey there, Poland. It's Tori Amos. And this is the title track for my brand new album, In Times of Dragons.

0: Tori Amos, utwór tytułowy Times of Dragons, prosto z płyty tygodnia. O płycie mogą poczytać Państwo na naszej stronie, a przy okazji jeszcze powiem, jutro premiera o 18 naszego polskiego czasu singla najnowszego singla zespołu The Rolling Stones. Ciekawe, co to będzie. A co będzie w popołudniowy cieniesie dzień, Panie Piotrze? Piotr Łęgowski.
1: Dzień dobry. Pewnie słyszałeś, że prezydent Karol Nawrocki powołał kolejną radę, tym razem Radę Nowej Konstytucji, a wśród jej członków znalazł się m.in. profesor Jacek Majchrowski.
0: To prawda,
1: tak już wieloletni prezydent Krakowa, który będzie naszym gościem. Zastanowimy się, czy to próba zmiany konstytucji, a także umocnienia prezydenta i w jakim celu znalazł się tam profesor Jacek Majchrowski, choć nie tylko osoba przecież powiedzmy nie tylko z prawej strony obozu politycznego. Dzisiaj rozpoczęły się matury, tego nie mogliśmy przegapić. Czym dla maturzystów z kolei jest obecny egzamin dojrzałości? Czy to przepustka na studia, może sprawdzeniem wiedzy? Czy należałoby coś w nim zmienić? I czy słowo dojrzałość nie jest tutaj na wyrost? Porozmawiamy z ekspertem, jak on to ocenia i czy rzeczywiście ten egzamin oddaje jakąś prawdę. Pewnie tak, ale zapytamy oczywiście o szczegóły.
0: To życzę słonecznego popołudnia maturzystom również z Radiem Kraków i z Piotrem Łęgowskim, a ja bardzo dziękuję. Tomek Buszewski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18:00 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21:10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
3: Reklama.
5: Wiadomości komunikacyjne. Ela Raczyńska, zapraszam. Na autostradzie A4 w Alwernii w kierunku Chrzanowa mamy zderzenie 3 pojazdów. Nie ma osób rannych, wszyscy samodzielnie opuścili pojazdy. Zablokowany jest jednak jeden pas jezdni w kierunku Katowic. W tym miejscu mogą wystąpić utrudnienia. Prosimy o zachowanie ostrożności. Jeśli chodzi o zderzenie 2 pojazdów w Limanowej, tam utrudnienia już się zakończyły. Teraz korki. Stoimy m.in. na Zakopiance w Myślenicach. To przypomnę, w związku z budową węzła Myślenice na autostradzie S7, na drodze S7, przepraszam, w Krzesławicach. Zwalniamy też na autostradowej obwodnicy Krakowa od Sfoszowic aż do Kryspinowa w obu kierunkach. I jeszcze kolej, pociąg relacji Berlin-Przemyśl z Krakowa zamiast o godzinie 20:20 odjedzie z opóźnieniem wynoszącym 33 minuty.
6: Minęła 16:00.
7: Radio Kraków. Wiadomości.
6: Na które zaprasza Marek Proszek.
8: Maturzyści po pierwszym egzaminie.
9: Te matury rozprawkowe, no niefajne się trafiły. Ciężkie.
10: Przez ten arkusz naprawdę poszedłem jak burza.
8: Były prezydent Krakowa w powołanej przez prezydenta Radzie Nowej Konstytucji. Sprzeczne doniesienia na temat wydarzeń w cieśninie Ormus. Pierwszy egzamin za nimi. Na początek tegoroczni maturzyści zdawali język polski na poziomie podstawowym. Do wyboru mieli 2 tematy rozprawki. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Salę egzaminacyjną opuszczali w różnych humorach.
9: Te maty rozprawkowe, no niefajne się trafiły. Ciężkie, żeby argumenty fajne trafić.
11: Jak praca wpływa na człowieka i otaczającą go rzeczywistość? Takie wybrałem, no wydawał mi się prostszy.
12: Matura była całkiem znośna.
10: No ja uważam, że naprawdę jedna z łatwiejszych matur, która była ostatnimi laty. Jak na lekcjach języka polskiego bałem się o to, że mogę mieć lekkie trudności z rozwiązywaniem zadań, to przez ten arkusz naprawdę poszedłem jak burza.
8: Mówili maturzyści z Chrzanowa. Jutro przed nimi egzamin z matematyki, pojutrze z języka polskiego. Muszą z nich uzyskać co najmniej 30%, by matura została zaliczona. Maturzystów czekają jeszcze obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Muszą także przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Matury potrwają do 30 maja.
7: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
8: Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i były marszałek Sejmu Józef Zych będą bezpiecznikami w prezydenckiej Radzie Nowej Konstytucji, uważa tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Karol Nawrocki powołał pierwszych 10 osób do Rady, która ma pracować nad przygotowaniem nowej ustawy zasadniczej.
13: Niebezpiecznikiem w tej Radzie na pierwszy rzut oka, jaki można rozpoznać, jest pani Przyłębska. Nie trzeba zmieniać systemu ustrojowego państwa, bo jeżeli ktoś pragnie więcej władzy, to niech wygra wybory parlamentarne, a niech nie zmienia konstytucji, bo tak odczytuję tą próbę zmiany konstytucji bez decyzji Polaków, bez decyzji parlamentu.
8: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że do Rady Nowej Konstytucji powoła też kolejnych ekspertów. Wysłał także zaproszenia do przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Sejmie. Jaką rolę dla siebie w prezydenckiej Radzie widzi Jacek Majchrowski? Byłego prezydenta Krakowa zapytamy o to za kilka minut w programie Co Niesie Dzień.
7: Radio Kraków Wiadomości.
8: Sprzeczne doniesienia z Bliskiego Wschodu. Amerykańskie niszczyciele działają już w Zatoce Perskiej, twierdzi Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Według niego pierwsze dwa okręty USA przepłynęły cieśninę Ormus i prowadzą działania związane z projektem Wolność. Zakłada on pomoc w przepłynięciu statków z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus. Irańczycy twierdzą z kolei, że zaatakowali amerykańskie statki wpływające do cieśniny. Jeden z okrętów uderzyły dwa pociski. Amerykanie temu zaprzeczają.
0: Wcześniej irańska armia przestrzegła, że zaatakuje każdego, kto spróbuje przedrzeć się przez cieśninę Ormus. Była to reakcja na zapowiedziany przez Donalda Trumpa projekt Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma, jak określił, przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Irańska armia wezwała wszystkie statki handlowe i tankowce do powstrzymania się od prób przepłynięcia cieśniny bez uzgodnienia. Jej główny dowódca, generał Ali Abdollahi, zapowiedział, że każda zagraniczna siła zbrojna, zwłaszcza amerykańska, ma zostać zaatakowana, jeśli tylko spróbuje wpłynąć do cieśniny. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
8: Na pomoc statkom, które utknęły w Zatoce Perskiej, dowództwo Stanów Zjednoczonych ma wysłać 15 tysięcy żołnierzy, ponad 100 samolotów, a także okręty i drony. Komisja Europejska zaleciła krajom Unii wycofanie sprzętu firm Huawei i ZTE z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów. To zalecenie jest zgodne z nowymi zasadami cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Pozwalają one na wprowadzenie zakazu używania sprzętu pochodzącego od tzw. dostawców wysokiego ryzyka. W ubiegłym tygodniu Chiny zagroziły wprowadzeniem środków odwetowych, jeżeli nowe zasady wejdą w życie. Pekin uważa je za dyskryminujące. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i ciepło. Nocy w Małopolsce bez opadów. Temperatura spadnie do 11 stopni. Na jutro znów słonecznie. Termometry wskażą do 24-25 stopni.

0: Radio Kraków.
1: Pięć minut po godzinie 16. Pięknie witamy po tej długiej majówce i słonecznej i pięknej dzisiaj też jest fantastyczny dzień. Zapraszamy do naszej popołudniówki. Co niesie dzień? Piotr Kołek, Piotr Łęgowski. A w tej godzinie mówić będziemy o prezydencie Karolu Nawrockim, który powołał Radę Nowej Konstytucji. A wśród jej członków znalazł się profesor Jacek Majchrowski. Czy to próba zmiany Konstytucji i

na nie właśnie Wiola Gawlik. Zapraszamy do kontaktu cnd@radiokraków.pl. To mailowo i smsowo 4080 w każdej sprawie.

0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Wśród jej członków znalazł się profesor Jacek Majchrowski. Czy to próba zmiany konstytucji, czy też umocnienia prezydenta, może jedno i drugie? Moim państwa gościem jest właśnie rzeczony profesor Jacek Majchrowski, były wieloletni prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, jak pan odebrał to zaproszenie od prezydenta Nawrockiego?
1: Uznałem, że jest to jakieś takie docenienie merytoryki, bo najgorszą rzeczą, jaka by była, aczkolwiek jest to niestety w tej Radzie, to jest kwestia, że to są politycy w dużej części. Natomiast sądzę, że powinno być trochę więcej osób, które w jakimś stopniu są merytorycznie przygotowani do tego, żeby o konstytucji dyskutować. Także odebrałem to jako właśnie takie docenienie merytoryczności.
0: Mimo kilku osób, które rzeczywiście nie są kojarzone z prawą stroną sceny politycznej, marszałek Zych, no wieloletni też twórca i obrońca konstytucji, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, to większość, tak jak wspomniał, członków Rady Nowej Konstytucji raczej sympatyzuje, jeśli nie popiera Prawa i Sprawiedliwości. A nie obawia się pan bycia trochę takim listkiem figowym w tej Radzie?
1: No wie pan, to wszystko zależy, jak to wyjdzie w praktyce. Jeżeli będę traktowany jako listek figowy, to spadnę jako ten liść, prawda, który zsechł. Natomiast sądzę, że uważam, że trzeba spróbować. No. Tym bardziej, że wie pan, to na ten temat, na temat konstytucji są prowadzone różnego typu dyskusje, bo i pan prezydent Kwaśniewski też organizuje debaty konstytucyjne. I tam też jestem w tych debatach, więc to tak powiem sobie na dwie strony.
0: Dzisiaj minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany o pana obecność w Radzie i marszałka Zycha odpowiedział, że traktuje je jako autonomiczne bezpieczniki w Radzie. Może to jest właśnie odpowiednia rola? Bardzo mi się podobało to stwierdzenie.
1: No, być może tak będzie. Być może tak będzie. No zobaczymy. Wie pan, to wszystko pokaże praktyka.
0: Wierzy pan w szczery dialog i szczere intencje prezydenta, ponieważ politycy z prawej strony marzyliby sobie pozycję prezydenta, no niczym Emmanuela Macrona we Francji albo prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to także dzisiaj naszej antenie Łukasz Kmita z PiS-u w naszej porannej rozmowie w Radiu Kraków. Tylko żeby zmieniać konstytucję, potrzeba 3/5 głosów Sejmu, na co raczej no, nie zanosi się przy tych podziałach politycznych.
1: No wie pan, dlatego uważam, że to jest taka rozmowa generalnie rzecz biorąc, bo po pierwsze w tej kadencji tego nie będzie, tych 3/5. A nie sądzę też, żeby w następnej kadencji była taka większość, obojętne z której strony. Więc będzie to ciężko.
0: Pamiętajmy także, że zmiana konstytucji to no, poważne przedsięwzięcie. Jeśli ustawa zmieniająca konstytucję dotyczyłaby tego rozdziału 1, 2 czy 12, Rzeczpospolita, wolność prawa i obowiązki człowieka, obywatela, czy też generalnie zmiana konstytucji, to trzeba wymagać zgody obywateli wyrażonej w ogólnonarodowym referendum. Pan jest zwolennikiem...
1: No tak byłoby, przyjmowaliśmy konstytucję.
0: Tak jest. A pan jest zwolennikiem zmiany konstytucji? Jeśli tak, to które przepisy wymagają korekty?
1: Nie, nie. Wie pan, ja uważam, że nie należy iść w kierunku ustroju prezydenckiego, bo taki ustrój prezydencki to zawsze prędzej czy później prowadzi do autorytaryzmu.
0: A wśród członków Rady jest była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, która no, możemy się spierać, ale chyba nie najlepiej zapisała się w historii Trybunału. Ona jest tak zwanym niebezpiecznikiem, jak powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy obecność no, kontrowersyjnych osób nie będzie przeszkodą w zasiadaniu w tej Radzie?
1: No zobaczymy. Wie pan, tym bardziej, że z tego co wiem, to ta Rada jest jeszcze nie do końca skompletowana. Że jeszcze będą rozmowy z innymi osobami. Zobaczymy, kto nam wejdzie. Ja sądzę, że powinni wejść merytorycznie przygotowani ludzie, a jak najmniej polityków. Takie jest moje zdanie. No, zobaczymy.
0: Pan prezydent powiedział także, że konstytucje nie powstają w ciszy. Wielkie akty potrzebują dyskusji, potrzebują wyjątkowych osób, intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Może zastanówmy się, może należałoby takie posiedzenia transmitować, takie spotkania, żeby wszyscy wyborcy mieli dostęp do każdej wypowiedzi członka takiej rady. Wyobraża pan sobie taką historię?
1: No, ja sobie wyobrażam, tylko to trzeba zgłosić panu prezydentowi, żeby to poszło w ETF.
0: Prezydent Nawrocki w ostatnim czasie dał się poznać jako osoba, która no, dość często wykorzystuje prawo weta. Przytoczę dwie liczby. Od początku swojej kadencji zawetował 31 ustaw, więcej niż prezydent Duda przez ostatnie 10 lat swojej prezydentury. To było chyba 19. To raczej nie jest prezydentura koncyliacyjna, jak chciał pan prezydent w sprawie konstytucji, a raczej sporu politycznego. Jak pan ocenia działania samego prezydenta?
1: No wie pan, ja sądzę, że no on realizuje pewien swój cel. Jego celem jest, po pierwsze, on ma swoje przekonania, które realizuje i które no, pokazuje, chociażby to zawetowanie tej ustawy o rozwodach ostatnio, ale po drugie, no, on też ma za cel, który jasno twierdzi, no, obalenie rządu, prawda, Donalda Tuska. Więc to wszystko idzie w tym kierunku. Natomiast no, konstytucja musi być tak zrobiona, żeby były ze wszystkich stron bezpieczniki. No.
0: A nie przeszła panu przez myśl taka, żeby przez głowę, żeby może wycofać się z tej rady po tym, jak się wszystko okazało? Nastąpiła ta, powiedzmy, medialna
1: Ale
0: dyskusja.
1: Ale ja słabo pana słyszę.
0: Panie prezydencie, a nie przeszła panu przez głowę taka myśl, żeby może przy tej medialnej wrzawie, która już od dwóch dni, co prawda, może zostawić tą radę? Czy chce pan dać szansę prezydentowi Nawrockiemu?
1: Nie, wie pan, jeżeli się podejmuje jakąś decyzję, to jej się trzeba trzymać. Nie można podejmować decyzji i jej zmieniać, bo w zależności od tego, co kto mówi, kto go myśli, kto, jakie są media, prawda? Nie, no jeżeli już się podjęłam tego, że tam mam być, to uważam, że moja rola to jest właśnie tak, jak powiedział pan premier Kosiniak, no może takiego bezpiecznika właśnie.
0: Premier Tuski, tu pana poprosiłbym prezydenta o też komentarz, zaapelował do prezydenta i opozycji, by najpierw nauczyli się przestrzegania obecnej konstytucji.
1: Ucieka mi głos.
0: Halo, panie prezydencie. Słyszymy tak. Się teraz. Ja tylko poprosiłbym o krótki komentarz, bo prezydent Tusk się do tego odniósł i prosiłby wpierw ci, którzy tworzą taką radę, czyli to do pana prezydenta Nawrockiego, najpierw nauczyli się przestrzegania obecnej konstytucji, zamiast apelować o zmianę. Poprosiłbym pana o komentarz w tej sprawie.
1: No wie pan, zmiany są konieczne. Nawet to, co mówiłem, nawet chyba dwa dni temu pan profesor Coll mówił, że są potrzebne korekty w konstytucji, bo żaden akt prawny, zwłaszcza taki jak konstytucja, nie jest dany na wieki. To i konstytucja 3 maja i konstytucja kwietniowa i obecna, zawsze było tam powiedziane, że po jakimś czasie trzeba wrócić i zastanowić się, coś trzeba zmienić, czy nie. No bo świat idzie naprzód, zmienia się sytuacja polityczna, ekonomiczna, społeczna. Pewne rzeczy wymagają korekty. Ja sądzę, że ta rada powinna iść raczej w kierunku ewentualnych korekt, a nie zmiany całości konstytucji, całości ustroju.
0: A jak będzie wyglądała praca w tej radzie? Czy zna pan już jakieś szczegóły, czy to jest dopiero początkowa faza i na razie jeszcze o szczegółach nie ma mowy?
1: No dokładnie, no nie ma w tej chwili mowy o szczegółach. Jeszcze nie było pierwszego spotkania w ogóle.
0: A ma być w najbliższym czasie? Wie pan coś?
1: Jeszcze nie wiem, nie mam żadnych danych na ten temat.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. A rozmawialiśmy o Radzie Nowej Konstytucji, którą powołał prezydent Karol Nawrocki z profesorem Jackiem Majchrowskim. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Kraj.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
6: Wiadomości komunikacyjne, Ela Raczyńska, zapraszam. W tym momencie w naszym regionie bez wypadków i bez kolizji. Służby zakończyły działania w Alverni na autostradzie A4 w kierunku Chrzanowa. Tam, przypomnę, zderzyły się 3 samochody osobowe. Nie było osób rannych. Mimo zakończenia prac przez służby w tym miejscu dalej mamy korek na około 4 km i minie trochę czasu, zanim on się rozładuje. Jeśli chodzi o korki w pozostałych częściach naszego regionu, to stoimy m.in. w Krzeszowicach, Olkuszu, na Zakopiance w Myślenicach, w stronę stolicy Tatr, a także na głównych drogach w Nowym Targu, a także w Krakowie. Mamy duże opóźnienia na kolei. Pociąg relacji Szczecin Główny, Kraków Główny przyjedzie do Krakowa z 40-minutowym opóźnieniem, natomiast pociąg relacji Berlin-Przemyśl, który w Krakowie miał być planowo o godzinie 20.20, ma już godzinę opóźnienia.
7: Jest 16.30.
8: Radio Kraków. Wiadomości.
7: I Marek Proszek.
9: Na początek informacje z Brukseli w sprawie umowy SAFE. Pierwszy etap procedury w Komisji Europejskiej zatwierdzającej umowę został już zakończony pozytywnie. Teraz zostało tylko uzyskanie zgody wszystkich komisarzy. Podpisanie umowy na wypłatę pieniędzy planowane jest w piątek w Warszawie. Na początku Polska otrzyma 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Cała pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy euro. Wśród projektów, które Polska chce sfinansować z tych pieniędzy, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, przeciwlotnicze zestawy rakietowe i armatohaubice. Kraków wybrał pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów. Od dziś tę funkcję pełni Izabela Czajkowska, radca prawna i mediatorka, od lat zajmująca się sprawami związanymi z ochroną praw lokatorów. To osoba kompetentna, zapewnia wiceprezydent Krakowa Maria Klaman.
10: Posiada doświadczenie i merytoryczne, i praktyczne. Jest to prawniczka z 15-letnim stażem, co też bardzo pomocne tutaj. Jest to osoba, która poza Uniwersytetem Jagiellońskim ma w swoim CV także psychologię na Uniwersytecie SWPS, a te umiejętności rozmowy w trudnych sytuacjach dotyczących lokatorów, ich ciężkiej sytuacji także życiowej, mieszkaniowej, są bardzo, bardzo tutaj potrzebne.
9: Z rzeczniczką mieszkańcy mogą kontaktować się mailowo i telefonicznie. Jej biuro znajduje się w Wydziale Mieszkalnictwa na Rynku Podgórskim.
8: Radio Kraków, wiadomości.
9: Nie żyje Krzysztof Pawłowski, były senator, naukowiec i założyciel Wyższej Szkoły Biznesu NLiU w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Przez lata kierował nimi jako rektor. Krzysztof Pawłowski był fizykiem, opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. W latach 80. angażował się w działalność społeczną jako współzałożyciel i prezes Sądeckiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 89. roku przez dwie kadencje zasiadał w Senacie. Uznawany jest za jednego z pionierów prywatnego szkolnictwa wyższego w Polsce. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był też honorowym obywatelem Nowego Sącza. Miał 79 lat.

0: Radio Kraków.
1: To pierwsze takie miejsce w Europie. Południowy koncern węglowy uruchomił, i uwaga, teraz będzie trudna nazwa, kompleks ścianowy ze sterowaniem elektrohydraulicznym w kopalni Janina w Libiążu. Cały dzień pod ziemią, od samego rana wraz z górnikami spędził nasz reporter Patryk Kubiak, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Patryku, słyszymy się?
2: Słyszymy doskonale, głośno i wyraźnie.
1: Jak wyglądają pierwsze promienie słońca po wyjściu na powierzchnię?
2: No, przyznam, że są piękne, słoneczko grzeje, a ja przyznam też, że to był mój pierwszy raz w działającej kopalni i to doświadczenie, które pozwala docenić pracę i trud górników. Zjechaliśmy pod ziemię dokładnie na głębokość 830 metrów. Tak głęboko znajduje się bowiem wspomniany kompleks ścianowy. Ale co to właściwie jest?
3: To jest ściana, która umożliwia pracę w trybie automatycznym, zdalnym, z bardzo ograniczoną ilością załogi. To powoduje olbrzymi wzrost bezpieczeństwa pracy załogi na tej kopalni, komfortu pracy, poprawia efektywność i jest wielkim krokiem do przodu, jeżeli chodzi o nowoczesność tego zakładu.
2: Wyjaśnia prezes południowego koncernu węglowego Wojciech Kamiński. W praktyce oznacza to, że przy najtrudniejszych pracach w samej strefie wydobycia ogranicza się liczbę górników z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu do maksymalnie pięciu, sześciu osób. Podziemny kilkunastometrowy kombajn robi wrażenie. Sam kopie węgiel, zabezpiecza strop kopalni i umożliwia dalszy transport surowca. A brzmi, no muszą Państwo wybaczyć, jak to kombajn. Ta ściana, jak na tą nowoczesną maszynę mówią roboczo górnicy, przyspieszy znacząco wydobycie. Przekłada się na wyższą wydajność zakładu i sprawia, że libiońska kopalnia jest w czołówce takich miejsc nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
4: Kombajn porusza się po tym przenośniku wzdłuż trasy przenośnika z prędkością do 10 metrów na minutę. Przy takiej prędkości możemy uzyskać wydobycie na poziomie 16 tysięcy ton na dobę.
2: Ze sztygarów naszych przewodników po Janinie. Władze południowego koncernu węglowego przyznają, że postępująca automatyzacja pracy pod ziemią to nie kwestia wyłącznie bezpieczeństwa górników, ale również prosty rachunek ekonomiczny. Według zawartej umowy społecznej polskie kopalnie węgla kamiennego zostaną wygaszone do 2049 roku. Do tego czasu będzie jednak trwać fedrowanie i trzeba to robić z głową, a rąk do pracy w górnictwie dramatycznie brakuje.
5: To jest przyszłość dla kopalni dobrze zarządzanej, efektywnej, która wykorzystuje swoje możliwości. Te geologiczne, te zasoby ludzkie, które ma i która potrafi skutecznie cały czas obniżać koszty wydobycia.
2: Przekonuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Grzegorz Wrona. Pozostaje pytanie o uciążliwość pracy Janiny dla mieszkańców Libiąża i okolicy. Czy ściana, która sama potrafi kopać węgiel, to odpowiedź na te problemy?
3: Przez 20 lat nie można uniknąć tego, że będziemy uciążliwymi sąsiadami dla mieszkańców, ale też odchodzimy od tej części zurbanizowanej na rzecz tych terenów pod polami, lasami.
2: Przyzna jeszcze, że prezes południowego koncernu węglowego. Państwo zapewne chcą zobaczyć, jak fedruje autonomiczny kombajn węglowy. Muszą jednak dać nam Państwo jeszcze chwilę. Dopiero wyszliśmy na powierzchnię, ale niebawem w naszych mediach społecznościowych pojawią się zarówno zdjęcia, jak i filmy. Sprzed szybu kopalni Janina w Libiążu. Patryk Kubiak, Radio Kraków.
1: O właśnie, który mówił o kompleksie ścianowym ze sterowaniem elektrohydraulicznym w kopalni Janina w Libiążu. Bardzo Ci dziękuję.

0: Od 2021 roku Filharmonia Krakowska organizuje wydarzenie, które łączy cztery zupełnie różne tradycje. Festiwal czterech tradycji czerpie z Orientu, judaizmu, prawosławia i tradycji łacińskiej. Opowie o nim w rekomendacjach kulturalnych Wioletta Gawlik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziś w rekomendacjach kulturalnych chciałabym Państwu polecić wydarzenie, które co prawda już się rozpoczęło, bo swój początek miało 30 kwietnia, ale nadal trwa i trwać będzie aż do 10 maja, więc z pewnością będą mieć Państwo okazję przyjrzeć się mu bliżej. Myślę o Festiwalu Czterech Tradycji, czyli festiwalu, który organizuje Filharmonia Krakowska, w tym roku już po raz szósty. A wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy to dyrektor instytucji, Mateusz Prędota, wyszedł z inicjatywą, by rokrocznie przypominać Państwu, no jednocześnie prezentować bogatą twórczość Rzeczpospolitej Polskiej, taką, która osadzona jest na czterech kulturach – na Oriencie, judaizmie, prawosławiu i tradycji łacińskiej. I w związku z tym koncerty organizowane w ramach tego festiwalu są tak właśnie tematycznie ułożone. Przed nami koncert najbliższy, czyli 6 maja, na estradzie Filharmonii Krakowskiej wystąpi znany krakowskiej publiczności, pochodzący z Syrii, wokalista i multiinstrumentalista Wasim Ibrahim. I artysta w projekcie zatytułowanym Dźwięk Orientu zaprezentuje nam m.in. tradycyjną muzykę aramejską, czy też tradycyjną muzykę Lewantu. Natomiast dzień później wystąpi Izabela Szafrańska wraz z zespołem i ten koncert będzie takim swoistym zaproszeniem do podróży przez przestrzenie muzyki żydowskiej, niezwykle bogatej, niezwykle wielowarstwowej i jednocześnie osadzonej w różnych epokach, w różnych językach także, no i w różnych kontekstach kulturowych. Natomiast chciałabym Państwu w szczególności polecić koncerty abonamentowe, które tradycyjnie odbywać się będą i w piątek, i w sobotę, a które ideą doskonale wpisują się w założenia festiwalu. Otóż program złożony został z twórczości dwóch wielkich polskich kompozytorów pochodzenia żydowskiego, czyli Henryka Warsa i Mieczysława Weinberga. Dlaczego takie połączenie? Otóż ideą dyrektora było zaprezentowanie twórczości tych bardzo ważnych przedwojennych polskich kompozytorów pochodzenia żydowskiego, których losy w związku z wojną rzuciły na dwa przeciwległe bieguny świata. Mieczysław Weinberg zaraz po wybuchu II wojny światowej uciekał wraz z rodziną na wschód, no i trafił do Związku Radzieckiego, no bo w międzyczasie się przesunęła granica i tym sposobem ulokował się na terytorium kolejnego wroga. Pomimo tego jego twórczość jest naprawdę wybitna, no i jednocześnie nawiązuje i do idiomu polskiego, ale też do idiomu muzyki żydowskiej. A ponieważ był Mieczysław Weinberg też jeszcze przed wojną doskonałym twórcą muzyki rozrywkowej, to także i te akcenty będzie można usłyszeć podczas piątkowego i sobotniego koncertu. I utwór, który wybrzmi podczas tych koncertów, to Polskie Melodie. 12-minutowe dzieło przysiągnięte tematami z polskiej muzyki ludowej, wzbogaconej właśnie o ten idiom klezmerski, żydowski, ale także o muzykę rozrywkową. No a obok jest Henryk Wars, który również uciekał przed zawieruchą wojenną i który był jednym chyba z najbardziej płodnych twórców jeszcze przed wojną. Twórca niesłychanie ważny, niesłychanie wyjątkowy, bo on napisał muzykę no właściwie do większości filmów przedwojennych, polskich oczywiście. Jest nawet taka anegdota, że reżyserzy pytali jeden drugiego, a dlaczego Wars nie napisał ci muzyki do filmu, a wiesz, akurat odpoczywał we Włoszech. Taka była odpowiedź. No i Henryk Wars wraz z armią Andersa uciekał na zachód i całe życie spędził w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest ten odległy biegun. No i tam w Stanach Zjednoczonych powstał m.in. utwór City Sketches, który był inspirowany wycieczką po Manhattanie. Więc w jego twórczości jest mnóstwo jazzu amerykańskiego, a właściwie inspiracji tym jazzem amerykańskim. I to, szanowni Państwo, połączenie jest niezwykle interesujące, naprawdę zasługujące na Państwa uwagę. Koncerty, o których opowiadam, odbędą się w piątek o 19.30 i w sobotę o godzinie 18.00. Ale to nie koniec festiwalu. Czekać nas będzie jeszcze uroczyste zakończenie 10 maja. Ale jest jeszcze jeden akcent, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Akcent, który tyczy się twórczości Stanisława Wiechowicza. Stanisław Wiechowicz był jednym z najważniejszych twórców churalnych XX wieku. Jego twórczość była inspirowana folklorem z różnych regionów regionów Polski, ale niestety twórczość Stanisława Biechowicza jest dziś zapomniana, po prostu. I dlatego Filharmonia Krakowska już jakiś czas temu wpadła na fantastyczny pomysł, czyli na przywrócenie pamięci o Stanisławie Biechowiczu i nagranie płyty z pieśniami na chór a cappella Stanisława Biechowicza przez chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą Macieja Tworka. Więc jeśli Państwo na przykład będą na jakimś najbliższym koncercie organizowanym w ramach Festiwalu Czterech Tradycji, to można się w taką płytę zaopatrzyć. Gorąco Państwu polecam.
0: A gorąco polecała i rekomendowała Violetta Gawlik.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Szukasz idealnego miejsca dla swojego biznesu? Hala numer 7 w podkarpackim centrum hurtowym Agrohurt SA to nowoczesna przestrzeń, która powstaje z myślą o Tobie. Około 1400 metrów powierzchni handlowej, wysokie składowanie do 13 metrów, funkcjonalny układ i możliwość pełnego dopasowania do potrzeb Twojej firmy. Do tego strategiczna lokalizacja blisko S19, lotniska Wiosiące i centrum miasta. Planowane oddanie sierpień-wrzesień 2026. Rzeszów Lubelska 46. To miejsce, w którym Twój biznes będzie rósł szybciej. agrohurtsa.pl.
0: Reklama.
3: Wiadomości komunikacyjne, Ela Raczyńska, zapraszam. Zaczynamy od informacji z dróg. Jak poinformowali nas przed chwilą strażacy, otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Książ Wielki na trasie S7 w kierunku Warszawy. Szczegóły powiemy Państwu w kolejnych wiadomościach komunikacyjnych, bo służby dopiero jadą na miejsce, natomiast na mapach widzimy, że we wspomnianym miejscu, czyli w miejscowości Książ Wielki, tworzą się już korki. Jeśli chodzi o korki i zatory w naszym regionie, to stoimy m.in. w Kryspinowie na drodze wojewódzkiej numer 774, ulicy Krakowskiej, w Kryspinowie również autostradowej obwodnicy Krakowa, w Myślenicach na ulicy Słowackiego, a także w Nowym Targu na drodze krajowej numer 949. Jeśli chodzi o kolej, to zwiększyło nam się opóźnienie pociągu relacji Berlin-Przemyśl z Krakowa, który planowo miał odjechać o 20.20, ma już opóźnienie 63 minuty.
4: Yeah. 60 minut minęło od 16, jest 17.
5: Radio Kraków. Wiadomości.
4: Które prezentuje Marek Proszek.
6: Jeśli będzie szansa na większą obecność wojsk USA w Polsce, to rząd i prezydent będą zgodnie współpracować, deklaruje premier. Balony przemytnicze, które znaleziono w Iwkowej koło Brzeska, miały nadajnik GPS. Wyspy Zielonego Przylądka nie zgadzają się na wejście do portu statku, na którym doszło do infekcji wirusowej. Jeśli pojawi się jakakolwiek szansa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, rząd i prezydent będą współpracować ze sobą dobrze i zgodnie, zapewnił premier Donald Tusk. W piątek szef Pentagonu zapowiedział, że z Niemiec wycofanych zostanie 5000 amerykańskich żołnierzy. Dzień później Donald Trump oświadczył, że będzie ich więcej i sugerował, że rozważa podjęcie podobnych kroków wobec Włoch i Hiszpanii. Pojawiły się głosy, że amerykańscy żołnierze mogliby zostać przeniesieni do Polski. Nasz kraj nie będzie wykorzystywany w próbach podważania jedności europejskiej, deklarował premier Tusk.
7: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze.
6: W Niemczech stacjonuje około 35-37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Donald Trump zapowiedział wycofanie niemal 10 tysięcy, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski. Te plany nie zostały wtedy zrealizowane.
5: Radio Kraków, wiadomości.
6: Trzy balony przemytnicze, które spadły w Iwkowej koło Brzeska, oprócz białoruskich wyrobów tytoniowych, miały też nadajniki GPS. Balony znaleziono 1 maja. Podczepiony ładunek zawierał 6 paczek ze 180 tysiącami sztuk papierosów, informuje zastępca naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie Robert Szewczyk.
8: W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji. Ujawnienie to wpisuje się w szerszy kontekst działalności białoruskich grup przestępczych, które coraz częściej wykorzystują bezzałogowe lub trudne do wykrycia środki transportu do przemytu towarów przez granicę. Tego typu działania stanowią nie tylko naruszenie przepisów skarbowych, ale również realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
6: Takie nielegalne transporty z Białorusi są często spotykane na Podlasiu i na Mazurach. Dotąd nie było ich w Małopolsce. Władze Wysp Zielonego Przylądka nie zgodziły się na wejście do portu statku, na którym doszło do infekcji wirusowej. Spowodowała ona śmierć 3 osób. Brytyjski pasażer walczy o życie w szpitalu w Johannesburgu. Statek stoi u wybrzeży wysp. Ich władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki. Do groźnego zakażenia wirusem doszło w trakcie rejsu z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Służby sprawdzają, czy źródłem zakażeń był hantawirus przenoszony przez gryzonie. Utrzymuje się dobra jakość powietrza w Małopolsce. W całym regionie stężenie pyłów zawieszonych jest niewielkie. Miejscami podwyższone jest stężenie ozonu. Tak jest w Tarnowie oraz w okolicach Krakowa. W Radiu Kraków Sport, Wojciech Słoń.
0: Dzień dobry, były trener m.in. Krakowi wraca do pracy w Ekstraklasie. Dawid Kroczek został nowym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa, zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Dawid Kroczek, który w niedzielę skończył 37 lat, był w przeszłości m.in. trenerem rezerw Krakowi. W kwietniu 2024 roku został tymczasowym szkoleniowcem Pasów i zajął w Ekstraklasie z tym zespołem 13 miejsce. Potem Dawid Kroczek podpisał z Krakowią roczny kontrakt na kolejny sezon, w którym już zajął z Krakowią 6 pozycję w tabeli Ekstraklasy. W czerwcu ubiegłego roku dołączył do Rakowa Częstochowa jako asystent Marka Papszuna. Ostatnio pracował w Rakowie w dziale skautingu. Raków przegrał, przypomnę, sobotni finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze i cel, jaki postawiono przed Dawidem Kroczkiem, to awans Rakowa Częstochowa do europejskich pucharów. A dzisiaj w piłkarskiej Ekstraklasie tylko jedno spotkanie o godzinie 19 w Radomiu. Miejscowy Radomiak podejmie Lechię Gdańsk. Turniej tenisowy w Rzymie. Iga Świątek rozpocznie od drugiej rundy. Rywalem najlepszej polskiej tenisistki będzie Australijka Daria Kasatkina lub Amerykanka Katie McNally. W turnieju w Rzymie Świątek jest rozstawiona z numerem 4. Tytułu będzie broniła Włoszka polskiego pochodzenia Jasmine Paolini. A Iga Świątek, przypomnę, wygrywała turniej w Rzymie 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. W ubiegłym roku w trzeciej rundzie lepsza od Igi Świątek była Amerykanka Danielle Collins.
6: Wieczorem i w nocy pogodnie bez opadów, w nocy temperatura do 11 stopni. Na jutro znów słonecznie w Małopolsce i ciepło. Termometry wskażą do 24-25 stopni.
5: Radio Kraków.
4: Prawie 6 minut po 17. Pięknie witamy i zapraszamy na drugą odsłonę audycji Co niesie dzień? Piotr Kołek i Piotr Łęgowski. Będziemy razem do godziny 18. Przynajmniej w tej godzinie powiemy o maturach tegorocznych, które rozpoczęły się właśnie dziś od języka polskiego. Czym dla maturzystów jest obecny egzamin? Czy to przepustka na studia, czy też sprawdzenie?

0: Dziś rozpoczęły się matury od języka polskiego. Jak zawsze, za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki, ale czym dla maturzystów jest obecny egzamin? Przepustką na studia, sprawdzeniem wiedzy, czy należałoby coś w nim zmienić? Moim Państwa gościem jest dr Karol Dudek-Różycki, nauczyciel chemii oraz przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
0: Panie doktorze, przed rozmową powiedział mi, że należałoby zmienić masę rzeczy w egzaminie dojrzałości. Co według pana jest do zmiany?
1: No przede wszystkim procedury, to znaczy co roku są przecieki. To proszę sobie wyobrazić, w jakimkolwiek innym systemie nieedukacyjnym coś się dzieje, na przykład w systemie bezpieczeństwa, rokrocznie jest ten sam problem, nierozwiązywalny, ale nic nie zmieniamy. No to przecież społeczeństwo natychmiast by wzniosło bunt i nakazało jakąś gruntowną reformę. A my co roku budzimy się w dzień pierwszych matur i mniej więcej wiemy, jakie będą tematy. Nawet już żartobliwie się mówi, że to, co wyszukiwano na Podlasiu o 3 w nocy w wyszukiwarkach internetowych, to prawdopodobne tematy maturalne.
0: Ale ja czytam, panie doktorze, że kilkadziesiąt osób co roku, jeśli nie więcej, jest karanych, unieważniają im matury. Coś może się dzieje, ale nie tak, jak powinno?
1: No to litości. No to u nas też co roku są pijani kierowcy karani, ale jednak jest refleksja Ministerstwa Sprawiedliwości i te kary są zaostrzane, procedury są zmieniane, kontrole są zwiększane, aby właśnie nie doprowadzać do kolejnych zaniedbań. No a tutaj mamy w koło Macieju to samo, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie zgłaszał wycieki do prokuratury, więc co roku to samo, prokuratura się tym zajmuje. Tymczasem należałoby się zastanowić, skąd są te przecieki, jakie jest źródło.

0: źródło nieuczciwości. Na przykład należałoby rozpocząć od tego, żeby szkoły dla dorosłych, uczniowie szkół dla dorosłych, których jest cała masa, są to niejednokrotnie całkowicie prywatne instytucje, zdawali ci uczniowie w szkołach publicznych, blisko geograficznie, tak, aby nie dopuszczać do przecieków. Ja podam tylko przykład. Pewna szkoła krakowska dla dorosłych rok temu czy dwa lata temu na jednym z egzaminów zdawalność była 100%. Na egzamin z drugiego przedmiotu przyszedł już wizytator z kuratorium, zewnętrzny obserwator i wtedy ta zdawalność była jakaś w ogóle poniżej 20%, jeżeli chodzi o całą populację szkoły.
1: Czy pan sugeruje, że nauczyciele, nie wiem, przymykają oko na coś?
0: Znaczy, ja nie sugeruję, to są sytuacje znane. No, kiedy Gazeta Wyborcza w ostatnim artykule niejako mówi wprost, że można sobie kupić całą komisję, to znaczy, jeżeli dobrze się zapłaci, to można zespół nadzorujący w ten sposób kupić, żeby dani uczniowie mogli ściągać czy korzystać z zewnętrznej pomocy, albo nawet jak się nie da i mamy przecież, trzeba jasno powiedzieć, większość członków zespołu egzaminacyjnego uczciwych, to można kupić specjalne narzędzia, wręcz szpiegowskie, które umożliwią w pełni kontakt ze światem zewnętrznym i po prostu bezczelne ściąganie.
1: Panie doktorze, a czym obecnie jest matura? Czy to jest egzamin, który pozwala, nie wiem, dostać się na studia, pokazuje jakiś poziom wiedzy i czy należałoby tam rzeczywiście coś zmienić? Już mówię teraz o merytoryce w środku.
0: Znaczy, przede wszystkim ona nie jest standaryzowana. Czyli musimy sobie jasno powiedzieć, że to, że ktoś zdał jednego roku na 80%, a druga osoba drugiego roku na 82%, to wcale nie możemy powiedzieć, że ta osoba, która zdała na 82%, posiada większą wiedzę, tudzież mówiąc nawet wprost, lepiej zdała merytorycznie ten egzamin niż ta, która zrobiła to w roku poprzednim czy następnym, dlatego że te egzaminy nie są porównywalne. Więc na pewno należałoby wprowadzić standaryzację. Dlatego, że to doprowadza do niesprawiedliwości takich, że jeżeli relatywnie łatwiejsza matura jest danego roku, to wtedy ci zdający dostają się na studia łatwiej niż ci na przykład, którzy mieli rok wcześniej. A pamiętajmy, że często uczniowie robią tak zwany gap year i wykorzystują fakt, że danego roku jest matura trudniejsza i wcale nie muszą poprawiać swojego wyniku, żeby się w danym roczniku dostać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to pamiętajmy, po co matura stała się egzaminem na studia. Po to, żebyśmy uniknęli nepotyzmu i oszustw, które miały miejsce, jeżeli chodzi o egzaminy na studia właśnie. Pod tym względem matura zewnętrzna właśnie jest dobrym narodowym, czyli na pewno nie trzeba z niej rezygnować. Ale na pewno trzeba się nad niej pochylić, dlatego że żyjemy w przeświadczeniu, że maturę powinien mieć każdy, co jest nieprawdą. I przede wszystkim należałoby wprowadzić, tak jak od lat jest to planowane, ale kolejne ekipy się z tego wycofują ze względów politycznych, no bo to jest niepopularne politycznie, próg zdawalności. Zarówno na egzaminie rozszerzonym, czego nie ma, a na egzaminie podstawowym podnieść przynajmniej do 50%. I wtedy matura pokazuje też pewną elitarność, pokazuje też pewien poziom osoby zdającej, a nie tak, że każdy z ulicy sobie może przyjść i zdać maturę tak naprawdę, dlatego że przecież 30% wcale nie jest trudno osiągnąć z tych przedmiotów podstawowych, a z rozszerzenia można nawet dostać 0, wystarczy przyjść, a i tak się taką maturę zdaje. To jest problem, który wymaga rozwiązania.
1: Panie doktorze, a co pan myśli o tej epidemii dys? W ubiegłym roku co czwarty maturzysta, a więc to była osoba z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią. Zastanawiam się, czy to jest prawdziwy obraz zjawiska, czy chęć posiadania większej ilości czasu na najważniejszym egzaminie w życiu, jak to się mówi.
0: Pamiętajmy, że dysfunkcje w postaci dysleksji, dysgrafii czy dyskalkulii, one nie powodują zwiększenia czasu. One powodują zwiększenie czasu na egzaminie ósmoklasisty, natomiast nigdy nie powodowały zwiększenia czasu na egzaminie maturalnym. Na egzaminie maturalnym do ubiegłego roku czyniły to na przykład problemy z zaburzenia komunikacji, czy alergia jakaś wzmożona w okresie majowym, czy jakieś silne bóle menstruacyjne, choroby przewlekłe. Teraz to ograniczono, no to tutaj mamy wydarzenia traumatyczne oraz choroby faktycznie przewlekłe typu no, jakieś zaburzające w ogóle koncentrację. Natomiast dyslekcja, dysgrafia i dyskalkulia nie zwiększały tego tempa, one powodowały dostosowywanie systemu oceniania matury i ja nie upatruję aż tak bardzo tych ilości dyskalkulii, dysgrafii i dysortografii właśnie w jakiejś formie dostosowania sprawdzania egzaminu maturalnego, bardziej w tym, że po prostu mamy coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na skutek wczesnej ekspozycji na ekrany już w dzieciństwie, co powoduje właśnie tego typu zaburzenia, więc to będzie postępować. Będziemy z roku na rok, niezależnie od tego, jakie dostosowania te dzieci by dostały, będziemy ich mieć coraz więcej, dlatego że dzieci coraz wcześniej dostają telefon do ręki, czy są narażone na ekrany, no to badania mówią, że to jest jasna tego konsekwencja. Natomiast prawdą jest ta sugestia, którą pan redaktor raczył zrobić, że część osób w latach ubiegłych, kiedy właśnie alergia czy innego typu choroby pozwalały na wydłużanie czasu, to lekarze takie zaświadczenia dawali i to powodowało, że uczniowie pisali pół godziny dłużej. W tym roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej niejako to ograniczył, ukrócił ze względu na znaczne zawężenie tych zjawisk medycznych, które takie wydłużenie czasu dają.
1: W tym roku też wyzwaniem była logistyka, bo spotkały się dwa roczniki tych sześciolatków, które miały pójść, potem siedmiolatki, duże zamieszanie w latach 14-15, no ale w końcu ta kumulacja i z 257 tysięcy absolwentów z ubiegłego roku nagle w szkołach pojawiło się prawie 345 tysięcy. To też chyba pokazuje, że wprowadzanie reformy, szczególnie w edukacji, to jest coś, co ma wpływ w zasadzie na cały proces. I teraz chyba obserwujemy, co się właśnie wtedy działo.
0: No tak, no ale to zwykle robią ludzie wszystkie reformy, którzy nie mają pojęcia. Po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że wprowadzenie sześciolatków do szkół podstawowych było błędem, dlatego że edukacja polska nie jest na to przygotowana. Dzieci rozwojowo w Polsce też nie są przystosowane do tego, żeby iść do szkoły w tych realiach, jakie mamy. To jest raz. Likwidacja gimnazjów była błędem, przez to kolejne nałożenie roczników, bo zmiana 3-letniego liceum na 4-letnie i zmiana 4-letniego technikum na 5-letnie, to kolejny błąd. Więc te błędy się kumulują, przez to roczniki się kumulują, ale zaraz zamiast się uczyć na błędach, bo przecież tych zaraz będziemy mieli rozmowę na ten temat za 10 lat, że tam rocznik najmniejszy z możliwych w historii, to zamiast się na tym uczyć i wykorzystać to, że mamy niż demograficzny, że będziemy mieć coraz mniej uczniów i żeby ten plan pracy, ten sposób pracy z uczniami wymyśleć na nowo, no to my w Koło Macieju powtarzamy to samo i w Koło Macieju mamy te same problemy.
1: I jeszcze na koniec zapytam pana, jaką ma pan radę dla maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu z chemii? Czy mają sobie coś powtórzyć? Czy mają odpocząć?
0: Nie no, to najważniejsza rada to jest taka, żeby dzień przed maturą powinien zrobić każdy to, co lubi najbardziej. Czyli jeżeli ktoś lubi leżeć, jak ktoś lubi grać, to niech gra. A najważniejsze jest, żeby iść na spacer, a jak ktoś nie brzydzi się sportem, to powinien się zmierzyć z własną tężyzną fizyczną. I wszelkie stresy, nerwowości, wybiegły skakać, dlatego że głównym przeciwnikiem każdego maturzysty są emocje, jest stres, jest taki paraliż. Także na tym trzeba być jak kaczka krzyżówka, która jeżeli nawet jak śpi, to wyłącza tylko pół mózgu, a drugą połówką ma oko otwarte i ogląda, czy jakiś drapieżnik na nią nie czyha, więc należy czuwać, ale jednocześnie w pełnym relaksie odpoczywać.
1: Bardzo dziękuję. O maturach, które rozpoczęły się właśnie dzisiaj, rozmawialiśmy z dr Karolem Dudkiem-Różyckim, nauczycielem chemii oraz przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Ludzie, których chce się słuchać. Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.

0: Radio Kraków.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.
2: Wiadomości komunikacyjne, Ela Raczyńska, zapraszam. W miejscowości Książ Wielki na drodze S7 w stronę Warszawy mamy zdarzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Nikt nie został ranny. W tym miejscu tworzą się jednak korki. Prosimy więc o zachowanie ostrożności i o to, żeby w tym miejscu zwolnić. Przypominamy, że od jutra rozpocznie się budowa parkingu przesiadkowego w krakowskich Bronowicach. Ten obiekt powstanie przy słynnym ślimaku łączącym ulicę Bronowicką, Balicką i Armii Krajowej. Od jutra pojawią się w związku z tym pierwsze utrudnienia. Na jezdni łączącej ulicę Armii Krajową z Bronowicką będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Zamknięty będzie też chodnik po jednej stronie ulicy. I jeszcze na koniec wiadomość sprzed momentu od słuchaczy Radia Kraków. Na autostradzie A4 za węzłem Wieliczka w stronę Tarnowa leży podobno zapakowana poduszka. Prosimy o zachowanie ostrożności w tym miejscu.
3: Punktualnie 17:30.
0: Radio Kraków. Wiadomości.
3: Na które zaprasza Marek Proszek.
4: Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierowcy w Miechowie. Mężczyzna miał aż 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pijany kierowca jechał trasą S7. Inny kierowca zauważył, że jego auto porusza się slalomem. Gdy pijany kierowca zjechał na przydrożny parking, odebrano mu kluczyki.
5: Dzięki zdecydowanej reakcji świadka udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze. Nietrzeźwym okazał się 31-latek, który kierował samochodem mając prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje już sąd.
4: Mówi Agnieszka Srebnicka z policji w Miechowie. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, samochód zabezpieczono.
0: Radio Kraków, wiadomości.
4: Minister finansów Andrzej Domański potwierdził, że najprawdopodobniej w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii, zapewniał w Brukseli szef resortu finansów. O pożyczki z programu SAFE starało się 19 państw Unii. Plany 18 zostały zatwierdzone. Na zielone światło wciąż czekają Węgry. 22 turystów potrzebowało pomocy ratowników TOPR w czasie długiego weekendu majowego w Tatrach. Najpoważniejsze interwencje dotyczyły osób, które utknęły w wysokogórskim terenie bez odpowiedniego sprzętu. 1 maja samotny turysta zatrzymał się w okolicy Wielkiej Turni. Ratownicy użyli technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. W sobotę z kolei pomocy potrzebowało 3 turystów, którzy utknęli między Świnicą a Zawratem. TOPR-owcy podkreślają, że mimo wiosennej pogody w Tatrach wciąż panują zimowe warunki.
0: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.

0: Polacy żyją coraz dłużej, zmieniają się modele biznesowe, struktura usług i sposób funkcjonowania rynku. Od prywatnych firm po systemy opieki. To proces, który nie dotyczy tylko seniorów, ale całego społeczeństwa. O przyszłości naszej gospodarki w kontekście starzejącego się społeczeństwa i czy to szansa, czy zagrożenie, z profesorem Łukaszem Mamicą z Uniwersytetu Ekonomicznego rozmawiał Kuba Niziński.
1: Zagrożenie polega na tym, że społeczeństwo się starzeje i mamy coraz gorszą proporcję pomiędzy osobami, które otrzymują emeryturę i tymi, którzy płacą składki na ubezpieczenia społeczne. Tak? No więc to jest ewidentnie zagrożenie. Natomiast co można zrobić w tym zakresie? Tak? Możemy zwiększać wydajność gospodarki, możemy aktywizować te osoby, które mogłyby przejść na emeryturę, ale mają jeszcze siłę i mogą pracować dłużej. Tutaj też przypomnijmy, każdy rok dłużej pozostawania na rynku pracy to jest mniej więcej 10% wyższa emerytura, czyli w większości wypadków o kilkaset złotych możemy dostawać więcej do końca życia każdego miesiąca. A więc no, to jest coś, co warto, o czym warto mówić, bo to nam z jednej strony poprawia indywidualną sytuację tego emeryta, który po prostu ma wyższą emeryturę, dlatego że pracuje, opóźnia ten moment przejścia na emeryturę, a z drugiej strony on też no, wspiera ten rynek pracy.
2: Bardzo dużo mówi się oczywiście o wzrastającej gospodarce polskiej, rozpędzającej się, pędzącej właściwie cały czas. No, gospodarka rozpędza się także dlatego, że jest konsumpcja. Czy nie ma obaw, że jeżeli społeczeństwo się będzie starzeć, to ta konsumpcja będzie mniejsza? To ona będzie gdzie indziej przełożona.
1: Tak, to jest innego rodzaju konsumpcja, czyli to są takie, wzrasta zapotrzebowanie na przykład na usługi opiekuńcze. Te osoby starsze to wymagają więcej opieki. Wzrasta zapotrzebowanie na takie usługi zdrowotne, bo te osoby starsze częściej chodzą do lekarza, wymagają bardziej skomplikowanych procesów, przemysł farmaceutyczny, tak, więc...
2: Nie ma obaw tutaj.
1: Tak, znaczy po stronie popytu nie ma takiego dużych obaw. No, to jest jasne, że te sektory muszą się dostosować, no bo na przykład spada zapotrzebowanie na takie dobra trwałego użytku, tak, czyli takie osoby już mocno zaawansowane wiekiem nie kupują samochodu, bo on jest im już niepotrzebny, nie kupują mebli. Ten popyt się zmienia. Ważniejsze jest to, żebyśmy mieli z czego wypłacać emerytury tym osobom, których jest coraz więcej. I to jest takie no, główne zmartwienie dla budżetu, bo my rok do roku coraz więcej pieniędzy musimy pozyskać po to, żeby dopłacać.
2: Dołożyć.
1: Tak, żeby dołożyć do tego systemu ubezpieczeń społecznych, bo on się nie bilansuje, czyli inaczej mówiąc, ci, którzy są na emeryturze, otrzymują więcej niż ci, którzy pracują, wpłacają składek na ubezpieczenia społeczne.
2: Ale to było, jest i pewnie będzie.
1: No tak, tylko tyle, że to jest coraz większy problem, tak? Bo jeżeli mamy coraz więcej osób, które otrzymują emeryturę i coraz mniej, którzy płacą, no to mamy problem. Stąd konieczność podjęcia tych działań, które będą zachęcały do tego, żebyśmy jako społeczeństwo mieli więcej dzieci. Mamy dramatycznie niski współczynnik. To jest mniej więcej trochę ponad jedno dziecko przypadające na całe życie kobiety. No i to będzie generowało problemy, czyli no, takie jedno dziecko będzie musiało utrzymać później kiedyś swoich dwóch rodziców i dziadków, płacąc te składki, więc tutaj nie oszukujmy się, problem będzie narastał.
0: Z profesorem Łukaszem Mamicą z Uniwersytetu Ekonomicznego rozmawiał Kuba Niziński.

0: Od maja w działających w Krakowie klubach rodziców z dziećmi do lat 3 nastąpią pewne zmiany. To nie tylko większe finansowanie, ale także nowa oferta. O szczegółach rozmawiają Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw rodziny, i Marzena Florkowska.
1: Kluby rodziców z dziećmi do lat 3. Ile takich miejsc w Krakowie funkcjonuje?
2: Obecnie jest takich miejsc 50 w Krakowie. One są tak rozłożone, aby każdy z mieszkańców miał dogodny dojazd, żeby miał najbliżej miejsca zamieszkania. Z tym, że mamy podział na kluby rodziców, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, i kluby rodziców, które są prowadzone przez ośrodki i centra kultury miasta Krakowa.
1: To nie są żłobki.
2: Absolutnie to nie są żłobki, bo tutaj na zajęciach jest obowiązkowa obecność rodziców, względnie rodzica, no czy opiekuna. Oprócz specjalistycznych wykładów, czyli psychologa, pedagoga, logopedy, ratownika położnej, bo też mogą mamy uczestniczyć, które dopiero oczekują na maluszka. To są również zajęcia, które mają na celu rozwój psychomotoryczny najmłodszego członka rodziny, czyli zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne dla maluchów, zajęcia powiedzmy sportowe, ale też zajęcia wspólne, czyli mama, dziecko. Powiedzmy fitness z mamą i z maluszkiem, yoga.
1: Codziennie te kluby działają w 50 lokalizacjach w Krakowie przez kilka godzin dziennie.
2: Codziennie działają w 15 klubach, które są właśnie prowadzone przez organizacje pozarządowe od poniedziałku do piątku przez 5 godzin z wybranymi sobotami. Natomiast w 35 lokalizacjach są prowadzone przez nasze centra i ośrodki kultury, i one różnią się tym, że tam odbywają się zajęcia nie codziennie. Odbywają się zajęcia 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny, ale również jest bardzo podobny program i również jest wymagana obecność rodzica.
1: Czy to jest tak, że jeśli mieszkamy w danym rejonie Krakowa, to możemy z oferty klubów rodziców z dziećmi do lat 3 korzystać tylko w naszym rejonie? Czy jesteśmy przypisani lokalizacyjnie?
2: Nie ma czegoś takiego jak lokalizacja. Podstawową zasadą jest, że musi to być mieszkaniec Krakowa, z racji tej, że tutaj są uruchamiane środki, które są z budżetu gminy, z budżetu miasta Krakowa, więc musi zamieszkiwać na terenie naszego miasta, ale rodzice wybierają sobie zajęcia, ponieważ każdy z tych klubów na naszej stronie internetowej, która jest dedykowana klubom rodziców, jest z miesięcznym wyprzedzeniem harmonogram.
1: Dla rodziców i dla dzieci te zajęcia są bezpłatne. W jaki sposób one są finansowane zatem?
2: Kluby są otwierane w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych. Są finansowane, no, jeżeli startuje organizacja pozarządowa i wygra w konkursie, one są finansowane z budżetu miasta. I właśnie w tym roku to nowe rozdanie, kwoty są zwiększone, ponieważ pan prezydent Aleksander Miszalski był na otwarciu takich klubów, widział potrzebę rodziców, rozmawiali rodzice z nimi, że te kluby są w Krakowie strzałem w dziesiątkę. I pan prezydent podjął decyzję, że właśnie od 1 maja w tym nowym rozdaniu zwiększył kwoty dofinansowania do klubów rodziców. Przedtem to było miesięcznie 16 tysięcy, teraz jest 17 500. Jak również obiecał rodzicom, że tych klubów będzie powstawało więcej. No oczywiście jest to też uzależnione od finansów, którymi dysponuje miasto.
1: Ta nowa odsłona klubów rodzica od 1 maja to nie jest tylko zwiększone finansowanie, ale także trochę zmiana programu. Na czym ta zmiana polega?
2: Taki mały lifting tego programu polega na tym, że promujemy bardzo mocno zdrowy styl życia. Jest to promocja zdrowia, edukacji zdrowotnej, zdrowego żywienia, ale też promocja ochrony praw dziecka. I bardzo nam zależy właśnie, żeby te spotkania, które są ze specjalistami, psychologiem czy psychiatrą, też z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I jest jeszcze jedna rzecz, która też nam tutaj była mocno sygnalizowana i tutaj chcemy kłaść nacisk na to. Zajęcia z tak zwanego treningu stopniowej separacji między dzieckiem a rodzicem, czyli przygotowanie tego maluszka do przedszkola, do szkoły, żeby to nie było dla niego szokiem, że przyjdzie moment, że będzie musiał od mamy czy od taty na kilka godzin być odseperowany.
1: I na koniec dane z statystyczne, ile osób korzysta z klubów rodzica z dziećmi do lat 3, ile zajęć było przeprowadzonych.
2: Więc rok rocznie ta liczba nam wzrasta. W 2024 roku było prawie 10 tysięcy różnych zajęć przeprowadzonych w klubach i skorzystało ponad 122 tysiące osób. W 2025 było 9200 tych zajęć, a skorzystało już prawie 126 tysięcy osób.
0: Z Marzeną Paszkot, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw rodziny, rozmawiała Marzena Flakowska.

jacy są. Ludziom niewiele się marzy, mało chcą, grzecznie śpią, przegrani, trwożni, szarzy, a mnie gnagoni mnie. Myślisz, że coś jednak się zdarzy,

0: Autopromocja.
1: Czas schyłku i złowróżebnych znaków. Miasteczko, w którym pojawia się cyrk z tajemniczym księciem i wypchanym wielorybem.
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Przystępnie i dla wszystkich zrozumiale.
1: Melancholia sprzeciwu. 5 maja Radio Kraków i Narodowy Stary Teatr zapraszają na podwójną premierę słuchowiska na podstawie prozy noblisty Laszlo Krasznohorkaiego w adaptacji i reżyserii Jakuba Skrzywanka.
2: Czy przypadkiem nie wiedzą panowie, ile kosztuje bilet? Mam przy sobie tylko 50 forintów i bardzo bym nie chciał, żeby mnie z tego powodu nie wpuścili na pokaz.
1: O godzinie 18 odsłuch na dużej scenie Narodowego Starego Teatru. O 21.10 premiera w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. W rolach głównych aktorki i aktorzy Narodowego Starego Teatru. Szczegóły radiokraków.pl.
0: Autopromocja. Kampania społeczna.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Kampania społeczna.
4: Wiadomości komunikacyjne. Ela Raczyńska, zapraszam. Na małopolskich drogach w tym momencie bez wypadków i bez kolizji. Strażacy kończą czynności w miejscowości Książ Wielki. Tam, przypomnę, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie było na szczęście osób rannych w tym miejscu, mimo tego, że czynności służb już się kończą. Utrudnienia mogą cały czas wystąpić, no i jeszcze trochę czasu zajmie, zanim ten korek się rozładuje. Przypominamy o zmianach w ruchu na Zakopianej, które od dzisiaj obowiązują w związku z budową węzła Myślenice. Lewy pas jezdni w kierunku Zakopanego jest zamknięty. Jutro przypomnę także o tym, że rozpoczyna się budowa węzła przesiadkowego w Krakowie w dzielnicy Bronowice. W związku z tym także wystąpią zmiany w ruchu dotyczące między innymi parkowania. Jeśli chodzi o kolej, tutaj duże utrudnienia. Opóźnienia mają pociągi relacji Berlin-Przemyśl, Mockawa-Kraków, a także Berlin-Kraków. To tyle na dzisiaj w wiadomościach komunikacyjnych. Prosimy śledzić komunikaty drogowe i kolejowe. Życzę miłych podróży i szerokiej drogi.
5: I tak oto dojechaliśmy do 18.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
5: Które przedstawi Marek Proszek.
7: Polacy na statku, na którym potwierdzono zakażenie hantawirusem, czują się dobrze, zapewnia MSZ. Kuria w Drohiczynie odcina się od księdza Beniamina Sęktasa, który krytykował kardynała Grzegorza Rysia. W wiadomościach pierwszy w Europie autonomiczny górniczy kombajn wydobywa węgiel w kopalni Janina w Libiąszu. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, zapewnia MSZ. Nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w kontakcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Według Światowej Organizacji Zdrowia na holenderskim statku płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem. Zmarły 3 osoby, czwarta walczy o życie w szpitalu. W sumie potwierdzono 6 przypadków zakażenia hantawirusem. Statek stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd.
6: Radio Kraków. Wiadomości.
7: Został upomniany przez biskupa za krytykowanie kardynała Grzegorza Rysia. Kuria diecezjalna w Drohiczynie odcina się od publikacji księdza Beniamina Sęktasa. Duchowny publicznie sprzeciwiał się mianowaniu kardynała na metropolitę krakowskiego. Zarzucał mu odchodzenie od tradycyjnego nauczania Kościoła, sprzeczną z moralnością katolicką postawę wobec watykańskiej deklaracji dopuszczającej błogosławieństwo par tej samej płci, a także zbytnią otwartość na dialog międzyreligijny, informuje portal Stacja 7. Ksiądz Sęktas został wezwany do naprawienia krzywd i wywołanego zamętu, napisano w oświadczeniu diecezji drohiczyńskiej.
6: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
7: fedruje kilkanaście tysięcy ton węgla na dobę. W kopalni Janina w Libiążu uruchomiono pierwszy w Europie autonomiczny kombajn, który wydobywa surowiec ze ściany. Urządzenie pozwoli na wzrost efektywności i znaczącą poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Dotąd w strefie wydobycia pracowało kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób. Kombajn może obsługiwać 5 górników. Jak pracuje taka maszyna? Przede wszystkim głośno.
8: Kombajn porusza się po tym przenośniku z prędkością do 10 metrów na minutę. Przy takiej prędkości możemy uzyskać wydobycie na poziomie 16 tysięcy ton na dobę.
9: To jest ściana, która umożliwia pracę w trybie automatycznym, zdalnym, z bardzo ograniczoną ilością załogi. To powoduje olbrzymi wzrost bezpieczeństwa pracy załogi na tej kopalni, komfortu pracy, poprawia efektywność.
7: Wyjaśniali jeden ze sztygarów, a także prezes południowego koncernu węglowego Wojciech Kamiński. Zdjęcia i filmy pracującego kombajnu węglowego z kopalni Janina można znaleźć w mediach społecznościowych Radia Kraków, a także na naszej stronie internetowej radiokraków.pl. Premier Słowacji zapowiedział, że podczas najbliższej wizyty w Moskwie spotka się z Władimirem Putinem. Tak jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej. Szef słowackiego rządu wybiera się do Moskwy, by uczcić obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa.
10: Udam się w sobotę do Moskwy, położę kwiaty na grobie nieznanego żołnierza Armii Czerwonej, by podziękować w imieniu Słowaczek i Słowaków za wyzwolenie. Mam też mieć krótkie spotkanie z prezydentem Putinem. To wszystko, nie wybieram się na żadną paradę wojskową. O swoich planach premier Słowacji mówił podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. W kuluarach szczytu Robert Fico spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W wielu sprawach nasze opinie diametralnie się różnią, ale jesteśmy sąsiadami i powinno nam zależeć na dobrych relacjach. Robert Fico zapowiedział, że do końca czerwca w Bratysławie lub Kijowie odbędą się słowacko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: Robert Fico ma także nadzieję na ożywienie współpracy wyszehradzkiej po zaprzysiężeniu nowego premiera Węgier. Wieczorem i w nocy w Małopolsce pogodnie bez opadów, w nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Na jutro w naszym regionie znów słonecznie i ciepło, termometry wskażą do 24-25 stopni.

8,5 minuty po 18 do 18.30, co niesie dzień. Inka Sieprocka, Piotr Łęgowski. Zapraszamy na te ostatnie 22 minuty. Aż 85% z nas mówi głośno dość smartfonom w szkołach podstawowych. Za chwilę o tym problemie i czy to wystarczy, aby szczególnie nasi najmłodsi byli zdrowsi i oczywiście bezpieczniejsi.

0: Aż 85% z nas mówi głośne dość smartfonom w szkołach podstawowych. To już nie tylko akademicka dyskusja o szkodliwości niebieskiego światła, to społeczny mandat dla zmian. Ale czy sam zakaz wystarczy, by odzyskać uwagę naszych dzieci? O tym, jak mądrze postawić tę cyfrową granicę, by nie stała się ona murem między pokoleniami, porozmawia mój redakcyjny kolega Kamil Wszołek, a gościem programu Trendy z sieci jest dziś Michał Twarosz z projektu Uwaga Smartfon.
1: Trendy z sieci.
2: Najnowsze dane CBOS-u z kwietnia tego roku są miażdżące. 85% Polaków chce zakazu smartfonów w podstawówkach. To już nie jest taka opinia garstki sceptyków, to jest taki niemal narodowy konsensus i to od lewicy po prawicę. Czy my jako społeczeństwo w końcu dojrzeliśmy do postawienia tej granicy? Czy to jest po prostu taki wyraz naszej bezsilności wobec technologii?
3: Patrzyłbym na to z perspektywy pozytywnej, że dostrzegamy wreszcie to, co jest istotnie ważne, czyli badania naukowe. Badania naukowe, które już od wielu lat, naprawdę wielu, mogę to powtarzać jeszcze długo, chociaż czasu antenowego tak wiele nie mamy, że mamy badania wskazujące jednoznacznie, bardzo precyzyjnie, jakie są negatywne konsekwencje nie tylko nadużywania, ale samego korzystania z urządzeń ekranowych, zwłaszcza przez najmłodszych. Więc wydaje nam się, że jesteśmy w momencie absolutnie epokowym, w którym to zachłyśnięcie technologią, ten technooptymizm trochę opada na rzecz racjonalnego osądu i na rzecz tego, co podpowiadają badania. A badania podpowiadają, smartfon w szkole to niekoniecznie dobry pomysł, smartfon bez umiaru to bardzo zły pomysł, smartfon dla najmłodszych to bardzo, ale to bardzo zły pomysł.
2: To inaczej, jak wytłumaczyć w takim razie dziecku, że zakaz używania telefonu na przerwie, tak? Nie na lekcji, tylko na przerwie. To nie jest jakaś taka kara więzienna, tak? Czy to jest po prostu szansa na oddech? Jakie konkretne argumenty możemy podać, czy może podać rodzic na przykład przy kolacji?
3: Jasne, po pierwsze nie będziemy w tym sami, bo będzie z tym szkoła. Są pewne prace, które zapowiadane są już na wrzesień, przyszły rok szkolny, czyli zakaz w szkołach. Już niektóre szkoły to uregulowały. Nie jesteśmy jako rodzice w tym zupełnie sami, ponieważ oprócz tego, co w szkole, są też działania podmiotów zewnętrznych, NGO-sów, które prowadzą warsztaty. A w rozmowie z dzieckiem trzeba mówić twardo, jednoznacznie, że chodzi tu bezpośrednio o bezpieczeństwo i o zdrowie. I możemy to rozbijać, możemy to rozwijać, mówić o cyfrowej higienie, o tym, żeby lepiej spać, bo sen jest bardzo dobry, o tym, że higiena to codzienne mycie zębów, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, to higiena cyfrowa to jest codzienne wykonywanie pewnych czynności, bez względu na okoliczności. I też bardzo ważne jest to, że ten efekt skali zmieni tą perspektywę, czyli nie będę już jedyną uczennicą, uczniem w szkole bez smartfonu, ale cała klasa, cała szkoła będzie bez tych smartfonów w murach szkoły, w tym rytmie szkoły funkcjonować.
2: Minister edukacji mówiła, że nowelizacja tylko tak uspokaja to życie w szkole, ale nie rozwiązuje problemu uzależnień. Co w takim razie musi zrobić rodzic po godzinie 15, kiedy dziecko już wychodzi ze szkoły i odzyskuje właściwie pełny dostęp do urządzenia?
3: Chciałby się powiedzieć to, co zazwyczaj, czyli przypomnieć o zasadach kodeksu domowego, cyfrowego, który zapewne jest, a jeśli nie ma, to warto go wdrożyć, czyli to jest taki zbiór formalny albo nieformalny zasad, w jaki sposób funkcjonujemy ze smartfonami, z ekranami w domu. Dla przypomnienia, nie korzystamy ze smartfonów podczas jedzenia, wspólnych posiłków, nie śpimy ze smartfonami pod poduszką, nie sięgamy po nie tuż po tym, jak się obudzimy, wieczorami najlepiej 2 godziny, godzinę przed snem do tych smartfonów nie sięgamy. To wszystko już może funkcjonować w domu. I następnie mamy coś, co nam bardzo pomaga, czyli narzędzia kontroli rodzicielskiej. One są bezpłatne w każdych smartfonach. Pomagają nam te treści filtrować, pomagają nam sprawdzić czas ekranowy, czyli ograniczyć ten zasób i stworzyć lepszą sytuację taką, gdzie nie jesteśmy cerberem krzyczącym tylko zostaw, odłóż, nie rusz, ale mamy taką przestrzeń do dialogu. I bardzo ważne jest to racjonalne, pełne wprowadzenie świat cyfrowy, czyli towarzyszymy. Do internetu ma dostęp większość świata, są tam treści bardzo szkodliwe, są tam treści radykalne, do tego nie musimy przekonywać, bo wszyscy niestety zdaliśmy sobie sprawę i wciąż słyszymy o ogromnych problemach, o tragediach spowodowanych czy cyberprzemocą, czy hejtem, czy także różnego typu treściami patologicznymi, albo z pogranicza już takiej patologii społecznej. Dlatego to systematyczne pewne towarzyszenie jest elementem niezwykle ważnym. Jeżeli to wszystko jest, to te elementy się zazębiają i później po godzinie 15 nie ma absolutnie żadnego problemu.
2: O mediach społecznościowych trochę może porozmawiajmy, bo do ministerstwa wpłynęło ponad 100 stron uwag i to są głównie uwagi od młodych ludzi, którzy są przeciwni tym restrykcjom. Najmniejszy entuzjazm jest w grupie 18-24 lata. Jak przekonać młodych, że ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia, co popiera też 78% badanych, to jest ochrona ich dobrostanu, a nie cenzura młodości.
3: Mógłbym powiedzieć przekornie, że w zasadzie nie trzeba, ponieważ i na Komisji Dzieci i Młodzieży w Sejmie, gdzie trwały prace nad ustawą ograniczającą dostęp do mediów społecznościowych do 16 roku życia, miałem przyjemność w tych pracach uczestniczyć. My jako Fundacja Projekt.pl byliśmy obecni i tam też byli przedstawiciele młodego pokolenia. To nie byli milenialsi, to nie były zetki, to byli przedstawiciele pokolenia alfa, więc licealiści, którzy mówili wprost o cyfrowym przeciążeniu, o tym, jaki to ma negatywny wpływ, o tym, jaki negatywny wpływ mają media społecznościowe na postrzeganie siebie, swojego ciała, chociażby przez Instagram. O pewnym stałym poczuciu i napięciu, o syndromie FOMO, fear of missing out, i strachu przed ominięciem jakichś ważnych informacji. To wszystko mówili, artykulowali młodzi ludzie. Zresztą są prowadzone akcje i kampanie społeczne przez samych najmłodszych 17-16-latków, którzy mówią, ogranicznie nam to, ponieważ jesteśmy do tego zbyt mocno przywiązani, to nas pęta, to nam ogranicza swobodę działania, poczucie bezpieczeństwa. Więc ten głos młodych ludzi w rzeczywistości jest. I to w żaden sposób nie ogranicza wolności, bo tam nie jest wolność, tam są algorytmy, czyli stworzone przez wielkie korporacje systemy, które mają wymusić określone działanie, więc ta wolność jest tutaj głęboko w cudzysłowie i możemy w nią powątpiewać.
2: Często słyszymy od rodziców, muszę mieć kontakt z dzieckiem. Jakie alternatywy proponuje, uwaga, smartfon, żeby był Wilk City i Kansas City?
3: Jasne. No to oczywiście jest argument, który zawsze jest ze smartfonem. Przypominamy, że wciąż są telefony klawiszowe, które mają funkcję dzwonienia, wysyłania wiadomości tekstowych i nawet MMS-ów. I te telefony funkcjonują. To absolutnie nie jest żadna ich promocja, ale to wciąż jest narzędzie do kontaktu. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy szkołę. Szkoła, która jest instytucją sprawującą opiekę. W momencie, gdy dziecko, uczeń jest w szkole, to szkoła ponosi odpowiedzialność i świetnie się z tej odpowiedzialności przez całe lata wywiązuje, więc można taki kontakt za pośrednictwem szkoły mieć, a również ta szkoła w sytuacjach, które wymagają tego, będzie się kontaktować. Pamiętajmy też o takim zjawisku helicopter parenting, tutaj Peterson świetnie to opisuje, czyli o pewnej tendencji, która wymaga szczególnego, długiego omówienia, na które nie mamy czasu, ale pamiętajmy, że czasem młodym ludziom trzeba dać trochę luzu. Taka kontrola, taki kaganiec, ta bliskość, która jest zbyt dotkliwa, również nie wpływa na nich za dobrze, więc kontakt jak najbardziej tak, ale w pewnych ramach, a jeśli czujemy taką potrzebę i ten smartfon już jest, zwłaszcza w przypadku nieco starszych dzieciaków, to narzędzie kontroli rodzicielskiej daje opcję lokalizacji i my bez wybudzania, bez poruszania, czyli bez SMS-ów, bez telefonów wiemy, gdzie syn, córka w danym momencie jest.
2: Mhm. Niedługo w Rzeszowie odbędzie się konferencja poświęcona właśnie tym tematom. Czego mogą się spodziewać rodzice i nauczyciele, którzy czują się zagubieni w tym gąszczu nowych przepisów? Czy dostaną tam jakiś taki gotowy, nie wiem, protokół rozmowy z nastolatkiem?
3: Staramy się bardzo, żeby w możliwie jak najbardziej praktyczny sposób te treści się znajdowały. Jeżeli ktoś wyobraża sobie natomiast, że tam jest gdzieś czarodziejska różdżka, która dotyka problemów i one znikają, to niestety rozczaruje, nie ma. Jest natomiast wsparcie, zrozumienie i ogromna dawka wiedzy. Spodziewamy się około 50 ekspertów z różnych krajów, bo mamy potwierdzonych badaczy z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, ale także bardzo silną reprezentację krajową. Będzie wiedza, będą kompetencje i będą praktyczne umiejętności w czasie warsztatów. Więc każdy, kto się do nas wybierze, no uwaga, smartfon, to jest oczywiście bezpłatne wydarzenie, na które serdecznie zapraszam. Rejestracja jest oczywiście wciąż możliwa na stronie uwagasmartfon.pl. Może liczyć na wsparcie, może liczyć na wiedzę, może liczyć na spotkanie wspólnoty osób zatroskanych, ale na pewno nie spotka tam ani czarnowictwa, ani narzekania, ani bicia pewnego w dzwon alarmowy, ponieważ my chcemy w sposób systemowy, szeroki, racjonalny, codzienny tą rzeczywistość zmieniać i to jest właśnie taka nasza główna idea.
2: To na koniec jedna najważniejsza rada dla słuchaczy Radia Kraków, którzy jutro będą rano pakować tornister swojego dziecka. Co jest ważniejsze od samego telefonu w tym tornistrze?
3: ważniejsze od telefonu, można powiedzieć, że jest niemal wszystko, a to, co jest najważniejsze i to, co jest największym deficytem współcześnie, to jest tak zwana witamina M, czyli witamina miłości. Tu można się podpierać Korczakiem, można się podpierać Grzegorzewską, ale pamiętajmy o tym, żeby przytulić, ucałować, bez względu na wiek, bez względu, jakie będą protesty o tej czułości, bliskości, o relacji, bo te relacje są fundamentalne, one są najważniejsze i jeżeli spodziewamy się, że lepszym rozwiązaniem są różnego typu gadżety, dodatki analogowe, czy jakiekolwiek inne, to nie, to ten dotyk, ta bliskość, ta właśnie witamina N jest wciąż najbardziej potrzebna i niestety najbardziej deficytowa.
2: Moim i Państwa gościem był Michał Twardosz, prezes Fundacji Projekt.pl, organizator międzynarodowej konferencji Uwaga Smartfon. Po więcej szczegółów odsyłam Państwa na radiokraków.pl do zakładki podcasty i trendy z sieci, a także do mediów społecznościowych pod hashtag trendy z sieci. Kamil Pszołek, do usłyszenia.

To był Dawid Podsiadło od nas na koniec programu Co Niesie Dzień. 18.26, za chwil kilka, Radiostrada, na którą zapraszam w imieniu Marcina Koczyby, a my już dziękujemy za uwagę. Przez ostatnie 2,5 godziny byli z Państwem Inka Sieprocka, Piotr Szkołek i Piotr Łęgowski. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Radio Strada.
1: Tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Dzień dobry, mówi Państwu Marcin Koczyba. Razem z nami gość Magdalena Marciniak, psycholog, terapeutka, zdrowie w głowie. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Kolejny weekend za nami, no i znowu policyjne statystyki mówią o tym, ilu było nietrzeźwych. Mamy wypadki śmiertelne, niestety spowodowane również przez nietrzeźwych kierowców. Tam 16-latek zginął, bo nietrzeźwy kierowca doprowadził do zderzenia z drzewem. Jak to jest, że my nie umiemy sobie tego uzmysłowić i zrozumieć, jak bardzo dużo ryzykujemy, siadając po alkoholu za kierownicę?
2: Ja myślę, że po pierwsze myślimy, że to nas nie dotyczy, że nam się uda. Inna sprawa jest taka, że czasami pijemy przez 2-3 dni i ten alkohol utrzymuje się w naszym organizmie. Wsiadamy, jesteśmy nadal w upojeniu alkoholowym, a myślimy, że wszystko jest okej. No to już nie jest, bo to wszystko zależy od tego, jak metabolizujemy alkohol. Natomiast to, że podejmujemy decyzję wsiadając pod wpływem alkoholu za kółko, wynika z różnych kwestii. U niektórych jest to kwestia osobowości, czyli ja mogę, mnie zasady nie dotyczą. U innych jest to kwestia też impulsywności. Pamiętajmy, że po alkoholu puszczają nam hamulce, więc niektórzy myślą, że są po prostu nie do zdarcia.
1: Nieśmiertelni wręcz.
2: Przecież tyle razy tą trasą jechałem, nic mi nie będzie. Nie biorę pod uwagę, że są inni kierowcy, piesi i to właśnie o nich chodzi, tak? Nie tyle co o nas, ale robimy też komuś krzywdę. Czasami jest to potrzeb znajomych, którzy mówią, no co ty to kawałek, albo daj spokój, przecież tak dużo nie wypiliśmy. I tutaj ulegamy tym namowom, czyli brakuje nam asertywności. A są osoby, które po prostu łamią zasady notorycznie, czyli też jest coś na rzeczy i jest coś nie tak.
1: Czyli to stare powiedzenie, ze mną się nie napijesz, i to jest właśnie gdzieś chyba kwintesencja tego, że no przecież musisz się napić, jesteś z rodziną, przyjaciółmi, jak się nie napijesz, to tak jakbyś uważał, że oni są gorsi i z nimi nie będziesz pił. Nie dlatego, że ty nie chcesz, tylko że ich lekceważysz. Strasznie to dziwne.
2: Dziwne, ponieważ ludzie, którzy nie piją, przez osoby, które piją, są uważani za ci niepijący, za podejrzanych. Coś z tobą jest nie tak, skoro nie chcesz się napić. Nieraz rozmawiam z pacjentami w gabinecie, ale też ze znajomymi. Ja mówię, pani Magdo, no ale jak tłumaczyć to, że ja nie chcę pić? Mówię, antybiotyki, to, tamto. Ja mówię, nie, proszę po prostu odmówić, powiedzieć, nie, nie mam ochoty. Bez alkoholu też mogę się bawić. Chętnie z wami siedzę, ale oni mówią później, tylko że to nie jest to samo siedzenie, bo my jesteśmy już na innych etapach. Oni są upojeni, a nie, ja nie mam z kim rozmawiać.
1: No, no tak i też. Ja to przerabiam czasami będąc Krzysiem, bo nie wykręcam się z tej roli, wręcz ją lubię nawet. Krzyś to ten, kto prowadzi, nie pije i odwozi znajomych czy rodzinę z miejsca imprezy. I widzę to, jak coraz bardziej ja nie rozumiem, co mówi się wokół, a ja z kolei, a oni nie rozumieją, dlaczego ja tak robię. To jest w ogóle jakaś taka dziwna rzecz, że spędziłem weekend w Zakopanem i tak sobie pomyślałem, że wielu z tych ludzi, których mijałem na ulicy, oczywiście było mnóstwo cudownych ludzi, koncerty, festiwale, jest Zakopane tętniło życiem. Ale byli też tacy, którzy mam wrażenie, że dzisiaj jak się ockną, to nie będą wiedzieli, w jakim byli mieście. Bo był taki stan upojenia. To po co jechać, tak? To może lepiej zostać w domu, nie wsiadać za kierownicę, nigdzie nie wyjeżdżać, wyjdzie taniej.
2: No pewnie tak, z tym, że też powiedzmy o tym, dlaczego ludzie piją. Jedna rzecz, no to jest kwestia uzależnienia, ale zanim doszło do uzależnienia, to alkohol jest bardzo akceptowalny społecznie. Spójrzcie Państwo, że nie ma praktycznie filmu i serialu, gdzie nie byłaby celebracja chwili alkoholem. To jest, ja oglądałam ostatnio, w każdym filmie, który oglądam, czy serialu, patrzę, czy jest celebracja alkoholem. Nie. Praktycznie. Tak. Praktycznie w każdym.
1: I szampan dla dzieci to jest też coś, co tak. Jest dla mnie zdumiewające. Szampan dla dzieci bezalkoholowy. Dlaczego szampan?
2: No właśnie, dlaczego szampan? Dlaczego nie napój gazowany, po prostu oranżada? I to jest już modelowanie społeczne kultury picia. Przy każdej okazji, imieniny, urodziny, my musimy pić. Ten alkohol musi być. Promocje, które są na majówkę, 12 piw plus 12 gratis.
1: Tak.
2: No właśnie. To też no, koncerny tutaj tworzą swoich klientów, tak? Też modelowanie społeczne w domu. Imprez.
1: Tak, bo dzieci siedzą przy stole z dorosłymi, gdzie podaje się alkohol i te dzieci widzą już od razu, że rodzice fajnie się bawią, przyszli krewni czy znajomi, fajna impreza, fajna zabawa, jest wesoło. No to przecież oczywiście to zawdzięczają alkoholowi, a nie temu, że się lubią i że dobrze im się rozmawia. To alkohol sprawił, że jest fajnie.
2: Dokładnie. Kolejna rzecz, alkohol jest jako reduktor napięcia. Jesteśmy zestresowani, źli. Cokolwiek. Sięgamy po alkohol. Dlaczego? Ponieważ nie mamy takich własnych zasobów, nie potrafimy redukować napięcia w inny sposób. A to właśnie prowadzi do uzależnienia, bo stres towarzyszy nam codziennie.
1: To jest trochę jak takie koło zamachowe, czyli tak. Piję, żeby zapomnieć, zapominam, bo piłem i potem już nawet nie pamiętam, dlaczego piłem, ale piję. No bo tak, żeby sobie przypadkiem nie przypomnieć. I potem zapominam już o całym życiu.
2: Tak, piję, żeby było fajnie, piję, żeby zapomnieć, piję, żeby nie czuć bólu emocjonalnego, czyli odciąć się, piję na odwagę, piję, żeby uczcić, a przecież codziennie jest coś do uczczenia.
1: Tak, dziś dzień strażaka na przykład, gdyby komuś przyszło do głowy i pewnie nie jednemu przyjdzie, no to umówmy się tak, że strażacy głównie korzystają z wody, więc uczcimy to święto wodą może, byłoby dobrze.
2: Dokładnie, ale kolejna rzecz, wszystko musimy opić. Na rodziny dziecka pępkowe. Nowy samochód trzeba opić. Nowe mieszkanie, parapetówka, opić trzeba. Czy widziałeś wesela bez alkoholu?
1: Szczerze mówiąc nie.
2: Ja słyszałam o takich. Uważam, że to naprawdę super pomysł. No ale ile krytyki z tym było związane? Gości weselne, no jak to?
1: Wiesz co, ja spotkałem się z taką sytuacją, że państwo młodzi chcieli zrobić bezalkoholowe i rodzice im wytłumaczyli, no to zróbcie tak, to wam nikt nie przyjdzie. No i zrezygnowali wreszcie, no bo w końcu chcieliby, żeby ktoś z nimi był tego wieczoru, ale państwo młodzi zwykle nie piją. No zwykle mówię, bo to się też niestety czasem zdarza, że jednak
2: no
1: też.
2: I
1: da się. I niejedno wesele przetrwałem bez picia. I nie rozumiem, dlaczego miałoby to być takie obowiązkowe. No to nie ma obowiązku picia. Ludzie, no naprawdę.
2: Nie ma obowiązku picia, tylko ludziom jest ciężko odmówić tego picia, ale myślę sobie, że no przecież jeden, drugi, trzeci kieliszek, piwko, winko i tak dalej, tylko potem właśnie są różne problemy, tak? Są rodziny alkoholowe, są wypadki na drogach śmiertelne.
1: No i to wszystko razem się bierze stąd, że zlekceważyliśmy w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia właśnie to zagrożenie, że zaczęliśmy ulegać, bo jak nie pije, to mięczak, jak nie pije, to kabluje, tak się mówiło
2: tak,
1: w PRL-u.
2: Tak, no nadal się tak mówi.
1: No tak, no to przecież ja nie kabluję, przecież ja jestem fajnym chłopakiem, to ja się z wami chłopaki napiję, tak? I potem kroczek dalej.
2: No dokładnie. Natomiast poszerza się coraz bardziej świadomość niepicia, bo coraz więcej osób przynajmniej trafia do gabinetu i mówi, że zwracam uwagę na ten alkohol jako reduktor napięcia albo szukanie okazji do picia, bo w terapii zawsze zwracamy uwagę na czynniki, na używki, które pomagają redukować napięcie, a chodzi nam o to, żeby pacjenci nauczyli się sami redukować napięcie, czyli zarządzać emocjami. I jest coraz większa świadomość tego niepicia, tego, że bardzo wiele osób ma problemy z tym alkoholem. Tutaj jest mój apel do osób, które widzą, że ktoś wsiada za kółko, a jest pod wpływem. Widzą, że ktoś jest na kacu i wsiada za kółko. Możemy powstrzymać te osoby, możemy zabrać im kluczyki. Jasne, one się często zdenerwują na nas, ale zróbmy coś. Niektórzy powiedzieli, ale to nie jest moja odpowiedzialność. No nie wiem, czy nie jest to do końca czyjaś odpowiedzialność, jeżeli ktoś wie, że ktoś wsiada do ogromnej maszyny, jest pijany, ma kluczyki, A jeżeli możemy mu zabrać te kluczyki, to możemy kogoś powstrzymać.
1: Policja wczoraj taki dość emocjonalny wpis na swoich stronach zamieściła, że ten 16-latek mógł żyć, bo ten człowiek, który wsiadł za kierownicę, po pierwsze był pijany, ale po drugie stracił już uprawnienia do prowadzenia pojazdów. I wsiadł on, zabrał tego 16-latka i jeszcze jedną osobę. On wyszedł bez szwanku, ta osoba, która była pasażerem, jest ranna, no ale chyba nie jakoś groźnie, natomiast 16-latek nie żyje. I to jest taki scenariusz, który się powtarza w różnych wariantach. Jedna, dwie, czasem trzy osoby, nawet cztery giną i okazuje się, że był pijany, nie miał uprawnień, a ktoś z nim wsiadł. No to po pierwsze, nawet dobrze, to jest jedna rzecz, o której powiedziałaś. Zabierzmy kluczyki, nie dopuśćmy do tego, żeby pojechał. A po drugie, no już na Boga nie wsiadajmy.
2: Nie wsiadajmy. Ja mam taką, to jest moja historia. Ja pamiętam, jako dziecko, ja się bardzo bałam i nie miałam na to wpływu wtedy, ale pamiętam, że kierowca nie był trzeźwy. I pamiętam, że się bałam. I to byli dorośli ludzie, którzy zdecydowali, że ja pojadę samochodem z nimi, a kierowca był nietrzeźwy. Ja pamiętam to do dzisiaj. Ja byłam mała i miałam, nie wiem, może 6-7 lat wtedy. Natomiast gdzie jest odpowiedzialność tych, którzy to widzą? Mamy dość dużą znieczulicę z jednej strony. Udajemy, że nie widzimy przemocy, złego traktowania, tego właśnie, że ktoś, kto nie ma uprawnień, wsiada do samochodu. Z jakichś powodów ten człowiek stracił uprawnienia. Ale przecież tyle jeździł, prawda? Bez prawa jazdy, bo mu się udało. To jest kolejne myślenie. Uda mi się. Tyle razy mi się udało, to tym razem mi się uda. Kiedy słuchaliśmy twojego nagrania razem z Mają, właśnie tych wywiadów, to były sekundy, to przecież...
1: To państwo wyjaśnimy, to są rozmowy z osobami, tak, które właśnie odsiadują, odbywają karę więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Dokładnie. No to przewija się tam, przewijają się tam słowa. Przecież tą drogę znałem. My możemy znać dzisiejszy dzień, ale jutrzejszego nie znamy. Nie wiemy, co się stanie za godzinę. Nie wiemy, co się stanie za tydzień. Świat dookoła nam pokazuje, że wszystko jest zmienne i nie możemy tego kontrolować. To, na co mamy wpływ na siebie, na nasze zachowanie. Na drodze my możemy jechać przepisowo, ale ktoś już nie. Dlatego zwróćmy uwagę na nasze otoczenie. To jest nasza odpowiedzialność społeczna. Zareagujmy. Dlaczego? Bo możemy. Ktoś nam może powiedzieć, nie wtrącaj się. A właśnie, że się będę wtrącać, ponieważ od tego może zależeć zdrowie, życie twoje bądź innych ludzi. Kiedyś, myślę sobie, jeszcze w czasach PRL-u ludzie częściej wtrącali się w niewłaściwe zachowanie. Z drugiej strony w PRL-u to była dopiero kultura picia. Bo to było normalne, że jak mężczyźni, większość mężczyzn przychodziła do domu po wypłacie, to się zataczali.
1: 8 marca, tabuny pijanych facetów na ulicach. Jakiekolwiek święto, no nawet już niechby był i Dzień Kominiarza. To się nagle okazywało, że chyba 80% Polaków to kominiarze, bo wszyscy byli na rauszu. Więc powodów się szukało na siłę. To już było cokolwiek, bo jest deszczowy dzień, pijemy. Bo jest słoneczny dzień, pijemy. To było straszne. Dzisiaj jest troszkę lepiej, ale wciąż mamy z tym problem. I ja nie wiem, bo to oczywiście się mówi, że to problem narodowy Polaków. Ja nie wiem, czy to jest problem narodowy Polaków.
2: To nie jest problem narodowy. To jest problem społeczny. Całego społeczeństwa. Bo spójrzmy na Azję. Azjaci bardzo dużo piją i są bardzo uzależnieni. Niemcy, festiwal piwa, Oktoberfest. Przecież tam jest kultura. Czesi, kultura piwa.
1: Francja, wino tego, i inne wino, mocniejsze
2: Włochy,
1: trunki. Tak.
2: Hiszpania. Wszędzie w tych krajach jest kultura picia.
1: Właśnie. To jest... Kultura, to jest to słowo.
2: Tak. A to nie powinna być kultura picia. Kultura życia powinna być. Kultura zdrowia. Kultura dobrych nawyków. To powinna być kultura, a nie kultura picia.
1: To jeszcze można inaczej też interpretować, że kultura to pijemy kulturalnie, a tak to jest zwyczaj. Po prostu zwyczaj picia do wszystkiego, tak, bez okazji, z okazją. I
2: jak
1: tak
2: sobie tłumaczymy? Och, ja tak lubię smak wina. Och, ale ja piję whisky, ale no takie za 600, za 800 zł. Jakie to ma znaczenie? Ma tyle samo procent.
1: I tak samo demoluje organizm.
2: Tak samo demoluje organizm. Więc to jest to nie jest kultura. Kultura picia. To tak samo jak niesamowite dla mnie było zdarzenie się, kiedy zaczęłam pracować jako terapeutka, jak wiele osób sięga po narkotyki. Na imprezach firmowych. W kuluarach. Byłam w szoku. To jest kolejna rzecz, że ludzie wsiadają pod wpływem środków odurzających. I one mają również wpływ na to, jak się zachowujemy. Bo część z tych środków otępia, a inne pobudza. Więc wpływa na... Jedne i drugie wpływają na nasz układ nerwowy, tak samo jak alkohol. A co dalej za tym idzie? Wpływa na to, na nasze procesy poznawcze, procesy uwagi, procesy koncentracji, procesy widzenia, halucynacje. Czyli na to, jak prowadzimy samochód i jak się zachowujemy. Pod wpływem środków odurzających. I to jest znowu wytłumaczenie, ale przecież ja tam wziąłem wczoraj, przedwczoraj, a w organizmie się utrzymuje.
1: Tak.
2: Czyli nadal na nas wpływa.
1: Ci ludzie, których tam spotkaliśmy w tym zakładzie karnym w Tarnowie, właśnie byli też tacy, którzy po alkoholu albo po narkotykach. I słyszymy, jak człowiek mówi, pozwoliłem sobie jechać trochę szybciej, 200 km na godzinę w terenie zabudowanym. A potem się okazuje, że w jego krwi wykryto narkotyk. Inny człowiek, który, no ja właściwie nie trzeźwiałem, wsiadłem za kierownicę i pojechałem. I takich przypadków jest dużo, ale to są już takie ekstremalne przypadki. Natomiast takie codzienne picie, takie niby nic tam, trzeźwy poniedziałek, policja tu w Krakowie dość często takie akcje organizuje. Oczywiście ci, którzy mają coś na sumieniu, mówią łapanka, a ja na to mówię, że to jest próba otrzeźwienia ludzi po weekendzie, żeby, dobra, ja nie wnikam, już jak ktoś chce się napić, był na imprezie, to przynajmniej, żeby miał świadomość, że w poniedziałek rano nie wsiada za kierownicę i tyle. A tu ciągle brak i bardzo często dzieje się tak, że ci zatrzymani przez policję, to są ci, którzy z dnia wczorajszego, czyli jest godzina 8 rano, ktoś ma 2 promile we krwi, to znaczy, że pewnie pił całą noc albo nad ranem się położył i pomyślał, że jakimś cudem wytrzeźwiał. No takich cudów nie ma, proszę państwa, nie ma.
2: No nie ma. Właśnie o to chodzi, że brakuje nam wglądu w siebie, w to, co robimy, dlaczego tak się zachowujemy.
1: Odwagi nam brakuje, żeby w siebie spojrzeć? Spojrzeć prawdzie w oczy, w lustro?
2: Tak, brakuje, bo to, z czym się spotykamy, kiedy zaglądamy do środka, nie zawsze nam się podoba. Często bardzo wiele osób odczuwa pustkę w środku, kiedy już przestaje się zagłuszać, kiedy odkłada telefon, telewizor, używki i ma czas na to, żeby być ze sobą, to się nagle okazuje, że to są bardzo nieszczęśliwi ludzie, którzy czują pustkę w środku. Dlaczego? Bo dawno temu już odcięli się od własnych emocji. I to jest właśnie zapijanie, to są różne używki, to jest też bezrefleksyjność, bo my jesteśmy bezrefleksyjni, kiedy wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu. I tu jest problem.
1: Przypominam sobie moich znajomych z liceum, nastolatków, którzy sięgali po narkotyki. I to oczywiście niestety wielu z nich już nie żyje. To są takie już historie, bo przecież lata upłynęły. I jak sobie przypominam, to najczęściej byli to ludzie wrażliwi, delikatni, którzy byli zagubieni. I tu jest też apel do rodziców, że jeżeli widzicie, że wasze dziecko jest wrażliwe, potrzebuje trochę więcej uwagi i ciepła, to zwróćcie na to uwagę, zanim ono ucieknie, bo ono ucieka w taki wyimaginowany świat. Z jednej strony uzależnienie od komputera, gier i tego świata cyberprzestrzeni, które sobie tworzą i potem nie potrafią się odnaleźć w rzeczywistości. Natomiast są też tacy, którzy uciekają właśnie przed strachem, przed stresem, przed egzaminem, przed czymkolwiek, co ich przeraża, właśnie w używki. I to już jest one way ticket.
2: Dokładnie. Dobrze, że o tym wspominasz. Myślę, że w wielu rodzinach zatracają się relacje. Nie ma rozmowy z tym dzieckiem, ale też ludzie, którzy są ze sobą, nie rozmawiają ze sobą. Małżeństwa nie rozmawiają ze sobą. Jest logistyka. Ludzie żyją jak lokatorzy, a nie jak bliscy sobie ludzie. Też się z tym spotykam w gabinecie właśnie z dzieciakami, którzy mówią, chciałbym, żeby moi rodzice więcej czasu ze mną spędzali, albo nie mogę sobie pozwolić na emocje. Dlaczego? No bo tu się nie płacze.
1: To jest taki zimny wychów. Masz być odporny i rób to, jak chcesz, a ja biegnę do pracy, bo muszę ci zapewnić dobrą przyszłość. Tylko, że co z tego, że zarobimy więcej i będziemy w stanie zapewnić tą przyszłość, jak tej przyszłości już nie będzie. I to taki, myślę, może trochę smutny akcent na koniec, ale chcielibyśmy państwu dać trochę do myślenia po tym weekendzie. Pamiętajcie, ten 16-latek, on był w porządku, natomiast ten człowiek, który usiadł za kierownicę bez uprawnień i po alkoholu, ja nie wydaję wyroku. Nie oskarżam go, bo to jest tylko jeden z wielu. To jest taka armia, która stoi, armia ciemności, która stoi naprzeciwko nas i wyjeżdża na te drogi ciągle, czyniąc zło i siejąc śmierć. I tak się stało też w tym przypadku, ale tak w ogóle to dobrze by było, żebyśmy wszyscy się uderzyli w piersi, spojrzeli w to lustro, spojrzeli w głąb siebie i pomyśleli sobie, chyba jednak powinienem coś z tym zrobić.
2: Dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Magdalena Marciniak, terapeutka, psycholożka, była dzisiaj razem z nami, a państwu tak właśnie mądre słowa naszej gościni dzisiaj państwu polecamy. Proszę o tym trochę pomyśleć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Ja też pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Na zegarach 19.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marcin Śliwa, zapraszam. Dowódca Armii Izraela mówi wprost o dyskryminacji Palestyńczyków. Senator Koalicji Obywatelskiej krytykuje prezydencką Radę Nowej Konstytucji. Pod Tatrami wystartował program Karta Turysty Zakopane. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na ulicy Jagiellońskiej w Krakowie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale na miejscu pracują dwie jednostki Straży Pożarnej oraz policja. Kierowcy powinni spodziewać się utrudnień. Dowódca izraelskiej armii na zachodnim brzegu przyznał, że obowiązują nierówne zasady strzelania do Palestyńczyków i Żydów. Miał się też chwalić, że Izrael zabija Palestyńczyków, tu cytat, jak nigdy od 1967 roku.
2: Relacje z niedawnej wypowiedzi generała Aviego Bluta na zamkniętym forum cytuje dziennik Haaretz. Dowódca miał się chwalić złagodzeniem zasad strzelania do Palestyńczyków, zwłaszcza tych, którzy zbliżają się do muru separacyjnego. Obecnie dozwolone ma być strzelanie w kierunku kolana lub poniżej. O postrzelonych w ten sposób Palestyńczykach wojskowy ironizował, mówiąc: dziś w palestyńskich wioskach jest wiele kulawych pomników. Generał Blut podał, że jego ludzie zabili w ciągu ostatnich 3 lat 1,5 tysiąca osób. Arabowie rozumieją, że zasada „jeśli ktoś przychodzi cię zabić, zabij go najpierw” jest normą na Bliskim Wschodzie, więc zabijamy tak, jak nie zabijaliśmy od 1967 roku, miał mówić wojskowy. Podał również, że w ubiegłym roku zabite zostały 42 osoby, które rzucały kamieniami w samochody izraelskich sił bezpieczeństwa. Przyznał, że do Żydów rzucających kamieniami, miał tu na myśli osadników, stosowane są mniej surowe zasady. Tak, to wiąże się z dyskryminacją, przyznał wojskowy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
0: Teraz polityka krajowa. Nie chodzi o ład konstytucyjny, ale o rozszerzenie kompetencji prezydenta. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ocenia powołanie przez Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. Senator twierdzi, że nie wierzy w powodzenie planów prezydenta.
3: To się nie wydarzy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nie ma większości konstytucyjnej, a po drugie konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, czyli najważniejsza ustawa w naszym kraju, jest zmieniana nie w procesie z wczoraj na pojutrze na kolanie, tylko nad tym powinna się odbyć głęboka dyskusja, powinno być powołane grono ekspertów, konstytucjonalistów.
0: Rada Nowej Konstytucji ma wypracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Akty powołania do tego gremium otrzymali Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Anna Łabno, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych oraz były prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski. Prezydent Karol Nawrocki chciałby, by nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: Karta Turysty zaliczyła udany start. Chodzi o działający od 1 maja specjalny program dla gości odwiedzających stolicę Tatr. W pierwszy weekend działania Karty Turysty Zakopane zarejestrowało się blisko 600 użytkowników. Do projektu dołączyło też już prawie 60 partnerów, a kolejne firmy już zapowiadają swój udział. Pierwsi turyści skorzystali m.in. ze zniżek w termach zakopiańskich oraz w lokalnych restauracjach. Program ma wspierać promocję miasta i lokalnego biznesu, oferując turystom rabaty, informacje o atrakcjach oraz dostęp przez aplikację mobilną. Zakopiańska Karta Turysty jest aktywowana po opłaceniu opłaty miejscowej w wysokości 2 zł za dobę na osobę.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Na koniec jeszcze rzut oka na jakość powietrza. Czujniki zanieczyszczeń w Małopolsce wskazują, że jest ono bardzo czyste. Nie ma przekroczeń stanów alarmowych. Termometry w województwie pokazują od 13 do 19 stopni. Na jutro synoptycy zapowiadają maksymalnie 25, może nawet 28 stopni. We wtorek zachmurzenie będzie małe, chociaż po południu zagości na niebie nieco więcej chmur. Padać jednak na pewno nie będzie.
4: Pociąg

No, dobry wieczór, a właściwie to dzień doberek, bo przepiękne słońce dzisiaj mamy. Paulina Bisztyga i Inka Siepracka witają się z Państwem jak w każdy poniedziałek. Po godzinie 19 słuchamy sobie etnoelektroniki, a dzisiaj przygotowałam, właściwie tematem będzie taniec i to będzie taniec różny, taki wsobny, solo, pod ścianą, czasami smutny, a czasami już taka kulminacja parkietu i euforii, więc będzie różnie, ale tak, to będą nuty, do których można tańczyć, bo kto powiedział, że taniec to jest sytuacja duetowa albo stadna. Mogą być tańce solowe i one są nawet super przyjemne. A ja oczywiście za każdym razem Państwa zaczepiam. No i proszę o znaki, że tam jesteście, że ta muzyka trafia pod Wasze strzechy, do Waszych uszek. Bisztyga małpa radiokraków.pl. No i tak, tutaj mieliśmy sytuację pod tytułem no, Orient, no bo tego Orientu troszkę będzie dzisiaj. Właściwie no, będzie więcej Afryki, ale i Ameryki Południowej będzie dużo, natomiast to był DJ Pangani, a przed nami Tropical Beats, trochę pod dźwiękiem ten remix, ale taki atonalny, ale w tym chyba jego urok. No bo tutaj Państwo usłyszycie bardzo znany utwór zmiksowany przez artystów z Meksyku, Brazylii i Kolumbii. No, mnie się podoba taki zabieg, chociaż jak ktoś ma dobry słuch, to będzie wychwytywał nieprawidłowość, że, no, że to trochę zgrzyta, jest zgrzyt, ale na zgrzytach też muzykę się buduje. A potem będzie LBO i remix, który powstał zupełnie przypadkiem, bo pan LBO właśnie słuchał

piosenki i wiedział, że chce przerobić na swoje koncerty utwór zespołu Czuskapura. No i skontaktował się z nimi, byli chętni, więc tak to poszło szybko podobno. A to jest zespół, który tworzy muzykę andyjską tak bardzo rdzennie. No on oczywiście to uelektronicznił, ale najpierw posłuchamy sobie właśnie tego atonalnego utworu Tropical Beats, a ja oczywiście czekam z niecierpliwością na znaki bisztyga@radiokrakow.pl.

0: Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
1: Halo, Wagli. Ho. Maj takangi.
2: Wasipi, poniochurka nie ma i masz kto ja.
1: Warmi kaśta warka, wajkigo.
2: Nacio, wierkani. Siumak marzy, kumkarkani. Sinaka, widzę cię,

Słuchacie Państwo Radia Kraków, to był El Buo zapowiadany, no a ja oczywiście czekam cały czas na Państwa i z taką nadzieją, że tam jesteście po tej drugiej stronie, a potem posłuchamy sobie, właściwie czekać będę cały czas, bisztygamałpa.radiokraków.pl. A teraz Bandua, czyli wspólny projekt brazylijsko-portugalskiego muzyka Bernardo Adariego i Edgara Valente. I oni tutaj skupiają się na łączeniu portugalskiej pamięci i kultury tej tradycyjnej z bardzo globalnymi trendami muzycznymi. Czasami też stosują takie hip-hopowe rozwiązania, ale zdecydowanie dużo elektroniki. To będzie akurat przykład elektroniki. Hip-hopu tutaj nie będzie, a potem Nicodemus, czyli słynny podróżnik z krwi i kości, łącznik światów, tego tradycyjnego, elektronicznego, który ma na swoim koncie niezliczoną ilość remiksów, singli, 5 albumów osobnych i mnóstwo współprac. Dusza i nauka to jest jego ostatnia płyta. No i tutaj mamy kulminację inspiracji, które pochłonęły, bo on jest Nowojorczykiem w ogóle, nie ma nic wspólnego, jakby nie jest emigrantem, jest z Nowego Jorku, ale fascynuje się kulturami. No ale Nowy Jork właściwie to jest tygiel wielokulturowy, więc ma na to papiery. W każdym razie na pewno współpracowniczek i współpracowników ze świata mu nie brakuje, on zresztą zaprasza muzyków żywych, to znaczy nie wysamplowanych do współprac. Ale najpierw Bandua, czyli Brazylia i Portugalia w jednym w Radio Kraków. No a ja cały czas zachęcam do kontaktu bisztygamałpa.radiokraków.pl.

Słuchacie Państwo Radia Kraków i tak trochę mi się tutaj wkradają artyści, którzy nie powinni, bo na przykład wcześniej był El Buo i Richard Hoyten zamiast Nikodemusa. Nikodemus dopiero teraz zabrzmi z Antonio Luizianą. To jest właśnie ten nasz łącznik światów, który mieszka w Nowym Jorku, ale absorbuje wszystkie tradycje z ogromną klasą, finezją. Oczywiście bardzo bliskie są mu wpływy diaspory latynoskiej, afrykańskiej, bliskowschodniej, ale też karaibskiej. No i on sobie hausuje, robi z tego też disco. Od hip-hopu nie stroni również. I ma bardzo dobrą technikę w ogóle miksu, no bo no jest wprawnym, bardzo sprawnym mieszaczem sampli. To jest duża sztuka. No więc niechże ten Nikodemus, któremu tutaj się wepchnięto za moją przyczyną mojego roztargnienia, zabrzmi teraz. A ja oczywiście czekam na Państwa, bo rozumiem, że jest piękna pogoda i jest słońce i pewnie spacerujecie albo właściwie no nie słuchacie Radia Kraków, no ale może jeżeli ktoś słucha, no to proszę o znak: bisztyga@radiokraków.pl.

Słuchacie Państwo Radia Kraków. No i tak, to był świat muzyki andyjskiej. I zaraz zostaniemy przy Ameryce Południowej, bo El Buho właśnie po takich klimatach się porusza. I będzie trochę smutniej, trochę bardziej nostalgicznie. A potem znowu wracamy do Banduły, czyli do wspólnego projektu brazylijsko-portugalskiego muzyka i producenta, czyli Bernardo Adariego i Edgara Valente, więc będziemy mieć Brazylię, Portugalię, coś, czego słuchaliśmy dzisiaj, ale to będzie już inny remix. A ja do Państwa wracam po godzinie 20:00 po wiadomościach.

0: Kampania społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Kampania społeczna.
2: Na zegarach 20.
3: Radio Kraków. Wiadomości.
2: Marcin Śliwa, zapraszam. Kierowca wjechał w tłum ludzi w Lipsku. Sytuacja koni wożących turystów do Morskiego Oka bez szans na poprawę, ostrzega Fundacja Viva. W wiadomościach sprawdzimy też najnowsze doniesienia ze świata sportu. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tragedii w Niemczech.
4: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Zostajemy za granicą. Zjednoczone Emiraty Arabskie przechwyciły 3 pociski wystrzelone z Iranu, a 4 wpadł do morza, informuje Ministerstwo Obrony tego kraju. Pociski zostały przechwycone nad wodami terytorialnymi Emiratów. Ponadto w znajdującej się na wschodzie kraju strefie przemysłu naftowego Fujairah po ataku dronów wybuchł pożar. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydało oświadczenie potępiające zdradzieckie irańskie ataki rakietowe i dronowe. Ministerstwo oświadczyło, że zastrzega sobie pełne i uzasadnione prawo do odpowiedzi na ataki, które określiło jako poważną eskalację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Jak podaje Flight Radar 24, loty do Dubaju i Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie wstrzymane lub przekierowywane.
3: Radio Kraków, wiadomości.
2: Sytuacja na drodze do Morskiego Oka to porażka, a nie kompromis, twierdzi Fundacja Viva, zabiegająca o likwidację transportu konnego na popularnej trasie. Od końca kwietnia na całej trasie turystów wożą zarówno fasięgi ciągnięte przez konie, jak i elektryczne busy. Plan zakładał w tym roku skrócenie trasy, na której mogą pracować zwierzęta, a najbardziej stromy odcinek drogi miały pokonywać elektryczne busy. Tak się jednak nie stało. Nie widać szansy na poprawę losu koni, twierdzi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva.
5: Teraz mamy sytuację, w której wszystko jest jak było. Mam takie poczucie, że właśnie o to chodziło. Ale żeby ciągle mówić, że nie, my zrealizujemy obietnicę, że będzie lepiej, ale to może w przyszłości, może kiedyś, no i jeszcze za miesiąc, za rok. Ja przypomnę, że w ciągu 10 lat do rzeźni trafiło ponad 400 koni, które pracowały na tej trasie i każdego roku prawdopodobnie kolejne zwierzęta trafiają do rzeźni właśnie z tej trasy. Te zwierzęta nie mają kolejnego tygodnia, miesiąca czy roku.
2: Fiakrzy pracujący na drodze do Morskiego Oka mają umowy zezwalające na przewóz turystów do połowy maja. Domagają się jednak przedłużenia swoich zezwoleń aż do października. Rozmowy wozaków z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego zaplanowane są na piątek 8 maja. W ubiegłym roku TPN pilotażowo uruchomił na trasie połączenia obsługiwane przez 4 elektryczne busy. W zimie e-busy jednak nie kursują.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
2: Kraków stanie się stolicą monodramu. 11 spektakli przygotowanych przez artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej zostanie zaprezentowanych na festiwalu monodramu Kraków Fest, który rozpocznie się w czwartek w Nowochódzkim Centrum Kultury. Celem festiwalu jest stworzenie w Krakowie platformy dla prezentacji monodramów przygotowanych przez artystów z całego świata i spotkanie w jednym miejscu różnorodnych języków teatralnych, kultur i doświadczeń. Wydarzenie potrwa od czwartku do niedzieli. A teraz wiadomości sportowe, które również w formie monodramu przedstawi Państwu Wojciech Słoń.
6: Dobry wieczór. Na zakończenie przedłużonego weekendu w piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj jedno spotkanie. Radomia gra z Lechią Gdańsk i po pierwszej połowie gospodarze prowadzą 2-0, ale drugie 45 minut może być dla nich jedną wielką dramą. Dlaczego? No dlatego, że Jeremy Blasco z powodu faulu na wychodzącym na czystą pozycję Tomasie Bobciku został poczęstowany czerwoną kartką przez samego Szymona Marciniaka. No i drugą połowę Radomiak zagra w dziesiątkę. Raków Częstochowa z kolei ma nowego trenera. Dzień po zwolnieniu Łukasza Tomczyka klub ogłosił, że piłkarzy spod Jasnej Góry obejmie w roli pierwszego szkoleniowca Dawid Kroczek. Przed obecnym sezonem Kroczek dołączył, przypomnę, do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii wspierał pion sportowy klubu z Częstochowy w zakresie scoutingu. Wcześniej pracował m.in. w Krakowi, z którą zajął 6. miejsce w końcowej tabeli. Stefan Horngacher wraca do Polskiego Związku Narciarskiego, ale nie wraca do roli, z której doskonale pamiętają kibice skoków narciarskich w naszym kraju, a przypomnę, Horngacher pracował z reprezentacją Polski w latach 2016-19. Pod jego wodzą biało-czerwoni m.in. zdobyli 2 medale w igrzyskach w Pjongczangu, indywidualne złoto Kamila Stocha, brąz drużynowo, a ponadto po raz pierwszy nasi zostali w zespole mistrzami świata. W sezonie 2017-18 Kamil Stoch sięgnął po kryształową kulę za triumf klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a konkurs Mistrzostw Świata na obiekcie normalnym w Zefeld zakończył się dubletem. Wygrał Dawid Kubacki, a Stoch był drugi. Tym razem Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Podział odpowiedzialności podobno jest jasny, określono też jego zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowano mierzalne cele sportowe. Przypomnę też, że przed tygodniem Związek Narciarski ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której w nowym sezonie znalazło się 6 zawodników. To Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. Kadrę B w dalszym ciągu będzie prowadził Wojciech Topor. Tworzą tą kadrę m.in. Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Konrad Tomasiak, czyli młodszy brat Kacpra. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła dzisiaj w Ałczu przygotowania do nowego sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Głównym sprawdzianem przed Ligą Narodów będzie silnie obsadzony turniej w Genui. Siatkarki w Ałczu będą trenowały przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i wspomnianym jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie właśnie turniej towarzyski w Genui. Odbędzie się od 22 do 24 maja, a oprócz Polek zagrają tam reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Pierwszy turniej Ligi Narodów biało-czerwone rozpoczną w Nankinie 3 czerwca. W Chinach zagrają 4 spotkania z gospodyniami, potem z Belgią, Czechami i Serbią. Później czekają je jeszcze turnieje w Tajlandii oraz Japonii. Faza pucharowa z udziałem 8 najlepszych zespołów, oby również z naszym zespołem, po rundzie zasadniczej odbędzie się w Makau. Zmieniamy dyscyplinę. Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w

0: W Małopolsce mamy od 12 do 17 stopni, tylko w Zakopanem jest 10. Wtorek zapowiada się pogodnie i ciepło. Według prognoz termometry pokażą jutro maksymalnie 25, może nawet 28 stopni. Natomiast dziś w nocy w południowej części województwa mogą wystąpić przymrozki.
1: Pociąg

No i dobry wieczór, witam Państwa ponownie bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Pani Kasiu, dziękuję za znaki. Panie Andrzeju, dziękuję. Pani Nino, bardzo, bardzo dziękuję. No i pozdrawiam Nowy Sącz, a tutaj, żeby tak aktualizować, to Inka Sieprawska i Paulina Bisztyga. Witają Państwa ponownie i do godziny 21 będziemy z Państwem. Etno Trans, to była pierwsza nasza propozycja, a teraz będą mistrzowe remiksy, poranki, czyli celebrowanie transformacji brzmienia. To jest taka muzyka trochę rozwojowa i tutaj Rodrigo Gallardo macza w tym palce. A on również współpracował i z Lilią Bloom i ma tutaj cały szereg bardzo fajnych współprac, więc Beauty Way Remixes to jest moja propozycja na następne kilkanaście minut dla Państwa, bo z nimi sobie zostaniemy, a ja cały czas oczywiście zapraszam do kontaktu bisztyga@radiokrakow.pl.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, no jest etnicznie, a teraz będzie dyskotekowo, bardzo tanecznie, Gorzi Berii. No i tutaj mamy troszeczkę takiej inspiracji afrobeatem, trochę melodii, które już znamy, a nawet nie wiemy skąd. Panie Andrzeju, nie ma za co. Bardzo serdecznie raz jeszcze pozdrawiam. Jeszcze raz pozdrawiam panią Grażynę, panią Katarzynę. A jeżeli ktoś z państwa na przykład wstydzi się napisać, to proszę się nie wstydzić. pisztyga@radiokrakow.pl, bo my tutaj z Inką bardzo się cieszymy, jak państwo do nas piszecie. I jest to niezwykle motywujące. Więc teraz zrobimy dyskotekę, bo ten wieczór miał być pod znakiem tańca. No to niechże ściele się szalony parkiet przed nami.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, no i jak się tuturu podobało w takiej wersji arabskiej. No moim zdaniem śmiesznie, nie chciałam ubiegać, chciałam zrobić niespodziankę śmieszną. No zrobiło się dyskotekowo, ale teraz będzie ambitnie. Teraz będzie, powiedziałabym, bardzo ambitnie, bo zagra taka dziewczyna, o której zaraz Państwu opowiem, nazywa się Maria Saleh.

Słuchacie Państwo Radia Kraków, no i tak sobie po świecie dzisiaj podróżujemy, jak właściwie w każdy poniedziałek, więc postanowiłam, że końcówka będzie Polska. Będzie Polska na wskroś, ponieważ zostawiam Państwa z kapelą ze wsi Warszawa. Jedna będzie taka mniej ingerencyjna, a druga będzie w remiksie. Piękny remiks Siwa z Ozuleńko. Naprawdę taki powłóczysty, bardzo przestrzenny, bardzo mi się podoba, świetna robota producencka. No a kapela w ogóle świetnie się miksuje, jeżeli chodzi o samplowanie i o elektronikę. No bo w ogóle muzyka tradycyjna, jak Państwo słyszycie, miksuje się doskonale. To jest bardzo wdzięczne tworzywo. A ja jestem wdzięczna Państwu, że jesteście po prostu i że na przykład niektórzy z Was piszą mi, że właściwie to jesteśmy już znajomymi, bo mój głos Państwo rozpoznajecie bez zapowiedzi. Więc to jest super. Jest mi niezmiernie miło i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszelkiego rodzaju przejawy obecności. No i pozostawiam już z polskim akcentem, bo jesteśmy po majówce, po święcie, więc robię taką wsteczną małą i bardzo, bardzo Państwa pozdrawiam. No i dziękujemy z Inką Siepracką za wspólnie spędzony czas, ale proszę zostać z Radiem Kraków. Koniecznie. Dzięki.

0: Na zegarach 21.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marcin Śliwa, zapraszam. Sprawca celowo potrącał ludzi. Wypadek w Lipsku, komentuje były szef wywiadu. Nie każdy musi mieć maturę, potrzeba zmian, mówił ekspert w Radiu Kraków. Przymrozki przyniosły katastrofę dla sądeckich sadów. Dwie osoby nie żyją po tym, jak w Lipsku samochód wjechał w ludzi. 20 osób zostało rannych. Niemiecka policja zatrzymała już kierowcę. Okoliczności są dopiero wyjaśniane. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlatka, powiedział, że powody działania sprawcy mogą być różne.
2: Sprawca celowo wjechał w tę ulicę i celowo potrącał ludzi, więc jest to zamach celowy. Natomiast motywy oczywiście mogą być różne. Na razie nie wiemy, kim jest sprawca i nie wiemy, czym się kierował. To jest coś, co może być na przykład aktem szaleństwa, jak niedawno w Stanach Zjednoczonych, a może to być ktoś motywowany politycznie lub religijnie. Oczywiście raczej wykluczam to, z czym mamy w Polsce do czynienia, czyli terroryzm państwowy rosyjski.
0: Niemiecka policja informuje o dynamicznej sytuacji i na razie nie wskazuje powodów zdarzenia. Nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Do zdarzenia doszło w centrum Lipska. Według świadków wcześniej auto szybko przemieszczało się ulicami ponad półmilionowego miasta. Auto wjechało w tłum na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum miasta, blisko najbardziej znanych obiektów Lipska, w tym kościoła Świętego Mikołaja. Matura powinna pokazywać elitarność, a dziś każdy z ulicy może przyjść i ją zdać. Tak ekspert komentuje egzamin, który dziś wieńczy 4-letnią naukę licealistów. W Radiu Kraków dr Karol Dudek-Różycki, nauczyciel chemii oraz przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, przekonywał, że matura musi doczekać się zmian. Jak wskazywał, po pierwsze, co roku są przecieki dotyczące obowiązujących tematów, a po drugie, obecny system jest po prostu niesprawiedliwy.
3: Przede wszystkim ona nie jest standaryzowana. Czyli musimy sobie jasno powiedzieć, że to, że ktoś zdał jednego roku na 80%, a druga osoba drugiego roku na 82%, to wcale nie możemy powiedzieć, że ta osoba, która zdała na 82%, lepiej zdała ten egzamin niż ta, która zrobiła to w roku poprzednim czy następnym, dlatego że te egzaminy nie są porównywalne. Więc na pewno należałoby wprowadzić standaryzację.
0: Doktor Dudek-Różycki przekonuje też, że powinno się podnieść próg zdawalności na poziomie podstawowym przynajmniej do 50% oraz wprowadzić taki próg również na poziomie rozszerzonym.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Jabłek i gruszek będzie mniej niż rok temu, a śliwek, czereśni czy wiśni jak na lekarstwo. Takie będą konsekwencje ostatnich przymrozków w sądeckich sadach. Niektórzy sadownicy mówią nawet o 100% szkodach.
4: Byliśmy w fazie praktycznie pełni kwitnienia w naszym regionie, więc temperatury rzędu -2,5 na minusie są już bardzo niebezpieczne. A my mieliśmy temperatury między 2,5-3 na wysokości 2 metrów licząc, nawet do -7. Przy gruncie było jeszcze więcej.
0: Wyjaśnia Tomasz Gasparski, prezes Stowarzyszenia Integrowanej Produkcji Owoców w Podkarpacie w Brzeznej. Teraz rusza szacowanie szkód. Pierwszym krokiem jest przekazanie informacji o stratach do urzędu gminy. Sadownicy z okolic Łącka i Łososiny Dolnej już się zgłaszają. Jakość powietrza w Małopolsce jest wciąż bardzo dobra. Robi się już coraz chłodniej. Termometry pokazują przeważnie od 11 do 16 stopni. Jutro spodziewamy się maksymalnie 25, a zdaniem synoptyków może nawet 28 kresek w plusie. Mamy 4 maja i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Niech zatem moc będzie z Państwem.
5: Zapraszamy do słuchania w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Koło Kultury.
6: Dobry wieczór, witamy w Radiu Kraków Kultura i w Radiu Kraków Agnieszka Malacyńska-Stankiewicz.
7: I Robert Konatowicz.
6: Kolacja na cztery ręce powróciła po dłuższej przerwie, a my powracamy, proszę Państwa, do świętowania urodzin wielkiego mistrza Jerzego Maksymiuka. W kwietniu zdarzyło nam się, proszę Państwa, nakreślić taki portret tego niezwykłego człowieka, także wirtuoza fortepianu. I pomyśleliśmy, że jeszcze powrócimy do jego dokonań dyrygenckich, bowiem, jak mówiliśmy, Jerzy Maksymiuk jest znakomitym pianistą. Wygrał jeden z ważnych konkursów pianistycznych, ale najbardziej znamy go jako dyrygenta. Dyrygenta właściwie takiego, który w Polsce zdominował lata 70., prawda?
7: No właściwie tak, dlatego że Jerzy Maksymiuk, gdybyśmy tak popatrzyli w ogóle na niego jako dyrygenta, to przede wszystkim osiągnął w zawodzie chyba wszystko. Tak teraz się zastanawiam, czy można było zrobić więcej. No chyba nie, dlatego że ma w swoim dorobku nagrania do ponad kilkudziesięciu płyt, o ile nie więcej. I to dla wielu różnych wytwórni. Koncertował na przykład z London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, francuską orkiestrą, w Tokio również, z Rotterdamem. No właściwie naprawdę tych orkiestr, gdybyśmy wymienili, gdybym się skupiła i wymienilibyśmy wszystkie, to właściwie to były wszystkie najważniejsze orkiestry świata. Ale też przez 10 lat był także dyrygentem BBC Scottish Symphony Orchestra. To też bardzo ważne.
6: A propos BBC, to tak sobie przypomniałem, że w kwietniu, gdy obchodziliśmy właśnie te 90. urodziny maestro Maksymiuka, jego różni znajomi, z którymi, także muzycy, z którymi współpracował, wrzucali zdjęcia właśnie z końcówki lat 70. z Londynu, z tego słynnego studia Abbey Road, studia, które właśnie w tym roku obchodzi swoje 95. urodziny, to tak dokładnie 10 lat po słynnych sesjach Beatlesów, no Beatlesi tam dużo nagrywali, ale to 10 lat po tym, gdy Beatlesi tam nagrywali taki album jak Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, czy Biały Album, nagle są polscy muzycy, którzy pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka w tych właśnie słynnych studiach nagrywają koncerty brandenburskie Bacha.
7: No właśnie, bo zaczęliśmy...
6: Za żelaznej kurtyny.
7: Tak, więc to jest tyle ciekawe, że zaczęliśmy od BBC, ale właściwie kariera taka dyrygencka Maksymiuka to zaczyna się właśnie w tych latach 70., o których mówiłeś, i od założenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Przypomnijmy, że Polska Orkiestra Kameralna to jest orkiestra, z której potem wyrosła Symfonia Warszawia. Ale ta pierwsza, ta orkiestra składała się z 24 muzyków. To był skład tylko smyczkowy. Oni pracowali bez wytchnienia, pod wodzą kaprala, bo tak go właściwie wtedy nazywano, Maksymiuka. I Maksymiuk był niesamowicie dokładny, jeżeli chodzi o pracę. Oni 3 lata przygotowywali pierwszy program. 3 lata szukania perfekcji wśród muzyków, którzy są wykształconymi muzykami, którzy

0: Uważany był za człowieka bardzo impulsywnego, był impulsywny. Był on człowiekiem, który krzyczał, który wymagał, który wyciągał, przeciągał w nieskończoność próby, który dla niego liczyła się tylko muzyka i wszyscy inni powinni przestać mieć jakiekolwiek życie prywatne, tylko i wyłącznie muzyczne. Potrafił nocami dzwonić i pytać się o niektóre rzeczy, ale też z drugiej strony zdawał sobie czasem sprawę, że coś było nie tak i przynosił muzykom małe prezenciki. No ale to wszystko, ta szaleńcza praca, właściwie której chyba nie można by dzisiaj zrobić czegoś takiego, doprowadziła do tego, że nagle się okazało, że Polska Orkiestra Kameralna to jest nowa jakość stylistyczna i brzmieniowa właśnie, i że on odświeżył kompletnie to brzmienie orkiestry i nadał jej taką nadzwyczajną ruchliwość. A ja bym nawet powiedziała, że taką przejrzystość i plastyczność, zresztą to słychać na nagraniach, bo on zerwał też z takim tradycyjnym frazowaniem, takim wykształconym za czasów romantyzmu. Ta muzyka była jak gdyby taka bardziej nowoczesna w swym wykonaniu, po prostu taka bardziej współczesna, taka bardziej nasza, i zrewolucjonizował też dynamikę, no i zrobił coś, co właściwie, no teraz to już jest norma, ale wtedy przede wszystkim zaszokował szybkimi tempami. No i to wszystko się okazało, że ten zespół doszedł na szczyty, że okazało się, że nagle nasza polska orkiestra gra tak, że orkiestry zagraniczne, te najlepsze, takie jak na przykład prowadzone przez Marinera, nagle się zastanawiają, że muszą uważać, bo oto się pojawił konkurent, który może być odebrany, że gra lepiej od nich. I myślę, że właśnie to wizjonerstwo Maksymiuka, to, że on był w stanie wykonać taką pracę, spowodowało, że stał się tak niezwykłym dyrygentem. No on ma bardzo dużo takich, kiedyś rozmawialiśmy o nim, i on ma bardzo dużo takich różnego rodzaju takich rad, takich maksym swoich. Maksymiuk ma maksymy.
1: I ale też Maksymiuk jest maksymalny.
0: Jeżeli... Oczywiście, jest zawsze na maksa, tak, prawda? Tak. Jest zawsze na maksa. I on na przykład mówił coś takiego, że trzeba umieć zaakceptować niedoskonałość. No to jest chyba zdanie, które ja przyjęłam do swojego życia. Jeżeli ktoś naprawdę bez przerwy pracuje i traci czas na pewnego rodzaju szczegóły, już właściwie niesłyszalne później, tylko że on ma świadomość tego, to może lepiej naprawdę trzeba umieć zaakceptować niedoskonałość. I myślę, że też jest na przykład takie jego powiedzenie, że w artyzm się wkracza w ostatniej fazie. Dlatego elementy wykonania muszą być doskonałe. Bo po prostu nie może być muzyk skrępowany tym, że czegoś nie może wykonać albo po prostu boi się wykonać, ponieważ nie jest pewny technicznie jakiegoś miejsca. I wtedy mówił, że jeżeli już jest i się wkracza w ten artyzm, to wtedy, gdy kapnie, to jest cytat, jedna kropla od Boga, to można wznieść się na wyżyny artyzmu. Jeżeli elementy będą złe, a nawet to wtedy nawet całe wiadro boskich kropel nie pomoże. No i jeszcze jedna taka rada dla wszystkich też. Nie bierz się za to, czego nie umiesz robić. I Jerzy Maksymiuk na przykład nie wykonuje Brahmsa czy Wagnera, bo to twierdzi, że to nie jest jego świat i on na pewno nie byłby w tym szczery i nie mógłby tego dobrze zrobić. Zresztą on jest bardzo krytyczny wobec siebie. Pamiętamy tą historię.
1: Tak, no proszę przypomnij tę historię, to jest taka anegdotyczna wręcz.
0: Tą historię właśnie z nagraniem, jak nagrywał Magnificat Bacha. I nagrał ten Magnificat Bacha. No wiadomo, wielki utwór, wielki skład wokalny i instrumentalny. I kiedy nagranie zostało skończone, minęło wiele dni, zostało już właściwie zrealizowane, zmontowane odpowiednio. Maksymiuk nie był z niego zadowolony. No był bardzo zły, bo uważał, że źle to źle to w ogóle zostało zinterpretowane. Nie podobało mu się to. Mimo, że reżyserzy nagrań mówili, że to jest wspaniałe nagranie. On był bardzo tym zdenerwowany i zdecydował się na nie.

0: prawdopodobny gest. Mianowicie wykupił to całe nagranie. Wykupił. Po prostu nie pozwolił z tego wydać płyty, zapłacił sam koszty za absolutnie wszystko, za wszystkich muzyków, za pracę, za to, że nie wyjdzie płyta. Kosztowało go to majątek. Powiedział, że stracił wtedy kilka domów. Tyle mniej więcej to kosztowało, ale powiedział, że jedna rzecz była najważniejsza. Honor został uratowany. I to pokazuje, jak bardzo krytyczny jest Jerzy Maksymiuk także wobec siebie, nie tylko wobec innych.
1: A teraz przy okazji przypomniał mi się twój felieton w Radiu Kraków, felieton z lutego pod tytułem, takim nagłówkiem: aresztowany, zapomniany, dziś oklaskiwany, Weinberg wraca, brzmi jak objawienie. To proszę państwa, dziś nic nie ginie, jest w eterze, a potem w internecie, więc można znaleźć też audycję Agnieszki Malatyńskiej, Starkiewicz, Niewinni Czarodzieje. Do niej jeszcze wrócimy, ale chciałem właśnie powiedzieć, że postanowiliśmy też przypomnieć o Weinbergu przy okazji z opowieści o Maksymiuku, no bo w lutym minęło 30 lat od śmierci tego kompozytora, który w 1939 roku w czasie kampanii wrześniowej wyjechał z Warszawy, no i potem znalazł się w Związku Sowieckim. I mamy przepiękne nagranie właśnie orkiestry, która zawdzięcza swoje powstanie Maksymiukowi, czyli Symfonii Warsowi, i właśnie koncertu wiolonczelowego Weinberga, więc pięknie się to połączy w dzisiejszym programie, a to jest naprawdę z jednej strony bardzo wzruszający utwór, bardzo piękny i znakomicie nagrany. I może, żebyśmy, proszę państwa, weszli w ten klimat, ja przeczytam fragment eseju pani Katarzyny Naliwajek-Mazurek, bo ona to świetnie tutaj ujęła. Koncert wiolonczelowy 1948 Mieczysława Weinberga. W polskiej pisowni mamy też Weinberg przez J, mamy przez, w niemieckiej pisowni przez I, więc proszę państwa, każda z tych pisowni jest poprawna. Jak wiele jego dzieł z lat 40., na przykład zachwycający kwintet fortepianowy z 44 roku, zdaje się odzwierciedlać tragiczne przeżycia młodego kompozytora, na zawsze oddzielonego od swojej rodziny, zaledwie kilka miesięcy po ukończeniu studiów w Konserwatorium Warszawskim. Świadczy o tym już pierwsza fraza tego koncertu, przepiękne wejście wiolonczeli, samotnego śpiewu rozwijającego się w skupiony lament na tle ostinata smyczków i panujący w całym utworze nastrój zadumy i smutku, punktowany wspomnieniami ze szczęśliwej przeszłości, pojawiające się w kolejnych częściach przelotne odwołania do tradycji muzyki żydowskiej, usłyszymy. Weinberg przed wojną, podobnie jak jego ojciec, dyrygent i kompozytor oraz matka aktorka, pracował w teatrach grających widisz. Już od 1936 komponował także muzyką filmową, uciekając z Warszawy dotarł do Mińska, gdzie kontynuował studia kompozytorskie, zaś w momencie inwazji Niemiec na Związek Radziecki musiał uciekać dalej i znalazł się w Taszkencie. Jego rodzice oraz młodsza siostra Estera zostali zamordowani w obozie w Trawnikach w roku 1943. W roku powstania koncertu wiolonczelowego Weinberg, mieszkającego już wówczas w Moskwie, spotkały kolejne ciężkie doświadczenia. W styczniu tego roku jego teść, aktor i dyrektor Teatru Żydowskiego, Solomon Michels, został skrytobójczo zamordowany przez władze sowieckie w ramach czystek antysemickich. Sam kompozytor był śledzony przez Służbę Bezpieczeństwa i oskarżony o formalizm. Utrzymywał się z pisania muzyki teatralnej i cyrkowej, a uszlachetnione tego ślady idiomu możemy usłyszeć w koncercie wiolonczelowym właśnie. W roku 1953 aresztowany za burżuazyjny nacjonalizm żydowski, po dwóch miesiącach w następstwie śmierci Stalina został wypuszczony z więzienia. Podziw i przyjaźń, jaką żywił dla Weinberga Szostakowicz, połączony z wyjątkową jakością jego muzyki, przyniosło mu w latach późniejszych uznanie, ale gdyby właśnie to, bo nazwijmy to, wspomożenie Szostakowicza, nie byłoby tak, jak było. A z drugiej strony, bo ostatnio też minęła rocznica tych wielkich czystek stalinowskich, o tym się często nie mówi, bo mówi się często o tym, co robiły nazistowskie Niemcy, prawda? I jakby pomija się to, że właśnie Stalin też miał ten brunatny swój
0: odcień.
1: Tak. I Weinberg był w pewien sposób ofiarą z jednej strony strony i niemieckiego hitleryzmu, i sowieckiego stalinizmu, a jakoś między tym usiłował żyć, no i tworzył wybitne dzieła. I w tym koncercie to wszystko, o czym tutaj słyszymy, i w tym nagraniu właśnie chciałem powiedzieć. No i proszę państwa, to jest arcydzieło, prawda? I myślę, że wspominając właśnie Mieczysława Weinberga, tak swoją drogą, on uciekał przez te tereny, w których w 1936 roku, gdy w 1936 roku Mieczysław Weinberg stworzył muzykę filmową i stworzył muzykę do takiego filmu Felek uszczęśliwia świat. To była bardzo ciekawa komedia, ale to była komedia jednocześnie futurystyczna, bo...
0: On miał wtedy tylko 17 lat.
1: I ten film ma bardzo, bardzo ciekawą ścieżkę dźwiękową, taką trochę niepokojącą, bo też jest niepokojący, bo ten wynalazek Felka to było coś niezwykłego. To był telefon z obrazem, ale niestety to, że można się było połączyć z kimś i jednocześnie usłyszeć jego głos, ale też zobaczyć, co on robi, powodowało wiele nieporozumień i też konfliktów, no bo tu się okazywało, że ktoś kogoś zdradzał i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa ta muzyka była. I proszę państwa...
0: I kompozytor już się zapowiadał bardzo ciekawie.
1: Tak, to jest właśnie to między stylą i charybdą. Z jednej strony tragiczny rys w muzyce, z drugiej strony te powiązania z cyrkiem.
0: No ale wiesz, ciekawe jest to, że jest to twórca, który na szczęście powraca, prawda? Bo,
1: tak, tak.
0: Bo właściwie wyciągnięcie opery jego, Pasażerki, która jest takim wstrząsającym właściwie zapisem.
1: Czy balet Pinokio, który się pojawił w Teatrze Wielkim. To też jest bardzo ciekawe, bo w Związku Radzieckim nie było Pinokia naprawdę. To jest historia jeszcze na inną opowieść.
0: Tak, ale to właśnie pokazuje, że odkrywany jest kompozytor, który właściwie niektórzy uważają, że może być uważany za jednego z ważniejszych, jeżeli że nie najważniejszy, kompozytor XX wieku. Kompozytor, który gdzieś tam w tym Związku Radzieckim zmarł zapomniany. I fascynujące jest to właśnie, że powraca. I teraz częściej właśnie widzę, jak utwory Weinberga są w repertuarze artystów. Czy to w kameralnych wykonaniach, czy właśnie w symfonicznych. No ale taką pierwszą osobą, która właśnie zajmowała się promocją muzyki Weinberga, był Gabriel Chmura, który niestety już nie żyje. Fantastyczny dyrygent, który nagrał zresztą Weinberga dużo na płyty. I zrobił to właśnie, to były takie, pierwsza możliwość zetknięcia się z tą symfoniczną twórczością Weinberga właśnie, że można było ją poznać. A ja myślę, że jeżeli ktoś posłucha Weinberga, to naprawdę to jest taki kompozytor, który nie pozwala, żeby przejść obok jego muzyki obojętnym. On naprawdę wzrusza, ale on też pokazuje, jak niezwykłym był pod względem technicznym, jaki miał wielki talent, jakie wielkie możliwości ten człowiek, w jaki sposób operował w ogóle orkiestrą, tematem, kontrapunktem. To jest coś nieprawdopodobnego, napięciami, i to wszystko zresztą słychać w tym koncercie wiolonczelowym.
1: To wszystko pięknie poprowadził właśnie maestro Jerzy Maksymiuk. Zatem proszę państwa, teraz słuchamy w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura koncertu wiolonczelowego opus 43 Mieczysława Weinberga, Adagio, Moderato, Allegro i jeszcze raz Allegro, a Sinfonia Warszawia, jak powiedziałem, pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, gra z znakomitym wiolonczelistą, solistą Marcelem Markowskim.

0: Patrzeć jasno w zachwyceniu, to tak mi się przypomniało, to było słyszeć jasno w zachwyceniu. Tu mam oczywiście nawiązanie do Marcela Prousta, przypomina się też słynna książka profesora Błońskiego, ale takie mam wrażenie po wysłuchaniu tego koncertu, niezwykłego utworu, przepięknej urody. To proszę Państwa, był koncert wiolonczelowy, to opus 40. Trzecie arcydzieło z 1948 roku Mieczysława Weinberga. Niedawno przypadła 30. rocznica śmierci tego kompozytora, którego wielką admiratorką jego talentu jest Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz.
1: Tak, rzeczywiście. Ja odkryłam późno Weinberga. Odkryłam dzięki Gabrielowi Chmurze, który właśnie informował mnie o tym, że nagrywa wiele, wiele lat temu i ja jak gdyby tak zaczęłam słuchać z ciekawości, ponieważ nie znałam tego kompozytora. I tak jakoś on ze mną pozostał i właściwie go cały czas odkrywam, co jakiś czas, także w muzyce kameralnej, bo zauważyłam, że właśnie wielu artystów dołącza do swoich programów koncertowych właśnie utwory Weinberga. I też coś dzieje się na świecie wokół Weinberga, jednak ta jego opera Pasażerka to przeszła przez wszystkie teatry operowe na świecie i właściwie spotkała się z wielkim zainteresowaniem. I też sam kompozytor jako swoje życie i też swoją muzyką zaczął być takim twórcą chętnie odkrywanym. A że jest genialnym twórcą, który był zapomnianym przez wiele lat, gdzieś tam ukrytym, to jest to wspaniały moment na to, żeby poznać. Ja go trochę porównuję zazwyczaj do Prokofiewa, z tym, że to jest trochę może błędne porównanie, no bo jednak panów dzieli sporo ponad pokolenie, ale i też jest trochę inna muzyka, ale jak gdyby życie, można by powiedzieć, że podobne, bo podobnie dostali w skórę od Związku Radzieckiego, więc właściwie i podobnie byli zmęczeni, zahukani, zaszczuci właśnie przez ten system i przez Stalina.
0: A oczywiście orkiestrą Sinfonia Warszawia dyrygował jeden z bohaterów naszych audycji, Jerzy Maksymiuk. Na wiolonczeli grał Marcel Markowski, na instrumentach suwakowych dziś grał Wojciech Wasiak, a mówili do Państwa przez radio Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz
1: i Robert Konatowicz.
0: Dobranoc. I jeszcze drobiazg, piosenka, którą skomponował Jerzy Maksymiuk, zagrał na fortepianie, a zaśpiewała Kasia Moś. Dobranoc.

sama już przestaję wierzyć, że coś może zmienić się, zwłaszcza gdy patrzę.

0: Godzina 22.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marcin Śliwa, zapraszam. Śmiertelny wirus na holenderskim statku wycieczkowym. 50-latce spod Krakowa, która pchnęła męża nożem, grozi długa odsiadka. Tej nocy rozdane zostaną Oscary świata mody. Ognisko śmiertelnego wirusa na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do wysp Zielonego Przylądka. 3 osoby zmarły, 3 kolejne zachorowały, w tym jedna walczy o życie. U jednej z ofiar potwierdzono zakażenie rzadkim i groźnym hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie.
2: Ognisko hantawirusów na holenderskim statku wycieczkowym to wyjątkowa sytuacja, przyznał w rozmowie z Polskim Radiem główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak dodał, wirusy te rzadko przenoszą się między ludźmi. Zakazić się można poprzez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni.
3: Mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
2: Hantawirusy są niebezpieczne dla ludzi, dodaje krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
4: Choroba hantawirusowa to jest rodzaj gorączki krwotocznej.
2: Holenderski statek wycieczkowy stoi u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Na pokładzie jest 150 pasażerów i 70 członków załogi, którzy zostali objęci kwarantanną i nie mogą zejść na ląd. Wśród nich są też Polacy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: W wiadomościach przenosimy się pod Kraków. Surowa kara grozi 50-latce z Krzeszowic koło Krakowa, podejrzanych o ugodzenie męża nożem. Do awantury doszło w ich mieszkaniu. Kobieta zraniła 41-letniego męża w okolice klatki piersiowej. Oboje byli pod wpływem alkoholu, relacjonuje Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
5: 50-latka została zatrzymana. Usłyszała w prokuraturze zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u swojego męża, a sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
0: Kobiecie grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Radio Kraków, wiadomości.
0: S7 Kraków-Myślenice w ogóle nie było w planach, mówił Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. Na antenie Radia Kraków ekspert wskazał błędy w przebiegu planowanej inwestycji. Jest to jego zdaniem pominięcie w dokumentach istniejących obiektów, które stoją na trasie S7 oraz błędne prognozy ruchu.
6: Wybrałem sobie jeden odcinek wjazdowy do Krakowa ze strony Zakopianki od roku 2025 i zobaczyłem, jak ten sam odcinek zmienia się w roku 2070, czyli docelowym. To tam wzrost natężenia ruchu zaproponowano o mniej więcej 45%, czyli o połowę więcej samochodów miałoby się tam pojawić. Problem jest taki, że liczba mieszkańców według prognoz demograficznych w całej Polsce spadnie o mniej więcej 34%, czyli kto ma tymi samochodami tam jeździć? Dla kogo my tą drogę budujemy?
0: Według profesora Szaraty wypracowanie kompromisu jest możliwe, ale teraz inwestycje należałoby wyciszyć, bo dalsze działania spotkają się tylko z kolejnymi protestami mieszkańców. Całej rozmowy z ekspertem mogą Państwo posłuchać na naszej stronie w internecie.
1: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.radiokraków.pl.
0: Już tej nocy zostaną rozdane tak zwane modowe Oscary. W pierwszy poniedziałek maja odbywa się Met Gala, coroczne wydarzenie charytatywne na rzecz Instytutu Kostiumów przy Nowojorskim Muzeum Sztuki. Jest to również wystawny, dostępny wyłącznie na zaproszenia i pełen gwiazd spektakl popkulturowy.
7: Współprzewodniczyć gali będą Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams oraz Anna Wintour.
8: The Super Bowl of Fashion is here. The annual Met Gala.
7: Jeff Bezos i jego żona Lauren Sanchez pełnią funkcje honorowych przewodniczących oraz głównych sponsorów gali, co skłoniło jedną z grup aktywistycznych do wezwania do bojkotu tego wydarzenia ze względu na powiązania Bezosa z Jeffreyem Epsteinem. Temat przewodni tegorocznej Met Gali to sztuka kostiumu. Ekspozycja opowiada o nierozerwalnym związku pomiędzy ciałami a ubraniem, które nosimy. Nawiązując do tego, oficjalny dress code dla gości brzmi: moda to sztuka. Wszystko rozpocznie się dokładnie o północy czasu polskiego. Gwiazdy przejdą po czerwonym dywanie, który rozwijany jest na schodach nowojorskiego Met. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Dachlawski.
0: Na południu Małopolski dziś w nocy mogą występować przymrozki. Jutro jednak maj ponownie o sobie przypomni, a zrobi to za pośrednictwem termometrów. Według prognoz we wtorek możemy się spodziewać maksymalnie od 25 do 28 stopni.
9: Zapraszamy do słuchania w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura.

0: Wychowanie plastyczne. Zaprasza Justyna Nowicka.
1: Jak wygląda krakowskie pole sztuki z perspektywy krakersa? Właśnie zakończył się 15. jubileuszowy Krakow Art Week Krakers. Małgorzata Gołębiewska, współorganizatorka tego wydarzenia, wielkiego, pospolitego ruszenia sztuk w Krakowie, wspomina w Wychowaniu Plastycznym pierwszą mityczną już edycję z roku 2012 i opowiada, jak zmieniał się Krakers, jak zmieniało się w Krakowie pole sztuki właśnie z perspektywy tego

0: Były. Był to Fajt, była to Galeria Wiatrak między innymi, Galeria Garaż. Były to też różne ulokowane w kawiarniach miejsca, które po prostu chciały pokazywać sztukę. Natomiast już od trzeciej edycji, kiedy tak Krakers szalenie rozszerzył formułę, są z nami dzielnie galerie takie jak Jan Fejkiel Galery, jak Dylong Galery, jak galerie związkowe, czyli SPAP i SPAF, to na pewno, jestem o tym przekonana, że przystąpiły i wiernie do tej 15 edycji nam towarzyszą. Mieliśmy mały epizod z Galerią Zderzak, z Galerią Artemis, niektórzy z Galerią Roztworowski, z Galerią Gołogórski, więc są to takie fale, czasami przychodzą, czasami odchodzą. Natomiast rzeczywiście przez te lata ostatnie staraliśmy się związać wszystkie naszym zdaniem ciekawe nowe inicjatywy. I przecież taką nową kiedyś inicjatywą była Potencja, kiedyś nową inicjatywą był Elementarz dla mieszkańców miast na Asnyka. I te wszystkie miejsca inkorporowaliśmy z sukcesem do Krakersa. Na pewno Boguś Bachorczyk ze swoim ogródkiem, różne tego typu efemeryczne sytuacje, Szefter Galery.
1: Ale też trwają. Ta stałość tego naturalnego, tej naturalnej przestrzeni jest no jednak mocnym wrażeniem, prawda, doświadczenie. Wydawałoby się, tak, że po roku mogłoby się znudzić organizatorowi, a jest... Boguś jest żelazną konsekwencją, robi swoje rzeczy.
0: Justyno, znasz tą scenę i to pole sztuki i ono jest rzeczywiście bardzo wielowarstwowe i szalenie zróżnicowane, bo trudno porównać skład solny CSW Wiewiórka na przykład z willą Bronisławy na ulicy Świętej Bronisławy, pełną pracowni, tak zwaną willą Fatale, ale wszędzie te siły, które są nazywane hubami, czy jakimiś takimi właśnie ciekawymi wspólnotami, one są niesamowitą wartością Krakersa, ponieważ przybywamy do jednego miejsca, a tam dzieje się 5-6 wydarzeń kuratorowanych, przygotowywanych, planowanych, produkowanych przez różne podmioty, a cały czas w ramach jednej edycji Krakersa, cały czas w ramach jednego hasła. Więc my sobie bardzo cenimy te miejsca, gdzie możemy po prostu dotrzeć i w jakiś sposób podzielić tą swoją uwagę, bo oczywiście to jest przewidywalne, że w galerii spotkamy jakąś indywidualną wystawę, prawda, promującą twórczość danego artysty. Ale już te miejsca, po których musimy troszkę pochodzić, zadać sobie trudy, dowiedzieć się, że coś jest na poziomie minus jeden, czyli w przysłowiowej piwnicy, a coś jest na poziomie, prawda, strychu. Musimy sobie tych własnych odkryć dokonać.
1: Doprecyzujmy te strychy i te piwnice już mityczne, bo Krakers ma taką opinię, chociaż nie wiem, może ja jestem za blisko też i nie brakuje mi trochę dystansu, ale pamiętam, że na początku, nawet rozmawiając o pierwszych edycjach Krakersa, to trochę się tak, no cieszyłyśmy z tego, że jest tyle takich miejsc i nadal się bardzo cieszymy, takich nieoczywistych, efemerycznych, ale też z drugiej strony zwróciłam uwagę, słuchając cię teraz, że wbrew tej właśnie opinii, właściwie od początku były z wami też mniejsze lub większe instytucje, znane galerie. Ciekawe mi się wydaje właśnie, że dla nich to też było interesujące, żeby jednak być z Krakersem, nie?
0: Myśmy przyszli z taką propozycją rzeczywiście bezhierarchicznej struktury.
1: Czyli tak myśleliście właśnie. Tak.
0: I bardzo oczywiście zależało nam na tym, bo jednak każde miasto chce pokazać tą swoją wizytówkę, więc chcieliśmy pokazać też te przestrzenie ładne, dobrze przygotowane, dobrze oświetlone, z jakimś takim aparatem kuratorsko-organizacyjnym. Więc na pewno takie miejsca jak Szefter Galery, czy Szara Kamienica, które po prostu mogą sobie funkcjonować w Krakowie, w Warszawie i w każdym innym miejscu, były dla nas cenne. Galeria na pewno Olimpia jest z nami od samego początku, o której nie wspomniałam, która oczywiście zmienia lokalizację, ale wciąż jest z nami, więc tak. są takie miejsca, to bym musiała chyba myśleć dzielnicami. Była przecież Pamodża, która też rokrocznie, zanim przed przeprowadzką do Warszawy, brała udział w Krakersie i się robił taki właśnie bardzo fajny tur podgórski, czy kazimierzowski, czy to ścisłe centrum, czyli galerie polokowane, tak jak teraz te nowo powstałe, Strych nad Zegarem, prawda, Mikołajska.
1: Niezwykłe miejsce malownicze, tak.
0: Niezwykłe i malownicze i posiadające dosyć szeroki program też spoza sztuk wizualnych. Dla nas to jest wielka radość i satysfakcja, że te miejsca, które często powstawały z myślą o Krakersie, one później posprzątane sprzątane, przygotowane, funkcjonują cały czas jako takie właśnie społeczne instytucje kultury. Galeria Piana na Retoryka,

0: później na ulicy Długiej, Galeria UFO, która ma przepiękną przestrzeń na ulicy Podwale.
1: No, jedną z najładniejszych w Krakowie.
0: I jak zapomnieć, bardzo eksperymentalne, prawda, Artist Run Space, czyli galeria, miejsce prowadzone przez artystów, czyli bardzo różne energie, bardzo różne programowe założenia, prawda, bardzo różne też ambicje. W tej bezhierarchicznej, wypłaszczonej strukturze na nasze potrzeby funkcjonują.
1: To zapytam cię teraz o hasła. Wydaje mi się, że one były zawsze, ale nie wiem. Chyba nie jednak.
0: Pierwsze edycje to było, kiedy to był Gallery Weekend, nazywaliśmy to umownie 3 dni w świecie sztuki, czyli byliśmy bardzo zapraszający i posługiwaliśmy się dużym poziomem ogólników. No. 3 dni w świecie sztuki, zanurz się, prawda, miej torbę pełną sztuki, przyjdź do nas, bo te torby, a potem z czasem pod koszulki projektowane.
1: Wszystko musimy opowiedzieć po kolei.
0: Projektowane grafiki specjalnie dla nas przez nie wiem, Marcina Maciejowskiego, chyba pierwsza edycja, Rafała Bujnowskiego, czyli raczej moich równolatków, a potem Magdę Lazar, Normana Leto, Jakuba Wojnarowskiego.
1: Szymon Kobyla.
0: Szymona Kobylarza, tak, i teraz właśnie Jakuba Ziółkowskiego, ale też Karoliny Jabłońską, były parytety.
1: Tak. Muszę powiedzieć, że kiedy jestem ubrana w tę koszulkę, ona ciągle robi wrażenie. Widzę te spojrzenia właśnie uciekające na tą twarz, nie w moje oczy, tylko właśnie w oczy tej twarzy, tak.
0: Więc staraliśmy się rzeczywiście jak najbardziej wyjść do publiczności, zjednać sobie mieszkańców, bo tak naprawdę gdzieś mamy zdiagnozowane tych odbiorców, to znaczy gdzieś ich tam widzimy, bo wszyscy prowadzimy. My prowadzimy Art Agenda Nowa od ponad 20 lat. Każde miejsce ma swoją publiczność, więc to już wiemy, ale chcieliśmy rzeczywiście przyciągnąć nowych, zmusić ich niejako, wywrzeć małą presję, żeby migrowali pomiędzy miejscami, których nie znają. I myślę, że raz nasz program, mapa, nasza płachta z wielką ilością skumulowanych informacji co do godzin otwarcia i lokalizacji, a dwa kultury prowadzone przez Ewę Kawecką, one rzeczywiście zrobiły tą niesamowicie dobrą robotę. I kiedy prowadziliśmy pierwsze spacery, kiedy Ewa je prowadziła, spotykała się a to pod ratuszem, a to na ławeczce na Placu Biskupim. To była rzeczywiście garstka przestraszonych osób, gdzie one teraz będą musiały, prawda, chodzić, nie wiem, może zadawać jakieś pytania, pytać tych kuratorów, artystów, organizatorów tych miejsc o ideę ich powstania. A teraz są to rzeczywiście grupy dyskutantów, którzy mają zdanie na każdy temat, łącznie z tekstami oprowadzającymi po wystawach, wprowadzającymi w wystawę. I są to grupy 30-40 osobowe, są to tury studentów, są to specjalne dedykowane spacery naszym partnerom. Także wydaje mi się, że moglibyśmy robić to nieomalże przez cały rok i jeszcze byłoby na to zapotrzebowanie. A my jesteśmy tylko przez tydzień, ale widzimy tą energię. Naprawdę drzwi tych galerii się nie zamykają. Jeżeli ktoś nie otworzy, to 50 osób odbije się od klamki i zostanie przez nas zrugany, że po prostu zaniedbał 50 osób, które mogły się zapoznać ze sztuką. A tego w normalnym takim obiegu galeryjnym nie ma.
1: Doświadczysz.
0: Jest wernisaż, a potem jest po prostu, przynajmniej mówię o tych miejscach, bo instytucje pewnie rządzą się swoimi prawami.
1: No nie zna krakersa, kto nie odbił się od drzwi, od dziwnych drzwi często, bo to nie są może takie właśnie piękne drzwi, jak w tych prawdziwych galeriach. Wszystko to wiemy, rozumiemy. Wróciłabym jeszcze do haseł. Masz w głowie te hasła
0: tak absolutnie.
1: Nie, żeby coś o nich opowiedzieć.
0: Oczywiście, że to były zawsze wielkie dyskusje, trafne, nietrafne. Cały zespół nad tym dyskutuje, ponieważ przecież też wyzwaniem jest finansowanie krakersa i trzeba zawsze przygotować opis kolejnej edycji. I też starając się o środki z ministerstwa, jakaś podbudowa merytoryczna, więcej niż 3 dni w świecie sztuki, a potem 7 dni w świecie sztuki. Jest zresztą taka dosyć ciekawa książka, która bardzo odkrywa właśnie kuluary rynku sztuki międzynarodowego. Ale do tego nie nawiązując, rzeczywiście, jeśli myśleliśmy o futurologii, o lądowaniu na Księżycu, o tym, co artyści myślą o przyszłości, no to zrobiliśmy edycję Skok. Na pewno jedną edycję poświęciliśmy awangardzie, kierunkom napięć właśnie, czyli tej spuściźnie i tradycji awangardy. Na pewno staraliśmy się też jakoś romansować z filozofią, sztuka, pojęcie otwarte, Statarkiewicza, żeby troszeczkę właśnie popchnąć te osoby, które tworzą wystawy, żeby zahaczyły jednak o jakieś właśnie trendy, myśli antropologiczne czy filozoficzne. Jesteśmy wielością. No to była edycja o różnorodności, pewnego rodzaju manifest, też taki komunikat. Były też hasła z Witkacego na przykład, chwilami myślę, że śnie. Zawsze bardzo otwarte, zachęcające po prostu do refleksji tej bardziej może nadrealnej, trochę wnurzania się, ale żadne omarze. Nie mieliśmy edycji dedykowanej jakiejś konkretnej osobie, typu Rok Wajdy i po prostu cała edycja w cieniu filmów, tudzież w cieniu zeszłej troszeczkę epoki. Znajdujemy hasła bardzo otwarte, mamy swoje właśnie ulubione grafiki, wspominamy, zresztą przy okazji otwarcia tegorocznego w Mocaku, co było dla nas no, bardzo ważnym i prestiżowym wydarzeniem, przygotowaliśmy taki slideshow, który pokazywał tą publiczność w różnych wcześniejszych miejscach, właśnie z naszymi torbami, właśnie z plakatami, grafikami. I rzeczywiście no, był to wzruszający moment, bo przez te 15 lat naprawdę dużo udało się zrobić, dużo tych miejsc się na nas otworzyło i my na nich. I myślę, że te hasła nie przeszkadzają, bo są z tych takich nieprzeszkadzających, ale bardzo otwartych.
1: Niezobowiązujących tak do końca, raczej jako taki sygnał, prawda?
0: Tak, bo jedno, co jest ważne w Krakersie, tego Krakersa nikt nie kuratoruje, tutaj nie ma dyrekcji artystycznej. Jest merytoryczna opieka, bo rzeczywiście staramy się ten content, ten wsad przygotować, dać jakieś tropy, o których myślimy, czyli w tym roku trochę te nasze wystawki, trochę Hala Grzegórzecka, trochę nasze kolekcjonersko-zbieracze, nawyki, trochę pracowni artystów, które też są takim rezerwuarem różnych ciekawych rzeczy, które mogą być właśnie w te dzieła wkładane i umiejscowiane lub stawać się dziełami, prawda, zwykłe palety, nie wiem, jakieś kamienie żywiczne, fragmenty. Tak myśleliśmy troszkę o tej edycji na zasadzie myślenia obiektami, a może ta właśnie wcześniejsza była może bardziej o malarstwie, o tych różnych nadrealnych trendach, więc pewnie też te nasze hasła wymuszają poniekąd, czy to będą bardziej instalacyjne wystawy, czy bardziej właśnie związane z jakimś konkretnym medium, ale media są absolutnie wszystkie. Sekcja laboratorium też otwiera się na chyba tą właśnie najbardziej merytoryczną część Krakersa, bo powiedzmy, że galerie i miejsca, które sobie projektują program z dużym wyprzedzeniem, mogą się w jakiś sposób pokłonić hasłu Krakersa, ale mogą też robić pewne rzeczy, które i tak miałyby zrealizować. Natomiast sekcja laboratorium trafia zazwyczaj w punkt, no bo z ponad 50 projektów jest wybranych 10, które to kryterium łączności z hasłem przewodnim między innymi spełniają. No i wtedy rzeczywiście chodzenie i patrzenie, jak to się sprawdziło, była warstwa opisu i na podstawie tego opisu i potencjalnej lokalizacji i osób w to zaangażowanych, jury wybiera te projekty, a jak to potem funkcjonuje w tych różnych dziwnych, przypadkowych, wynajętych tylko na tydzień Krakersa lokalizacjach, to się dopiero o tym przekonujemy. Ale to jest twórczy recykling. Na przykład słynny kolektyw OWL, ja jego nazywam słynnym, czyli Ostatni Wolny Lokal, kolektyw rzeźbiarski, zawsze znajduje cudowną przestrzeń na Krakersa. Od byłego sklepu Kefirek, poprzez najróżniejsze inne lokalizacje.
1: Co na przykład było?
0: Był na przykład ostatnio u wylotu jakby fragment fortu, koło w okolicach Królowej Jadwigi, w okolicach Salwatora i to już sam ten bunkier wymusił po prostu dużą, pojedynczą, instalacyjną pracę rzeźbiarską, gigantyczną kulę, w której właśnie wszystko, rzeczywistość była zniekształcona i się odbijała i to było to odniesienie do tego hasła. Chwilami myślę, że śnie. A teraz z kolei wspaniały recykling, czyli były lokal po Galerii Piana na Retoryka został też instalacyjnie wykorzystany. Była Galeria Dystans, w której jest teraz szkoła rysunku, została przez projekt Wszystko, co uniesiesz, czyli takie nasze najpotrzebniejsze rzeczy według artystów, nomadycznie przeniesione, to co w chwilę mamy spakować i być, ale nie kryzysowo, tylko bardziej to, co każdemu z nas towarzyszy, tam się pojawiło. Więc ten twórczy recykling zawsze istnieje. Czasem jest tak, że niektóre osoby biorą udział w 4 różnych projektach Krakersa. Na poziomie sekcji laboratorium, na poziomie sekcji miasta, na poziomie uczelnianych wystaw UKEN czy ASP i jeszcze dajmy na to jakaś indywidualna wystawa. Więc to jest niesamowite, że te zgłoszenia, że ta energia ciągle właśnie no, nie są niezrażeni. W pewien sposób mówimy, że Krakers jest niestety nie do zatrzymania.
1: Wspaniale. Bardzo mi się podoba, to w zasadzie powinno być hasło i może tytuł nawet naszej rozmowy, bo rzeczywiście ta energia, mówiłaś chwilę temu o tej śnieżnej kuli, po prostu no, nie da się zatrzymać takiego zjawiska. To może jeszcze cię zapytam na koniec, tak trochę tak podsumowująco, jaka też dla ciebie osoby stąd i tu pracującej, prowadzącej też własną galerię, jaka z obserwacji Krakersa płynie taka ogólna refleksja na temat pola sztuki w Krakowie, bo jednak no, my lubimy medytować tę naszą naszość, odrębność. To chyba nie jest tylko mitomania krakowska. Coś jest, że no, w żadnym innym mieście coś takiego nie powstało jak Krakers. I nawet jeśli są jakieś tam weekendy galerii, czy wcale nie ma ich tak wiele, no to one albo umierają szybko, albo się właśnie też szalenie tak nie chciałam powiedzieć profesjonalizują, ale zmieniają się w jakieś takie, komercjalizują właśnie w takie bardziej prestiżowe, w imprezy skupione na budowaniu prestiżu się zmieniają. No i to już zupełnie nie jest.
0: Tak, no rzeczywiście te imprezy, o których wspominasz, polegają jednak na tym, że wszyscy, prawda, aspirujemy do tej elitarności i płacimy za to, by móc w nich uczestniczyć. Mhm. Nie tylko te koszty oczywiście samego uczestnictwa, ale dla takich galerii krakowskich wyjazd, prawda, i bycie obecnym na czymś na kształt właśnie weekendu, ale też targów i tak dalej, czyli całego po prostu kolekcjonerskiego artwordu, tak. Niesie za sobą no, wszystkie inne możliwe, prawda, koszty przejazdów, transportów, instalacji w jakimś zupełnie innym miejscu.
1: Uczestnictwa również w tym, prawda?
0: Uczestnictwa. No. A tutaj jesteśmy w pewien sposób u siebie, czyli używamy właśnie tych miejsc, tych narzędzi nam dostępnych. No
1: I co z tego wynika właśnie dla ciebie z tej swoistości Krakowa, jako historyczki sztuki też, jakbyś to podsumowała, gdybyś... No, nie masz ochoty wydać jakichś takich wspomnień kiedyś?
0: Na pewno dla mnie to jest niesamowita... Ja wiesz, zaczynałam to robić 15 lat temu, czyli jestem o te 15 lat starsza. No to daje mi to niesamowity wgląd, choćby w taki kolektyw też skład Zwierzyniecka 4, prawda, gdzie też nie wiem, gdzie się to kończy, a gdzie się tak naprawdę zaczyna Galeria Bałagan i wszystkie możliwe fermenty. Więc mnie to daje taką samą łączność z tym pokoleniem, które teraz jest gorące i teraz jest właśnie to promising, obiecujące, którego bym nie miała, bo byłabym całkowicie rozleniwiona, prawda? Nigdy nie pracowałam na etacie w muzeum, więc jak gdyby w pewien sposób nie mam może tych nawyków muzealnika, który tylko dba o to, co już zastanę. Zawsze byłam jednak po tej stronie, żeby troszeczkę coś zmienić, żeby dla choćby następnej generacji ten Kraków był troszkę bardziej otwarty i Artboom to otwierał. Krakers to jak gdyby bardziej się jeszcze rozlał. I wydaje mi się, że teraz podejście, bez wielkich słów o edukacji, o pracy u podstaw, jest troszeczkę inne, jest bardziej ufne, bardziej ciekawskie, bardziej może pogłębione.
1: Nawet tak, przez to.
0: Po prostu nie ma tych oporów, nie ma, zawsze mówiliśmy o tym, że każdy boi się nacisnąć ten domofon, każdy boi się wejść w to podwórko, nie mniej, nie więcej, obsrane przez gołębie, prawda, każdy boi się, że gdzieś... nie jest niekompatybilne, że będzie ciężko, będzie hermetycznie, to choćby to, że ludzie przełamali te opory, że jest ta odwaga we wchodzeniu w te ciemne podwórka, po prostu zadawaniu pytań osobom, które być może są troszkę z innej bańki, prawda, są to osoby, które dobrze się czują w swoich towarzystwach, ale my chcieliśmy tą bańkę jednak mimo wszystko otworzyć, przełamać, przynajmniej nakuć.
1: A tegoroczny Krakers odbywał się pod hasłem Łowcy, zbieracze, praktycy przyszłości. No, oczywiście przeważająca większość wydarzeń, wystaw trwała zgodnie z nazwą Krakersa tylko tydzień, ale w kilku galeriach możemy Państwu zarekomendować jeszcze wystawę. Między innymi zapraszamy bardzo gorąco do prowadzonej przez naszą gościnę Małgorzatę Gołębiewską Galerii Art Agenda Nowa.

0: Teraz w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura.
1: Na wschód od zachodu. Zapraszam. Anna Łoś.
2: Magazyn Na Wschód od Zachodu, magazyn mniejszości narodowych i etnicznych, będzie bardzo dużo na temat Ormian, polskich Ormian, za sprawą całkiem niedawno powstałej inicjatywy, mianowicie pracowni dziejów Ormian polskich imienia Sadoka Baroncza, która została utworzona przy Uniwersytecie Jagiellońskim, i w studiu goszczę jej prezesa, pana profesora Krzysztofa Stopkę, historyka i armenologa, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Maius, i wspomnianej właśnie pracowni. Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, panie profesorze, na ten temat, no ale wielu wątków nie poruszyliśmy. Mówiłam o tym, że będą budowane te mosty między dawnymi polskimi Ormianami, a tą diasporą tych nowych Ormian. To jest bardzo ciekawy wątek, bo myślę, że to jest taki prognostyk, że ci Ormianie w Polsce to jest niekończąca się historia.
3: Tak, bardzo cenna uwaga, bo rzeczywiście obserwowaliśmy wcześniej takie zjawisko wygasania starych Ormian, jak popularnie ich się czasem nazywa.
2: Czyli tych, którzy... potomków z XIV wieku, tam jak sobie...
3: Do XVIII, prawda? Do. Którzy przybywali do Polski i tak bardzo długo zachowali swoją tożsamość, głównie dzięki obrządkowi ormiańsko-katolickiemu, który był obecny na wschodzie, bo wiemy, że we Lwowie istniało arcybiskupstwo ormiańsko-katolickie. Ostatnim arcybiskupem był Józef Teodorowicz, który zmarł w 1938 roku. No i dopiero po wojnie, można powiedzieć, ta karta została zamknięta. No i wydawało się, że nastąpi renesans w latach 80. i 90. XX wieku, bo ci Ormianie dawni zaczęli dążyć do odrodzenia jakiejś swojej działalności społecznej. Zaczęły powstawać stowarzyszenia. Najpierw koła zainteresowań kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. W latach 90., a dokładnie w 1990 w Krakowie powstała najstarsza organizacja, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Ale i tak można powiedzieć, widać było, że z biegiem lat ludzie odchodzili, po prostu wymierali. Często nie umieli zainteresować
2: młodszego pokolenia,
3: tak. Swoich dzieci. No i wydawało się, że niedługo owi Ormianie to będzie tylko materiał do badań nad grupami etnicznymi w dawnym polskim państwie. No jednak nastąpiło nieoczekiwanie w latach 90. nowe zjawisko, mianowicie migracja Ormian z Armenii, którzy migrowali stamtąd po upadku Związku Radzieckiego. Paradoksalnie po odzyskaniu niepodległości przez Armenię, ale był to kraj bardzo ubogi. Poza tym zdarzyło się tam trzęsienie ziemi w Gyumri, którego skutki jeszcze do dnia dzisiejszego są widoczne. Wkrótce potem również wybuchła wojna o Górski Karabach. No i to było powodem takiego dużego eksodusu. Część tych Ormian trafiło do nas. No ale to już trwa długo, prawda? Możemy powiedzieć, że to w Polsce potomkowie tych, którzy przybyli w latach 90. już nie są emigrantami, tylko są po prostu Ormianami. Często nawet nazywają się również Ormianami polskimi, no bo mieszkają w Polsce. To rokuje na przyszłość bardzo dobrze, ponieważ część tych Ormian identyfikuje się z tą przeszłością swoich przodków. Mamy nawet takie ciekawe zjawisko, że Kazimierz Wielki jest przez nich bardzo doceniany. Jedna rodzina owych nowych Ormian ufundowała niedaleko w Warszawie pomnik Kazimierza Wielkiego. A więc...
2: Coś takiego, miłośnicy. No i miłośnicy. Słusznie, bo w końcu ich sprowadził tutaj, no ale to bardzo piękne.
3: Więc generalnie rzecz biorąc, powstaje jakby nowe zaplecze. Mamy też nadzieję, że wśród tych nowych Ormian również obudzą się zainteresowania historyczne.
2: Może no dla nich ta pracownia.
3: I ta pracownia. Bardzo liczymy też na takich, którzy znają współczesny język ormiański, prawda? Bo w samej Armenii też jest niewielka wiedza na temat tejże diaspory. Generalnie wiedza jest taka, że Ormianie na naszym terenie byli tylko do XVII wieku, do Unii z Kościołem Rzymskim, co doprowadziło do ich całkowitego wynarodowienia, utraty języka i ich od dawna nie ma. Prawda?
2: Nieprawda.
3: No właśnie, my wiemy, że to jest nieprawda, ale w Armenii
2: tej wiedzy nie posiadają.
3: Tej wiedzy nie ma, prawda? I to też może jest zadaniem naszym, żeby właśnie w języku ormiańskim, czy w innym, który jest używany, prawda, w Armenii, pokazywać prawdę, prawda, o losach ich rodaków zamieszkałych w granicach państwa polskiego.
2: Ale może postawię to pytanie. Dlaczego ta pracownia właśnie powstała w Krakowie? Gdzie szukamy tych pierwszych znaków, czy może pod płytą rynku głównego znajdziemy coś?
3: No oczywiście, bo stosunkowo niedawno pod płytą rynku podczas wykopalisk, przy tworzeniu filii Muzeum Krakowa, została odnaleziona moneta króla ormiańskiego Lewona II z XIII wieku, co świadczy, że istniały już wtedy jakieś kontakty pomiędzy Królestwem Armenii, które znajdowało się wówczas w Cylicji, a Krakowem. Kolejnym takim, można powiedzieć, artefaktem, bądź zabytkiem, który posiadamy, akurat posiada go nasz uniwersytet, to jest odpust nadany przez kilku biskupów Kościołowi Świętego Mikołaja za murami miasta Krakowa, jak to jest nazwane. Tam, gdzie dzisiaj jest Haczkar, paradoksalnie.
2: Tak.
3: Pierwszym dostojnikiem, który udziela odpustów wiernym nawiedzającym w określone święta tenże kościół, jest Bazylii Ormiański arcybiskup Jerozolimy. I oczywiście, ponieważ później ten kościół wszedł w posiadanie dóbr uniwersytetu naszego, więc mamy oryginalny dokument w archiwum uniwersyteckim.
2: To są artefakty, a żywi Ormianie wpisani w historię choćby uniwersytetu. Spróbujmy ich wymienić.
3: Wiemy na pewno, prawda, że w 1582 roku wpisał się Augustyn Ormianin ze Lwowa do naszej metryki uniwersyteckiej. I potem studiowało ich wielu, między innymi z takich bardziej znanych można wymienić Józefa Epifaniusza Minasowicza z okresu oświecenia, który jest bardzo znany nie tylko ludziom zainteresowanych Ormianami, ponieważ właściwie był redaktorem Monitora, bardzo znanego pisma w czasach stanisławowskich. On również, co jest ciekawe, zabierał się do napisania historii Ormian w Polsce. Zaoferował to gminie istniejące wówczas we Lwowie. No ale gmina była skąpa i nie chciała mu dać odpowiedniej kwoty. Stąd materiały, które Minasowicz zebrał, nigdy nie ujrzały światła dziennego. Ale co jest ciekawe, odnalezione zostały te notatki, właściwie taki szkic tych dziejów Ormian w Polsce w Bibliotece Watykańskiej. Obecnie mam skan tego projektu, prawda, Minasowicza. Mimo że uczestniczył w życiu polskim, to jednak interesował się historią przodków.
2: Panie
3: Grzegorz Piramowicz.
2: Otóż to, prawda? Elementarz.
3: Sekretarz Komisji do Ksiąg Elementarnych, Komisji Edukacji Narodowej, ex-jezuita, prawda? To, ponieważ problemem w kościele ormiańskim w Polsce było to, że nie powstało nigdy zgromadzenie męskie. Żeńskie tak, bo wiemy, że przy katedrze ormiańskiej działały benedyktynki ormiańskie, natomiast męskiego nie było i stąd ci Ormianie, którzy mieli powołanie do życia zakonnego, wstępowali do klasztorów i zakonów rzymskokatolickich.
2: Czyli w Polsce nigdy nie było mechitarysów, o których mówiliśmy kiedyś, prawda, tego zakonu właśnie ormiańskiego.
3: I inna sprawa, że w XIX wieku obserwujemy zjawisko wstępowania niektórych Ormian z Galicji do mechitarystów, w Wiedniu zwłaszcza. Często w XIX wieku arcybiskupi ormiańscy, widząc taką upadającą ormiańskość, prawda, tego kościoła, starali się często o odzyskanie tych mechitarystów do pracy duszpasterskiej wśród Ormian, też licząc na to, że tchną nowego ducha w te wygasającą wspólnotę, bo co jest ciekawe, ta diecezja ormiańska, lwowska, no to w zasadzie to była taka jedna dobra parafia. Stąd niektórzy wrogowie arcybiskupa Teodorowicza twierdzili, że właściwie jest tylko proboszczem, a nie arcybiskupem.
2: No tak, ale jaką ma katedrę?
3: Prawda? Bo wiemy, że jemu zawdzięczamy obecny wygląd katedry ormiańskiej.
2: I te piękne freski. To były Rozena na jego zamówienie, tak. Prawda? To wszystko, wystrój.
3: Generalnie rzecz biorąc, Teodorowicz miał właśnie plan rearmenizacji tej katedry, bo dzięki badaniom tutaj uczonej z Krakowa pani dr Joanny Wolańskiej znamy zdjęcia, jak ta katedra była zbarokizowana jeszcze w XIX wieku. No a Teodorowicz bardzo śmiały plan powziął, który no, zrealizował konsekwentnie, nie bacząc na protesty konserwatorów i opiekunów dzieł sztuki, i faktycznie zrzucił cały barok, docierając do kamieni wręcz pierwszych w katedrze ormiańskiej. No i oczywiście inspiracją dla niego był ewangeliarz ze Skewry, najcenniejszy ewangeliarz, który obecnie znajduje się w Polsce w Bibliotece Narodowej.
2: Można go, proszę państwa, oglądać. Warto to go zobaczyć.
3: Pałacu Krasińskich.
2: Pałacu Krasińskich. Niesamowite wrażenie robi. A faksymile jego są niedaleko u Stowarzyszenia Ormian
3: w Warszawie na przykład.
2: Prawda? Jest
3: takie mini muzeum. Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prowadzi takie muzeum i faksymile można tam obejrzeć. Jest to przepiękny ewangeliarz. A zatem polscy artyści, między innymi Mehofer, którzy pracowali przy właśnie tej rearmenizacji, inspirowali się bogatym zdobnictwem tego ewangeliarza ze Skewry. Mogło być tak, że właściwie cały ten ewangeliarz dostarczyłby wzorów do tej swoistej odbudowy. Niemniej jednak Teodorowicz w Warszawie w zachęcie zobaczył pracę młodego malarza
2: Henryka Rozena,
3: które go tak oczarowały, że zamówił u niego cykl fresków, ale także witraży, które Rozen wykonał. No i to, co dzisiaj widzimy we wnętrzu Katedry Ormiańskiej we Lwowie, to nie jest katedra z czasów, nie wiem, pierwszych migracji, prawda? Tylko bryła zachowuje mniej więcej w części zresztą, tylko formę dawną.
2: Ale widać, że to jest ormiańskie, nie?
3: Natomiast można powiedzieć, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz, właściwie to wszystko jest pomysł arcybiskupa Teodorowicza, który wykuwał się w dyskusjach z historykami sztuki ormiańskiej, prawda? No więc można powiedzieć, że to nie jest taki obieg ormiański, który istnieje sobie tak od średniowiecza w niezmienionej postaci, tylko to, co widzimy, to jest dzieło arcybiskupa Teodorowicza.
2: Ale warto go podziwiać za odwagę, niesamowitą.
3: Tak, za wielką odwagę.
2: Za wielką odwagę.
3: Istniało pewne niebezpieczeństwo po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, ponieważ katedra została oddana apostolskiemu kościołowi ormiańskiemu. Wcześniej była magazynem lwowskiej
2: też, prawda?
3: Galerii obrazów. No ponieważ Ormianie polscy w większości wyemigrowali, prawda?
2: Czy nie ma się kto tym opiekować, mówiąc krótko.
3: Napłynęli tam nowi Ormianie z terenów Związku Radzieckiego i oczywiście chcieli mieć swoją, z dawnych terytoriów ZSRR, więc chcieli mieć swoją własną katedrę, no i doprowadzili do tego, że im zwrócono. Jednak ich poczucie estetyczne było właśnie związane z Armenią, gdzie jeśli ktoś był, to wie, że tam kościoły nie mają wielu zdobień, prawda? Jest zwykle obraz Matki Boskiej centralnie wyeksponowany, a na ścianach nie ma właściwie żadnych ozdób oprócz haczkarów albo innych jeszcze tablic. No więc powstał też taki pomysł zamalowania tego wszystkiego. No ale tutaj lwowscy konserwatorzy, zarówno Ukraińcy, jak i Polacy, prawda, zjednoczyli się i nie dopuścili do tego. No więc obserwujemy, można
2: to,
3: powiedzieć, tę katedrę taką, jaka była w okresie międzywojennym.
2: Jak będzie pokój, to oczywiście państwu serdecznie polecamy zobaczenie katedry we Lwowie, a my teraz do maleńkiej pracowni, właśnie maleńkiej pracowni Ormian Polskich, dziejów badania ich przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Miejsce już macie. No i macie zacnego patrona. O tym Sadoku Barączu porozmawiajmy, bo to okazja. Dominikanin, tak. Stąd na otwarciu Dominikanie byli. Tak. Widziałam.
3: Oczywiście Sadok Baroncz Wincenty ochrzczony, prawda? Bo imię Sadok otrzymał po wstąpieniu do zakonu dominikanów.
2: Mówimy o XIX wieku.
3: Mówimy o XIX wieku. Jednak trzeba pamiętać, że było on ormianinem.
2: Ale mieszczaninem. Tak, z rodziny mieszczańskiej.
3: Z rodziny mieszczańskiej, który wstąpił do zakonu dominikanów, bo jak powiedziałem, nie było męskich klasztorów ormiańskich. No i można powiedzieć, że jest to do dnia dzisiejszego klasyk badań nad dziejami ormiańskimi, ponieważ już w roku 1853 ogłosił żywoty sławnych Ormian w Polsce. Te żywoty przez wiele, wiele lat do dnia dzisiejszego są dla różnych badaczy i popularyzatorów, no można powiedzieć, takim zapleczem, słownikiem, skąd wyławiano Ormian, którzy odegrali jakąś istotną rolę, prawda, w dziejach Polski. Do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że one pełnią tego typu rolę.
2: Był też autorem wielu przewodników, właściwie takich ikonicznych, można powiedzieć.
3: Tak, właściwie pisał o różnych miasteczkach, gdzie opisywał nie tylko przeszłość ormiańską, ale i tegoż miasteczka. Jeszcze z takich klasycznych pozycji Sadoka Baroncza to wymieniłbym Rys dziejów ormiańskich z 1869 roku, wydany w Tarnopolu. I właściwie tam mamy nie tylko historię Armenii, Ormian w Polsce, ale też słownik geograficzny miejscowości, gdzie Ormianie mieszkali. I ten słownik też właściwie przez wiele, wiele lat no, służył osobom zainteresowanym przeszłością Ormian. Ale musimy też pamiętać, że Sadok Baroncz jest nie tylko klasykiem ormiańskiej historiografii, ale także dominikańskiej, ponieważ Zarys dziejów dominikanów w Polsce w dwóch tomach to jest dzieło Sadoka Baroncza.
2: W Krakowie. Na przykład. Tak, jest jego.
3: Jestem ciekawy, czy Dominikanie też tak pamiętają o tym swoim uczonym. Bo za życia jego podejście do zakonu dominikanów było takie, można powiedzieć, trochę zdystansowane.
2: Delikatnie mówiąc, tak? Jeżeli pan profesor pozwoli, zacytuję księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który o tak opisał. Był wielkim indywidualistą, a zarazem osobą o radykalnych poglądach. W czasie wprowadzenia reformy w prowincji galicyjskiej nie poddał się nowej regule zakonnej. Stronił od życia wspólnotowego. Nawet msze święte odprawiał u siebie w celi. Ogromnie angażował się w sprawy społeczne w Podkamieniu, w którym spędził większość życia zakonnego. Zakładał m.in. kasę zapomogową i czytelnię dla ludu. Zmarł w 1892 roku w Podkamieniu. I co ciekawe jeszcze, jak już mówiliśmy o katedrze we Lwowie, to warto, jak będzie pokój, iść do Lwowskiej Galerii Obrazów, gdzie jest jego popiersie dłuta rzeźbiarza Tadeusza Boroncza, jego bliskiego krewnego. Także taki bardzo indywidualny, tak, lista, wielki i ciekawy.
3: Mogę powiedzieć, że kiedy ten reformator zakonu dominikańskiego trafił do Podkamienia, to z wielką odrazą spojrzał na to, czym się ten zakonnik dominikański zajmuje, bo tam idea była taka, żeby powrócić do surowego życia z zakonu dominikańskiego, no, z czasów jego powstania. No, oczywiście można było się zajmować filozofią i teologią, a tutaj właśnie był historyk. Trzeba powiedzieć, że Sadok Baroncz był historykiem jeszcze doby przedpozytywistycznym, bo pozytywizm dopiero właściwie z historii uczynił naukę. No ale może nawet to jest zaletą pewnego rodzaju, bo on zapisywał nie tylko wiadomości, które miały potwierdzenie w źródłach historycznych, ale wszelkiego rodzaju podania ludowe.
2: Świetne rzeczy.
3: Baśnie. Więc nie tylko ormiańskie, prawda, ale miejscowej ludności, i stąd on jest również doceniany przez obecnych mieszkańców tych ziem, czyli Ukraińców.
2: Czy to była pana profesora decyzja, żeby Sadok Baroncz został patronem tej pracowni dziejów Ormian Polskich?
3: Tak, tak, to była moja decyzja. Bo oczywiście można było wybrać na patrona kogoś z wielkich ormiańskich, z Armenii, prawda, uczonych, twórcy alfabetu, na przykład Mesropa Masztoca, czy choćby Mehitara Gosza, twórcy kodeksu prawa ormiańskiego, które było stosowane w Polsce, w gminach ormiańskich, prawda, ale no pomyślałem sobie, że ten Sadok Baroncz, z którego tylu uczonych korzystało przez wieki, no zasługuje na przypomnienie. No to chciałbym dodać, że w ubiegłym roku jeden z dominikanów, ojciec Marek Miławicki, obronił pracę doktorską na temat Sadoka Baroncza, która, mam nadzieję, zostanie opublikowana i może pamięć o tym dominikaninie, który unikał, tak jak w tym cytacie, kontaktów z ludźmi i w zasadzie nie lubił takiego życia towarzyskiego, no na nowo ożyje.
2: Zostanie tak, przywrócony pamięci. To byłoby bardzo piękne. A wracając już na koniec do początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie ta pracownia ma łączyć tę przeszłość ze współczesnością. Czy Ormianie z nowej emigracji zainteresowali się także już tym miejscem?
3: Oczywiście stale pojawia się ktoś z Armenii. No, jesteśmy już w innej rzeczywistości. Ormianie studiują też na naszym uniwersytecie, też na innych uniwersytetach. W ubiegłym roku w Poznaniu zostało otwarte studium podyplomowe z zakresu armenistyki, które ja też wspieram, ponieważ prowadziłem tam wykłady z historii Ormian polskich, bo ono ma charakter właśnie bardziej dydaktyczny. Więc nasze zostało pomyślane jako takie centrum naukowe badające źródła w tych językach, o których mówiliśmy, w tym kipczackim języku, w języku ormiańskim, ale także w języku polskim czy języku łacińskim, bo to oczywiście dokumenty do dziejów Ormian w większości są spisane w języku łacińskim i polskim.
2: Czego się życzy pracowni? Wielu pracowników, wielu odkryć. Będą odkrycia? Liczy pan profesor na to?
3: Na odkrycia liczę na pewno, ponieważ stale właściwie ostatnio mamy do czynienia z nowymi odkryciami. Ja życzyłbym sobie właśnie większej ilości nowych współpracowników, bo wiadomo jest, że nowi współpracownicy, którzy podejdą do tego tematu z pasją, zapewnią trwałość tego projektu, no bo jeżeli nikogo nie będzie, nie będzie studentów, nie będzie naukowców, no to ta pracownia po prostu w krótkim czasie przestanie istnieć i stąd takie nasze plany idą w kierunku zainteresowania studentów tą problematyką. Mogę też powiedzieć

Tak, no szaleństwo. Szaleństwo, jeśli chodzi o zachowanie publiczności, ale to jest tylko dokument koncertowy i no, można takich momentów w muzyce znaleźć wiele, ale niewiele momentów, w którym można usłyszeć, jak publiczność stawała okoniem, że tak powiem, władzy ówczesnej. No tutaj króciutko, bo mógłbym długi wykład na ten temat zaserwować teraz, ale bym króciutko, w pewnym momencie władza ówczesna, czyli PZPR, ktoś tam w Komitecie Centralnym wpadł na pomysł, żeby polskiej młodzieży, aby nie rozrabiała z powodów związanych ze stanem wojennym, dać rozrywkę. No, znamy powiedzenie chleba i igrzysk. No, chleba nie było, to przynajmniej igrzyska miały być i postanowiono wspierać polską muzykę rockową. Przedtem tego nie było tak wyraźnie. No i wspieranie polegało na tym, że pozwolono na liczne koncerty bardzo wtedy popularnych naszych zespołów, między innymi Perfektu. No tylko tak się złożyło, że młodzież, która miała się wyżyć na koncertach ładowała akumulatory, szczególnie gdy trafiała się taka piosenka, która formalnie nazywa się Chciałbym być sobą, ale tak naprawdę wszyscy śpiewali Chciałbym bić ZOMO. I przy uważnym słuchaniu to tutaj było słyszalne. No oczywiście zabawa z cenzurą w kotka i myszkę, no ale no, po śpiewaniu sobie Chcemy bić ZOMO, chłopcy wychodzili, dziewczęta, z koncertu, no i szukali szansy na ulżenie sobie, czyli po prostu dochodziło do właśnie starć z ZOMO. No i stąd to było wcale nie uspokajające dla młodzieży to, że dano im szansę bycia buntownikami. I wtedy polski rock wybuchł w najpiękniejszej swojej

odsłonie chyba, bo wcześniej to przełom 60-tych, 70-tych lat, świetny, no i potem właśnie w stanie wojennym te wielkie rokowe polskie przeboje się rodziły. Tyle o Koklaskach, długo, ale no nie każdy oczywiście to wie, więc są młodsi, którzy wtedy jeszcze na świecie nie biegali w krótkich spodenkach, więc dla nich być może to słowo przydatne było. No a teraz jeszcze raz z Oklaskami. Ja niespecjalnie wiele utworów wprowadziłem za pośrednictwem słuchaczy na listę właśnie z koncertowymi wersjami, ale są też utwory, których nie ma wersji studyjnej. I właśnie taki się pojawi. W notowaniu 251, czyli 98 rok, na liście pojawiło się trio Emerson, Lake & Palmer i z płyty Obrazki z wystawy, fragment, którego nigdy nie nagrali w wersji studyjnej. The Sage.

Bajkowo piękne. Emerson, Lake i Palmer. Tutaj w roli głównej gra Clyke oczywiście, bo on był gitarzystą. Tak pięknie grał na gitarze akustycznej. No i jego głos wtedy wstrząsający, potężny. No i to tak cudownie zabrzmiało podczas koncertu w 71 roku. To był zespół, trio. Gdy był i to się jak wpuściłem w maliny, myślę, no przecież to nie był zespół, tylko było trio. Emerson, Lake & Palmer. A teraz bardzo kochany w Anglii, u nas popularni, ale nie tak jak w Anglii, muzycy grupy The Who. Rok 70, właśnie chyba pierwszy też, czyli mniej więcej równolegle, utwór, który ma tytuł Behind Blue Eyes. Potem miał mnóstwo innych wykonań, ale to najważniejsze było autorskie. Behind Blue Eyes, The Who, 254 notowanie.

Purple z płyty Fireball, tytułowy, otwierający ten krążek temat. No i teraz znowu coś wielkiego, ta pięćdziesiątka powiedzmy, jeśli chodzi o największe utwory, a jeden z najlepszych w dorobku grupy Jeffro Tull temat się pojawi, to dość długi, utwór, który łączy folk z hard rockiem, ale pochodzi już tak z połowy lat 70. z płyty Heavy Horses i co zupełnie niezwykłe ma tytuł Heavy Horses. Wspaniały śpiew, równie fantastyczne granie, no i utwór, który w 243 notowaniu trafił na listę.

Heavy Horses, Jethro Tull. Znakomite nagranie z płyty właśnie Heavy Horses także. No a 2 tygodnie później, w 245 notowaniu, na listę trafiło dość nietypowe, jak na nazwę The Rolling Stones, nagranie, bo dość rozbudowane z klawiszami i w ogóle pochodzi z płyty, która była pierwszą nagraną z Ronnie Woodem jako gitarzystą, no, czyli z płyty Black and Blue. A ten utwór ma tytuł Memory Motel i jest niezwykle piękny.

Rolling Stonesi i Memory Motel. No i jeszcze jedno nagranie, do pewnego stopnia nawiązujące brzmieniowo, choć to przypadek, do muzyki grupy Wishbone Ash, bo tak właśnie zabrzmiała grupa Dire Straits w tym temacie, który tutaj się pojawi, ale to jest oczywiście moje własne takie odczucie, bo odnajduję jakby właśnie echa w tym okresie Wishbone Ashu, między innymi dlatego, że wtedy w Dire Straits było dwóch gitarzystów, bracia Knopflerowie David i Mark Knopfler. I stąd takie może skojarzenie. W 254 notowaniu to będzie na zamknięcie Déjà Vu, Once Upon a Time in the West.

to zamknięcie dzisiejszego déjà vu, czyli tego fragmentu o nocnej audycji, w którym to fragmencie przypominam utwory, które na liście niezapomnianych przebojów były. No a musimy wrócić do katastrofy.

0: Radio Kraków.
1: No i wracamy do drugiej strony płyty Foreigner. Tutaj cztery utwory, dwa dobre, dwa bardzo piękne. I tak, kolejno będzie to The Heart. On był wydany na singlu. No, właśnie dziwny wybór. Zaraz potem przepiękne How Many Times, taki klasyczny dla Stevensa utwór. Następny też bardzo ładny. Later i na koniec stonowane 100 I Dream, które zamyka całą płytę. No to już bez zbędnych słów, żeby nam się wszystko zmieściło, bo prawie 20 minut Stevensa.

Cat Stevens i druga strona płyty Foreigner za nami. Jedną rzecz powiem, przed nami, ale dopiero za 3 tygodnie, bo tak się składa, że następne spotkanie z listą niezapomnianych przebojów w poniedziałek w nocy, potem nowa muzyka, czyli rockowy tropiciel i czyli za 3 tygodnie przyjdzie pora na jeden z najpiękniejszych i taki stosunkowo mało trudno dostępny album, czyli na płytę Epic Forest grupy Rare Bird. Arcydzieło. Proszę pamiętać, za 3 tygodnie w nocnym programie. No a my z Pawłem Lorencem, który dzisiaj ze mną ten program przygotował, dzięki niemu mnie było słychać, już dziękując, żegnamy się, a na pożegnanie gdzieś tu mam, zostało jedno z tych nagrań, które były właśnie w ramach Déjà Vu przewidziane, ale w takim razie posłuchamy sobie. W 246 na listę trafiła Sultana, porywający, rytmiczny utwór grupy Titanic. Co ciekawe, Titanic z Norwegii. Tak się złożyło, ale utwór świetny. No to do usłyszenia.

0: Radio Kraków.
1: Trudno jest się połapać, co jest rzeczywistością, a co nie. Czy świat, w którym żyjemy, który widzimy, nas oszukuje, a nawet powoli rozpada się na naszych oczach. Czas nie biegnie naprzód, lecz cofa się, a rzeczywistość poddana jest manipulacji. W dodatku granica między życiem a śmiercią zaciera się, bo być może wszyscy albo niektórzy są w stanie pół życia nowej formy istnienia, gdzie bliscy mają kontakt ze świadomością tych, którzy odeszli. W państwie filozofów pytania o naturę rzeczywistości, czasu i świadomości. Przed nami Ubik, powieść science fiction Philipa K. Dicka, wydana w 1969 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od cytatu. Ja jestem Ubik. Zanim świat był, jam jest. Stworzyłem słońca, stworzyłem światy, stworzyłem istoty żywe i miejsca przez nie zamieszkiwane. Nazywają mnie Ubik, ale nie to jest moje imię. Ja jestem. Ja będę zawsze.
2: Byt jest, a nie byt nie.
1: Czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości?
2: Byt jest, nie bytu nie ma. To jest podstawowe stwierdzenie Parmenidesa. I wedle Parmenidesa po pierwsze nie należy zajmować się niebytem, ponieważ analizując niebyt popadamy w sprzeczności logiczne, bo jak można mówić o czymś, co nie istnieje. A gdy zaczniemy analizować byt, okaże się, że byt jest jeden, niezmienny, wieczny. Nie ma niczego innego poza bytem, no bo jeżeli by było coś innego, to by ograniczało byt, czyli byt byłby niedoskonały, czyli by istnieć nie mógł. Więc jako nieskończony, jedyny jest też myślą, jest też formą bytowania idealnego, to byt Parmenidesa.
1: Czyli Ubik.
2: Taki filozoficzny Ubik.
1: Dostajemy w tej powieści Dicka najróżniejsze opisy tego, czym Ubik jest.
2: No i tutaj właśnie też dochodzimy do ciekawej sprawy, bo na przykład u Spinozy mamy takie dwa poziomy rozumienia substancji. I jeden poziom to jest ten poziom, który wypływa z ograniczenia naszej ludzkiej percepcji. Czyli człowiek już jest taką nieszczęsną istotą, że gdy zaczyna posługiwać się zmysłami, widzi wielość, różnorodność, wtedy też widzi upływ czasu, wtedy ten Ubik może być na porost włosów albo może być zrobiony ze złota, w związku z tym będzie bezcenny, chociaż na niewiele może pomóc, ale może mieć też bardzo nowoczesną formę, która przy rozpryskiwaniu pobudzi nas do życia, czy wręcz przywróci nam życie. Ale to jest cały czas ten poziom rozumienia substancji albo natury, albo Boga. I od tej naszej indywidualnej, egzystencjalnej percepcji. Ale jest jeszcze ten poziom natury, natura naturans, który jest takim poziomem meta, który nam pokazuje, że substancja jest czymś jednym, jest czymś nieskończonym, zawiera w sobie nieskończoną ilość atrybutów, czy jest czymś doskonałym, niezmiennym. Ta substancja jest naturą, ta natura jest Bogiem. Ten świat Spinozy tutaj, on jest monistyczny. Natomiast ten dualizm postrzegania wynika z naszej niedoskonałości. I filozofowie od starożytności przez nowożytność chyba...
1: I czyli wychodzi na to, że i my jesteśmy Ubikiem w tej wizji Spinozy.
2: Tak. Tak, tak.
1: I wszystko dookoła.
2: Tak, bo jesteśmy pewnego rodzaju takim akcydensem, czymś, co składa się z rozciągłości, ze świadomości, wyraża się na różne sposoby, ale tak naprawdę jesteśmy częścią substancji, czegoś, co nas przekracza, czegoś, co jest doskonałe. I teraz jak przyjrzeć się, to filozofowie właśnie zawsze poszukiwali jakby klucza do zrozumienia natury. Już pierwsi filozofowie przyrody zapytali, skąd jest świat, co sprawia, że rzeczywistość jest taka, a nie inna. I filozofia starożytna, średniowiecze, nowożytność różnymi metodologiami różnymi pytaniami, powiedziałabym tak, grzebała w rzeczywistości.
1: Próbując przejść odsłonę. Za zasłonę rzeczy widzialnych czy podlegających zmysłom. Tak.
2: I często było tak, że to, co niewidzialne, z jednej strony jest taką esencją, jest tą substancją, jest tym, co generuje świat, a z drugiej strony to jest też taka podszewka rzeczywistości, na której osadza się wszystko to, co zjawiskowe. Czyli ta warstwa noumenalna, czyli takiej rzeczy same w sobie, tej istoty rzeczy, tego, co generuje byt, jak choćby chciał Kant, będzie podstawą, na której wyłoni się to, co zjawiskowe i to, co my możemy już poprzez zmysły obserwować, i wtedy ta sfera zjawiskowa, ona będzie miała już spluralizowany charakter, zindywidualizowany i dający się ująć zmysłami. Natomiast, żeby dotrzeć do ubika, czyli do tego bytu samego w sobie.
1: To dla Kanta nie jest to możliwe. Bytu.
2: My w przypadku jednym docieramy do rzeczy samej w sobie, to jesteśmy my sami. No bo rozumowo my rozpoznajemy naszą strukturę, naszego bytu. I to jest taki, też powiedziałabym, częsty motyw, gdzie rozum odsłania nam coś, co jest ponad zmysłami. Zmysły są niewystarczające. Dlatego jak zaczniemy od Parmenidesa i jego poematu o bycie, on wyraźnie pokazuje, że należy odrzucić zmysły. Zmysły należą do ciemności, do nocy. I zmysły nam pokażą tylko jakiś chaos rzeczywistości związany z pluralizmem, zmianą temporalną.

0: naszych kompetencji, na ile potrafimy też odciąć się od zmysłowości. I myślę, że Ubik to jest właśnie książka, która nam oferuje taką filozoficzną podróż, oduczającą nas naszego doświadczenia. Bo filozofia zaczyna się nie tyle od zdziwienia nad światem, jakby chciał Arystoteles, ale od nauczenia się podważania naszego zdrowego rozsądku. Bo gdybyśmy zostali tylko na linii zdrowego rozsądku, to myślę, że wielu problemów byśmy nie dostrzegli, czy też wielu koncepcji byśmy nie rozwinęli, bo zdrowy rozsądek, on nas osadza w rzeczywistości i wcale nie potrzebuje niczego dyskutować, bo zdrowy rozsądek potrzebuje założeń, że skoro widzę stół, to pewnie ten stół jest stabilny, więc mogę na nim rozłożyć moje książki. Skoro widzę krzesło, ono służy określonym funkcjom, mogę na nim usiąść. I zdrowy rozsądek pozwala nam na z jednej strony praktyczne zachowania, z drugiej strony na rozpoznawanie rzeczywistości, ale jak pokazuje nam Dick w swojej książce, zdrowy rozsądek może okazać się niebezpieczny, bo pewnego dnia, gdy pojedziemy na akcję i nasz szef zginie podczas wykonywania akcji, może się okazać, że to nie nasz szef zginął.
1: Podstawowe pytanie, które w Ubiku przewija się właściwie przez całą tę książkę, to jest próba odpowiedzi na pytanie, kto właściwie żyje, a kto jest martwy.
0: I tego do końca nie wiemy, bo ta struktura żywych, tych, którzy są
1: półżywi, bo istnieje również taka forma istnienia, gdzie tak właściwie jesteśmy między życiem a śmiercią, bowiem istnieją specjalne instytucje, specjalne zakłady, gdzie można umieścić tego, kto odszedł w stan półżycia, by się z nim kontaktować.
0: Ja się tak zawahałam, bo Robert Ettinger właśnie mówił o chwilowo spoczywających. W XX wieku pojawiły się koncepcje, które mówiły o tym, że śmierć jest bardzo nieeleganckim wydarzeniem. Robert Ettinger założył nawet stowarzyszenie kryoniczne i napisał taką książkę, esej, Prospekt nieśmiertelności. I tam Ettinger proponował, żeby nie używać słowa śmierć, tylko mówić o chwilowo spoczywających. Dlatego ci półżywi trochę mi się zderzyli z ettingerowskimi chwilowo spoczywającymi. Natomiast założenie Ettingera było takie, że należy zachować ludzi, którzy zmarli, czyli prawda, nie zmarli, tylko są spoczywający, a więc zakonserwować ich ciała, przechować je, Ettinger proponował, w ciekłym azocie, po to, żeby mogli oni powrócić do życia, jak ludzkość wreszcie wynajdzie lekarstwo na śmierć. Bo dla Ettingera śmierć dlatego jest nieelegancka, bo to jest po prostu paskudny finał choroby zwanej starością. Stąd najlepiej walczyć z oznakami starości, a potem właśnie poddać się temu chwilowemu spoczywaniu. Tu u Dicka jest trochę inna sytuacja, bo zmarli tak naprawdę też czekają na przejście w następne życie, ale to już ma raczej formę pewnego wejścia w nowe ciało, więc to będzie raczej
1: jakaś forma reinkarnacji
0: coś
1: tutaj
0: w tym
1: się
0: stylu,
1: pojawia.
0: Prawda? Natomiast mamy to półżycie i to półżycie właśnie polega na tym, że ciało jest utrzymywane też w specjalnej komorze, czyli nie ulega normalnym biologicznym procesom rozkładu, tylko trwa. Wszystko po to, żeby zachować świadomość i można się właśnie z tymi ludźmi komunikować. Problem tylko polega na tym, że w pewnym momencie nie wiemy, kto jest żywy, a kto jest w tym półżyciu i konsekwentnie możemy się zastanawiać w zasadzie do końca, co się dzieje.
1: My Państwu nie będziemy oczywiście zdradzać, jak to się kończy, bo to trzeba przeczytać, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo i kilka zwrotów akcji Państwo przeżyją z Ubikiem. To ja jeszcze powtórzę to pytanie, czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości, biorąc pod uwagę Ubika?
0: No chyba nie, bo nawet dla żywych ta świadomość jest konstytutywna. Stąd bohaterowie tej książki czym się zajmują? No walką z różnymi zjawiskami, takimi byśmy dzisiaj powiedzieli
1: psionicznymi, tak to się nazywa.
0: Tak. psionicznymi. Tam dużo pada nazw, które są iście transhumanistyczne, bym powiedziała.
1: Są telepaci, którzy funkcjonują w tej rzeczywistości.
0: Generalnie chodzi o

0: To, że są ludzie,
1: są którzy... inercjaliści, którzy jakby próbują przewidzieć, co telepaci, czy zablokować ludzkie zdolności właśnie psioniczne. O,
0: pan redaktor nas pięknie wprowadza w całą terminologię, natomiast ja uproszczę. Chodzi o to, że są ludzie, którzy mogą na przykład włamać się do naszej świadomości, wykraść nasze idee, zamrozić naszą świadomość, spowodować, że będziemy zapominać, nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, wymarzą naszą tożsamość, albo zrobią jakieś inne straszne rzeczy z naszym myśleniem.
1: Poznajemy też osobę, która potrafi cofnąć czas, by trochę pozmieniać.
0: Jeszcze bardziej namieszać.
1: Tak.
0: W związku z tym cała tutaj walka, jaką podejmują nasi bohaterowie, to jest walka z tymi, którzy włamują nam się do świadomości i tam rozrabiają. To jest oddział specjalny, no i też nie będziemy zdradzać fabuły, bo dużo rzeczy dramatycznych się dzieje. Natomiast główną osią i fabuły, i problemu jest właśnie, kto jest martwy, kto jest żywy. No bo w pewnym momencie mamy zamach i teraz kto przeżył? Czy cała ekipa, a tylko szef zmarł, czy na odwrót? Szef żyje, a oni zmarli.
1: Bo wszyscy mają świadomość istnienia. Tak. Takie przynajmniej mamy wrażenia. Część z tej grupy, która przeżyła ten zamach, zaczyna doświadczać bardzo nietypowej zmiany przedmiotów. To znaczy wszystko się zaczyna cofać w czasie.
0: I to jak pięknie. Otwierają się drzwi do windy i nagle zamiast jakiejś super nowoczesnej windy mamy starą XIX-wieczną jeszcze z bojem, który będzie nas wiódł na określone piętro.
1: Albo modele samochodów zmieniają się o dekady wstecz.
0: Czy samoloty.
1: Natomiast produkty spożywcze psują się natychmiast.
0: Tak. Natomiast swoją drogą to jest ciekawe, że człowiek, który żyje w tym nowoczesnym świecie, gdy cofnie się technologicznie o 100 lat, potrafi i tak jechać samochodem, w którym trzeba zmieniać biegi. Ja myślę, że to jest pewna kolejna zagadka Ubika. Dlaczego ktoś, kto jeździł takim technologicznym cudem, które w zasadzie połączone z ludzką myślą, od razu sterowało gdzie trzeba, gdy wsiadł do samochodu z lat 40.
1: Tak, tak, bo my się cofamy ostatecznie do 1939 roku.
0: Tak, to radzi sobie ze skrzynią biegów. To jest niezwykła, że tak powiem, koncepcja Dicka.
1: I to też jest Ubik.
0: I to też Ubik.
1: Wracamy do powieści Ubik za kilka chwil.

0: w państwie filozofów ubik Dicka. Próbujemy ustalić, czym ten ubik jest. Na razie wiemy, że jest właściwie wszystkim. Nazywają mnie ubik, ale nie jest to moje imię. Ja jestem, ja będę zawsze. Brzmi to wszystko bardzo mistycznie, jeśli chodzi o ubika. To nie tylko, że mamy do czynienia z tym, że wszystko tym ubikiem jest, ale odnoszę wrażenie, że jedynie pewna forma ekstazy, czy też takiego wspomagania świadomości nam pozwala się do tego ubika zbliżyć.
1: W sensie?
0: Nie?
1: Nie. Jakie ekstazy, panie redaktorze?
0: To mistycznego wejrzenia, o.
1: Mistycznego.
0: Tak, takiego, jakie mieli możliwość kontaktu z Bogiem mistycy. Tak samo, by poznać ubika, potrzebny jest pewnego rodzaju wgląd. Mistyczne uniesienie.
1: Jakie mistyczne uniesienie?
0: Mistyczna ekstaza.
1: Przecież przez całą książkę mamy zwyczajne, ordynalne reklamy, które nam pokazują, że ten ubik jest na wszystko. Na rzęsy, na włosy, na szczęście, na wybielenie
0: zębów,
1: prania zębów.
0: Ale jest też tostem albo innym produktem spożywczym.
1: Tak, smakowitym smarowidłem. Więc gdzie tu mistyka?
0: Dobrze, to no, chcę wprowadzić ten element, by poznać ubika, potrzebujemy doświadczenia religijnego.
1: Ależ skąd?
0: Czy nie możemy poznać ubika?
1: Możemy.
0: Tylko w jaki sposób możemy poznać ubika?
1: Po prostu, żeby poznać ubika, my musimy mieć pewne nastrojenie egzystencjalne. Bo nasi bohaterowie wtedy poznają ubika, kiedy zaczynają analizować, co im się przydarza, wchodzić w swoją jakby strukturę. Wtedy, kiedy zaczynają rozumieć na przykład samą czasowość. Czyli to są takie głębokie egzystencjalne pytania. Nawet ten fakt, że odkrywają to cofanie się czasowe, jest odsłanianiem ich struktury egzystencjalnej, bo to jest taka ich podróż wewnętrzna do przeszłości ich rodzin. Gdzieś, prawda, już nie jest to rzeczywistość w tym cofaniu się czasem ich dzieciństwa, tylko na przykład ich rodziców. Więc to ma taki głęboki egzystencjalny charakter. Stąd to jest zrozumienie siebie. On jest, im bliżej ubika, tym lepiej rozumie siebie. Nawet to pogodzenie się z własną śmiercią. No kiedy ubik się najbardziej manifestuje, kiedy zostaje wręcz dany jako swoistego dar życia. No wtedy, kiedy...
0: Dar życia czy zatrzymania czasu, który się cofa?
1: To jest tu jednoznaczne. No bo zatrzymanie czasu jest równocześnie podarowaniem tegoż czasu, czyli życia, temu, kto to uzyskał.
0: Ciekawe, czy państwo już rozumieją cokolwiek z tego, o czym mówimy.
1: No, my się zaczynamy gubić, więc nie wiem, jak państwo.
0: Ale to ubik jest.
1: Ale więc... walczymy z ubikiem. Skończę moją myśl na ubika. Więc fakt, że pogodzimy się z naszą śmiercią, śmiertelnością, bo to jest ta niesamowita też droga, pomimo zmęczenia, do miejsca, w którym możemy się położyć, usnąć, zasnąć na wieki, przestać istnieć. Pogodzenie się ze swoją śmiercią wtedy dopiero daje nam w ręce to, co staje się antidotum na tą naszą śmierć, czyli ubika.
0: U Dicka rzeczywistość jest mało stabilna.
1: Dlatego nasza opowieść
0: to po
1: taka
0: pierwsze,
1: chaotyczna.
0: Tak, może być produktem umysłu i może się rozpadać. Czy istnieje koncepcja filozoficzna, która by te wszystkie trzy dickowskie opisy rzeczywistości opisywała? Ja cały czas wracam do tego pytania, mm-hmm. czy istnieje rzeczywistość niezależnie od świadomości i tak mi się to z Berkeleyem kojarzy mm-hmm. wszystko trochę.
1: Też o nim pomyślałam, chociaż pierwsza intuicja, jak pan redaktor zadał pytanie, to był Hume, bo on zwraca uwagę na to, że może percepcja z zewnątrz pochodzi z czegoś konkretnego, ale tak naprawdę jest nieznanym poruszeniem duszy, czyli my nie wiemy, skąd jest nasza percepcja i mamy tylko naszą percepcję. Więc są oczywiście jakieś impresje, jakieś wrażenia, to do mnie dociera, ale skąd dokładnie dociera, nie wiem. Ja jestem zamknięta w obrębie mojej percepcji. Natomiast u Berkeleya to jego sławetne istnienie połączone z widzeniem oznacza jedno, że to, co jest i istnieje, jest tak naprawdę aktem percepcji. Przy czym u Berkeleya mamy Boga, który jest tym takim wielkim, powiedziałabym, okiem, które wszystko widzi i dzięki temu świat istnieje.
0: Czyli u Dicka mamy ubika.
1: Ach, znowuż ta metafizyka. Coś pan redaktor ma ciągoty. U Huma nie ma Boga. Czyli jestem ja i moja
0: jest.
1: Percepcja.
0: Czyli u Berkeleya
1: jest. Ale nie ma.
0: U Berkeleya jest i Bóg u Berkeleya trzyma to wszystko jakoś tam.
1: W spojrzeniu. Zdaje się, będą musieli państwo rozstrzygnąć, czy Bóg jest, czy go nie ma, czyli czy to ja moją percepcją wszystko konstytuuję, czy może to Bóg wszystko spaja i konstytuuje. Natomiast ważne jest co? Sam akt widzenia, czy sam akt percepcji, który ma taki konstytutywny charakter. I to jest właśnie ta struktura, którą znajdziemy w Ubiku Dicka. Czyli bohaterowie, niezależnie od tego, czy oni są żywi, czy martwi, to tak naprawdę swoją świadomością wytwarzają przestrzeń, która dookoła się ich dzieje. Czyli ona co najwyżej ma taki intersubiektywny charakter, natomiast nigdy nie będzie zobiektywizowana. Te relacje przez to też są bardzo intersubiektywne, bo mogą być równocześnie parą czy kochanków, czy małżeństwem i równocześnie nie być. To wszystko teraz zależy od tego, w jakiej przestrzeni czasowej będą się znajdować i jak ustosunkują się do tej sytuacji. Tam jest taki niesamowity moment, kiedy cofają się w czasie i mężczyzna, chociaż dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie coś jest nie tak, że przed chwilą był w innej czasoprzestrzeni, inaczej się toczyło jego życie i był singlem, to teraz jest mężem kobiety, która koło niego siedzi i która tak naprawdę jest dla niego obcą kobietą, ale ta nowa czasoprzestrzeń już inaczej funkcjonuje. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe, prawda, że nawet w tych relacjach między nimi ta intersubiektywność jest też konstytuowana, że zgadzamy się na to, żeby tu i teraz jakby przyjąć czyjąś narrację, czyjeś wyobrażenie, albo to odrzucamy.
0: Czyli wieloświaty właściwie
1: nam towarzyszą.
0: Ale takie
1: zazębiające się, czy współistniejące wieloświaty. Każdy z nas jest takim wieloświatem.
0: Czyli nie koncepcja fizyczna raczej, a psychiczna.
1: Tak.
0: Jednak.
1: Jednak, no pewnie. No bo jeżeli nie mamy tej pewności, kto jest martwy, kto jest żywy i wszystko się rozgrywa w naszej świadomości, to my nie wiemy, co jest tak naprawdę poza nią. Może tak naprawdę czytelnik jest właśnie tym, kto żyje, albo jest półmartwy i ma szumy i szmery, które dochodzą przez Ubika do niego z innego świata.
0: Sprawa jest bardzo poważna, bo nadal nie ustaliliśmy, kto właściwie żyje, a kto już jest martwy. Mamy tutaj grono ludzi, którym towarzysza właściwie, którzy są w stanie pół życia. Jak Dick opisuje ten stan?
1: Bardzo ciekawe, bo na początku wydaje się, że ten stan pół życia polega na tym, że ten człowiek półżyjący, on tak naprawdę ma już ciało martwe, świadomość jest budzona co jakiś czas do tego, by komunikowała z jeszcze żyjącą osobą. Natomiast im bardziej rozwija nam się fabuła książki, to się dowiadujemy, że w zasadzie ci półżywi cały czas są w takim stanie pobudzonej świadomości, że ich
0: ciało... Czyli mają jakiś inny swój świat, tak?
1: Tak, tak. I ten świat jest pełen interakcji, ten świat jest pełen komunikacji takiej wzajemnej między półżywymi. Tam są nawet pewne walki, animozje, pewne próby współpracy. W związku z tym z perspektywy żyjących półżywi na czas komunikacji tylko przejawiają życie, a z perspektywy półżyjących oni cały czas tak naprawdę są w jakiejś aktywności ich mózgu, ich świadomości. No bo to jest jeszcze ciekawe, jak przyjrzymy się współczesnej czy filozofii, czy takim próbom pogodzenia biologii, biotechnologii i filozofii, mam tu na myśli O'Brien'a de Grey'a, no to O'Brien'a de Grey ewidentnie jednak lokuje człowieka z jednej strony i naszą świadomość w mózgu, ale z drugiej strony strony O'Bray de Grey twierdzi, że starzenie się jest takim procesem, w którym następuje uszkodzenie komórek, przez to degradacja poszczególnych naszych elementów naszego ciała. I O'Bray de Grey, który jest wielkim fanem nieśmiertelności, uważa, że ludzkość powinna sobie ze śmiercią poradzić tak jak z wcześniejszymi chorobami, które były nieuleczalne, a dzisiaj sobie z nimi radzimy. To samo powinno być ze śmiercią i jak to zrobić? No oczywiście przez takie cykliczne naprawianie, odnawianie naszych komórek, wymienianie elementów w organizmie, które już ostatecznie się zużyły. On to nazywa taką prędkością ucieczki przed starością, czyli im sprawniej będziemy wymieniać nasze komórki, im sprawniej będziemy wymieniać, czy tak nawet powiedziałabym brutalnie, recyklingować nasze ciało, tym szybciej będziemy przed tą starością uciekać, więc będziemy mogli pozostać młodzi, więc będziemy nieśmiertelni. To jest to założenie, to jest ta siła. No i z tej perspektywy O'Braya de Greya, jak się przyjrzymy, no to ubik będzie takim trochę sposobem, czy będzie tym mechanizmem ucieczki przed, i takiej przyspieszonej ucieczki przed śmiercią, a z drugiej strony ten stan pół życia, to jest taka, można powiedzieć, walka o zachowanie tego, kim się jest z tej perspektywy, i teraz właśnie dla O'Braya de Greya przede wszystkim biologicznej, bo biologia, nasza fizjologia, w ogóle cała neurobiologia, to jest ta struktura, która daje nam świadomość, więc jak ona przestaje funkcjonować, no to świadomości już nie będzie. Bez tego nośnika biologicznego nie możemy być sobą, stąd trzeba zachować ten nośnik biologiczny. Oczywiście mamy też inne propozycje, bo na przykład Ray Kurzweil mówi...
0: Pani profesor, krótka przerwa. I do Ubika, i do państwa filozofów.
1: Ja tu o nieśmiertelności.
0: I do nieśmiertelności wracamy za moment.
1: Redaktor, o przerwa.

0: Radio Kraków. W Zakopanem 100 FM.
1: Trzecia część Państwa Filozofów. Filip K. Dick Ubik nas dzisiaj prowadzi. To wróćmy do tej nieśmiertelności.
2: No ja myślę.
1: Profesor Joanna Heinderek nieco obrażona na tę przerwę, ale wróćmy. Wróćmy do nieśmiertelności i do Ubika. I do Kurzweila.
2: No właśnie. No bo jak O'Bray de Grey świadomość nam lokował w tej sferze biologii i opisywał całą strukturę odnowy i komórek, prawda, i przez to naszego ciała, to Ray Kurzweil...
1: To w takim dużym skrócie musimy dbać o swoje ciało. Będziemy mieć za kilka lat możliwość wymiany komórek, tak, które nam się
2: starzeją. Biotechnologicznie.
1: Tak, biotechnologicznie. Mm-hmm. W związku z tym zachowujemy ciało jako nośnik świadomości. Tak. Jest
2: i pozostajemy
1: niezbędne.
2: Wiecznie młodzi. To jest ta ucieczka taka przyspieszona od starości i śmierci, bo dla O'Braya de Greya starość nie jest niczym innym jak objawem chorobowym. Więc jej zwalczanie daje właśnie nam szansę na pozostawanie tak naprawdę sobą. I teraz Ray Kurzweil podchodzi do sprawy trochę inaczej, bo on zwraca uwagę na to, że można naszą świadomość tak naprawdę przepisać na, ujmijmy to metaforycznie, dysk twardy, czyli Ray Kurzweil sobie założył, że do lat 40. XXI wieku będzie można tak naprawdę przekopiować naszą świadomość, czy ją zdigitalizować. I teraz nie białko, nie ciało będzie tym nośnikiem, ale będzie to rzeczywistość cyfrowa. Czyli w momencie, kiedy przepiszemy naszą świadomość na rzeczywistość cyfrową, to ten nośnik naszej świadomości, on odpowiednio oczywiście aplaudowany, jak ujmuje to Kurzweil, będzie teraz przedłużeniem naszej egzystencji. Więc tu nie jest ważne ciało. Ważny jest tak naprawdę dobry system informatyczny, który jak przekopiemy na niego naszą świadomość, da nam wieczność.
1: Prąd i energia też są niezbędne, zakładam.
2: Oczywiście.
1: Do tego. Pytanie pewnie wszyscy je zadają, czy to jeszcze ciągle będę ja w momencie, kiedy samą mą świadomość przeniosę w strefę krzemowo-cyfrową.
2: Tak no naprawdę. I to jest najlepsze, bo dla i O'Braya de Greya, i dla Raya Kurzweila, chociaż dają nam odmienne rozwiązania, to będziemy ciągle my. Czyli tak naprawdę świadomość u O'Braya de Greya opierająca się właśnie na tym naszym takim niestarzejącym się ciele, będzie nieustannie, przepracowując ciało, sama siebie rozbijała. Czyli ciało, biologiczne ciało jest tylko takim nośnikiem dla naszej świadomości. Natomiast u Raya Kurzweila ciało w ogóle nie jest istotne. Oczywiście on sam niezwykle o siebie dba, podobno je całą masę suplementów. Ja kiedyś słyszałam, że chwalił się, że je około setki jakichś suplementów, pigułek i tak dalej, i twierdzi, że ciągle ma umysł 40-letni i fizjologię 40-latka. Natomiast pomimo tej dbałości o swoją tą cielesną powłokę, on tak naprawdę zakłada właśnie tą możliwość przekopiowania naszej świadomości na system elektroniczny. I tak naprawdę ten system elektroniczny, trochę analogicznie do neuronów, ma być takim nośnikiem. Czyli założenie jest tutaj, że świadomość to nie jest cała psychofizyczna struktura, to nie jest ta świadomość ucieleśniona, jakby to Merleau-Ponty powiedział. My nie jesteśmy naszym ciałem, tylko w zasadzie mam takie wrażenie, że i O'Bray de Grey, i Ray Kurzweil podchodzą do tego paradoksalnie kartezjańsko. Czyli mam tą res cogitans, tą sferę świadomości, która jest umieszczona na takim nośniku res extensa, tej rozciągłości, tej cielesności, która może być ciałem, czy może być właśnie tym zapisem cyfrowym. Natomiast ten sam nośnik jest wtórny wobec świadomości. No i tu możemy postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście to będę jeszcze ja, czy zachowana zostanie moja tożsamość. No bo co z tego, że będą myśli, czy będzie możliwość aktywnego myślenia, czy takiego intelektualnego bycia w świecie, jeżeli wszystko tak radykalnie się zmieni.
1: A w jakim ja świecie będę funkcjonować? W takim razie. czy zostanie mi stworzony świat taki, w którym żyłem do tej pory? Znaczy, czyli zostanie dla mojego umysłu stworzony, patrząc na transhumanistów czy na Kurzweila, że będę żył dalej w Krakowie, czy będę mógł sobie wybrać symulację, w której żyć będę chciał?
2: Myślę, że Ray Kurzweil, który w ogóle zapowiada, niezwykłe rzeczy, bo nawet zapowiada taki podbój inteligencją świata, wszechświata, to chyba zakłada,
1: czy ja będę miał poczucie, że jeżdżę samochodem do pracy na przykład?
2: To inaczej, pan redaktor będzie chciał? To już pana zapis cyfrowy. Będzie pan na nośniku, przepisze się, kopiuj, wklej, prawda? Piotr Jędrzejewski na dysku i teraz
1: przekąs,
2: co?
1: Wyczuwam jakiś przekąs w tym, bo to blisko do Dicka jest i do Ubika trochę, panie profesor, to co Kurzweil proponuje, choć wydaje mi się, że...
2: Znaczy, ironia polega na tym, jak pan redaktor sam zauważył, że wystarczy, że zabraknie prądu i już może być maleńki problem. Zresztą Robert Ettinger, ten od prospektu nieśmiertelności. On założył w Kalifornii pierwsze towarzystwo kryoniczne. To były jakieś lata 50. XX wieku, które skończyło się totalnym fiaskiem, no bo właśnie rodziny chwilowo spoczywających przestały wpłacać regularnie na to stowarzyszenie, odcięto prąd, no i trzeba było chwilowo spoczywających złożyć do grobu. A więc stąd mój przekąs, bo oczywiście możemy opowiadać o odnawialnej energii, ale cała ta struktura po pierwsze radośnie zakłada, że nasza świadomość może trwać niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy i czy jesteśmy w ciele, czy nie. Jednak wydaje mi się, że człowiek jest bardziej skomplikowaną istotą, bo my nie tylko jesteśmy, jak Plessner pisał, taką hybrydalną postacią, czyli jesteśmy cały czas jesteśmy i ciałem ze świadomością, świadomością, która posiada ciało, ale mało tego, my jesteśmy przecież istotą i biologiczną, i kulturową, i egzystencjalną, i społeczną, no więc takie kopiowanie świadomości pomija na przykład fakt, że my jesteśmy w relacjach, w interakcjach społecznych. To już Dick lepiej to nam pokazuje, bo w historii Ubika jednak społeczność jest szalenie ważna. Nasi bohaterowie nie umierają wtedy, kiedy trzymają się razem, kiedy współpracują. Zaczynają umierać, jak się od siebie oddalają. I te interakcje społeczne, nawet między żywymi, a już w tym półżyciu istniejącymi, są dalej duże, bo jednak żywi chcą komunikować z tymi, którzy są w współżyciu. Więc Dick ma tą świadomość, że te relacje społeczne, one mnie współkonstytuują. To nie jest jedyny oczywiście czynnik, ale jeden z wielu. I my nie możemy na świadomość człowieka patrzeć właśnie w ten kartezjański, taki odcięty sposób, gdzie powiemy, to jest tylko sfera świadomości, bo to jest aż sfera świadomości, która jest wplątana w całą ogromną strukturę biologiczno-społeczno-kulturowo-historyczną. Więc nawet takie myślenie o tym, że my możemy przedłużyć nasze życie, załóżmy o te kolejne 100 lat, może się okazać dla nas przez chwilę może i rajcująca, no bo umówmy się, nie każdy marzy o śmierci, tak jak Sokrates, który uważał, że tylko głupiec boi się umrzeć. Natomiast ta dalsza perspektywa od razu rodzi ten niepokój, no dobrze, ale kim ja będę? I czy rzeczywiście będę sobą, jeżeli zabraknie dookoła mnie tego właśnie świata, czy tych ludzi, których znam? I takie wyrzucenie człowieka poza obręb społeczny, co możemy obserwować po dramacie choćby uchodźców, osób, które gdzieś zostały wyrwane ze swojej społeczności, jest ogromne. I od depresji po jakieś załamanie, czy różnego rodzaju konflikty takie wewnętrzne, możemy obserwować, jak bardzo potrzebne jest to zakorzenienie właśnie społeczno-kulturowe.
1: A może, pani profesor, to wszystko już jest symulacją, to znaczy może my już jesteśmy wytworem jakiegoś umysłu, zmierzam w kierunku Ubika powoli i nam się wydaje, że my żyjemy, a tak naprawdę mamy tylko poczucie istnienia, bo tak naprawdę jesteśmy świadomością czegoś wyższego.
2: No.
1: Albo zwykłego, przepraszam za słowo, zwykłego informatyka, który stworzył sobie taki świat.
2: No to było takie opowiadanie Lema, który właśnie opisywał szalonego naukowca, który hoduje mózgi i każdemu tam właśnie stymuluje inny rodzaj życia. Natomiast to jest też takie pytanie w duchu Leibnica, który nam opisał rzeczywistość jako składającą się z monad. I teraz monada to jest taka prosta substancja.
1: Ale możemy być wymyśleni, czy możemy być w umysłach istoty wyższej, albo, jak mówię, jakiejkolwiek innej.
2: No właśnie do tego zmierzam, że dla Leibnica wszystko zostało już zaprojektowane. Więc my tak naprawdę jesteśmy wytworem tego metaprojektu Boga, który jest dla niego takim wielkim właśnie programistą, takim doskonałym matematykiem, który wyliczył najlepszy z możliwych światów. I ten doskonały programista już wszystko zaprojektował. W związku z tym to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co zrobimy, to wszystko jest już obliczone, zaprojektowane.
1: Zderzając Leibnica z Kurzweilem, w takim razie Kurzweil proponuje symulację symulacji.
2: Tak. Czy proponuję, byśmy trochę weszli w rolę monady monad, czyli zaczęli sami siebie projektować, bo u Leibnica jest ta najwyższa monada, czyli ten programista, który programuje cały świat i my mu podlegamy, a u Kurzweila tak naprawdę to przepisanie naszej świadomości na inny nośnik, cyfrowy nośnik, może nam dać takie możliwości właśnie projektowania potem całej rzeczywistości, która będzie nas otaczała. Dlatego wszechświat się nasyci naszą świadomością, bo my będziemy na tyle już mocni obliczeniowo.
1: Pani profesor, czy tak na koniec musimy kończyć, więc bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy pani profesor odpowiedziała już sobie na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
2: Minuta milczenia. A dlaczego? Nie, to znaczy...
1: No, bo mi się to z kolei z Leibnicem skojarzyło.
2: Tak, ale z drugiej strony...
1: I z Ubikiem też trochę.
2: Tak, ale dlaczego istnieje coś niż nic? No bo jest absurd, bo jest Ubik.
1: Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
2: Dziękuję.